0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w życiu pełno wysiłku. Brakną usiąść na tyłku, zamiast ciąć nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

wiecie. Zamykam oczy, wczuwam się w muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw. Bo inaczej zmarnujesz, no bo obowiązki cały swój czas. Znowu dzwoni ktoś, lecz ustawioną. Mam swoją ulubioną piosenkę. Zamiast kliknąć coś, no to tańczę wciąż. Nie odetnę.

Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc na wejść to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem.

Sam jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody. Wrzucić je do wody, wolu, musisz mieć. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka.

0: wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan. Poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

0: pierwszy raz.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

Kurwa miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku. Codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę,

0: backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszczysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: do pierwszej lepszej restauracji. Stać nam było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Ale
2: teraz mamy za to wolność.
1: A nie wolność to
2: wszystko. Podobno kochają wolność, no?
3: Proszę pana.
4: Wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
2: Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
1: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
2: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy
2: w czwórce.
3: Gdy wrócił do domu, już na progu przeklął smród kocich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

Mam motywację, żeby być epic, tak dużą, że potrzebne mi leki. Bez beki, determinacja, bo nikt o mnie nie zadba tak jak ja. Skąd ta nostalgia się wkrada tu ciągle, jak tworzę w ich story, rozbijam akwarium.

kleka z wędkarzem. W środku czerp od nalana sznupa. Lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

wygląda jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: To jest protest, mój protest. To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
1: Popatrz. Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest.
1: Popatrz.
0: To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: Mączka, trawa sztuczna, ta prawdziwa, akryl. Nawierzchnie kortów tenisowych to jest istna mozaika kolorów. Od niebieskich przez zielone po pomarańczowe. A czy na piasku można grać w tenisa? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Tenis plażowy to sport, w którym Polska, a konkretnie Aleksandra Adamska, ma się czym pochwalić. Wie już, jak smakuje Mistrzostwo Świata Federacji IFBT, wie, jak smakuje Mistrzostwo Polski. Nie zagości w studiu, ale się z nią połączymy. Ola jest tenisistką plażową. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć, witam serdecznie.
1: Olu, wytłumacz nam najpierw, czym się różni ten taki tenis, który znamy, tenis ziemny od tenisa plażowego. Wiem, jest oczywiście plaża i piasek, ale inne szczegóły, jakie tu wchodzą w grę.
2: Tak, no czyli najważniejsze to jest to właśnie, że jest ten piaseczek, a różnica jest taka, że gramy troszeczkę mniejszymi rakietami. Nie ma naciągu, tak jak to jest też w rakietach, tak jak to jest w klasycznym tenisie. No i co najważniejsze, piłka nie może spaść na ziemię. Oczywiście nie odbija się, zazwyczaj właśnie pytają się ludzie, ale jak się piłka odbija od piasku, tak więc oczywiście piłka się nie odbija od piasku, gramy wolejami. No i to jest taki najważniejsze, myślę, różnica pomiędzy tenisem, ponieważ ogólnie, jeżeli chodzi o zasady, to bardzo wszystko jest podobnie. Gramy do dwóch wygranych setów. Gramy normalnie gemy, sety. Jedyna też taka różnica pomiędzy tenisem a tenisem plażowym jest takim, że jak jest po 40, nie gramy na przewagi. Czyli jest po 40 i jest decydujący punkt. I jeszcze z takich różnic jest, że nie ma dwóch serwisów. Tak więc mamy tylko jeden serwis. Te mecze są zdecydowanie krótsze niż w tenisie ziemnym. No i myślę, z takich podstawowych zasad to jest najważniejsze.
1: A tenis plażowy to jest bardziej singlowa gra, czy bardziej deblowa?
2: Nie. Zdecydowanie najważniejsza kategoria to jest właśnie deblowa, ale później na takich turniejach to są właśnie takie dodatki, czyli typu single lub mixed, ale zdecydowanie jest klasyfikacja ITF-owska, czyli taka główna, najważniejsza, deblowa. Czyli to jest najważniejsza kategoria.
1: O tych federacjach, o tych turniejach światowych też sobie jeszcze porozmawiamy, natomiast można by powiedzieć, że twoja droga do tenisa plażowego to takie per aspera ad astra, przez ciernie do gwiazd, bo zaczęło się od tenisa ziemnego, tak. Potem była piłka nożna i potem był tenis plażowy. Przybliż nam trochę szczegóły twojej historii, jak rzeczywiście ta twoja droga wyglądała.
2: Oj, no rzeczywiście troszeczkę wyboista była droga, ponieważ no, zaczynałam moim marzeniem jako dziecko i moich rodziców razem. Wtedy to były czasy Martiny Hingis, Mara Safin. No to oczywiście być tak jak oni, tenisistką normalną. Ale jak to tam w sporcie bywa, no niestety, oczywiście zdobywałam w Polsce. Często byłam klasyfikowana w 3. piątce rankingu polskiego. Miałam dużo medali mistrzostw Polski, ale to wszystko się zakończyło mniej więcej tak do 12, do 14 i zakończyłam właśnie karierę tenisową do 16 lat, bo niestety, no, w pewnym momencie swojego życia nie trzeba sobie powiedzieć, no, że jednak tą Sereną Williams czy tam Martiną Hingis już nie będę.
1: Ale trzeba podkreślić, że rywalizowałaś z polskimi tenisistkami, które później odnosiły sukcesy. Magdalinet na przykład. I kiedy się pojawił ten moment, kiedy usłyszałaś o tenisie plażowym?
2: No to o tenisie plażowym to jeszcze było dużo, dużo, długo później, ponieważ ja skończyłam w tenisie tak zawodowo, że sobie skończyłam, powiedziałam, że już kończę tenisa ziemnego, miałam 16 lat. No i w tym momencie wzięłam się taką pasję życiową. To znaczy ogólnie to był bardzo taki przykry moment mojego życia,

0: ponieważ to był moment, kiedy musiałam raz zdecydować po 8 latach zawodowego tenisa, że kończę. Dwa, mój tata, który poświęcił się dla mnie całe życie, zmarł na raka. Tak więc i też delikatna kontuzja barku, tak więc właściwie trzy takie bardzo ciężkie, byłam w ciężkim momencie życia i zdecydowałam się na moją taką pasję od dzieciństwa, na piłkę nożną. Poszłam do klubu, właściwie teraz aktualnie mistrza Polski w Katowicach.
1: AZS AWF Katowice, tak się nazywała dokładnie, ta drużyna, ale potem znowu pojawiła się kontuzja. Do tej historii za chwilę wrócimy. Ola Adamska jest gościem czwórki, zawodniczka, utytułowana zawodniczka tenisa plażowego, a teraz zagramy.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Wracamy do rozmowy z naszą utytułowaną tenisistką plażową Aleksandrą Adamską, dwukrotną mistrzynią świata federacji IFBT w tenisie plażowym. Olu, zatrzymaliśmy się na etapie twojej kariery piłkarskiej w AZS AWF Katowice. Jak to było dalej?
2: No, rozpoczęło się, wszystko było właściwie fantastycznie, ponieważ z drugiej ligi awansowałyśmy do pierwszej, później z pierwszej do ekstraklasy. Mierzyłyśmy się w kolejnych latach właściwie właśnie o medale. No, wszystko szło, dostałam powołanie do U19. Później przyszło pierwszy mecz w sezonie, gdzie właśnie trener kadry też przyjechał na nasz mecz.

0: Tak więc też była taka szansa, żeby pokazać się i dostać się do pierwszej kadry. No i trzecia minuta pierwszego meczu w nowym sezonie. Zerwane wiązadła w kolanie. Pierwsza operacja, później druga operacja, niestety trzecia operacja w ciągu roku. No i niestety po roku czasu zdecydowałam. No niestety te operacje też nie do końca poszły po mojej myśli. Dalej miałam problemy, cały czas miałam problemy, no i niestety nie było możliwością powrócić do tego sportu, żeby grać na takim wysokim poziomie, no i zdecydowałam porzucić karierę piłkarską, no i wrócić do tenisa jako instruktor, do normalnego jeszcze tenisa. Wróciłam jako instruktor, zaczęłam pracę w Krakowie, w Tenis Kraków, no i po pewnym czasie właśnie dochodzimy tutaj do mojego takiego zdecydowanie najważniejszego momentu w życiu, czyli pewnego dnia mój kolega taki właśnie z tenisa zadzwonił do mnie, czy wiem, co to jest tenis plażowy, bo są Mistrzostwa Polski w Dąbrowie Górniczej i chciałby ze mną zagrać mixta. No ja włączyłam sobie YouTube'a, bo oczywiście nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, że istnieje taki sport. I jak zobaczyłam, że się gra wolejami, na piaseczku, muzyczka, fajna atmosfera, no to oczywiście powiedziałam tak, żeby spróbować. No i zaczęłam od razu, że moi pierwszy kontakt, tam jeden trening zagrałam, no i zostałam mistrzynią Polski, tak więc...
1: Czyli miałaś mocne wejście właściwie.
0: Mocne wejście, tak, więc po prostu od razu się zakochałam, po prostu dowiedziałam, że to jest tak, no miłość od pierwszego wejrzenia tak naprawdę, od pierwszego uderzenia rakietą, bo tak naprawdę mówię, coś wspaniałego, wiedziałam, że to jest coś dla mnie. W tenisach grałam też zawsze, wolałam grę deblową, grę wolejami, a tutaj właściwie tylko wolejami się właśnie używa rakiety, tak więc no wspaniale.
1: Olu, jesteś mistrzynią świata w federacji IFBT w tenisie plażowym, również wielokrotną mistrzynią Polski. Czy ty jeszcze nadal uprawiasz tenisa ziemnego? Czy tenis ziemny może w czymś pomóc, jeśli chodzi o rozgrywki tenisa plażowego?
0: Absolutnie, absolutnie właśnie skończyłam już jeszcze na początku jeszcze oczywiście tam, bo byłam instruktorem, tam jeszcze grałam, ale na pewnym etapie całkowicie już porzuciłam, no też właściwie taki główny przełomowy moment był wtedy, kiedy się przeprowadziłam na Wyspę Reunion.
1: Co cię w ogóle zmusiło do tej decyzji? A może jakaś wskazówka pojawiła się od bliskich? No bo to jest kawał drogi, całą Afrykę trzeba praktycznie przelecieć.
0: Tak, no ja ogólnie w życiu, nawet przyznam się szczerze, że nie słyszałam wcześniej o Reunionie, ale pewnego na Mistrzostwach Europy graliśmy z reprezentacją Francji. No i tam rozmawiałyśmy po tym meczu, bardzo dobry mecz, zagrałyśmy z takimi dobrymi zawodniczkami, no i oni mówią, że wracają do domu, czeka ich 15-godzinna podróż. Ja mówię, no ale z Bułgarii do Paryża to nie jest aż tak daleko, no ale właśnie wtedy zaczęły nam opowiadać, że oni mieszkają na wyspie Reunion. No i pewnego dnia też zaprosiły, przyjechałam, to po prostu też się od razu zakochałam. No tu jest właściwie sport narodowy. U nas tak jak w Polsce, jeśli kogokolwiek zapyta, kto, co to jest tenis plażowy, to wszyscy kiwają, o, co to jest. A tutaj nie ma takiej osoby, tutaj właściwie dzieci od małego grają, są pełne plaże, boisk. No tak jak u nas piłka nożna, tak samo tutaj jest tenis plażowy takim sportem narodowym, gdzie no też rozgrywany jest jeden z największych turniejów wielkoszlemowych na wyspie. Tak więc jest to naprawdę bardzo, bardzo popularne. No i co najważniejsze, jest tutaj pogoda do uprawiania sportu cały rok. Nie tak jak u nas w Polsce. Niestety musimy się cieszyć tylko i wyłącznie tam od maja do tam września w najlepszym razie oczywiście, bo czasami też bywa tak, że i maj jest zimny i często się... A tutaj no, właściwie nie muszę się praktycznie nigdy przejmować, czy będzie pogoda, czy nie będzie, bo na 95% codziennie jest dobra pogoda do gry.
1: Aleksandra Adamska, dwukrotna mistrzyni świata federacji IFBT w tenisie plażowym, jest gościem czwórki. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: To jest rozgrzewka w czwórce.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Maggie. Pamiętam bardzo dobrze. Yeah.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Aleksandra Adamska gości, dwukrotna mistrzyni świata w tenisie plażowym.

0: konkretnie. Mówimy tutaj o federacji IFBT. Olu, raz w audycji sportowej gościł u nas Adrian Duszak, mistrz świata w tekbolu. To jest taki sport, połączenie piłki nożnej z ping-pongiem. I zapytałem go, czy zdołałby pokonać lewego. Powiedział, że bez żadnego problemu. To teraz tobie zadam pytanie, czy Iga Świątek miałaby szansę nawiązać z tobą jakąkolwiek rywalizację w tenisie plażowym?
1: To znaczy, na początku na pewno nie. Zdecydowanie, ponieważ mimo, że obojętnie kto by, już nie takie gwiazdy jak Iga już tam, czy Federer, czy Nadal, też już trzymali, też grali w tenisa plażowego, no to oczywiście to jest delikatne, to jest jednak różnica i myślę, jakby potrenowali, no trzeba potrenować jednak co najmniej z pół roku, żeby jakąś tam rywalizację mniej więcej na takim samym poziomie, żebyśmy mogły grać, aczkolwiek no tak jak mówię, na początku na pewno nie, ponieważ jest inne poruszanie się po piasku, nie ma tego takiego czucia dokładnie tak jak w tenisie ziemnym, tak więc...
0: Czyli
1: tak
0: przelatuje Iga Świątek na Reunion,
1: tutaj by miała czas, tak.
0: Wchodzi na piasek i jest jak dziecko we mgle.
1: Tak, znaczy może nie tak... Tenis plażowy to jest taki fajny sport, że naprawdę szybko można się nauczyć. Ja dawałam lekcje właśnie też wcześniej, byłam instruktorem tenisa ziemnego, teraz jestem tenisa plażowego, no i zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie szybciej. Nawet osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z rakietą, się tego uczą, tak więc osoby, które już miały kontakt, to jest naprawdę błyskawiczne. No to jest zresztą tak jak ja zaczynałam, czyli ja nie miałam wcześniej kontaktu, tam zrobiłam sobie 2 treningi przed Mistrzostwami Polski, no i się od razu udało wygrać tytuł, tak więc no super, bardzo się cieszę, no mówię, całkowicie inny tenis plażowy całkowicie zmienił moje życie, no i wiem, że to jest właśnie, jestem w tym miejscu, gdzie chciałabym być.
0: To jest właśnie fajne w życiu, że ten przypadek, taki przypadkowy filmik, który pokaże kolega, odkrywa zupełnie nowy świat, tenis plażowy, i staje się to nieodłącznym elementem życia. Właściwie staje się to życiem, ale tenis plażowy idzie również w parze z pięknymi miejscami. To jest to, co najbardziej mnie też interesuje, no bo Reunion, Ocean Indyjski, grałaś również na przepięknych portugalskich Azorach. Jakie jeszcze takie masz swoje na swoim koncie egzotyczne może miejsca? Piękna, krystaliczna woda, piękne plaże?
1: Tak. Zdecydowanie, no tak mówię, jak się już żyje i mieszka w takim miejscu jak Reunion, to potem jest ciężko, żeby... Aczkolwiek, tak jak mówię, grałam też w Brazylii. Brazylii też mi się bardzo podobało, aczkolwiek Brazylia nie jest moim takim zdecydowanie ulubionym miejscem, ponieważ jednak dużo przestępczości, człowiek czuje się bardzo niepewnie, więc niezbyt mile wspominam Brazylię, ale bardzo, bardzo mi się podoba, zdecydowanie, tak jak mówię, kocham i zdecydowanie pierwsze miejsce to jest Reunion, aczkolwiek też, bardzo muszę tutaj pochwalić i pochwalić Polskę, ponieważ wszyscy zawodnicy z całego świata mówią, że najlepszy turniej.
0: O, proszę,
1: tak, więc
0: bardzo.
1: To jest, tak, muszę przyznać, że powiedzieli, że piasek pierwsza klasa, pogoda też była pierwsza klasa, organizacja pierwsza klasa, tak muszę pochwalić właśnie nas jako Polskę, ponieważ zawodnicy byli z pierwszej 20 na świecie i właśnie komentarze dawali, że najlepszy turniej na świecie.
0: Ja tak się im w ogóle nie dziwię.
1: Nie musimy daleko też szukać, żeby właśnie powiedzieć, że gdzie takie mamy wspaniałe miejsca.
0: Ja się w ogóle nie dziwię, bo polski piasek to jest rzeczywiście pierwsza klasa. Czasem gdzieś szukamy ten tam hen daleko na zachodzie. Skały, kamienie, a tu mamy naprawdę świetne warunki.
1: Jest bardzo, bardzo... W Gdyni naprawdę piaseczek to jest chyba najlepsze miejsce, jeżeli chodzi do gry. No, powiem szczerze, że na świecie, jeżeli chodzi o takie, o plaże, tak, bo często też gramy w miejscach, są po prostu tak jak siatkarze, czyli gdzieś w jakichś klubach, tak, czyli są boiska, nie wiem, czy tak jak w Warszawie właśnie Monta, czy tak jak gramy tam w Poznaniu, czy we Wrocławiu, to są boiska zbudowane, tak. Tak więc tutaj wiadomo, że piaseczek jest dużo lepszy i jest inny, a jeżeli chodzi o takie właśnie nad morzem, no to zdecydowanie ja też uważam, że to jest Gdynia.
0: Cieszy, że również zauważają to ludzie i sportowcy ze świata. Być może właśnie ta Gdynia będzie taką trampoliną do tego, żeby ten tenis plażowy w Polsce jeszcze bardziej rozruszać. Aleksandra Adamska, nasza duma narodowa, jeśli chodzi o tenis plażowy, była gościem Czwórki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
2: To była Rozgrzewka w Czwórce.

0: Stasiu? Kościół francuski dla pana?
1: O, serio, no.
0: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
0: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś ten i ja sobie tutaj pogotuję i zaraz jem.
0: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju bardzo, bardzo ciepło. Temperatura wyniesie od 23 stopni w Koszalinie przez 26 w Białymstoku do nawet 33 stopni w Zielonej Górze. Pamiętajcie o nawadnianiu się, nakryciu głowy, bo nadchodzi do nas fala ekstremalnych upałów.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na otwarte studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluga
4: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
14: Ja sam.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To była Lisa, Anita i Rema, czyli jeden z utworów, który dołączył do soundtracku FIFA. Dzień dobry, poranek czwórki zaczynamy właśnie takim mundialowym elementem. 5 minut po godzinie 7, a przy mikrofonie Dominika Płonka. Kolejny piękny, słoneczny, gorący letni poranek. Nie taki gorący z drugiej strony, bo kilkanaście stopni na plusie w tym momencie, więc jeżeli jeszcze macie ochotę na jakiś sport i pobiegać, czy może coś innego na trawce w parku, to myślę, że ta wczesna poranna godzina to jest jedyny moment, no później to już chyba jakoś po 21 mamy taką przestrzeń na to, żeby jakieś sporty uprawiać. Ja do tego zachęcam, bo naprawdę przepiękny poranek w zasadzie na całej powierzchni Polski dziś bezchmurnie lub delikatnie pochmurane, nie powinno też padać. A co dzisiaj w poranku? Pewnie zadajecie sobie to pytanie. No przede wszystkim dużo muzycznych nowości, ale będziemy też rozmawiać, no i będziemy mieli gościa, który już w czwórce kiedyś zawitał i być może niektórzy z was będą go kojarzyć. Więcej na razie nie zdradzam i może na samo rozgrzanie kości i rozgrzanie również głosu zagram wam. Dzień dobry.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To był problem męskie granie orkiestra i Tata Dillera, czyli nowa interpretacja kultowego Taty Dillera Kazika właśnie w ramach projektu Męskie Granie przedstawia kult problem gra Kazika. A pierwsze koncerty tegorocznej edycji Męskiego Grania już w ten weekend w Żywcu. Mamy nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze przygotują się do tego, że rzeczywiście te temperatury mają być bardzo, bardzo, bardzo wysokie, także woda, nakrycia głowy, czapki, okulary przeciwsłoneczne, to wszystko na pewno się przyda, gdziekolwiek się tak naprawdę nie wybieracie w ten weekend. No, ekipa czwórkowa między innymi wybiera się do Augustowa już jutro na Augustów Summer Start. Tam od godziny 20 audycja specjalna, którą poprowadzę. Będą wywiady z artystami, będą wywiady z organizatorami. Nie możemy się na to doczekać. Augustów podobno piękne miejsce. A jeżeli chodzi o dalsze muzyczne treści, które dla Was mam, no to przygotowałam na początku trochę taką przypominajkę jednego z ciekawszych producentów, który dziś już nie robi tak dużo stricte pod swoją nazwą. Kashmir Kata to jest norweski DJ i producent, który swój prime miał tak w zasadzie w takich latach 2016 i 17, ale idealnie jakoś pasuje mi do tej obecnej letniej takiej lekkiej aury. Przygotowałam dla Was utwór z Seleną Gomez, Trust Nobody, teraz w czwórce.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Demon in the Mirror w Poranku Czwórki. No ja mam nadzieję, że żadnych demonów w swoim lustrze dzisiaj nie widzicie albo nie zobaczycie dla tych, którzy być może powolutku dopiero z tego łóżka się ściągają. No nie są to poranki najprostsze. Z jednej strony słońce świeci nam od godziny 6, od godziny 5. Tak naprawdę te najdłuższe dni teraz trwają. Z drugiej strony, no właśnie, przez to też wieczory dłuższe. Skoro wieczory dłuższe, to dłużej można zostać czy na grillu, czy przy ognisku i świętować to, że rzeczywiście ciepła, ale jeszcze nie upalna pogoda. No bo tak jak zapowiadają synoptycy, ta sobota, niedziela, poniedziałek być może będzie niosła ze sobą tak wysokie temperatury, że rzeczywiście z powrotem będziemy musieli się w tych pomieszczeniach, budynkach zamknąć. Więc może warto na przykład jakieś aktywności na dzisiejszy czy jutrzejszy wieczór sobie zaplanować. Jeżeli chodzi o muzykę, która może wam grać w tle, no to na pewno polecamy Czwórkę, a wraz z Czwórką kolejne muzyczne nowości. Tym razem z hip-hopowego podwórka mam dla was najnowszy utwór z najnowszego albumu The Gentleman's Club od YG i Pusha T. Nie tak dawno, kilka temu, w zeszły piątek tak naprawdę dostaliśmy ten album. Produkcja od Low The Great i Is That Trey. No a sam utwór oczywiście utrzymany w takim charakterystycznym dla obu panów klimacie pewności siebie, luksusowych odniesień, bragi i tak dalej, i tak dalej. OMF się nazywa ten utwór od YG i Pusha T teraz w Czwórce.

0: Poranek czwórki.
1: Na zegarze 28 minut po godzinie 7, a to była Molesta, Evenement, numer raz i utwór Ślady. Molesta już w tę sobotę w Warszawie będzie świętowała swoje 30-lecie. Tam między innymi gościnnie właśnie nasz redakcyjny kolega numer raz, czy Eldo. A my z tego hip-hopowego podwórka przechodzimy w stronę zagranicznej elektroniki. Mam dla was kolejną nowość. Bailey, czyli amerykańska piosenkarka, przychodzi z deluxe, taką poszerzoną wersją swojego albumu No Re-Entry, a tam między innymi utwór Automatic, który zaraz wam zaprezentuję. Co ciekawe, Bailey w ostatnich latach coraz mocniej skręcała właśnie w stronę takiego elektronicznego, klubowego popu i muzyki tanecznej, co ucieszyło wielu jej słuchaczy, ale myślę, że spodoba się również wam. Posłuchajcie.

Disclosure, Anderson .Paak i utwór No Pack, No Cap, który potrafi rozgrzać z samego poranka. Na zegarze za 25 minut godzina 8. No skoro mieliśmy takie utwory stricte rozgrzewkowe i być może właśnie teraz zagrzaliście się do boju, do pójścia pobiegać, do pójścia, no co tam jeszcze rano może można robić, do rozciągania się. Chociaż jeżeli chodzi o rozciąganie się, to wydaje mi się, że właśnie utwór, który teraz wam zaprezentuję, będzie jak najbardziej do tego odpowiedni. Polskie Men I Trust, tak mówią o nich fani, zespół Mlecze przychodzi z kolejną porcją brzmień, idealnie właśnie na ochłodzenie się, no w takie letnie wieczory albo o poranku, jak kto woli. To już czwarty singiel w tym roku od tej ekipy, Nie Muszę Nic Mieć, tak się nazywa, i to jest ostatni z tej serii, a to wszystko dlatego, że 10 lipca otrzymamy od tej ekipy cały krążek, na który ja nie mogę się już doczekać, a jeżeli chcecie Mlecze usłyszeć na żywo, a warto, to między innymi zagrają już na początku sierpnia w ramach OFF Festiwalu w Katowicach. Ale zanim to, żebyście się przekonali, Mlecze, Nie Muszę Nic Mieć, teraz w czwórce.

0: push the pipe.
1: Push the Pipe w poranku czwórki, a teraz pora na rapowy album tygodnia, czyli długo wyczekiwany i jedyny oficjalnie wydany album jednego z najbardziej zaskakujących raperów w Polsce, a mowa o krążku Hustle As Usual od Belmondo. Więcej o nim powie Delem.
2: Rapowy album tygodnia.
3: Rapowy album tygodnia.
2: Poleca Delem.
4: Dla jednych Belmondo jest memem, dla innych człowiekiem zagadką, ale bez wątpienia jest też mistrzem słowa, co świetnie udowodnił na epce Hustle As Usual. Jego zasób słów, makaronizmy, neologizmy i oryginalne porównania za parę lat mogą być materiałem do analizy dla językoznawców. To właśnie nietypowe słownictwo, specyficzne podejście do rymów i świetnie brzmiące zlepki słowne sprawiły, że młody G stał się jednym z najbardziej charakterystycznych raperów w Polsce. Oprócz formy, na Hustle As Usual istotna jest również treść, bo Belmondo odchodzi od roli śmieszka, od imprezowo-narkotycznych tematów, a stawia na osobiste historie i refleksje. Posłuchajmy teraz utworu, w którym najlepiej słychać jego nietypowy język. Parpadele della Arrabbiata już teraz w czwórce. Mówił do Was Del M.

0: Poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: When I get my check i lyrics Born w poranku czwórki. No właśnie, tę wypłatę bardzo łatwo jest w takim wakacyjnym momencie rzeczywiście gdzieś przepuścić, bo a to jakieś lody włoskie kręcone, a może jakiś wyjazd i tak wszystko leci. Za 10 minut godzina 8, a już po 8 wraz z Alicją Michalską skręcimy trochę tematycznie, porozmawiamy o poezji, która też jakoś kojarzy mi się z latem, a to wszystko przy okazji imienin Jana Kochanowskiego. Gdzie możemy świętować? O tym po godzinie 8. Zostańcie razem z nami.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć,

0: Z tej strony Didi, zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju bardzo, bardzo ciepło. Temperatura wyniesie od 23 stopni w Koszalinie przez 26 stopni w Białymstoku do nawet 33 stopni w Zielonej Górze. Tam na pewno trzeba uważać, pamiętać o tym, żeby się nawadniać, pamiętać o nakryciu w głowy, tym bardziej, że no nadchodzi do nas fala ekstremalnych upałów.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12:00? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko dla zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
17: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
18: Czwórka Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Collect 200 i pull up, a my pull up na pewno robimy w drugiej godzinie poranka w czwórce, na zegarze 6 minut po godzinie 8. No, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Dziś piękny, słoneczny i upalny dzień, a my towarzyszymy wam w tym dniu, który poprzedza tak naprawdę weekend. Mamy nadzieję, że wasi pracodawcy są łaskawi i w te piątki pozwalają wam chociażby o tej 14, może 15, może 16, a nie 17 uciec i udać się nad wodę, bo myślę, że to jest jedno z miejsc, które będzie jak najbardziej polecane. Oczywiście z odpowiednim przygotowaniem, krem z filtrem, jakiś kocyk, jakaś parasolka, nakrycie głowy. Wielkie fale upału mają do nas dotrzeć już w ten weekend, dlatego warto zaplanować sobie, jak się przed tym upałem schronić. No, jeżeli chodzi o atrakcje w stolicy, to między innymi przed nami literacki piknik Biblioteki Narodowej, który odbędzie się już za kilka dni, w tę sobotę, w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. I to dlatego już za chwilę o poezji porozmawiamy z Alicją Michalską. Być może będziecie chcieli nam coś wyrecytować. Jeżeli tak, to dzwońcie 226452100. Ja spróbuję przypomnieć sobie, czy jakikolwiek wiersz potrafię tak naprawdę dzisiaj jeszcze na pamięć. Być może Alicja nam coś zarecytuje. Więcej o tym już za moment.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators! Mount

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa, a na zegarze 14 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć.
1: Cześć. Alicja, czy pogoda i temperatura jest jeszcze po godzinie 8 znośna? Powiedz nam.
2: Myślałam,
1: tutaj.
2: Że spytasz mnie o to, czy spadłam z nieba.
1: Nie, no to takie rzeczy poza anteną, Alicja. Tutaj tylko poważne pytania. No pytam dlatego, że my tutaj się chłodzimy w

0: Jestem jak jaszczurka. Ja mogę, wiesz, siedzieć na... Mi jest wreszcie ciepło teraz.
1: Rozumiem, w tę stronę. A zawsze myślałam, że jesteś taka, że bardziej zimnolubna.
0: Nie, no
1: chociaż
0: co
1: no Hiszpanie, no to twoje wszystkie latyna. Zajawki i tak dalej. No dobra, to w takim razie cofam to pytanie. Rozumiem, że jeszcze nie jest aż tak tragicznie.
0: Nie. Jest bardzo przyjemnie. Wychodzimy z domu i patrzymy wysoko w niebo.
1: No dobrze, no to w takim razie...
0: Bo może coś nam z niego spadnie.
1: Co może spaść z tego nieba, Alicja? Zapytam.
0: Słuchaj, no niestety z nieba nie spadają nam dobre rozwiązania. Kobiety czy faceci też nie spadają z nieba. Pieniądze też, chociaż są takie przypadki w historii. Ale czasem się zdarza, że tego nieba spadnie coś znacznie mniej oczywistego niż deszcz. I ostatnio w Barcelonie miała miejsce no, wspaniała sytuacja, bo dosłownie poezja spadła z nieba wieczorem 20 czerwca nad tą gotycką częścią miasta. Pojawił się helikopter, który przeleciał nad okolicami katedry barcelońskiej, zrzucając mniej więcej 100 tysięcy wierszy wydrukowanych na zakładkach do książek. Trwało to dobre kilkanaście minut, a przez ten czas mieszkańcy czy turyści patrzyli w niebo, próbując złapać unoszące się na wietrze kartki z poezją. Naprawdę możecie sobie zobaczyć filmiki, jak to wyglądało na hiszpańskich wiadomościach. No wspaniale, wiesz, ludzie czytali te poezje, tam chodziła telewizja i pytała ich, co złapali, jaki to jest wiersz, czy rezonuje z ich życiem. Naprawdę piękna sytuacja i nie był to przypadek. To była zaplanowana akcja, za którą tak naprawdę, no, parunastu lat stoi taki chilijski kolektyw artystyczny Casa Grande, który no, od ponad dwóch dekad organizuje tak zwane bombardowanie poezją. Pomysł jest prosty, ale bardzo symboliczny. Chodzi o to, że w miastach, które kiedyś doświadczały prawdziwych bombardowań, teraz to z nieba zamiast bomb spadają po prostu wiersze i Barcelona została wybrana nieprzypadkowo też, no wiadomo, historyczne centrum miasta, które było jednym z miejsc szczególnie dotkniętych nalotami podczas tej hiszpańskiej wojny domowej. No tym razem zrzucone zakładki zawierały utwory około 100 poetów z Katalonii, ale też właśnie z Chile, a wszystkie teksty łączył jeden motyw – wolność. No piękna sytuacja, naprawdę, zobaczcie sobie to.
1: Zastanawiam się, czy w takim razie, jak już się złapie taki jeden wiersz, taką kartkę, czy można to traktować jako wróżbę na przykład, wiesz, to co w tym wierszu jest zawarte. Miałabyś taką chętkę na to, żeby to tak, bo ja sobie wyobrażam, że gdybym z takiego deszczu poezji złapała, wiesz, jakiś jeden fragment, to może byłoby to dla mnie jakieś symboliczne.
0: Tak, szczególnie, że tutaj no, tym motywem była wolność, ale można ją interpretować różnorako, bo ta osobista, narodowa, ale właśnie ta metaforyczna. No, temu wszystkiemu też przyświeca bardzo piękna idea, bo organizatorzy akurat tego konkretnego pomysłu chcieli, żeby mieszkańcy znów spojrzeli w niebo, ale no, już nie z lękiem, tylko właśnie ciekawością i radością. No i udało się, bo rzeczywiście ludzie, którzy odczytywali te wiersze z kartki, byli naprawdę tym bardzo zainspirowani. Lluvia de Poesia. Tak nazywa się w ogóle ta cała akcja prowadzona nie tylko w Barcelonie, ale w wielu miejscach. Deszcz poezji. To jest taka akcja artystyczna, która wygląda tak naprawdę jak bardzo piękny spektakl, ale naprawdę kryje o wiele głębszy sens. No i pomysł też narodził się w Chile i nie jest to przypadek, bo państwo to od lat nazywane jest krajem poetów. No tam poezja zajmuje bardzo wyjątkowe miejsce w kulturze, zresztą prawie tak jak Polska, ale do tego przejdziemy potem, no bo Chile wydało też dwóch poetów nagrodzonych Noblem, Gabriele Mistrati i Pablo Nerudę. To jest coś, co mnie ogromnie interesuje w Chile, że wiesz, tam poeci nie są autorami książek, oni są nauczycielami, dyplomatami, komentatorami z życia społecznego i w ogóle autoryterami. Widzisz?
1: Autorytetami.
0: Ale o poranku... I to jest coś, za co ja po prostu kocham Amerykę Południową, że ci poeci tam żyją, komentują, są częścią tego życia społecznego, politycznego i wiesz, tam jakby poezja to też jest coś, co można albo znaleźć na muralach, albo można znaleźć w jakichś takich naprawdę szczegółach miasta. Ona jest po prostu wszędzie.
1: To ja w takim razie zapytam słuchaczy, czy wy macie swoich ulubionych pisarzy albo swoją ulubioną poezję, być może są wśród nas tacy, którzy na przykład lubią od czytania poezji zacząć. Dzwońcie do nas 226452100, a my do tematu wracamy za moment.
2: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: VBS, Jadę Jak, to artysta, który już jutro wystąpi w Augustowie w ramach Augustów Summer Start. Będzie tam również czwórka, relacjonujemy to wydarzenie od godziny 20. No i nie możemy się doczekać. Byłaś kiedyś, Alicja, w Augustowie?
2: Nie, nigdy nie byłam, ale jestem pewna, że to miasto pojawiło się w audycji City Break Polska, którą prowadzę co tydzień. Tak, tak, było to, no to miasto. Możecie sobie sprawdzić na stronie.
1: Czwórka online. Ja w takim razie dzisiaj sprawdzam, bo jutro do Augustowa się rzeczywiście wybieram. I nie mogę się doczekać z racji tego, że naprawdę każdy, kto był z moich znajomych, bardzo poleca mi to miejsce właśnie jako takie odbodźcowanie się wśród jezior, że podobno jest świetna tawerna z rybkami. Także ja już nie mogę się doczekać, tym bardziej, że będę trochę wcześniej. Audycja dopiero o godzinie 20. Także zdążę pewnie się poopalać, zjeść rybkę, wiesz, wypocząć, przygotować i później będziemy nadawać. No zagra między innymi VBS, między innymi Żabson, będzie też Guzior, także jeżeli jesteście z okolic Augustowa i jeszcze na jutrzejszy wieczór nie macie planów, to zapraszamy, wpadajcie na Augustów Summer Start. Tym bardziej, że piątek jeszcze ma być znośny, jeżeli chodzi o temperaturę. No bo jak będą wyglądały koncerty weekendowe, między innymi stadion Dawida Podsiadło w 37 stopniach?
2: Nie zazdroszczę.
1: Nie chcę wiedzieć na razie i mam nadzieję, że naprawdę wszystko się bez problemów odbędzie. No ale my dziś nie o koncertach, a o poezji rozmawiamy. No i o deszczu przede wszystkim. Co nam jeszcze tam spada z tego nieba, Alicja?
2: Tak, tak jak w Barcelonie spadła nam poezja dosłownie z nieba. No może nie z nieba.

0: Bale z helikoptera. Tak z tego nieba może nam spaść wiele rzeczy, bo historia zna dziwniejsze przypadki niż poezja i deszcz, no bo były deszcze ryb, deszcze żab, pająków, a nawet tajemniczy deszcz mięsa, który kiedyś się zdarzył. I w ogóle, kiedy słyszymy o rzeczach spadających z nieba, wielu osobom od razu przypomina się przecież ta słynna animacja i ta bajka, klopsiki i inne zjawiska pogodowe. Oglądałaś to?
1: Oglądałam, ale chyba nie pamiętam aż tak dokładnie, o co w tym chodziło, ale rzeczywiście...
0: No generalnie, wiesz, chodziło o to, że historia, miasteczko i mieszkańcy obserwują deszcz hamburgerów, deszcz spaghetti, deszcz lodów. Prognoza pogody przypomina bardziej menu w restauracji niż jakiś komunikat pogodowy. Ja też nie pamiętam. Pamiętam, że był jakiś naukowiec, czy nawet dwóch ich było.
1: To akurat pamiętam, takiego pana pod frakiem, ale powiem szczerze, że ani
0: taka
1: na...
0: Taka dziewczyna tam była.
1: Ani na deszcz jedzenia, ani na deszcz żab, ani pająków chyba bym się nie cieszyła tak jak na deszcz poezji. I nie wiem, w ogóle nie potrafię sobie tego wyobrazić. Czy to nie zrobi komuś krzywdy takie wiesz, spuszczanie żab po prostu albo pająków komuś na głowę spada? Nie. Ja ostatnio miałam sytuację, gdzie wrona na mnie skoczyła i to już tutaj pod Polskim Radiem i nikomu nie polecam. Byłam przekonana, że te ptaki nie atakują, jeżeli im się nic nie robi. No okazało się, że niestety już nową traumę odblokowałam w swoim organizmie i teraz uciekam przed wronami.
0: Słuchaj, no wiadomo, że jest też druga strona medalu i spaść nam na głowę mogą te o wiele gorsze rzeczy, ale jeśli chodzi jeszcze o tą bajkę klopsiki i inne zjawiska pogodowe, no to jak ja sobie od razu o tym myślę, to mi się wręcz niesmacznie robi. W sensie ta bajka była wspaniała. Ja pamiętam, kiedyś ją chyba nawet obejrzałam, ale no wyobraź sobie, jakby...
1: Ona była o zmianie klimatu? Nie. Nie pamiętasz.
0: No między innymi generalnie chodziło o to, że tam było jakaś zmiana w tym klimacie i nagle po prostu wybuchł jakiś tam reaktor i zaczął po prostu pluć tym jedzeniem. Ale nie wiem, no dla mnie to takie... Nie, no to ja wolę poezję. Mogę się najeść poezją niż jedzeniem. Ale brzmi to jak fantazja, ale ta natura naprawdę potrafi zaskakiwać się w sposób, który no, momentami może przypomnieć taki scenariusz z bajki. Znalazłam też bardzo ciekawy przykład, wedle którego naukowcy od lat dokumentują przypadki tak zwanych deszczy zwierząt. No najczęściej tutaj chodzi o ryby, żaby, czy jakieś tam niewielkie skorupiaki, które mogą zostać po prostu porwane przez trąby powietrzne albo silne prądy jakieś wodne, a następnie po prostu przeniesione na wiele kilometrów, no i kiedy ten wiatr słabnie, zwierzęta po prostu spadają na ziemię, co dla świadków i osób, które na to patrzą, wygląda jak prawdziwy deszcz. Gdyby to były żaby, gdyby to były ryby, no to jeszcze, ale w Australii zdarzały się nawet deszcze pająków. Tysiące tych, wiesz, takich maleńkich pająków unosiły się w powietrzu na takich pajęczynach, no i opadały na ziemię niczym taki śnieg. No ja bym umarła. To jest scenariusz mojego koszmaru.
1: Ja mam wrażenie, że ty w ogóle, Alicja, ostatnio, jeżeli chodzi o ten poranek, to przynosisz same tematy, które powodują, że mam dreszcze.
0: Tak.
1: Wczoraj Chapulines, już właśnie tutaj wpisałam, czy dobrze pamiętam nazwę, wpisałam Chupalinos, więc niestety do końca mi się to nie...
0: Jezu, ale na szczęście... Gdyby były lizaki na przykład, można było...
1: No tak, tak, były też te lizaki. A to one też, przecież to jest też nazwa hiszpańska,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak, Salvador Dali, który zaprojektował logo.
1: Właśnie, dziękuję ci bardzo. Tutaj już ekspertka od kultury idealnie wytłumaczyła. Wczoraj ten temat, jedzenie robaków, dzisiaj deszcz żab. Rzeczywiście przynosisz tematy, które... pobudzają. O, w ten sposób może to wszystko podsumuję.
0: Słuchaj, no ciekawe rzeczy się dzieją na tym świecie i nie tylko deszcze zwierząt czy deszcze jedzenia, bo były takie przypadki, kiedy z nieba spadały również pieniądze. I jednym z takich najsłynniejszych chyba wydarzeń to był czerwiec 2023 roku w amerykańskim Detroit. Zgodnie z taką ostatnią wolą zmarłego właściciela pewnej myjni samochodowej, jego syn wynajął helikopter i rozsypał nad ulicami około 5000 dolarów, bo mężczyzna w ten sposób chciał pożegnać ojca, który przez lata wcześniej tak naprawdę pomagał mieszkańcom swojej dzielnicy i przez kilka minut banknoty naprawdę unosiły się nad miastem z helikoptera i wszyscy zatrzymywali się, by je zabrać. Można też sobie wpisać w internet, bardzo ciekawie to wygląda.
1: To ja w takim razie każdemu życzę dzisiaj takiego deszczu pieniędzy, a nie tego żab albo ryb. Takiego chyba nie chcę zobaczyć na żywo. Do tematu, albo nie do końca do tematu, bo wrócimy
0: poezji.
1: Sobie do tych wierszy, do tematu poezji wrócimy za moment. It's feeling a bit blue.
2: bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there. The man was bumping out Lewis.

0: Poranek czwórki.
1: To była WNB i Not My Day, ale myślę, że ten dzień zdecydowanie jest nasz, tym bardziej, że obudziliśmy się bez deszczu żab czy deszczu rypy o poranku. O takich wszystkich bardzo oryginalnych, nietypowych akcjach opowiadamy dzisiaj, a wszystko wyszło z Dnia Poezji, do którego wracamy. Alicja Michalska cały czas ze mną w studiu.
2: Jak widać, z nieba może spaść nie tylko deszcz czy śnieg, ale czasem są to ryby, czasem poezja, a czasem ku ogromnej radości nawet prawdziwe pieniądze. Tak się zdarzało na tym świecie. No ja cały czas pozostaję przy zdaniu, że najciekawsze byłoby spotkać się z deszczem poezji, tak jak się stało w Barcelonie. I co ciekawe, też nie powiedziałam tego wcześniej, ale ten kolektyw Deszcz Poezji, który organizuje takie specjalne akcje, wedle których zamiast bombardowań z nieba spadają wiersze, to też miało miejsce w Warszawie w 2009 roku. Słuchaj, nie wiem, co robiłaś 8 sierpnia w 2009 roku, ale wtedy nad Starym Miastem i nad Nowym Światem przeleciał właśnie samolot, z którego też zrzucono około 100 tysięcy zakładek z wierszami polskich i chilijskich poetów. To był taki moment też bardzo naznaczony oczywiście historią Warszawy, ale też naszym takim taką tradycją, jeśli chodzi o poezję, bo skoro mowa w ogóle o poezji, to nie tylko Chile jest nazywane krajem poetów, ale także i Polska. W końcu też mamy swoich wspaniałych poetów. Żyjemy tą poezją. Ona naprawdę cały czas jest dla nas bardzo ważna i niedługo będzie tak naprawdę całe święto poezji przez cały dzień, w sobotę imieniny Jana Kochanowskiego. Pamiętasz tego pana?
1: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Janków, to na pewno przede wszystkim. No słuchaj, coś mi świta, kojarzę i to bardzo dobrze, no głównie przede wszystkim z etapu szkolnego, bo ja mam wrażenie, że w ogóle polska poezja i wiersze są ogromną częścią właśnie tej szkolnej edukacji, zarówno w podstawówce, jak i w liceum później. Już chciałam powiedzieć gimnazjum, taki dziad, ale tego gimnazjum nie ma obecnie.
2: No to w sobotę w Warszawie będziemy obchodzić imieniny Jana Kochanowskiego. No jeden z takich największych pikników literackich tak naprawdę w Polsce, organizowany przez Bibliotekę Narodową. Ogród Krasiński, który jest bardzo piękny, ponownie zamieni się w tak naprawdę takie miejsce spotkań pisarzy, poetów,

0: i czytelników od rana, rozmowy o literaturze, koncerty, spektakle, targi, książki i nawet tradycyjny mecz poetycki, bo tak jak wcześniej mówiłyśmy o tym, że w Barcelonie poezja spadła z nieba, no to tutaj poezja, można powiedzieć, że wejdzie na ring, bo też odbędą się takie małe mecze poetyckie, slamy poetyckie. Patronem w tym roku tego wydarzenia pozostaje Jan Kochanowski, ale każda edycja ma swojego bohatera, w tym roku będzie to Bolesław Prus, no bo wiadomo, przecież mamy ten lalkarski rok, tak można powiedzieć, bo przecież czekają nas dwie ekranizacje. To wszystko też pokazuje, że poezja i literatura nie muszą być zamknięte w tych szkolnych podręcznikach, tylko mogą żyć w przestrzeni miasta. Podobnie jak w Barcelonie, gdzie kilka dni temu spadło 100 tysięcy wierszy, a u nas w sobotę tą literaturą będziemy żyć od rana do wieczora tak naprawdę.
1: A czy ty masz jakieś swoje ulubione wiersze, ulubioną poezję, Alicja? Może na końcu jakieś polecajki? Bo mi poezja, to dam ci teraz chwilę na przemyślenie tego pytania.
0: Tak.
1: Mi poezja kojarzy się przede wszystkim z konkursami recytatorskimi, w których brałam udział jako dzieciak i tutaj rzeczywiście zawsze naprzód wychodziła u mnie poezja Czesława Miłosza. Nie wiem, czy na ten etap taki podstawówkowy to była decyzja mojej nauczycielki od polskiego, czy bardziej moja, ale pamiętałam, że bardzo dobrze mi się te wiersze rzeczywiście recytowało. Dużo lepiej niż fragmenty prozy i na pewno też pamiętałam lepiej te wiersze, bo no nie ukrywam, że te konkursy recytatorskie w ogóle kojarzyły mi się z dużym stresem i z tym, że jak zapomnę wiersza, to w ogóle koniec tego konkursu i dostaję ostatnie miejsce.
0: Słuchaj, no jeśli chodzi o poezję, to ja można tak powiedzieć, że trochę się wychowałam na poezji i zaczęło się od polskich poetów, od Haliny Poświatowskiej, to jest taka częstochowska poetka, no mam jej chyba ze 3 tomiki w domu, wspaniała, wrażliwa osoba, potem im byłam starsza, to sobie ceniłam jednak jakiś taki ogień w tym języku, trochę więcej takiego brudu, no i muszę tutaj się przyznać, że jestem ogromną fanką, psychofanką wręcz Charlesa Bukowskiego, amerykański poeta, pruderyjny, taki bardzo szorstki, ale też bardzo, naprawdę bardzo wrażliwy. No mam praktycznie każdy jego tomik poetycki, więc miałam ogromną fazę na Charlesa Bukowskiego. No ale jeśli mamy zostać jednak w tej polskiej poezji, no to jednym z moich ulubionych Stanisław Barańczak, mam nawet jego ukochany wiersz, który mam wydrukowany w domu.
1: Już myślałam, że powiesz wytatuowany, przysięgam.
0: Nie, no trochę za długo bym musiała całą rękę bym musiała sobie wytatuować. Jest to wspaniały wiersz, gdyby nie ludzie. Nie będę go teraz czytać, bo jest długi, ale naprawdę wpiszcie go sobie. To jest taki wiersz, który napawa optymizmem i nadzieją na cały świat i ludzi, bo właśnie Stanisław Barańczak, który ma ogromną taką obserwację i czułość do ludzi, ale do tych dobrych i do tych złych stron. I to jest właśnie wiersz o tym, że gdyby nie ludzie ze swoimi wszystkimi przywarami, ze swoimi negatywnymi stronami, to po prostu na koniec końców nie moglibyśmy usiąść i powiedzieć, nic to ludzkie nie jest mi obce.
1: To może zostawimy teraz słuchaczy jeszcze z taką wskazówką na dziś, z racji tego, że zbliża się właśnie Dzień Poezji. Może warto wrócić do jakichś wierszy, które na jakimś etapie swojego życia się czytało, albo zastanowić się, czy mamy jakichś ulubionych swoich twórców, albo może zacząć od jakiegoś tomiku i rozpocząć swoją przygodę z wierszami.
0: Albo na przykład wziąć którąś fraszkę Jana Kochanowskiego z okazji też jego imienin w sobotę i zobaczyć, która fraszka najbardziej przypomina nam nasze życie.
1: Myślałam, że zrzucić ją ze swojego piętra sąsiadowi poniżej, żeby mu zrobić deszcz poezji. Taki lokalny. To
0: no
1: też
0: mamy
1: można
0: to
1: by było robić. Więcej pomysłów
0: w następnym poranku.
1: Dokładnie, w następnym poranku.
0: Obiecuję, że nie przyniosę żadnego tematu z robakami tym
1: Dobrze.
0: Razem.
1: Proszę już nie takie, które wywołują u mnie dreszcze. Bardzo ci dziękuję. Poezja na pewno tylko te dobre dreszcze wywołuje. Alicja Michalska była ze mną w studiu.
0: Dzięki bardzo.

0: woda czasu, by rany leczyć.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy rzeczywistość moc starań nie weczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy nawet już logika sercu przeczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt.
1: Na naturalna.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam, to był Pocahontas i nowy rozdział, a na zegarze za 14 minut godzina 9. W poranku czwórki już za kilkanaście minut pojawi się artysta, którego możecie znać z pasma czwórki, z naszych brzmień i dźwięków, który również czwórkę odwiedził, ale w jego życiu zmieniło się naprawdę, naprawdę dużo. Przeprowadzka, nowa wytwórnia i nowe wydawnictwo, a mowa o MJ-u Delim, który już po godzinie 9 będzie gościem poranka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włożyć proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją

0: Czwórka, Polskie Radio.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju bardzo, bardzo ciepło. Temperatura wyniesie od 23 stopni w Koszalinie, przez 26 stopni w Białymstoku, do nawet 33 stopni w Zielonej Górze. Pamiętajcie o nawadnianiu i nakryciu głowy.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na otwarte studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluge
4: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.

0: wiedziałem, że tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Pora wstawać, 7 minut po godzinie 9, a to jest poranek czwórki, poranek, który dzisiaj znowu cieszy nas słońcem, cieszy nas wysoką temperaturą, jeszcze nie na tyle wysoką, żeby od rana chować się w domach, a wiadomo, że warto poranek rozpocząć między innymi od czwórki, ale na przykład też od jakichś ćwiczeń, może idziecie pobiegać, może idziecie poskakać albo na taką zewnętrzną siłownię na przykład, to ostatnio widziałam, że jest bardzo popularne. Czegokolwiek byście nie robili. Za chwilę myślę, że temat, który mocno was wciągnie. Będziemy witać artystę, który rok temu był na antenie czwórki, odwiedził studio. Wtedy jeszcze mieszkał między Nowym Jorkiem a Warszawą. Dużo zmian w jego życiu na pewno się zadziało, między innymi podpisanie kontraktu z wytwórnią, nowy singiel. No i właśnie, czy przeprowadzka na stałe do Warszawy? O to wszystko zapytam już za chwilę MJ-a Deliego, który za kilka minut w naszym studiu.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze kwadrans po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już zapowiadany wcześniej kilkukrotnie MJ Deli. Cześć.
2: Siemanko.
1: Bardzo mi miło.

0: Cię witać znowu w czwórkowym w studiu. Po roku w zasadzie widzimy się od ostatniej twojej wizyty tutaj.
1: Ja dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie.
0: Chociaż widzieliśmy się również w ramach innych

0: tyłem, potem dużo schudłem. Zrobiłem sobie pierwszą dziarę
1: i co to takiego? Czy możesz to pokazać? Czy to takie pokazać? Miejsce, że nie, że się ciężko pokazać?
0: Mogę tutaj pokazać.
1: A, rozumiem.
0: Nie wiem, czy to jest w porządku.
1: Też nie wiem, czy to jest na tą godzinę. Ale na co padło, jeżeli chodzi o pierwszy tatuaż?
0: To jest taka... no, mogę powiedzieć, koleżanka, którą ja już śledziłem od dłuższego czasu. Pozdrawiam Basię. I widziałem kilka tatuaży, które robiła tam jakimś znajomym. One bardzo mi się spodobały. I potem mój kolega Olek, pozdrawiam Olka, robił taki special audio event połączony z wernisażem i ona została na niego zaproszona i zobaczyłem jej obrazy i wtedy nie wiedziałem, że to jest ta sama dziewczyna, która robi te tatuaże. I miałem takie, że chwila, coś mi tutaj te ludziki podobnie wyglądają. I się okazało, że to ona, pogadałem z nią, powiedziałem, że jestem fanem, na. No i się umówiliśmy na jakiś... zapytałem się jej, czy mogłaby mi przygotować jakiś wzorek, dałem jej jakąś lekką inspirację, przygotowała. Ten tatuaż nie ma z jakiegoś wielkiego znaczenia, ale no jestem w tle Warszawy, więc powiedzmy.
1: A dużo stresu przy pierwszym tatuażu, czy wręcz przeciwnie, że to już nie taki
0: dzień
1: moment?
0: Przed, tak, bo jest duży i się zastanawiałem, czy to na pewno będzie dobra decyzja, ale jednak dałem sobie na to 3 miesiące, więc jak już oswoiłem się z tą informacją i dalej uważałem, że chcę to zrobić, to...
1: Dobra decyzja. Nie ma co zaczynać od jakichś drobnostek, lepiej od razu
0: zrobić, żeby nie trzeba było
1: za 2 tygodnie wracać z kolejnym pomysłem.
0: Tak, jak miałem robić tatuaż, to zawsze wiedziałem, że będzie duży.
1: To co jeszcze w kontekście tych zmian? Słuchaj, ostatnio byłeś u nas, mówiąc o tym, że żyjesz między Nowym Jorkiem a Warszawą. Czy tutaj coś się zmieniło? Czy powróciłeś na dobre w polskie rejony?
0: Jeszcze nie. Same old. Jeszcze został mi rok. I to będzie dosyć intensywny rok, ponieważ no, planuję dalej już prężnie wydawać muzyczkę wtedy, a będzie dużo kursów informatycznych do zrobienia, więc będzie co robić.
1: Czyli jesteś już full time tutaj na stałe. No też gratuluję kontraktu z wytwórnią. Zaczynasz wydawać się w takim większym pędzie, jednocześnie cały czas szkoląc się w Nowym Jorku. Wróćmy w takim razie do tematu tego wiosennego jeszcze. Pojawiłeś się w ramach akcji Hidden Gems. Grałeś kilka koncertów właśnie na trasie wiosennej. Wydawałeś tam również utwory, no ale też twój pierwszy koncert się wydarzył, z tego co pamiętam z naszych rozmów we Wrocławiu, prawda?
0: Tak, razem graliśmy we Wrocławiu. Zdarzyła mi się drobna wtopa, pamiętam, że zagrałem swój koncert i myślałem, że Kini po mnie wychodzi i powiedziałem wszystkim, zróbcie hałas dla Kiniego i wszyscy, ja już schodzę, mówię, dzięki. I nagle ktoś z pierwszego rzędu mówi, ale Dominika teraz gra. A ja mówię, co? Pytam się na backstage'u kogoś, kto teraz gra? Dominika. Wychodzę z powrotem, przepraszam, zróbcie hałas dla Dominiki.
1: Nie dlatego o to pytam, bo zapomniałam w ogóle o tym momencie, bo ja, to, co ja zapamiętałam z tego twojego pierwszego wyjścia, to jest jakaś niesamowita euforia i to, że ty sobie naprawdę świetnie poradziłeś. I jak ja usłyszałam od kogoś rzeczywiście stojącego z boku, że to jest twój pierwszy koncert, to byłam w ogromnym szoku. Powiedz mi, jak wyglądają przygotowania przed pierwszym koncertem swoim? Jak to się wydarzyło, że to dopiero teraz?
0: No, przygotowania były dosyć śmieszne, bo po prostu zamykałem się w jakiejś sali prób i sobie puszczałem z playbacku instrumentale. Przygotowywałem je sobie w taki sposób, żeby... no bo jednak te moje utwory są całkiem wymagające wokalnie, tam się dużo dzieje, więc... wycinałem sobie kilka linijek, żeby mieć jakieś miejsce na oddech i trenowałem to sobie tam jakiś tydzień, dwa i potem z moim kolegą, który był na DJ-ce wtedy, mieliśmy całe pół dnia, żeby przećwiczyć sobie materiał. Ale wyszło naprawdę spoko, bez żadnych wykopiertnięć.
1: A jakie emocje w takim razie? Bo ja pamiętam, że po swoim koncercie pierwszym nie byłam w stanie zasnąć.
0: No ja byłem w doskonałym nastroju, bo w doborowym towarzystwie też dane mi było spędzać wieczór później. Przyjechało kilku przyjaciół z Warszawy. Pozdrawiam Adama, pozdrawiam Patryka, pozdrawiam Dominika. I się bardzo dobrze bawiliśmy po... I też no, bardzo dużo pozytywnej energii otrzymałem po tym koncercie. Podchodzili ludzie, czy to po jakieś zdjęcie, czy to żeby szepnąć jakieś miłe słowo, więc czułem, że dobra robota została wykonana. Też jak już tak godzinę przed koncertem jeszcze no, był konkretny stres, ale tak już minutkę przed wejściem to już byłem kompletnie zajarany. Po zejściu szybko to raczej ze mnie zeszło, ale po prostu w dobrym nastroju.
1: To była rzeczywiście bardzo wdzięczna publika i wdzięczni słuchacze, tak zresztą jak słuchacze

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: MJ Deli, Suwal i utwór Na chwilę. Najnowszy singiel, z którym MJ Deli przychodzi dzisiaj do naszego czwórkowego studia. Zanim o tym utworze, to ja chciałam cię podpytać o taką rzecz, o której rozmawialiśmy ostatnio, ten rok temu. Ja ci komplementowałam, z tego co pamiętam, twoje okładki, że mi się bardzo podobały, że one są takie spójne, tutaj sepia, jakaś czcionka. I nagle wchodzi singiel Na chwilę, cały w kolorze. Sprawdzajcie media społecznościowe Maxa, tam rzeczywiście klip, o tym też będziemy jeszcze rozmawiać. Mamy kolor, mamy te kolory bardzo jaskrawe, takie pastelowe. Czy to jest jakiegoś rodzaju rozgraniczenie, jakiś nowy rozdział twojej twórczości?
2: Myślę, że tak. Taki mały problem miałem z poprzednimi okładkami. No raz, że nie... Jest kilka powodów. Raz, że była długa przerwa i jednak z tą nową okładką mam troszkę większe pole do popisu też w kontekście kolejnych. I też mam wrażenie troszkę lepiej odzwierciedla cały feel utworu, niż gdyby była zrobiona w poprzednim stylu. No i też chciałem troszkę jednak zrobić taki fresh start i się tak kurczowo nie trzymać tego jednego stylu, bo ja też mam problem, o czym może już ci wspominałem, jeżeli chodzi o te o to takie ugruntowanie się w konkretnym stylu. Zawsze mi to sprawiało jakieś problemy, bo ja sobie lubię eksperymentować, skakać po gatunkach i tak dalej, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tę układkę, to jest podobnie.
1: A jak to jest, jeżeli chodzi właśnie o wejście w szeregi wytwórni? Czy tutaj już stwierdziłeś, że to jest moment, w którym właśnie obierzesz jakiś jeden konkretny kierunek? Bo mam wrażenie, że popraw mnie, jeżeli mówię źle, ale że te wcześniejsze single były trochę bardziej takie alt-rapowe, bezpieczniejsze.
2: Na pewno wizualnie były bezpieczniejsze. Na pewno. Od tego, co teraz
1: Tak. Tutaj

0: idziesz trochę krok dalej i wizualnie jest trochę ciekawiej, jest ciekawiej, no może nie tyle, że ciekawiej, ale jest trochę bardziej zaskakująco, o może tak bym to ujęła. Trochę wodzisz słuchacza rzeczywiście za nos, to jest trochę taki flirciarski love song, brzmieniowo też jest bardziej może cloud rapowo, bym powiedziała, czy to jest wszystko celowy zabieg i przejście w jakieś właśnie nowe, do nowego pomieszczenia, czy bardziej zostawiasz furtkę otwartą i być może wróci stary MJ Deli, można tak już powiedzieć, może.
1: Myślę, że stary będzie się miejscami pojawiać, ale rzeczywiście o tym utworze sobie myślałem, jak już finalna wersja powstała, że to jest taki fajny Bridging the Gap utwór, który jest reprezentatywny całkiem, jeżeli chodzi o moje stare rzeczy, ale też będzie dobrze zaczynać jakiś nowy etap i wspomniałaś o tym cloud rapie, dużo w szafie mam teraz utworów takich bardziej cloud rapowych. I najprawdopodobniej lipcowy utwór też będzie w takim stylu.
0: A inspiracje też właśnie wokół tego podwórka się gdzieś tam pojawiają u ciebie?
1: Na pewno. No, Clams Casino to chyba każdy. Każdy go uwielbia. Lil B, shoutoutik oczywiście. Ale też zacząłem trochę więcej słuchać takiego, nie wiem jak to się nazywa, tego newgenowego rapu, czy to właśnie z jakiegoś tam brytyjskiego, bardziej underowego, teraz to już w sumie nie underowego podwórka, czy to jakieś Dom Corleo, czy Fimi właśnie, też bardzo sobie cenię produkcję BNX-a, więc takie klimaty ostatnio często u mnie na słuchawkach.
0: Rzeczywiście to słychać, ale jednocześnie w twoim brzmieniu, czyli słyszę te inspiracje, ale nie słyszę kopii, tylko słyszę właśnie takie przełożenie na zasadzie tego słuchałem Jay Deli, jednocześnie siada do studia i robi swoje i o tym studiu chciałabym trochę też porozmawiać. Jak to jest dzisiaj w ogóle z tworzeniem piosenek, utworów, muzyki właśnie w dobie tego, ile tych utworów dziennie nas zalewa, w dobie sztucznej inteligencji? Czy ty stawiasz sobie jakiś cel, jaki ma osiągnąć piosenka, którą tworzysz, czy z drugiej strony w ogóle o tym nie myślisz, tylko wiesz, chcesz się dobrze bawić przy tym procesie?
1: Raz tak. Też myślę, że zależy na jakim etapie jest piosenka. Często jak zaczynam, to zazwyczaj with no expectations, a potem jak już jakiś szkic się utworzy, to zaczynam bardziej się skupiać na tym już, jak w którą stronę chcę popchnąć treść, bądź, no dobra, fil utworu to raczej na początku już jesteś w stanie wyczuć, ale bardziej jeżeli chodzi o treść, to zazwyczaj zaczynamy jakimś top-line'em czy coś takiego, potem złapie mnie jakaś jedna melodyjka i wtedy już zaczynamy się skupiać na tym, co to tak naprawdę ma znaczyć.
0: Powiedz mi, Max, czy przecięcie się z polskimi artystami, no bo od jakiegoś czasu rzeczywiście trochę więcej cię tutaj na tej polskiej ziemi jest, właśnie między innymi projekt Hidden Gems, ale też wyobrażam sobie, że może miałeś już okazję przeciąć się z innymi artystami tutaj w Polsce, w studiu właśnie, w studiu swojej wytwórni i tak dalej, i tak dalej. Czy to ci również daje jakiś drogowskaz w kontekście tego, co fajnie zrobić właśnie tutaj w Polsce, czy raczej starasz się mimo wszystko to podwórko tak, wiesz, obserwować, ale za bardzo nie wsiąkać i czerpać z tego, że mimo wszystko tych inspiracji możesz też dużo czerpać ze Stanów?
1: Bardziej to drugie. Jeżeli chodzi o inspiracje, bo ja oczywiście cały czas sobie śledzę, co się dzieje na polskim podwórku i słucham polskiego podwórka i mnie to jara, ale ostatnimi czasy wydaje mi się, że jednak pod kątem inspiracji to te rzeczy, które wymieniłem, są takim korem, jeżeli o to chodzi, ale mnie zawsze interesuje, jakie są trendy, w jakim kierunku zmierzają teraz polscy artyści, co się wybija, co się kończy. Mnie taka analiza zawsze interesuje, bo jest też troszkę potrzebna, jeżeli chodzi o moje ruchy.
0: To ja jeszcze wrócę na chwilę właśnie do singla na chwilę, powtarzając się tutaj, a bardziej do tej warstwy wizualnej. Skąd motyw Hello Kitty i motyw takiego słodko-cukierkowego świata? Czy to była wizja osoby, z którą ty wizualnie właśnie współpracujesz, czy to się zrodziło jakoś w trakcie tworzenia piosenki?
1: To wyglądało tak, że podjąłem współpracę z dziewczynami z kolektywu Scratch, pozdrawiam serdecznie. I one przyszły do mnie z moodboardem. I, no i padł pomysł właśnie tych wielkich masek.

0: No i ja na początku miałem takie, że kurczę, no nie wiem, musiałem się przejechać furką 3 razy i zastanowić się nad tym pomysłem, ale potem przyswoiłem to chwilę, bo jednak mam tendencję do tego, że jak ktoś się z butami wbija w mój projekt, to taka moja natychmiastowa reakcja często jest, że o, co ty robisz? A to trzeba sobie dać kwadransik, żeby się nad tym zastanowić i na trzeźwo to przeanalizować i stwierdziłem, że to jest w sumie mega fajny pomysł.
1: Warto wychodzić ze swojej bańki, ja myślę, że to świetnie zadziałało. A my teraz wróćmy jeszcze do twojego poprzedniego wydania Pronto Pronto od MJ Deliego, teraz w 4.

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały haters block. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi,

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Za 26 minut godzina 10, a z nami w studiu cały czas MJ Deli. Właśnie słuchaliśmy jego singla Pronto, Pronto. Max, ja muszę trochę też zapytać się na pewno o te twoje dwa miejsca życia, dwa miejsca, w których funkcjonujesz, bo wróciłeś, rozumiem, że teraz na taką przerwę wakacyjną do Rzeczypospolitej, jak to sam rapujesz. Jakie są tutaj plusy versus Nowy Jork i w drugą stronę, jeżeli chodzi o właśnie, no możemy sobie wziąć lato w ogóle. Lato w Nowym Jorku i lato w Polsce.
2: Tu jest czyściej, tu jest spokojniej, ale nie też tak turbo spokojnie, chociaż akurat dom mam w spokojnym miejscu, bo to są Michałowice pod Ursusem, więc tam jest chillaucik w porównaniu do centrum, ale na pewno spokojniej niż gdziekolwiek w Nowym Jorku. No i tu są moi najdrożsi przyjaciele, więc mamy praktycznie pełen pakiet. Natomiast no, nowojorskie lato jest też cudowne. Ja jestem gigantycznym fanem. No jednak poruszanie się po mieście w słuchaweczkach przy zachodzie słońca i w końcu wszystkie bary, kawiarenki rozstawiają stoliczki na dworze i przy Tompkins Square Parku można sobie usiąść na piwo.

0: To jest coś wyjątkowego.
1: A myślałeś kiedyś o takim projekcie, żeby właśnie trochę w roli takiego poety, można powiedzieć? No bo raperzy to też poeci. Po części dzisiaj o poezji rozmawialiśmy w drugiej godzinie poranka. Opisać ten Nowy Jork ze swojej perspektywy na całym projekcie? Czy jest to temat, który jednak, wiesz, stwierdzasz, że nie chcesz całej twórczości jednak wokół tego, że mieszkasz tutaj na dwa domy, osadzać?
0: Ja bardzo chciałbym zrobić koncept album, który by się obracał dookoła tego tematu emigracji. Mam nadzieję, że to się ziści. Tylko no, widzę ostatnio u siebie często tendencje, ja też trochę przez ostatni rok miałem taką przygodę z upraszczaniem formy w swoich piosenkach, no, jak na przykład sobie porównasz tę moją pierwszą piosenkę Stan Umysłu, gdzie jest po prostu totalny miszmasz w porównaniu do tej, co wyszła teraz, to też mam wrażenie, że troszkę często uciekam w jakieś też upraszczanie liryczne rzeczy i trochę mam ostatnio problem właśnie tak with digging deep, jeżeli chodzi o to pisanie.
1: Tak, bo to jest chyba wieczna zagwozdka artystów. Czy się wygadać, czy jednak zrobić to lekko i tak, żeby no refren od razu zostawał w głowie.
0: No właśnie, właśnie. Ale i tak jednak niezależnie od wszystkiego zawsze te smaczki jakoś tam wplatam. Raczej na pewno nie uda mi się zrobić takiej koncept płyty jak Tako, że to będzie długa opowieść i tak dalej. Raczej te wątki będą luźno pospinane, ale chciałbym dodatkowo jeszcze dorobić jakąś narrację, powiedzmy, w płycie, która by się przeplatała w formie skitów. Myślę, że to jest super i nawet zrobić to tak dla siebie, dla sztuki, super pomysł.
1: Ja ci tego życzę i myślę, że można pogodzić z twoimi umiejętnościami jak najbardziej, wiesz, tą lekkość i songwriting właśnie z tym, żeby więcej tego świata Nowego Jorku przelać gdzieś na twoją twórczość.
0: No dzięki, dzięki.
1: Co w takim razie w najbliższym czasie od ciebie? Czego możemy jeszcze się spodziewać, skoro tutaj
0: muzyka.
1: Muzyka, skoro tutaj, no
0: tak
1: może
0: jest.
1: Nie na stałe, ale już na pełen kontrakt, że tak powiem, muzycznie jesteś w Polsce.
0: Tak jest. Singiel kolejny za miesiąc, w sierpniu kolejny, we wrześniu kolejny i już się nie zatrzymujemy. Już żadnych półrocznych, rocznych przerw, nie ma opcji, już po prostu cały czas praca w re.
1: A jeżeli chodzi o jakieś pełne wydawnictwo, czy tutaj stawiasz sobie jakiś deadline, jeżeli chodzi o debiut?
0: I tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam pojęcia.
1: Musimy się w takim razie jeszcze uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne single. Bardzo się cieszę, że wróciłeś z nową, świeżą muzyką. MJ
0: Dziękuję
1: Deli
0: bardzo.
1: Był moim gościem w poranku czwórki, a na sam koniec wrócimy się do początków i zagramy MJ Deli i Stan Umysłu.

0: się. Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Ekipa Brockhampton i utwór Golden, a my złote lato mamy właśnie przed sobą, na zegarze za 14 minut, godzina 10. Złote lato, gorące, upalne lato, być może już niektórzy z Was szykują się na swój urlop, być może niektórzy właśnie odpoczywają i jeszcze weekend wolnego mają przed sobą. O tym wszystkim dziś po godzinie 18 będziemy rozmawiać w ramach otwartego studia czwórki. Tematem jest właśnie pytanie, czy umiemy odpoczywać. No i też co sprawia, że jednak niektórzy z nas wcale nie potrafią tego robić. Dziś o tym rozmawiać z osobami w naszym czwórkowym studiu będą redaktorka naczelna czwórki, czyli Justyna Dżbik-Kluge oraz Kuba Jamrozek. Otwarte studio czwórki od godziny 18. Zapraszamy.

touchdown. These vitamins and minerals. Vitamins and minerals. Za 8 minut godzina 10, poranek czwórki powoli dobiega końca. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Słyszymy się już jutro o godzinie 20 z Augustowa. Cześć!

0: Diesen Anruf und diesen Hundes.
1: Alla Berge. Se va a tosi sabe como rapear. Chihuahua.
2: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
4: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
3: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
5: Jeszcze nie było.
3: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
8: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Ciepło, wręcz gorąco, można powiedzieć upalnie, pomimo że dopiero 10 godzina, to już na termometrach 27 stopni Celsjusza. No i dzisiaj widzę już, że temperatura

0: No w piku dojdzie do 31 stopni, więc pamiętajmy, żeby mieć przy sobie wodę, żeby mieć na sobie czapkę albo kapelusz na głowie, oczywiście, i żeby, no jak na tym słońcu, jak najmniej przebywać, pomimo tego, że wiadomo, że jesteśmy stęsknieni, ale z takim delikatną ostrożnością, jednak dzisiaj z tym słońcem musimy się wstrzymywać. No ale to jeszcze nie wszystko, bo w sobotę i w niedzielę 38 stopni, więc naprawdę będzie gorąco. Ciśnienie dzisiaj to 1017 hektopaskali i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Memy przejrzane, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: świecie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza Czwórka, Polskie Radio.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
9: Yo, fuck you, Kanye, first and foremost, for making me do this shit, motherfucker. I had to throw everybody out the motherfucking room, because I'm fucking...
10: I'd like to propose a toast. I said...

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: No właśnie, Kanye West, żeby ruszyć swoje cztery litery spod ściany i zacząć działać, bo to już ostatnie zamówienie, to jest ostatnie wezwanie, last call, 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, mówię wam ja, czyli Numer Raz, poranna rezydencja, po raz ostatni przed wakacjami w moim wydaniu, dlatego last call zaczęliśmy tym ostatnim zamówieniem, no bo dzisiaj stwierdziłem, że te kawałki muszą być wyjątkowe i muszą być specjalne, przynajmniej dla mnie, jako że będę cały czas dla was w czwórce i będę dla was prowadził audycję, ale już od 10 do 12 nie usłyszycie mnie. Wieczory, niedziele, poniedziałki będę tam ja. No i mam nadzieję, że wy też będziecie mi towarzyszyć, tak jak towarzyszyliście do tej pory przy moich audycjach i porannych, i tych porannych rezydencji, i wieczornych. Więc żebyście się nie martwili, że nagle zniknąłem, to w żadnym wypadku nie. Jestem na stanowisku i będę do was nadawał. Audycja Cztery Łapy, w której będę zapraszał do siebie gości, którzy posiadają swoich małych, czworonożnych przyjaciół. Mam nadzieję, że ci czworonożni przyjaciele przede wszystkim z chęcią wpadną, bo myślę, że to ich będę zapraszał, a artystów, raperów, no to gdzieś tam przy okazji, no niech wpadną, tak? Ale jednak Cztery Łapy i pies, który, kto ma psa, ten wie, ile zajmuje w naszym życiu, w naszym sercu, przynajmniej tym, którzy naprawdę kochają psy i mają do nich niesamowicie dużo miłości. Więc myślę, że też o tym pogadamy, jak takie psy znoszą wyjazdy nasze na koncerty, czy jak je zabieramy ze sobą, to one się dobrze czują, czy jednak wolałyby zostać w domu i przespać ten cały czas. No myślę, że o tym wszystkim pogadamy i dowiemy się, bo jednak coraz bardziej widzę, że ludzie jeżdżą z psami wszędzie. No ja ostatnio z moim Filipkiem byłem na festiwalu w Opolu. Co prawda nie brałem go na same koncerty, bo wiadomo, że za głośno, chyba żeby mu sprawił takie małe słuchaweczki, takie antyhałasowe, no to wtedy może by jakoś tam dał radę, ale wiadomo, że taki hałas, no to też nie jest zbyt dobry. Tak samo jak dla dziecka, dziecku zakładamy słuchaweczki. No psu tych słuchaweczek za bardzo nie założymy, ale może się okazać, że nagle ktoś zacznie robić. Podobno już naukowcy, i to nie amerykańscy, moi drodzy, tylko japońscy, no już tak naprawdę stworzyli translator do mowy psiej, ludzko-psiej. Oczywiście

Zanim pewnie to wejdzie w życie, to trochę czasu minie, ale ponoć ma być to taki translator, który będzie obsługiwał dosłownie parę podstawowych słów i chyba bardzo dobrze, bo myślę, że gdybyśmy zaczęli gadać z psem, to ciekaw jestem, czy byśmy się kłócili z tym psem, czy byśmy raczej totalnie nie mieli żadnych spinek, ani żadnych takich zderzeń pies versus człowiek. No ale na razie to jeszcze jest niemożliwe. Najlepsze i już praktycznie zaraz będzie możliwe to, moi drodzy, odczytywanie i nagrywanie własnych snów. W ogóle to jest jakiś totalny odjazd, bo i również japońscy naukowcy stworzyli taką opaskę, którą zakładamy i która rejestruje nasz sen, który potem możemy sobie obejrzeć. Dla mnie totalny odlot. Myślę, że to jest jedno z wielu marzeń każdego człowieka na Ziemi, żeby czasami sobie przypomnieć sen albo wrócić do tego snu, bo było tak fajnie. Na przykład lataliśmy i to było cudowne. Dobrze. O takich rzeczach jeszcze później, na pewno jak sobie coś specjalnego dla was wyczytam albo przypomnę, to na pewno wam o tym powiem. A na razie będzie KRS-One, Hip Hop Lives, żebyście nie zapomnieli, że hip hop cały czas żyje, ma się dobrze. Co prawda ten kawałek ma już swoje lata, bo został wydany w 2007 roku, niesamowite. Marley Marl, K-Def, 88 Fingers produkowali ten album, no ale ten utwór oczywiście produkował Marley Marl, genialna rzecz. A potem będzie Lion Baby, czyli trochę damskiego śpiewanego rapu albo rapowanego śpiewu i Lion Babe w utworze Wonder Woman. Także zaczynamy poranną rezydencję.

Lion Babe w bardzo charakterystycznym i specyficznym kawałku, z takim trochę połamanym bitem, ale bardzo ciekawy. No natomiast wcześniej KRS-One Hip Hop Leaves, 2007 rok, z albumu pod tym samym tytułem. Jak dla mnie po tym takim, nawet nie wiem czy przerwie, bo jak widzę rok 2007, to się zastanawiam, co się stało z tymi 20 latami, ale faktycznie... wtedy jak ta płyta wyszła i była nagrana no, zaraz po premierze albumu NASA Hip Hop Is Dead, to myślę, że taka przeciwwaga zawsze musi być w środowisku i skoro NAS no, napisał i powiedział, że hip hop nie żyje, no to KRS-One w drugą stronę, że hip hop żyje i ma się bardzo dobrze, w zależności myślę, że gdzie ten hip hop jest i tak naprawdę pokoleniowo chyba nie ma znaczenia, bo są raperzy, młodzi raperzy, którzy no naprawdę nagrywają niezłe kawałki. Mi ostatnio podesłał jeden ziomek, Pepe chyba się nazywa, i też zaprezentuję jego utwór w audycji, ponieważ fajny, jazzujący podkład, rap oldschoolowy, więc są młodzi ludzie, którzy naprawdę jeszcze no jeszcze chcą mieć troszeczkę wpływu na tą nową szkołę, robiąc starą szkołę, będąc w młodym wieku, bo myślę, że będąc rówieśnikiem, no to bardziej wierzymy jednak człowiekowi, który jest w podobnym wieku do naszego, niż temu staremu dziadowi, który gada przez radio, czytaj ja. No ale oczywiście mam nadzieję, że tak nie myślicie i że kawałki, które wam prezentuję, są na tyle zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi o datę wydania, jak i no w ogóle też nie zatrzymuje się na samym hip-hopie, nie samym rapem człowiek żyje, dlatego chociażby Lion Babe przed chwilą, a będzie jeszcze za chwilę druga artystka, którą puściłem, ponieważ wydała nowy utwór, a zawsze się w niej podkochiwałem, jak byłem mniejszy, młodszy. Natalia Inburgia, moi drodzy, ponieważ wydała utwór Algorytm, no i zastanawiałem się, czy go puścić, mówię, może do poranka, mówię, a nie, co tam, moja ostatnia poranna rezydencja nie musi być tylko hip-hopowa, tylko zaprezentuję utwory, które mi się podobają, które ukazały się, których warto posłuchać, no więc padło na Natalię, no bo wydała, więc Natalia będzie na pewno, ale zanim Natalia, no to jeszcze będzie Mers

i utwór z 2025 roku z albumu Family, Silver Lake Rec League, czyli no Merz jak zwykle w swoim wydaniu jako nauczyciel chyba koszykówki w teledysku po prostu występuje, tak, widzę, że krzyczy na dzieci i dzieci się go boją, no ale to tylko teledysk, ale Merz wygląda, myślę, że dosyć łagodnie, ma dredy do pasa, nawet chyba zapas ma te dredy i zawsze miał te dredy, ogromna broda, więc może wygląda trochę strasznie, ale myślę, że to fajny gościu jest i na pewno fajnie rapuje, no i po prostu robi to w taki sposób, jaki mi najbardziej odpowiada, a bitowo często zajmował się u niego brzmieniem Ninth Wonder, no ale też miał swoje rzeczy totalnie solowe. Także posłuchajcie Mersa, a potem Natalii Imburgi i utworu Algorytm.

I am the future, tak Natalia Imburgia na końcu zapowiedziała, że jednak to ona jest przyszłością, więc jeżeli byście się zastanawiali, no to już wiemy, mamy odpowiedź i znamy ją doskonale, no ale taka przyszłość jak Natalia myślę, że może być, bo dalej piękna kobieta, no i oczywiście śpiewa w dalszym ciągu, więc fajnie, chyba pamiętam też, że Natalia Imburgia grała w jakichś filmach, chyba nawet występowała, pamiętam, w jednym filmie z Jasiem Fasolą, który grał agenta jakiegoś chyba specjalnego, z tego co pamiętam, z tych oldschoolowych filmów sensacyjnych, ale bardzo zawsze przyjemnie się ją oglądało i przyjemnie się jej słuchało, a połączenie na przykład muzyki z wideo, czyli tak zwany teledysk, no to same maliny, można powiedzieć śmiało, na wierzchu, bo naprawdę uczta dla oka i dla ucha. A ten kawałek nowy, czy wam się podobał, no to okaże się tak naprawdę po jakimś czasie, czy Natalia Imburgia dalej ma to coś w sobie, co fani kochają i czy w dalszym ciągu jej popularność przynosi zyski jakiekolwiek. Chociaż myślę, że w tym momencie to Natalia na tyle dużo zarobiła na swoich piosenkach, że pewnie nie musi już pracować do końca życia, tym bardziej, że gra pewnie też koncerty w dalszym ciągu. Może kiedyś mi się uda ją zobaczyć na żywo. Kto wie, jak losy koncertowe się potoczą. A już za chwilę Odyssey. Odyssey z albumu Tangible Dream 2013 rok. Patrzę tutaj na ten tekst. Here we go, trouble, trouble. Here we go, trouble, trouble. Tak się zaczyna ten kawałek. Przepraszam was bardzo. Czyli no, ruszamy do przodu, ale jednocześnie mamy jakieś kłopoty, kłopociki. No często tak jest, ale zazwyczaj staramy się tak wyjść z tego obronną ręką, żeby tych kłopocików jednak nie było. No a Odyssey naprawdę umie to robić w doskonały sposób. Po pierwsze muzycznie, po drugie rapowo. No w ogóle zdolny bardzo artysta. Nie wiem, czy nie będzie można go usłyszeć razem z Rootsami na koncercie w Warszawie w Progresji, ponieważ tam chyba Odyssey w ogóle będzie z nimi grał, ale nie znam, to nie jest potwierdzone info, ale wydawało mi się, że gdzieś mi to kiedyś mignęło. Natomiast tuż po Odyssey będzie Onyx, utwór Shifty, utwór pochodzący z pierwszego albumu, jest to trzeci singiel z tej płyty i za produkcję tego kawałka odpowiada Child Skills, czyli i Mistrz Jamu, czyli Jam Master J, legendarny, nieżyjący już DJ zespołu Run DMC, no ale Mistrz Jamu J, to nie widziałem.

jeszcze takiego fajnego rozwinięcia tej ksywki, więc tym bardziej tak, jak ma być tak słodko, to niech będzie. 93 rok, 30 sierpnia został wydany ten singiel, no i opowiada o byciu brudnym, niegrzecznym, jak to się odbija w przeróżnych sytuacjach życiowych. No posłuchajcie sami, myślę, że jest to świetny kawałek, oldschoolowy, ale świetny kawałek, więc mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Odyssey, a potem Onyx.

Onyx, Shifty, utwór z 93 roku. Jak sami słyszycie, na płytach hip-hopowych z lat 90. często pojawiały się skity, które towarzyszyły całemu albumowi. Były to skity albo przeróżne rozmowy, albo rozmowy telefoniczne na przykład, albo skity takie muzyczne, które wprowadzały bądź też odprowadzały poprzedni kawałek, który właśnie leciał. No i tak na przykład robił Pete Rock na swoich albumach, czy z Seal Smoothem, czy na swoich solowych, i ja do tego się bardzo przywiązałem i też takie skity na płycie zrobiłem, zarówno gadane, jak i muzyczne. Jednak to przynosi mi też jakąś taką niesamowitą frajdę, nagrywanie skitów, bo często można zagrać, można się przenieść gdzieś w jakąś rzeczywistość, którą sobie stworzymy, no bo w skitach można się przenosić do alternatywnej rzeczywistości. Gorzej, jak tą rzeczywistość mamy cały czas, czyli że wszyscy żyją w jednej rzeczywistości, a my żyjemy w alternatywnej swojej. To już w takim razie nie jest za dobre rozwiązanie i tą drogą nie idźcie, moi drodzy, bo potem mogą się przydarzyć różne dziwne historie, no bo jak wytwarzamy sobie świat, który nie istnieje, tylko istnieje w naszej głowie, no to możemy wtedy się mocno zdziwić, jak ktoś tam na przykład

przykład wreszcie w końcu powie, że to wszystko to kłamstwo i że tego świata nie ma równoległego, tylko że jest jeden. Oczywiście każdy może mieć swój alternatywny świat jako... myślę w ogóle, artyści no mają swoje alternatywne światy, bo jakby nie było, żyją w dwóch rzeczywistościach, w jednej tej artystycznej, w drugiej takiej zwykłej, normalnej, ludzkiej, codzienność i tak dalej, i tak dalej. Znaczy są pewnie artyści, którzy żyją cały czas tą muzyką i no to jest ich główne zajęcie i faktycznie to wszystko się kręci wokół muzyki, ale część artystów też normalnie prowadzi swoje życie, ma rodzinę, ma pracę, a to tylko jest tak z doskoku, więc faktycznie to są dwie różne rzeczywistości, no ale nie alternatywne, to są po prostu dwie inne rzeczywistości. Dobrze, ale to za nami, a może jeszcze przed nami, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta alternatywna rzeczywistość się, przepraszam bardzo, wkradnie, a już za chwilę też film niesamowity Stevena Spielberga nowy, ale pewnie o nim jeszcze powiem, bo czekam aż wejdzie do kin, bo myślę, że na niego pójdę, a filmy Stevena Spielberga dla mnie w dalszym ciągu są jakąś niesamowitą magią. Tak samo jak utwory hip-hopowe z lat 90., które puszczam, myślę, że to bardzo blisko. Już za chwilę Q niejaki, czyli Hey There, If I Have a Compulsive Complex, taki jest podtytuł tego utworu, no a później jeszcze będzie Pitch Black i It's All Real, czyli prawdziwy banger hip-hopowy, primo na bicie, Pitch Black na wokalu, energia, dużo dobrej, takiej dobrego brzmienia. Ja akurat jeżeli chodzi o prima, no to takie bity chyba najbardziej kochałem i kocham, aczkolwiek chyba takie bity się najszybciej nudzą, tak mi się wydaje, bo są tak dobre, że słuchamy ich za dużo, ale to nie jest w ogóle tutaj jakiś tam ukierunkowane w stosunku do DJ-a Premiera, bo w życiu bym tak nie powiedział o panu DJ-u Premierze. Także wy posłuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Q, a potem Pitch Black i DJ Primo.

It's all real i Pitch Black i DJ Premier. Pitch Black oczywiście w wolnym tłumaczeniu nie powiem co znaczy, ale jest to czarna czarność, moi drodzy. To jest naprawdę już chyba czarniej być nie może jak w tym kawałku. I to, żeby było jasne, nie jest to w żadnym wypadku podyktowane jakimś moim rasizmem, bo wcale tak nie jest, ale Pitch Black to jest faktycznie określenie takiej czarnej czarności. No i on o tej czarnej czarności tutaj rapował. A Primo spisał się na medal, no bo zrobił genialny beat, no który myślę, że jest z tym charakterystycznym piep piep, który wykorzystał u Jeru The Damage'a na drugim albumie i jeszcze chyba u Royce Da 5'9'a, już nie pamiętam, ale ten patent Primo przeniósł na inne kawałki i fajnie, bo to ciekawy dźwięk, no i to taki patent DJ-a Premiera, jak te wszystkie jego dźwięki, na przykład dźwięki cenzury, również genialny pomysł, no ale to jest naprawdę genialny producent, więc myślę, że od niego nic się nie wymaga, tylko się po prostu oczekuje tego, co robi najlepiej, czyli świetnych bitów, a do tej pory mu się to udaje

I za każdym razem troszeczkę przestawia te klocki, przestawia ten swój styl. Może bębnów nie przestawia, ale na pewno tworzy, próbuje i wymyśla coś, co będzie w dalszym ciągu przyciągało uwagę słuchaczy. No ale myślę, że słuchacze DJ Premiera to są tacy słuchacze jak ja, czyli co by nie zrobił, to na pewno będzie dobre. No i chyba tak po prostu jest. Na koniec tej godziny, moi drodzy, Smokey, I, Myself and Me, to jest utwór, który wczoraj, jak szykowałem audycję, to po trzech dniach miał chyba 17 wyświetleń, czy coś takiego. Jakoś bardzo mało, więc stwierdziłem, że kolejna mordeczka, której trzeba dać szansę na prezentację utworów w Polskim Radiu w czwórce. No i mam nadzieję, że nawet jak nie słyszy, to i tak się będzie cieszył. Może potem jak sprawdzi gdzieś, gdzie jego kawałek leciał i zobaczy, wow, Polskie Radio, gdzie to jest? No a wtedy ja wychodzę cały na biało i mówię tutaj, w Europie, w środkowej Europie, mój drogi. Dobrze, posłuchajcie Smokey, no a my zbliżamy się do godziny 11, bo zostało 8 minut.

0: self in me.
1: Autopromocja. Słyszysz? To Augustów Summer Start.
2: Warto pas! W sporcie! Uskutecz nam los!
1: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
3: 3 lata chude, żeby tyć drugie 3. Z dowiezionym grubem jadę jak Uber Eats.
1: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy,

0: Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Tak będzie. To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włosy, proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: fly shit.
1: Minęła godzina 11.
0: Pogoda.
1: Lato w pełni, a jeszcze lipca nie ma, ale wiadomo, że czerwiec może nam przynieść również bardzo wysokie temperatury. No i tak jest dzisiaj, 26 stopni Celsjusza. Bezchmurnie, czyli żadna chmura nie powinna nam przeszkodzić przy tym słońcu, które będzie świecić z nieba. No i trzeba uważać, wodne napoje, po prostu napoje ze sobą trzeba wziąć, najlepiej woda, najlepiej zimna woda. Oczywiście w każdym większym mieście no, są ustawione specjalne natryskowe ochłodzenia, takie klimatyzacje, gdzie można się podejść i schłodzić, no ale pamiętajmy, żeby jednak za długo w tym słońcu nie przebywać. Na północy 22 stopnie i to najchłodniej, jak patrzę na mapę. Tak samo jest w Koszalinie, no ale już Szczecin 27 stopni. I zachód również w takiej temperaturze się utrzymuje. Zjeżdżamy na południe, no to tutaj na południu faktycznie też chłodniej, w Zakopanem 23, w Krakowie 24, a wschód naszego kraju 22 stopnie, między 22 a 24, no a w Warszawie w dalszym ciągu 26, no ale ta temperatura urośnie dzisiaj do 31 stopni, więc jeszcze raz proszę, uważajcie na siebie.

0: Autopromocja.
1: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
2: O nie, kolejny trend?
1: Ale ten jest serio ciekawy.
2: No okej, no to musimy to obgadać.
1: Ale kiedy?
2: Może w czwartek o 12? W czwórce?
1: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
3: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
1: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
3: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
1: i Julia Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Jeremy i Pelzem, oczywiście rok 92, no świetny kawałek, w ogóle genialny album, ten, który się ukazał, ten właśnie, z którego graliśmy utwór oczywiście pod tytułem Ten, no i ten utwór, ten teledysk to był pierwszy w ogóle fabularny teledysk do zespołu Pelzem, który ukazał się właśnie w 91 roku, no i ten utwór dosyć długo i soczyście hulał po MTV, bo wtedy pamiętam te czasy w MTV, była muzyka, moi drodzy, była muzyka, a nie programy dziwnej treści, no ale to się zmieniło, aż w końcu MTV padło i już nie ma tak wspaniałej telewizji muzycznej, jaką była MTV. Uważam, że to kawał historii i rzeczy, które pojawiały się tam, charakterystyka tych rzeczy, charakterystyczne reklamy, spoty reklamowe, wszystko miało jakąś taką niesamowitą całość, że w latach 90. to naprawdę działało bardzo mocno na naszą wyobraźnię. No poza tym u nas tego nie było, a tam było, więc można było sobie przez szybkę telewizora ewentualnie tam polizać troszeczkę jakiegoś dobrego napoju, na przykład pamiętam, a nie mogę mówić nazwy firmy, więc nie powiem, ale faktycznie te napoje i łakocie, które prezentowali raperzy z Ameryki, no to było coś niesamowitego i mi się zawsze marzyło, żeby mieć, kupić, napić się takiego napoju, czy też zjeść takiego batona, no ale to już czasy zamierzchłe, ponieważ u nas wszystko jest i tak naprawdę, znaczy no wszystkiego nie ma, wiadomo, że Ameryka to Ameryka i tam jest dużo więcej wszystkiego i to fajniejszego, ale myślę, że w dobie internetu możemy spokojnie po prostu sobie taką rzecz zamówić albo wsiąść w samolot, nie ma wiz teraz do Stanów Zjednoczonych, więc możemy wsiąść w samolot i po prostu polecieć na shopping z pustymi walizkami, przylecieć z pełnymi, bo tak to zazwyczaj się robi. Dobrze, a już za chwilę, to będzie ciekawa rzecz w ogóle, ja o niej, o tej pani, o tej dziewczynie powiem wam po tym wejściu. Nazywa się Earth Single Kills, Single Hell.

Hills chyba, czy Hills, nawet nie wiem jak to się za bardzo czyta. Daddy Died utwór nazywa się. No, tytuł bardzo smutny i utwór bardzo taki uczuciowy, mogę powiedzieć. Oczywiście mowa jest cały czas o tym tacie, który umarł, ale sam klimat, sam beat, sam rap pani, która nazywa się Erzsing Kells, chyba, to naprawdę robi wrażenie i ja wczoraj jak słuchałem tego kawałka w nocy, no późnym wieczorem, w tle oczywiście Mundial, a ja sobie szykowałem audycję, no i jak trafiłem na ten kawałek, to mnie oczarował i stwierdziłem, że musi dzisiaj polecieć w czwórce. Także ten kawałek najpierw, a potem Black Eyed Peas Yesterday, czyli cofniemy się do wczoraj, a tak naprawdę panowie i panie, nie, tu już w tej chwili panowie, bo to utwór bez Fergi, nagrali wspominkowy kawałek, genialny teledysk, sprawdźcie to, ja już grałem ten numer, ale zagram go ponownie, bo jest po prostu bardzo dobry.

Yesterday to jest jeden tytuł najważniejszy i to jest piosenka Beatlesów i pewnie tak już zostanie do końca życia, jak ktoś powie, czyja piosenka Yesterday jest najbardziej popularna, to ja powiem zespołu The Beatles. Chciałem powiedzieć Depeche Mode, ale Depeche Mode nie mają takiej piosenki, więc może mają? Nie, nie mają chyba, znam. Może coś jest z Yesterdayem, ale na pewno nie samo Yesterday. No a tutaj Black Eyed Peas zrobili naprawdę kawał dobrej historii. Po pierwsze powspominali, a po drugie również w teledysku to wszystko się pięknie zazębia, bo tam są przerabione okładki bardzo klasycznych albumów i oczywiście Black Eyed Peas są na tych okładkach, czy De La Soul, czy Digable Planets, czy wiele, wiele innych. Fajny pomysł i no w ogóle dobrze i fajnie jest wspominać takie rzeczy, żeby młodsi słuchacze też mieli okazję załapać się na to, co im przeszło obok nosa, bo po prostu jeszcze wtedy na przykład nie było ich na świecie, albo totalnie słuchali innej muzy i no, ominęło ich to. Dobrze, a już za chwilę dwa klasyki totalne, przynajmniej dla mnie klasyki, no bo dzisiaj, jako że ta poranna rezydencja po raz ostatni przed wakacjami, no to postarałem się puścić utwory, które grałem wam przez ostatni czas. Nie pamiętam, ile ja prowadzę poranną rezydencję, czy to rok, czy to dwa lata, ale jakoś coś koło tego, więc wybrałem kawałki, które grałem, nie wszystkie oczywiście, no i takie, które mi się najbardziej podobają. I tak widzę, że wydawało mi się, że naszykowałem za mało, a już widzę, że chyba jest za dużo, więc muszę mniej gadać, to będzie więcej muzyki. Pete Rock, Don't Be Mad z albumu New York Finest, ostatniej chyba solowej płyty producenckiej Pete Rocka, takiej stuprocentowej. Natomiast potem będzie Rakim, Show Me Love, no i to jest cudowny kawałek o tym, jak chcemy, żeby ta miłość była przez nas widziana, ale też pokazywana, no bo jednak trzeba pokazywać, nie tylko mówić, ale pokazywać, robić i działać. A Rakim to potrafi w 100%.

Take you to the future. Take you to the future. Take you to the future. Future, future, future, future, future, future. Future, future, future. Tak kończy kawałek Black Eyed Peas z 2015 roku pod tytułem Yesterday. Oczywiście dla mnie jest

Mruczando na sam koniec kawałka Rakima Show Me Love, czyli pokaż mi miłość. No i Rakim myślę, że pokazał miłość. Na pewno miłość do prawdziwego hip-hopu, do dobrego rapu. No ale no ciekawy, jakim Rakim jest takim człowiekiem, na przykład właśnie w związku. No ma już swoje lata, swoje przerapował, dużo storytellingów, dużo wymyślonych historii, pewnie trochę też prawdziwych, no ale w dalszym ciągu ma się dobrze i nagrywa albumy, nagrywa kawałki. Nie tak dawno wyszedł taki mini album, nie wiem, może to była epka. Nie wiem, czy mu się nie chce po prostu, czy już po prostu już ma tak za sobą to wszystko, że oczywiście jest legendary i występuje na przeróżnych eventach, zapraszany specjalnie, no ale kto by Rakima nie zapraszał jako jednego z pierwszych, który zaczynał to robić w Stanach Zjednoczonych i naprawdę posiadał niesamowity talent ubierania rzeczywistości w swoje słowa, że należy do tej pory do jednego z lepszych raperów w ogóle ever w historii rapu. No dobrze, a żeby nie było zbyt rapowo, ale dalej, żebyśmy czuli się przyjemnie, miękko i ciepło, chociaż nie wiem, czy nie za ciepło, bo i tak na dworze mamy upał, no ale muzyka również służy do tego, żeby się dobrze po prostu poczuć. Także już za moment przed wami wystąpi Toni Braxton, You Are Make Me High. Utwór, który no, w latach 90. hulał po dyskotekach, można było tanczyć wolne, tańczyć w ogóle powiedziałem, tańczyć wolne kawałki, można też było troszkę szybciej. Zabit odpowiada chyba Pharrell Williams, to jest chyba Neptunesów produkcja, więc genialny numer i ten utwór dedykuje Kakusi, Kakuś, wszystkiego dobrego ci życzę i dobrego dnia, bardzo dobrego dnia, także tą piosenkę specjalnie dla ciebie wrzucam dzisiaj na antenę. Toni Braxton, a potem będzie trochę zachodniego wybrzeża i zespół Twins, East Side Long Beach, naprawdę świetny wakacyjny numer, no bo jak są wakacje, to muszą być takie wakacyjne, piękne kawałki, także jedziemy z tymi dwoma cudownymi utworami.

Eastside Long Beach i zespół The Twins, czyli bliźniaki. No dobrze, a to teraz tak na szybko, jeszcze przed godziną 12 zaprezentuję wam jeden kawałek i chyba przekazkę zrobimy w następnym wejściu. Krzysiu, tak? Po dwóch nawet? A, dobrze. No to Think You Said i zespół Depeche Mode, a potem De La Soul i Don't Push Me, czyli można powiedzieć cover oldschoolowego kawałka zespołu Grandmaster Flash and the Furious Five, gdzie panowie w utworze Message właśnie mówili takie słowa: Don't push me, 'cause I'm close to the edge, I'm trying, no i tak dalej, nie będę kaleczył angielskiego, bo jeszcze powiecie, że zupełnie nie umiem, ale trochę tam umiem. Także dobrze, nie gadam więcej, Depeche Mode, Think You Said, a potem De La Soul i Don't Push Me.

0: piękne outro na harfie De La Soul, Don't Push Me, a w naszym studiu już dwie kobiety, dwie dziewczyny, czyli Marta i Julia. Witam was serdecznie.
1: Cześć.
0: Audycja Dla Zasięgu, która już za chwilę. Właśnie zmienia się coś przed wakacjami? To wasza ostatnia audycja?
1: Tak, to nasza ostatnia audycja przedwakacyjna.
0: Moja dzisiaj też była ostatnia, więc podkreślałem to na każdym kroku, że to taki last call, że jeszcze można dużo wtłoczyć. Czy dzisiaj będzie coś wyjątkowego z tej okazji?
2: Ja myślę, że taki klimat trochę letnio-wakacyjny zostanie zachowany, bo dziś postanowiłyśmy zrobić taką audycję trochę przeglądową. Zwróciłyśmy uwagę na to, że w ostatnim czasie pojawia się bardzo dużo trendów, które są często absurdalne, dziwne, śmieszne i doszłyśmy do wniosku, że w zasadzie

0: W ostatnim czasie im dziwniej, zaskakująco i tak irracjonalniej, tym lepiej.
1: Tak, myślę, że hasłem przewodnim dzisiejszej audycji będzie zdecydowanie absurd i myślę, że no te treści, które są takie totalnie, no ja nie wiem, one czasami są nawet bez referencji, po prostu są absurdalne.
0: Co? Ale niektóre są śmieszne, niektóre są w ogóle jak z bajki, niektóre są takie dziwne, że myślę sobie, Boże, dlaczego ja to oglądam, ale jednak oglądam i tyle, innych osób
2: myślę,
0: też to robi.
2: Dzisiaj naprawdę zrobić coś, co przyciągnie uwagę innością, to jest naprawdę duży wymysł, a będziecie mówić o tych truskawkach? Bo to było
1: o których truskawkach?
2: O tych, co ostatnio w Stanach wszyscy oszaleli.
1: Fruitwater.
2: Tak, Fruitwater.
0: Myślałyśmy o tym, bo to faktycznie był ogromny hit i to, jak te truskawki były jedzone pałeczkami. Ale wiesz co, ja tutaj sobie pomyślałam tak. My jakiś czas temu w Polsce zachwyciliśmy się kimchi. Wszędzie ono się pojawiało i byliśmy tacy tak. Wow. A z drugiej strony mieszkańcy Korei Południowej mogli sobie tak samo pomyśleć, jak teraz my o tych truskawkach. O, odkryli sobie kimchi, a my tutaj od setek lat to wcinamy na śniadanie, obiad i kolację. Więc słuchajcie, zależy od perspektywy.
2: Myślę, że tak, ale patrząc na to też z perspektywy takiej uniwersalnej, umówmy się, truskawka jest bardziej uniwersalna niż kimchi.
0: No jest.
2: Jednak.
0: No.
2: Myślę, że truskawkę więcej osób lubi niż kimchi, bo jednak kimchi ma bardzo charakterystyczny smak i no, jest bardzo specyficzną potrawą.
0: To prawda. A truskawki jeszcze są.
1: Fruitwater również można zrobić.
2: Można zrobić w każdej chwili. Ja poluję na czereśnie. Nie widziałem jeszcze czereśni.
0: A
2: tak,
0: ja już jadłam.
2: Tak, jadłaś?
1: Ja widziałam.
2: Zazdro. Ty widziałaś, ty jadłaś. Muszę dzisiaj iść koniecznie po czereśnie.
0: A ja
2: słyszałem, że są. Dokładnie tak. Dziękuję. Już za chwilę audycja dla zasięgu. 6 minut do godziny 12. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Na koniec Chloe Timbaland, Talking Dirty. To jest w ogóle totalna nowość. Krótki bardzo ten kawałek jest, jakby był trochę snippetem, ale stwierdziłem, że muszę go zaprezentować, bo jest bardzo, bardzo dobry. Dziękuję wam za dzisiaj. Życzę miłego dnia. No i słyszymy się, nie wiem kiedy, na pewno słyszymy się po wakacjach, ale słyszymy się oczywiście w wakacje w nowych audycjach. Zarówno ja, jak i pewnie dziewczęta będą cały czas w czwórce i będziecie mogli nas usłyszeć. Także pozdrawiam, trzymajcie się, czołem.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluge
3: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo

0: Mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
7: Czwórka. Radio i podcast.

0: Minęła 12. Pogoda. Aktualnie najcieplej w Słubicach, a najchłodniej w Ustce. Myślę, że na północy kraju nad morzem jednak będzie w najbliższych dniach stosunkowo chłodniej niż w pozostałych częściach Polski. Najcieplej dzisiaj na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie 33-32 stopnie Celsjusza. Na północy maksimum to 27-26, a na wschodzie 30 lub 28. W Warszawie, Łodzi, czyli w centralnej części kraju 31-30 stopni, a na południu 30 w górach, no 25-26. Zero deszczu, wiatr słaby, ogólnie ciepło, także pamiętajcie, aby pić wodę i trzymajcie się ciepło, ale nie za gorąco.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych

0: studiów Polskiego Radia.
1: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
2: Jeszcze nie było.
0: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: zasięgu.
1: Dla zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: Cześć, cześć i jeszcze raz cześć. I dzisiaj trochę taka wyjątkowa audycja dla zasięgu, ponieważ
3: wielki przegląd.
2: Wielki
3: internetu.
2: Przegląd najbardziej absurdalnych trendów i treści, które ostatnio hulały i zyskały popularność w internecie.
3: Ja myślę, że ten absurd możemy rozumieć na naprawdę wiele sposobów, bo z jednej strony absurd może kojarzyć nam się z czymś, że myślisz, och, to jest absurdalne.
2: Co to w ogóle jest?
3: Co to w ogóle
2: skąd
3: jest
2: pomysł?
3: Ale z drugiej strony czasami taki fajny, jakiś taki bajkowy, pociągający absurd, śmieszny, to jest coś,
2: taki luzacki,
3: czego...
2: wyluzowany humor,
3: wychillowany. To jest coś, czego też możemy często szukać w mediach społecznościowych, więc ja myślę, że przyjrzymy się też i tym dziwnym treściom AI, no bo tego nadal jest bardzo dużo w internecie. Mhm. Trochę zajrzymy do takiego świata kultury w internecie, ale też oczywiście nie zabraknie takich esencji naszej audycji, czyli po prostu trendy, dlaczego wszyscy akurat mówią w ten konkretny sposób, pokazują
2: albo
3: te czymś, konkretne rzeczy.
2: Albo właśnie w konkretnej estetyce. Tego jest sporo.
3: Będzie więc dziwnie, będzie lekko, absurdalnie i pozornie bez sensu. My będziemy się go dzisiaj doszukiwać i zapraszamy na dwie wspólne godziny.
2: Zapraszamy.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu. 14 minut po godzinie 12, a my przyglądamy się, jak internet poszedł w stronę absurdu, tego co lekkie, dziwne, czasem zabawne.
2: I absurdalne po prostu.
1: No po prostu, przede wszystkim. Już myślę, że większość z nas myśli o wakacjach. A czy ty pamiętasz, co było takim motywem przewodnim wakacji 2024 roku?
2: O rany, 2024 rok.
1: Kolor zielony.
2: Wakacje. No, Charlie XCX, brat.
1: Brat, czyli lato upłynęło nam pod takim właśnie hasłem trochę lekkomyślności, szaleństwa, spontaniczności. Rok 2025 już był trochę inny. Mam wrażenie, że wtedy clean girl aesthetic, czyli wszystko musiało być pięknie zaplanowane. Czyli rano...
2: Też zielony, bo matcha, ale już zielone smoothie, czyli zielony sok z warzyw, a nie zielone szaleństwo.
1: Tak, i wtedy mam wrażenie, że też bardzo popularnym słowem, określeniem w mediach społecznościowych było określenie demure, które oznaczało trochę powściągliwość, kontrolę i taką minimalistyczną elegancję. W tym roku, słuchaj, już mówi się o słowie, które ma zdeterminować media społecznościowe w ciągu najbliższych kilku miesięcy, no i przede wszystkim taki nastrój w społeczeństwie, który to pokazuje.
2: Co to jest za słowo?
1: To jest słowo whimsy. Nie wiem, czy słyszałaś już o tym określeniu whimsical, whimsy i co to w ogóle znaczy. Treści w mediach społecznościowych już jest naprawdę sporo. Posłuchajcie.
3: The whimsy aesthetic is highly inspired by subcultures that were formed in the 1970s.
4: I think 2026 is the year of whimsy and everything whimsical.
5: My favorite whimsy clothing brands.
6: Color combinations that will always leave you looking whimsical this summer.
7: Whimsical besties, sit down.
2: Ale wiesz, z czym, Marta, mi się to kojarzy?
1: Z wróżkami.
2: Z tym takim bardzo popularnym, też no, trendującym dźwiękiem She was a fairy.
1: Tak, bo słuchaj, to wszystko się łączy. Specjalnie chciałam, żebyśmy usłyszeli wszyscy te melodie, które bardzo często są właśnie takim podkładem dźwiękowym albo do jakichś opowiadanych historii, albo do pokazywania swoich stylizacji, jak to oczywiście w social mediach bywa, to już jest cała estetyka z tym związana. I te skojarzenia tej muzyki przenoszą nas właśnie do takiego bajkowego świata, do tajemniczego lasu, a samo określenie whimsy, czy whimsical w zasadzie oznacza coś

żeglarnego, kapryśnego, lekkiego, nieco cudacznego i w zasadzie z tym też wiąże się cała estetyka, która ma być bardziej intuicyjna, bo oczywiście to też dotyczy trochę stylu życia i takiego przestawienia swojego myślenia, działania właśnie na ten kierunek emocjonalnego, odklejonego takiej presji efektywności,

0: ale też mam poczucie, że to też jest taki nostalgiczny powrót do korzeni, czyli do dzieciństwa, bo jednak kiedy się dorastało, to były popularne różnego rodzaju, teraz można by powiedzieć, że domy wróżek, ekipy wróżek, czyli nie wiem, Witch, Winx i takie no, grupy, które faktycznie kojarzą się mi dzisiaj z tym nastawieniem Whimsy.
1: To prawda, to jest mocno związane właśnie z dzieciństwem. Nie brakuje chociażby na TikToku takich filmów mówiących o tym, jak myślałam, że wygląda życie. No i tam wrzucamy zdjęcia z baśni, które każda z nas, czy każdy z nas miał kiedyś taką książkę, gdzie były jakieś takie właśnie wróżkowe
0: tak,
1: obrazki,
0: karteczki
1: historie,
0: jeszcze zbierałam.
1: Oczywiście, że tak. Więc tego jest naprawdę bardzo sporo i to ma zdefiniować właśnie nadchodzące letnie miesiące, przynajmniej w mediach społecznościowych. Ja myślę, że jeszcze warto wrócić do samego wątku Whimsy, bo to bardzo dużo mówi o momencie, w którym znaleźli się dzisiaj przedstawiciele pokolenia Z.

0: absurd, lekkość, dziwność.
1: I wróżki.
0: Przenoszenie do innych światów to jest coś, co naprawdę w mediach społecznościowych ostatnio
1: się klika.
0: Zyskuje. Klika się zdecydowanie. No i tak jak chwilę temu rozmawiałyśmy o tym, że takim hasłem przewodnim tegorocznych wakacji ma być whimsy. No i właśnie whimsical, czyli
1: magia.
0: Wszystko, co jest takie lekkie, cudaczne, figlarne, właśnie przenoszące nas do jakichś takich baśniowych
1: światów.
0: Trochę beztroskie. I tak jak ty zauważyłaś, że w zasadzie jest to coś, co przenosi nas trochę do dzieciństwa, to jest trochę takie nostalgiczne. No to słuchaj, wystarczyło spędzić kilkanaście minut na TikToku i to, co już tam się dzieje takiego właśnie współczesnego wokół tego hasła, czyli przewodnik. Słuchajcie, to jest 5 whimsical dźwięków, które możecie użyć w swoich filmach w mediach społecznościowych. A to jest moja stylizacja, a to jest jak przyrobiłam pokój, żeby był właśnie w takim klimacie, więc słuchajcie, inspiracje w zasadzie dotyczące każdego możliwego poziomu części naszego życia i jedzenie, i stylizacje, i pokoje, i wszystko, co tam chcecie. Przede wszystkim dotyczy to takiej zmiany w myśleniu i myślę, że takiego przesunięcia ciężaru, czyli to, że ostatnio właśnie rozmawiałyśmy już jakiś czas temu o tym, że clean girl aesthetic

0: aesthetic. Tak było nazywane takie właśnie idealny styl życia młodych dziewczyn, które chciały
1: bardzo
0: pokazywać...
1: bez skazy. Życie takie idealne, wyidealizowane, bez skazy.
0: Tak, i to właśnie były te pobudki o 5:30, zdrowa owsianka, matcha, pilates i wszystko było takie nienaganne, czyste, piękne, ułożone. To teraz jest jakiś taki duży społeczny odwrót, że właśnie nie ma być chaotycznie, ma być spontanicznie, ma być nieidealnie. Rozmawiałyśmy o powrocie Chaotic Girl jakiś czas temu i że właśnie...
1: Chaos Maxing, pamiętamy.
0: Tak, tak, więc jak najbardziej to hasło musical nadal pasuje do tej zmiany. Jest to między innymi celebracja małych momentów. To są intuicyjne wybory, zabawa formą życia, spontaniczność. Myślę, że w najbliższym czasie możemy na jeszcze więcej tego typu treści trafiać w social media.
1: Czy zgodzisz się ze mną, że to jest trochę jednak powrót do tego brat? Po części, tak?
0: Oczywiście.
1: Szczyptę.
0: Myślę, że tak.
1: Czyli co dwa lata zataczamy takie koło, że z jednej
0: letnie
1: strony...
0: szaleństwo.
1: Letnie szaleństwo, bo to trochę jednak dotyczy też pór roku.
0: Wiesz co, ja też myślę sobie o tym, pamiętając ubiegłoroczne lato, wakacje, że jednak było chłodniej, nie było słońca, padał
1: czyli
0: deszcz.
1: Czyli parno to wróżki.
0: Na przykład, na przykład. Ale wiesz, przez to, że rok temu pogoda była trochę słabsza, no to wtedy mieliśmy właśnie tą powściągliwość, demiur i o tym, to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jakaś taka minimalistyczna elegancja, kontrola.
1: Chłodne.
0: A przynajmniej oczywiście tak wyglądało to w social mediach, bo to, co jest w prawdziwej rzeczywistości, a to, jak przedstawiane jest w mediach społecznościowych, często nie idzie ze sobą w parze, ale mam wrażenie, że naprawdę momentami świetnie pokazuje takie dominujące nastroje społeczne.
1: To wiesz co, ja jeszcze bym chciała wrócić do tych upałów i pogody, która jest już ciężka, a będzie jeszcze bardziej dużym wyzwaniem w weekend, więc może porozmawiamy o tym za chwilę, bo mam jeden trend dotyczący tego.
2: To się niesie.
3: Yeah.

0: Sprawdzamy, co się dzieje w sieci.
1: Co się dzieje w sieci?
2: Jesteśmy trochę ugotowani, bo najbliższy weekend naprawdę zapowiada się...
3: 37 stopni?
2: 38 nawet miejscami? Widziałam
3: będzie
2: prognozę chyba w Berlinie 41-42. To jest... No to fala upałów generalnie dostała się do Europy, jest naprawdę ciepło i jednak ta temperatura no pozostaje bardzo mocno zauważona przez użytkowników mediów społecznościowych i dzieje się z nią dużo między innymi do takiego utworu.

Tak, i to jest dźwięk, który często jest wykorzystywany przy filmach, przy absurdalnych, bo dzisiaj przypominam hasłem...

0: przewodnim naszej audycji jest absurd, który absurdalnie rządzi naszą audycją i rządzi również mediami społecznościowymi. I ten dźwięk jest właśnie wykorzystywany do filmików, które są bardzo satyryczne i absurdalne, ponieważ można na przykład zobaczyć, że halo, udar dzwoni do ciebie. Albo porównanie prognozy pogody w Bydgoszczy z prognozą pogody na pustyni Sahara. I ta prognoza pogody jest bardzo porównywalna, także...
1: Ale wiesz, o czym teraz myślę? Mm-hmm. Że my w zasadzie te wysokie temperatury mamy od kilku dni. To jest jakaś, powiedzmy,
0: no, ale
1: mimo
0: nie 37,8.
1: No tak, tak, ale po prostu ta rośnie. Prędkość reakcji i tworzenia się trendów pod konkretną muzykę jest naprawdę duża.
0: Tak. Ale no, upał naprawdę jest odmieniany dzisiaj w mediach społecznościowych przez różne przypadki. Właśnie to, że udar dzwoni, to, że ludzie piszą, realnie dzielą się, nie wiem, swoimi planami na weekend, jak go spędzają i porównują je z pogodą, która prawdopodobnie będzie miała miejsce, a na to jest duża szansa, że faktycznie będzie te 37-38 stopni. Także jest bardzo naprawdę dużo emocji związanych z tym, że jednak to, no, dotyka nas wszystkich.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest fajny trend, bo to jakoś tak pokazuje, że jesteśmy wszyscy z
0: razem,
1: tym razem.
0: Łączni.
1: Każdemu jest gorąco, każdemu chce się pić, a potrafimy obrócić to w ogóle w jakiś jeden wielki żart, znaleźć sobie muzykę, która po prostu będzie pasowała do tych wszystkich opowieści.
0: I która jest absurdalna i jest absurdalnym żartem po części.
1: No i właśnie to jak najbardziej pasuje dzisiaj do naszego motywu przewodniego. To, co dzieje się w social mediach pod hasłem absurd, jest naprawdę bardzo szerokie. Ja też lubię zaglądać raz na jakiś czas do raportów mówiących o konkretnych trendach, nawet nie tylko...
0: Myślałam, że o pogodzie.
1: Jeszcze takiej zajawki nie złapałam, ale wszystko przede mną. Mówiących o trendach, nie tylko tych w mediach społecznościowych, ale tych, które po prostu zdominują wiele stref naszego życia, które właśnie pokazują nasze nastroje. I tam też znalazłam kilka takich elementów absurdu. Raport oczywiście na rok 2026, więc ja chciałabym zaprezentować je już za moment.
0: Ale ja jeszcze mam jedną rzecz. No jednak fruit water musi wrócić przy tym temacie. Jest ciepło, będzie jeszcze cieplej, także pijcie dużo elektrolitów, dużo wody i nawadniajcie się, nawet jeśli będzie to fruit water, czyli kompot.

0: Wet Leg i to akurat remix utworu Magnet Out, który parę miesięcy temu był absolutnie wszędzie w mediach społecznościowych i dlatego, bo ten utwór został wykorzystany w serialu Heated Rivalry, czyli serialu Gorąca Rywalizacja i później no płynnie po prostu przeszedł na TikToka, nie był wykorzystywany tylko do treści, które nawiązywały do tego serialu, tylko tak ogólnie do wajbu właśnie takiej beztroski, często optymistycznych, fajnych.
1: Absurdu też?
0: Myślę, że tak, trochę absurdu, tak.
1: Beztroskość może się fajnie z tym absurdem łączyć.
0: Myślę, że absurd jest momentami beztroski.
1: Ja wspomniałam z kolei o czymś zupełnie niebeztroskim, czyli o raportach, ale naprawdę są też te bardzo ciekawe raporty dotyczące trendów i jednym z takich, do którego naprawdę często zaglądam, jest raport Pinteresta. On zawsze przygotowywany jest pod koniec roku, w grudniu i pokazane są te frazy, które w ostatnim czasie zyskują na szczególnym zainteresowaniu użytkowników tej platformy i to nam w jakiś sposób definiuje to, jak będzie wyglądał nasz kolejny rok pod względem estetyki, pod względem tego, co dzieje się w mediach społecznościowych.
0: I co w tym roku się

0: się jeszcze zadzieje.
1: No właśnie, fajnie zwrócić do tego, o czym mówiło się w grudniu, że to zdominuje nasz rok, bo
0: I sprawdzić. Bo mamy czerwiec.
1: I niektóre rzeczy mam wrażenie, że naprawdę działają. No i właśnie tego absurdu, tej lekkości, dziwności jest tam naprawdę sporo. Jednym z takich dominujących trendów jest trend, uwaga, na żelki. Ale nie chodzi zupełnie o jedzenie żelek, tylko o to, co wygląda właśnie w taki... trochę sposób przypominający nam szczególnie te kolorowe misie. I to naprawdę dotyczy z jednej strony...
0: Czyli trochę dziecinne.
1: Z jednej
0: strony
1: dziecinne.
0: Można by powiedzieć, że dziecinne, zabawne, kolorowe...
1: Tak, i to nam na przykład definiuje estetykę chociażby paznokci. Takich zdjęć jest tutaj dużo, podobno dużo osób jest w stanie sobie zrobić jakiś taki szalony paznokcie, ale też właśnie stylizacje kolorowe, błyszczące, nawiązujące właśnie też czy tymi tkaninami, czy na przykład jeśli chodzi o wystrój pokoju, właśnie jest kolorowo, jest żelkowo, jest moim zdaniem absurdalnie w tym sensie na maksa. Czymś, co jeszcze zwróciło moją uwagę i co jak najbardziej do takiego absurdu nawiązuje, jest, uwaga, tym razem taka trochę estetyka dotycząca wnętrz i nawiązanie do...
0: Ale też żelki?
1: Nie, teraz już coś innego. Nawiązanie do cyrku. Czyli w domu kolorowe paski, kropki, abstrakcja, dużo kolorów. Znów jakby wybranie się do jakiejś innej rzeczywistości, bajkowej, nierealnej. Coś, co jest z jednej strony absurdalne, z przymrużeniem oka. Tego też jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie w mediach społecznościowych. No i też te wróżki, o których rozmawiałyśmy na początku, czyli określenie whimsy, które ma nam zdefiniować lato w 2026 roku. Taka właśnie estetyka związana z tym, co baśniowe, jakiś tajemniczy ogród, lasy i to też widać mocno w modzie, czyli na przykład takie printy zwierzęce, nawiązujące chociażby do jelonka Bambi, czyli do sarenki. Tego jest naprawdę dużo i znów podobno nawet i na paznokciach takie coś u niektórych wzbudza zainteresowanie. To są oczywiście wystroje, to jest cała estetyka, klimat robionych zdjęć, więc tak miało być w tym roku i myślę, że zdecydowanie tak jest i to widać.
0: Czyli podsumowując, mamy absurd trochę w kuchni, trochę w modzie, trochę w ogóle w architekturze i w dziedzinie takiej jak projektowanie wnętrz i ten absurd faktycznie wylewa się z tych mediów społecznościowych do naszego życia.
1: Tak, i myślę, że to jest chyba jakieś takie społeczna umowa na to, że może zdejmijmy z siebie jakiś ciężar, spróbujmy trochę, zaglądając do mediów społecznościowych, znaleźć ucieczkę do innego świata, który jest trochę przyjemniejszy, jest czarujący, jest lżejszy i robimy to na mnóstwo różnych sposobów i trochę szukamy takich treści, trochę zakochujemy się w tym i chcemy właśnie podążać, a później bardzo często tak jest, że to, co podpatrzymy w internecie, później realizujemy w naszym prawdziwym, rzeczywistym świecie.
2: Co się klika? Sprawdzamy.

0: Czyli podsumowując naszą pierwszą godzinę audycji dla Zasięgu, bardzo, ale to bardzo idziemy w stronę magii i czarów i takiej beztroski związanej z byciem lub uosobieniem wróżki. Z drugiej strony lubimy się śmiać z tych upałów, temperatur, które faktycznie będą i są dotkliwe, ale jednak lubimy sobie pożartować, z przymrużeniem oka podejść do nawet takich trudnych i poważnych spraw.
1: Ja myślę, że taka chęć pożartowania i trochę wyluzowania w momencie, kiedy dzieje się naprawdę dużo poważnych, trudnych rzeczy, to w zasadzie z nami było od zawsze, ale faktycznie media społecznościowe na pewno coraz bardziej, coraz częściej dają nam jakieś takie nowe sposoby wyrazu.
0: Absurdalnego wyrazu.
1: Tak, i nawet to, że w mediach społecznościowych każdy może znaleźć jakąś swoją niszę, wszystko dzisiaj może stać się trendem i właśnie szczególnie nawet te rzeczy, które nie mają dziś większego sensu i ja myślę, że to też jest moment, w którym można wspomnieć słynne 6-7, które jest czymś
0: To jest uosobienie absurdu.
1: I właśnie nawet to pokazuje, że szukanie sensu, jakie jest znaczenie tego określenia, o co w tym chodzi, pokazuje, że nie należy tego robić, że to w ogóle nie o sens tutaj chodzi, że bardziej jakaś taka przynależność do grupy, czy ty to zrobisz, czy ty to powiesz i w zasadzie to tylko wystarczy i to znaczy wszystko i nic. I mam wrażenie, że coraz więcej trendów zaczyna iść w tym kierunku. Nie chodzi o żaden sens, chodzi po prostu o to uczucie, o ten klimat, który daje nam, czy to jakaś konkretna internetowa
0: albo jedno lub dwa słowa, które nie mają w ogóle sensu. Myślę, że też w tym tkwi czasami ten absurd, że popularne stają się słowa, frazy, wyrazy, które zupełnie są bez sensu.
1: No i my dzisiaj właśnie o tych rzeczach trochę bez sensu, trochę dla żartu i z przymrużeniem oka rozmawiamy. Po godzinie 13 kolejna porcja trendów, zjawisk, bo tego jest naprawdę sporo, ale myślę, że tym razem pójdziemy w trochę innym kierunku, bo absurd jest naprawdę wielowymiarowy.

0: Czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: minęła 13.
1: Pogoda.
0: No i wreszcie czuć lato, choć niektórym może być już ciężko. Ponad 30 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju. 33-32. Do takich temperatur możemy się zacząć przyzwyczajać i rozgrzewać przed weekendem. Najgoręcej w tym momencie jest w Zielonej Górze. Tam 31,5 stopnia Celsjusza, ale temperatura będzie jeszcze rosła. Najchłodniej w Ustce. Tam 22,4 stopnia na plusie. 30 stopni w centrum, do 34 lokalnie na zachodzie kraju. Na wybrzeżu przez cały dzień klasycznie będzie trochę chłodniej. Temperatura do 30 stopni tam raczej nie dobije. Zero chmur w całej Polsce, także słońce i żar leje się prosto na nas z nieba. Wiatr słaby i umiarkowany. Opadów żadnych na dziś nie przewidziano.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluga
4: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
1: 27 czerwca w Warszawie.

0: Nasza czwórka, Polskie Radio.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Na audycję Dla Zasięgu. Dla Zasięgu. Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
1: 7 minut po godzinie 13 i rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji, która dziś dotyczy absurdu. Absurdu, który ostatnio widać w mediach społecznościowych w naprawdę różnych formach i on z tych mediów społecznościowych wylewa się do naszego życia codziennego, prywatnego, do rzeczy, które kupujemy, do naszego podejścia do życia, które praktykujemy, jest wszędzie absurd.
2: Zastanawiam się, czy to, że tego absurdu jest coraz więcej, że on przyjmuje często takie jakieś nierealistyczne, dziwne formy, to jest jakiś taki, wiesz, zbiorowy krzyk pod tytułem trochę mamy dość.
1: Czarka się przelała.
2: Tak, i to, że my specjalnie wybieramy właśnie

0: takie treści, a może z kolei na sam koniec dnia, kiedy jesteśmy już zmęczeni pracą, szkołą, wszystkimi obowiązkami, to konsumowanie takich treści, które znów są złożone, trudne, to jest coś, na co już po prostu nie mamy przestrzeni w naszej głowie i dlatego decydujemy się właśnie na
1: krótkie,
0: to, żeby...
1: zabawne, czasem właśnie absurdalne, ale luźne treści.
0: No i my dzisiaj robimy taki wielki przegląd tego, co w mediach społecznościowych słychać właśnie pod tym kątem. Jeszcze myślę, że wiele przed nami.

0: Co się niesie?
1: Niesie się dziś zdecydowanie absurd i rozmawiamy trochę o trendach, o tym, w którą stronę, w jaką stronę to zmierza. I ja mam jedną rzecz, która może nie jest trendem, chociaż kto wie, może kolejne osoby zaczną jednak to też praktykować, ale jest wydarzeniem z kategorii absurdalne i chodzi tu o pewnego piosenkarza. Nie wiem, czy mówić coś nazwisko Harry Styles?
2: Nie, nic, zero.
1: Taki niszowy,
2: zero,
1: bardzo niszowy piosenkarz. Były członek zespołu One Direction, teraz solowa kariera, tak? Kojarzysz?
2: Tak. Już wiadomo, o kogo chodzi.
1: Tak, Harry Styles ostatnio, no naprawdę viral w mediach społecznościowych. On jest w trasie koncertowej, prawda, gra koncerty, nowa płyta, wiele nowych utworów, które no, są fajne, mają wielu swoich zwolenników, chociaż odbiegają od poprzednich albumów i stylistyki artysty, którą w ostatnich latach praktykował. Ostatnio zasłynął tym, że biegł. Tak po prostu sobie biegł, typu bieg 10 kilometrów, amatorski bieg. Biegł na swój koncert, grał w Londynie, stadion wyprzedany. Nie wiem, chyba około 10 kilometrów ludzie podają. On biegał maratony, także...
2: No, ale poziom bycia zmęczony,
1: zasapanym. Ale biegniesz
2: zasapanym
1: na koncert, który trwa parę godzin, którego jesteś główną gwiazdą i postanawiasz wziąć krótkie spodenki i pobiec przez fragment Londynu na wyprzedany przez twoje nazwisko i twoją personę stadion Wembley.
2: No, bardzo ciekawe, absurdalne, którego tego absurdu dzisiaj szukamy, ale mimo wszystko wyobrażam sobie właśnie ten poziom bycia zadyszanym.
1: I ale... poziom bycia zdziwionym jako fanka, bo to fani stojący na ulicy mieli takie, co jest? Czy serio? Mijam właśnie artystę, który postanowił biec pieszo na swój koncert chodnikiem?
2: No i wyobrażam sobie, że takich treści później nawiązujących do tego wydarzenia było naprawdę sporo.
1: No, było bardzo dużo. Także Harry Styles nie tylko piosenkarz, ale maratończyk, biegacz i no, zwolennik podróży typu bieg na swój koncert. Także myślę, że tematycznie posłuchajmy trochę również nawiązującej do tej gotowości piosenki Harry'ego Stylesa Ready, Steady, Go.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę tak, od WB. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Jonę, i my w tej audycji tyle razy rozmawiałyśmy o różnych maxingach, nawet rozmawiałyśmy o tym słowie jako trendzie, że dzisiaj
1: maksymalizowanie,
0: wszystko...
1: optymalizowanie i często nawet właśnie takie śledzenie w celu jak najlepszego wyniku, jeśli chodzi o, nie wiem, kalorie, białko, wiele rzeczy.
0: My tu stajemy się jakimiś postaciami z gry, które muszą mieć każdy suwaczek na zielono. I słuchaj, jeśli chodzi o zabawę, to też to można maksymalizować. Uwaga, uwaga.
1: Ale też mierzy się to?
0: Tak. No trudno jest to zmierzyć, ale powstał trend o nazwie fun maxing. Tego oczywiście nie mogło zabraknąć w naszej dzisiejszej audycji, kiedy rozmawiamy o właśnie zabawie i takim trochę braku powagi. No otóż w internecie pod tym hashtagiem, właśnie pod tym słowem, określeniem chowa się mnóstwo treści, które pokazują, że warto wrócić do, uwaga, zabawy. Zabawa nie jest tylko dla dzieci, jest również dla dorosłych. To jest ten moment, kiedy odkładamy telefony, jesteśmy na świeżym powietrzu, no i tam razem albo w grupie w ogóle próbujemy jakieś rywalizacje robić, albo po prostu spędzać czas w jakiś taki intuicyjny, ciekawy sposób i oczywiście, żeby...
1: Bez telefonu.
0: Bez telefonu i oczywiście, żeby nie było, że to jest tylko zabawa, no bo jednak jesteśmy w dorosłym świecie, więc wszystko musi się jakoś tam kalkulować i tak dalej, no to tutaj zwolennicy tego fun maxingu, czyli tego powrotu do zabawy, podkreślają, że taka forma spędzania czasu wzmacnia odporność psychiczną, jest sposobem radzenia sobie ze stresem. Działa pozytywnie na neuroplastyczność mózgu, zdolność adaptacji, zdrowie emocjonalne, więc coraz więcej osób w internecie przekonuje, że warto się bawić. I ja zaczęłam też widzieć to, że właśnie o tym zjawisku, takim powrocie trochę do zabawy, może też przy okazji zbliżającego się lata, rozpisują się media anglojęzyczne, zwracając uwagę, że chociażby w Stanach Zjednoczonych powstała taka inicjatywa Grown Kid, czyli taki dorosły dzieciak. Celem jest przeciwdziałanie samotności młodych dorosłych właśnie poprzez wspólnotę i zabawę.
1: Czyli wewnętrzne dziecko trochę, czy nie?
0: Takie wewnętrzne, ale ja myślę, że i zewnętrzne tutaj w dużej mierze, bo to naprawdę chodzi dosłownie o to, żebyśmy zaczęli biegać po lesie, wspinać się, bawić coś, czego w zasadzie no już na co dzień
1: tak,
0: nie robimy.
1: Myślę, że to z jednej strony tutaj chodzi o zabawę, a z drugiej strony po prostu o granie, często o gry. Czy to planszowe, czy nie wiem, sportowe, badminton, sporty, różnego rodzaju aktywności wracają i wszystko to, co je łączy, to właśnie ten fun maxing, czyli to, że odkładamy ten telefon i chcemy spontanicznie albo nawet zaplanowane w kalendarzu mieć tę aktywność, którą chcemy tylko przeznaczyć na zabawę.
0: Na to, żeby się dobrze poczuć ze znajomymi, bo to często związane jest z tym, że nie robimy tego w pojedynkę, a właśnie z innymi ludźmi. I jak to na maxing przystało, to też trzeba maksymalizować. Tu maksymalizujemy, uwaga, przyjemność, zabawę i lekko w codziennym życiu. Ja też wspomniałam o tej amerykańskiej inicjatywie, ale ja nie wiem, czy tobie, ale mi również zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych różnego rodzaju posty, filmy pochodzące z obozów, kolonii, które organizowane są dla dorosłych. Wygląda to niemal jeden do jednego jak
1: naprawdę?
0: Zielona szkoła w czasach, kiedy miało się po 10-12 lat. To są zabawy, to jest bieganie za piłką, to jest dobieranie się w pary.
1: I tam są dorośli ludzie.
0: Fenomenalne. Więc uwaga, może i wy traficie właśnie na tak zwany fun maxing w internecie. Dziś rozmawiamy o tym, co lekkie, zabawne, czasem
1: i absurdalne.
0: Dziwne i absurdalne.

0: Rozmawiamy o trendach.
1: A dziś co? Trenduje absurd, zabawa i to, co jest trochę niepoważne i odrealne.

0: Ostatnio internet i media społecznościowe trochę eksplodowały pod wpływem jednego filmu. Czy ty słyszałaś może o filmie Backrooms?
1: Tak, i uważam, że w ogóle jest to świetna rzecz, o której powinnyśmy teraz opowiedzieć, bo mówiąc kilkukrotnie już w tej audycji, że absurd ma bardzo różne wymiary i czasami jest to coś śmiesznego, a czasami zupełnie nie,
0: czasami
1: to cały
0: ma też
1: czas
0: różne
1: miałam w głowie ten film.
0: Przestrzenie jakie?
1: Liminalne.
0: Tak, to jest w ogóle nazwa przestrzeni, która dotyczy takich bardzo charakterystycznych, specyficznych i czasami absurdalnych przestrzeni, bo to są miejsca, które zwykle widzimy zatłoczone, a które, gdy są takie puste, to trochę wywołują u nas niepokój.
1: I rozmawiamy dzisiaj właśnie o tych przestrzeniach liminalnych.
0: W kontekście również filmu Backrooms bez wyjścia.
1: Tak, bo teraz o tym filmie jest bardzo głośno. I to jest w ogóle też ciekawa historia, ponieważ młody YouTuber stworzył film, który można powiedzieć, że rozbił bank. Został najpopularniejszym filmem ostatnich
0: dni. A budżet miał mały.
1: Tak, ale miał przede wszystkim pomysł i to też wiele osób mówi o tym, że nadchodzi nowa era,
0: również, nowe pokolenie,
1: również w filmie i właśnie YouTuberzy zaczynają realizować większe projekty, a te wychodzą naprawdę świetnie. Historia samego filmu Backrooms, czy właśnie tych przestrzeni liminalnych, też jest o tyle ciekawa, że tak jak Julia wspomniałaś, no są to takie miejsca, które zazwyczaj powinny być zatłoczone, ale jak są puste, to robi się dziwnie. I to jest na przykład pusty korytarz szkolny podczas z wakacji. To jest pusta przestrzeń w biurze.
0: Pusty dworzec.
1: Basen, galeria handlowa. Zazwyczaj nie są to miejsca związane z naturą, a właśnie jakieś elementy architektury. No i właśnie jakiś czas temu w internecie zaczęły pojawiać się filmy właśnie tworzone przez takiego młodego twórcę, który później został reżyserem filmu, Kane Parsons. On wrzucał na YouTube'a filmy, jakby z kamerą VHS przechadzał się po takich przestrzeniach. On nie robił tego naprawdę. To wszystko było wyrenderowane, oczywiście dodany został odpowiedni filtr. No i on tak spacerował po tych miejscach i okazało się, że te filmy zyskały ogromną liczbę zwolenników. Wszyscy dopisywali jakieś historie, co mogłoby się w tych miejscach
0: takie internetowe
1: wydarzyć.
0: Pasty i teorie spiskowe.
1: Tak, i tego było naprawdę sporo. To też myślę, że jest ciekawe, bo w tych filmach w zasadzie nie dzieje się nic specjalnego. One mają jakiś taki trochę straszny, taki creepy klimat, no bo to są te dziwne, puste przestrzenie. Ale nic tam się nie pojawia, nic nie wyskakuje, tylko cały czas jesteśmy w tym napięciu.
0: To może wczujmy się w klimat i posłuchajmy fragmentu utworu, który często w mediach społecznościowych teraz właśnie jest przywoływany w kontekście tego filmu.

0: takich TikToków jest bardzo dużo w mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku, na Facebooku nawet, czy YouTubie. Przy tej muzyce pokazują internauci różne przestrzenie, na przykład backrooms, ale to bezpłatny staż w starym biurowcu i widzimy stary biurowiec właśnie opuszczony, gdzie zwykle było więcej osób, backrooms, ale to szpital NFZ. Różne takie ironiczne, często sarkastyczne podejście do tego, do tych właśnie przestrzeni, które zwykle kojarzą nam się z tłokiem, na przykład szpital, albo dworzec, albo biurowiec, czy szkoła, które no, wywołują w nas takie trochę dziwne, mocne, silne emocje związane właśnie głównie z niepokojem, kiedy są puste.
1: Tak, i to jest właśnie ciekawe, że zaczęło się od takiego internetowego fenomenu, czyli pojawił się twórca, który wstawiał filmy w zasadzie, no co w nich jest takiego ciekawego, nowego. No właśnie, to jest chyba ten absurd, o którym dziś rozmawiamy. Tak, tam nie trzeba szukać znaczenia, po prostu to są puste przestrzenie, które dają ten klimat. Tam nie ma opowieści, tam nie ma historii, postaci, tylko to, jak my czujemy się wobec tego, jak oglądamy spacer po tych opuszczonych, wielkich budynkach, pomieszczeniach.
0: Tak, ale to znowu pokazuje pewien trend, jak pewne globalnie popularne treści, one trochę nagle stają się lokalne, bo te treści, te przestrzenie, które były pokazywane w polskim internecie przez polskich użytkowników mediów społecznościowych, to były właśnie te polskie dworce, nie wiem, dworzec główny w Warszawa właśnie centralna, dworzec w, nie wiem, Bydgoszczy. Takie przestrzenie, które są właśnie lokalne, a nie, nie wiem, są odległym miejscem w Los Angeles.
1: Ja mam wrażenie, że na punkcie tych liminal spaces, przestrzeni liminalnych, internet trochę oszalał, bo mi również zaczęły pokazywać się, wyświetlać różnego rodzaju filmy, akurat wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czyli jakiś taki koszmar dotyczący takich przestrzeni, że ktoś znalazł się w jakimś budynku, otwiera kolejne drzwi.
0: O nie, AI jest slop.
1: Ale to ma jakiś nie? swój klimat, okay. Wiesz, że nagle jest basen i widzimy, o, drzwi, ktoś biegnie do tych drzwi, okazuje się, że a tam jest sklep i trzeba przejść przez te wszystkie alejki, po prostu nie możesz wyjść. I tego dziś jest naprawdę dużo i właśnie to zyskuje chyba to uczucie nasze, które nam towarzyszy, jak my oglądamy te filmy, to zyskuje dziś naprawdę duże zainteresowanie.
0: Ale czy wraca moda na horrory? Ja nie wiem, myślę, że pogadamy jeszcze o tym chwilę.

0: zasięgu.
1: Dzisiaj bardzo skrótowo powiedziałyśmy o treściach w mediach społecznościowych, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Myślę, że wiele z nich jest absurdalnych. To jest w ogóle idealne określenie na to, jakie to są treści.
2: Ale wiele tych treści, które widzimy, jednak właśnie większość nie jest wygenerowana i ma ten ludzki czynnik, takie ludzkie poczucie humoru i kreatywne bardzo podejście do absurdu.
1: Tak, ale właśnie o tych wygenerowanych chciałam powiedzieć, że miałyśmy kiedyś też audycję poświęconą takiemu serialowi AI, te Fruit Love, i to po prostu, jakim to się stało dziwnym hitem, wiralem i wszyscy to oglądali, to były miliony wyświetleń i mam wrażenie, że co jakiś czas pojawiają się jakieś takie kolejne dziwne serie, które od razu na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest właśnie jakieś negatywne, dziwne i szkodliwe. Ale no cóż, to jest kolejna taka odnoga, kolejny klimat takich absurdalnych treści. I tak sobie pomyślałam, że ten absurd w internecie możemy podzielić na różne bloki. Jest ten wizualny i to są właśnie te wszystkie treści wygenerowane. To jest chociażby...
2: Albo abstrakcyjne, no myślę, że ten backrooms i w ogóle estetyka tego również się to wpisuje.
1: Tak, backrooms, czyli właśnie te przestrzenie liminalne, ale mamy też absurdalne zachowania, które zyskują. Nie jest to nic wizualnego, ale to jest chociażby 6-7.
2: Zwroty, sformułowania albo, nie wiem, nawet mimika.
1: Tak, chociażby healthy girl, czyli taka spontaniczność i w ogóle wszystko, co się łapie pod tym hasłem whimsy, o którym mówiłam na samym początku. Ale też absurd takiego systemu internetu, czyli chociażby fanmaxing, jakieś memy bez kontekstu. I trochę w tym też jest chociażby TikTok, który jest, mam wrażenie, jakąś taką maszyną losującą do tego, czy ty dostaniesz coś, co ma ten sens, czy coś, co go raczej nie ma.
2: To prawda, ale myślę, że właśnie to dotyczy nie tylko TikToka, co prawie że wszystkich współczesnych treści, głównie wideo, bo też grafiki okej, też, ale właśnie, że to jest szczególna charakterystyka tych treści wideo, że one często właśnie przez ten algorytm i maszynę losującą, bardzo dobrze nas znającą, są absurdalne.
1: No i teraz najważniejsze pytanie. Czy te wszystkie dziwne rzeczy są robione dla zasięgu?
2: Moim zdaniem nie i właśnie absurdalnym absurdem w absurdzie jest to, że część tych treści no, zaskakuje samych twórców tym, że nagle mają taki zasięg, że są aż tak popularne.
1: To prawda, to jest chyba właśnie duży w ogóle element tej całej historii.
2: Nieprzewidywalność.
1: Że nieprzewidywalność, że nigdy nie wiadomo, co stanie się nagle jakimś hitem, wiralem, ale myślę, że niektóre z tych rzeczy oczywiście, że są dla zasięgu. Te filmy, które teraz coraz częściej pojawiają się w mediach społecznościowych, czyli te liminal spaces, czyli te opuszczone, dziwne jakieś biura, hole.
2: No tak, to jest w trendzie.
1: To jest w trendzie i tego powstaje dużo i to jest w ogóle dziwnie wciągające, jak się to ogląda, jak ja to zobaczę, to zawsze jakoś zatrzymam. Jestem ciekawa, co jest dalej, chociaż wiem, że nie ma tam nic. No ale tak to jest właśnie z takimi absurdalnymi trendami, o których dziś rozmawiamy.

0: 11 minut pozostało do godziny 14 i chyba pozostaje nam tylko na ten moment podziękować za ten cały sezon, za naprawdę dużo audycji o ciekawych trendach.
1: Kilka miesięcy wspólnych tematów za nami, przeszukiwanie mediów społecznościowych, szukanie drugiego dna. Także dziękujemy Wam bardzo za te ostatnie godziny, które spędziliśmy razem. Z nami już jest w studiu Kamil Jasiński, który się zaczytuje, przegląda stronę,
0: hartuje. Tak,
2: nie przygotowałem się do dzisiejszej audycji, bo jestem głodny. A dzisiaj będzie o pysznym jedzonku, o street foodzie będziemy rozmawiać. Wszystko za sprawą książki Street Food, historie i przepisy z ulic świata. Jest wątek polski, bo są te, specjalnie tak powiem, bajgle krakowskie.
0: O, ważanki, ja jestem z Krakowa.
2: Dlatego
0: proszę,
2: specjalnie tak powiedziałem,
0: nie,
2: żeby wszystkich striggerować, ale też są pierogi, o tym sobie porozmawiamy. No ale jednak po dogłębnej analizie tej książki stwierdzam, że w dużej mierze sprowadza się cały street food do tego, żeby jakieś proteiny zawinąć w węglowodany.
0: No, myślę, że obwarzanki polskie zdecydowanie mogą być zawinięte, znaczy mogą służyć jako zawinięcie do czegoś.
1: Bardzo tajemnicze, ale na pewno tak może być. To chyba tylko warto dodać, że Julia od razu zwróciła uwagę na tą książkę, bo jest faktycznie bardzo ładnie wydana, kolorowa i o tym więcej po godzinie 14.
2: Dużo obrazków, dużo mało obraz, czytania, tak jak lubię.
1: Różne czcionki i kolorki, więc jest co przeglądać. To już po godzinie 14, a my Wam bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i jeszcze raz za te wszystkie poprzednie wspólnie spędzone godziny i chcemy Wam życzyć udanych wakacji. Niech będą absurdalne, ale w takim pozytywnym sensie. Niech będą whimsy, trochę
0: i
1: szalone,
0: pijcie czasami
1: bajkowe,
0: trochę fruit water.
1: Będzie dobrze.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Marta Zienkiewicz
0: i Julia Święch.

0: Autopromocja.
1: Słyszysz? To Augustów Summer Start.
2: Warto pas! W sporcie! Uskuteczniam las!
1: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
3: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiezionym grubem jadę jak Uber Eats.
1: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
9: Czwórka, radio i podcast.
10: Right about now, the funk soul brother, check it.

0: Fatboy Slim i minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Wspaniała letnia pogoda, dzień przed startem wakacji. W Warszawie dzisiaj zapowiada się bardzo ciepły i słoneczny dzień z temperaturą maksymalną dochodzącą do 31 stopni, natomiast w całym kraju też przeważa słoneczna aura z temperaturami od 24 stopni nad morzem, tam najzimniej, do nawet 30 stopni na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max.

0: Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekronon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Czwórki.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 11 minut po godzinie 14. Letniaczek na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten upalny czwartek. Witam wszystkich spoconych słuchaczy, spocone słuchaczki, również wszystkich spoconych. No chyba, że ktoś korzysta z klimatyzacji, ale trzeba uważać, żeby gardła sobie nie załatwić. W tak gorący dzień nie ma nic przyjemniejszego niż ciężkie, tłuste jedzenie z food trucka. O tym porozmawiamy sobie po godzinie 15. Wszystko za sprawą z książki Street Food. Historie i przepisy z ulic świata. Naprawdę interesująca publikacja. Jest też wątek polski, bo nie jest to absolutnie polska książka, ale pojawiają się pierogi, więc powinniśmy być z tego dumni. Poland mentioned. Tak można to określić. W internecie bardzo często takie komentarze się pojawiają, więc łapka w górę jest. Kilka egzemplarzy tej książki będzie można zgarnąć, ale zanim, to oczywiście jakieś aperitivo by się do tego przydało. Wypadałoby zwilżyć usta, oczywiście zimną, schłodzoną wodą. Najlepiej z czwórkowego kubka, który do zgarnięcia już za moment w naszej zgadywance. No i być może nasze hasło, skoro mamy czwartek i nasz cykl obiady czwartkowe, też związane będzie z jedzeniem. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Kamil Jasieński.
2: To jest nowość czwórki.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 19 minut po godzinie 14. Bardzo klimatycznie się zrobiło, no i odpalamy nasze zgadywanki. Trochę inne klimaty, mniej nastrojowe niż u Franka Lina, ale przypominam, że playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. Przypominam też, jakże skomplikowane zasady. To wy zadajecie pytania, pytania zadajecie dzwoniąc do naszego studia 226452100. Dzwonicie, pierwsza osoba dzwoniąca może zadać dwa pytania, bo ma najtrudniejsze zadanie i nie wiadomo właściwie nic. No a później jedno pytanie, jeden strzał. Kto pierwszy odgadnie dzisiejsze hasło, wygrywa czwórkowy kubek wątpliwej urody, ale zawsze jednak merczyk czwórki. 226452100. Zresztą kto co lubi. Czekam na wasze telefony. No i dzisiejsza kategoria to kuchnia. Oczywiście mamy czwartek, obiady czwartkowe. O jedzeniu będziemy dzisiaj na pewno sobie rozprawiać, więc już teraz możemy w ten klimat się wprowadzić. 226452100, numer do studia czwórki, kategoria jedzenie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 23 minuty po godzinie 14. Wax off, wax on. Za nami, a przed nami Dawid i Asia. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, cześć, cześć, cześć.
1: Dzień dobry. Jak tam narady? Jak tam narady przed pytaniem?
2: No, są gorące. Gorące. Czekaliśmy na ten konkurs. Jedziemy samochodem, jesteśmy w trasie i...
3: Nowymi fanami radia...
2: Tak, od wczoraj słuchamy, słuchaliśmy wczorajszego konkursu, ale się nie dodzwoniliśmy, ale jesteśmy dzisiaj pierwsi, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Chcemy ten kubek i pytanie numer jeden.
1: Dobrze.
2: Czy to jest słodycz?
1: Nie.
3: A czy to jest fast food?
1: Nie.
2: Kurde.

0: No, no. Odgadujemy, tak?
1: No, taki odgadujemy. Zgadujecie teraz, tak.
0: Schabowy.
1: Jeszcze raz? Schabowy?
0: Schabowy.
1: No, w taki upał, niestety. Nie, nie, nie, to nie jest schabowy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za strzał. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, szerokości. Na razie, na razie. No i mamy Darka. Dzień dobry, Darku.
2: Siemanko, moi kochani.
1: Siemanko, nasz kochany Darku. Słuchamy twojego pytania. Darek, najpierw pytanie, nie strzelaj od razu.
2: To ja wiem, zasady znam.
1: Stary wyga.
2: Czy to jest coś na zimno?
1: Nie. Znaczy tak, tak, tak, tak. Raczej tak.
2: Dobra, no to będę zgadywać. Może to dobra, do mój strzał, makaron z truskawkami.
1: No niestety nie, ale można chyba na ciepło też, taki podgrzewany, ale nie. Lubisz to danie?
2: Lubię, lubię, niedawno miałem.
1: Tak? Jak wrażenia? Zadowolony byłeś po konsumpcji?
2: Super, no tak. Właśnie. No, dużo tego sosu śmietankowego było, więc...
1: A, to nie tylko, nie tylko same truskawki, ale i śmietanka się trafiła. O, tak można żyć, tak. Tak można sobie dogadać. Darku, pozdrawiam serdecznie.
2: Dobra, to będę próbować. No,
1: pozdrawiamy, trzyma, na razie.
2: Pozdrawiam tych, co przed chwilą dzwonili.
1: Pozdrawiamy wszystkich walczących. To był Darek, można cały czas do nas dzwonić i na linii jest Michał. Dzień dobry, Michał. Siemaneczko, słuchamy pytania. Strasznie przerywa, strasznie przerywa. Przez las chyba jedziesz.
3: Dokładnie, jadę. Słuchaj, czy jednym ze składników tego dania jest kefir?
1: Nie.
3: No patrz. I cały mój plan. No to trudno, strzelam. Bigos, Kamilu.
1: Niestety nie, to nie jest bigos. Z młodej kapustki tym bardziej. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Hej, hej. 226452100 o takim połączeniu. W takiej jakości można też powiedzieć chyba niezły bigos. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria jedzenie 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Dawid z Asią wracają do gry. Halo, halo.
2: Cześć.
3: Cześć. Pytanie.
2: A czy jest to danie mięsne?
1: Nie.

0: No to dawaj. Tatar? Warzywny?
1: Tatar z pomidorów, tak, z suszonych pomidorów, znam to danie, albo tatar z wafli ryżowych, też z czymś takim się spotkałem, ale nie, niestety to nie jest dobra odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie. I na linii jest Ania, dzień dobry Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, słuchamy pytania, też w drodze jesteś.
2: Jestem w drodze i chciałam zapytać, czy to jest danie kuchni polskiej przede wszystkim?
1: Przede wszystkim nie, ale w naszej kuchni występuje oczywiście dzisiejsze hasło.
2: Czy jest to chłodnik?
1: Nie, to nie jest chłodnik, niestety nie. Pozdrawiam, na razie, hej. No i teraz mamy Marcina. Czyżby Marcin pierwszy raz do nas dzwonił? Halo Marcinie?
3: Tak, jestem pierwszy raz.
1: No jak wrażenia w radiu?
3: Ja mam takie pytanko, czy jest tam składnik czerwony burak?
1: Nie.
3: Kurde.
1: No właśnie.
3: To i tak strzelę, to miało być gazpacio, ale to pewnie już nie to, skoro nie burak.
1: A burak jest w gazpacio?
3: A nie jest?
1: Pomidory chyba tylko. Pomidory, papryka, trochę wody, chleb ewentualnie. Nie ma buraków. Aj. Chyba, że buraczane gazpacio, kuchnia Fusion, no, wszystko jest możliwe,
3: no,
1: ale
3: takie,
1: nie.
3: No, takie właśnie.
1: No, wiadomo.
3: Może pozdrowię na koniec wszystkich stojących w korku na dwójce.
1: Pozdrawiamy, pozdrówki. A duży ten korek?
3: Plus 30 minut.
1: Ulala. No dobrze, to powodzenia. Akurat do 15 poznamy rozwiązanie, także zachęcamy do słuchania. Pozdro Marcin. Dzięki za telefon, na razie. No i Carl jest na linii. Halo, halo.
4: No cześć. No właśnie ukradł mi odpowiedź.
1: No wszyscy o chłodnikach dzisiaj myślą.
4: Ja nie pamiętam, ale to jest zupa?
1: Nie.
4: Nie, okej. Okay. No to lody.
1: Nie, to nie są lody. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
4: A niech to.
1: Nie, a niech to. Na razie pozdrówki. 6, cześć, cześć, cześć, 6. 226452100, numer do naszego studia, kategoria jedzenie. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później czwórkowy kubek jest do zgarnięcia. No i dzisiejsze hasło może się znaleźć w naszym czwórkowym kubku. Oczywiście za waszą sprawą. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało już tylko do godziny 15. Cały czas walczymy. Marcin jest na linii. Halo, halo, Marcinie.
2: Cześć Kamilo, muszę się streszczać, bo wydaje mi się, że jestem obserwowany, także szybko.
1: Przez kogo? Przez obcych?
2: Przez obcych, dokładnie tak.
1: Czapeczka nie pomaga?
2: Przez służbę. Czy to jest jakiś przysmak kuchni reptiliańskiej?
1: Nie mam wiedzy na ten temat, jak jaszczury by zareagowały na dzisiejsze hasło, ale chyba, no, chyba nic by się nie stało. Ale czy to jest specjał? Nie wiem.
2: Czy jest to surowe mięso?
1: Nie, już był dzisiaj tatar. To nie jest danie mięsne. Nie, to nie jest mięcho, Marcinie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę powodzenia w ukrywaniu się. Na razie. Hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia i Darek jest na linii. Halo, Darku.
3: Witam ponownie. Skoro to się może znaleźć w kubku, czy to jest może tiramisu?
1: Tiramisu niestety nie, niestety nie. Ale coś czuję, że to jeden z twoich ulubionych deserów chyba, co?
3: No tak.
1: A ja muszę przyznać, że za bardzo nie przepadam ze względu na fakt, że nie lubię połączenia, nie lubię deserów o smaku kawowym. Wolę kawkę
3: sobie... Dobre są!
1: No kto co lubi. Kawka oddzielnie, coś słodkiego oddzielnie. Nie lubię tego połączenia, nie siedzi mi to. Ale, no słuchaj, no przekonałeś mnie, że są dobre, będę próbował. Będę próbował jeszcze raz.
3: No i cukierki Kopiko też spróbuję.
1: Wiem, o co chodzi. Nieraz były próbowane. Pozdrawiam serdecznie, Darku.
3: No, pozdrawiam.
1: Do później, na razie. Hej, hej. Moja babcia przekręcała nazwę na Kepiko. Kamil jest razem z nami. Halo, halo.
4: Siemanko.
1: Siema, słuchamy.
4: Czy to jest coś do picia?
1: Nie bezpośrednio, ale jest to związane z napitkiem.
4: Jest to związane z napitkiem. No dobra, i tak nic nie wymyślę. No to lemoniada.
1: Nie, to nie jest lemoniada. Niestety nie.
4: Okay, szkoda.
1: No szkoda, szkoda, też bym się napił lemoniadki.
4: Też bym się napił, dokładnie.
1: Wczoraj oglądałem rekord. Kolejny rekord został pobity. W Stanach Zjednoczonych galon lemoniady w 21 sekund został wypity. Gdzie on to zmieścił?
4: Nie wiem, ile to jest galon, ale no podejrzewam, galon, że więcej niż litr.
1: No wielki baniak, oczywiście.
4: Wielki baniak, kurczę. Tak. No to chyba... jeszcze bardziej mam na to smaka. Już niepotrzebnie to mówiłeś.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. Hej, hej. 2,5 litra nieco ponad chyba to jest galon. Dobrze, teraz mamy Maćka na linii. Halo, halo. Maćku, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Siemanko, jakie to somanko? To nie pytanie było.
1: Ale... A nie, więcej niż 2,5 litra. Prawie 4 to jest galon. Słuchamy.
5: Czy to jest płynne bądź półpłynne?
1: Nie.
5: Nie. Dobra, kostki lodu.
1: Tak, to są kostki lodu. Proszę bardzo, mamy to.
5: Nie.
1: Yeah, no przydatne do picia, szczególnie do lemoniady. Czy ty pijesz z lodem w amerykańskim stylu, czy nie raczej?
5: Niektóre napoje tak, niektóre zdecydowanie bez.
1: W sieci fast foodowych zawsze mówię, że bez lodu.
5: To jest taki... Ja w innych sieciach też tak mówię.
1: To jest taki mój lifehack, bo jak masz lód, to wtedy masz mniej pićka, nie?
5: Zgadza się, dokładnie
1: no właśnie, tak. No. Tutaj trzeba mieć głowę na karku, trzeba mieć głowę na karku. Maćku, gratuluję ci bardzo serdecznie.
5: Super.
1: Kostki lodu akurat można wrzucić sobie do czwórkowego kubka. Koloru nie zmienia, ale chłodniej na pewno będzie. Pozdrawiam cię serdecznie i miłego popołudnia życzę. Trzymaj się, na razie. Pozdrówki, hej, hej.
5: Cześć, Maćku.

Patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. No na pewno będzie, już w najbliższą sobotę na letniej scenie progresji wyjątkowy koncert z okazji 30-lecia Molesty. Kawał czasu, kawał historii polskiej muzyki. To jest impreza pod naszym czwórkowym patronatem. No jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no to jeszcze rzutem na taśmę możecie zgarnąć bilety na naszym Facebooku. Wystarczy tam wejść, zostawić komentarz, kreatywną odpowiedź. Pytamy o wasz ulubiony numer Molesty. Zaglądajcie facebook.com/4. Jutro rozwiązanie, więc jeszcze kilka godzin zostało. Można tam pomóżyć. Warto się wysilić bez wykorzystywania chatbota. Kilka biletów jeszcze mamy dla was i mam nadzieję do zobaczenia w sobotę na letniej scenie progresji.

Zbliżają się wakacje, zbliża się odpoczynek i zbliża się trochę czasu wolnego, znaczy zależy dla kogo, to będziemy dzisiaj właśnie nad tym się zastanawiać, czy umiemy odpoczywać. Taki jest temat dzisiejszej audycji. Przez 2 godziny będziemy na ten temat rozprawiać, czy przestaliśmy odpoczywać, czy nawet jak mamy czas wolny, to i tak coś robimy i scrollujemy telefon, czy jesteśmy w stanie odpoczywać z telefonem w ręku i po co ten pęd, no o tym jak odpoczywać, czy rzeczywiście można się tego nauczyć, jak nie zmarnować swojego czasu wolnego. Jejku, tak dużo pytań, tak niewiele odpowiedzi. To znaczy mam nadzieję, że wiele będzie odpowiedzi, jak odpoczywać w tym zbliżającym się urlopowym czasie. O tym porozmawiamy dzisiaj po godzinie 18. Audycję poprowadzą jak zawsze Justyna Dżbik-Kluge i Jakub Jamrozek. No i wśród gości między innymi instruktorka jogi się pojawi, przewodnik po Warszawie, także nasz redakcyjny kolega Piotrek Galus. No ja nie wiem, czy on z zakwasami może odpoczywać, czy może właśnie aktywnie tylko wypoczywa. O tym wszystkim na pewno będziemy rozmawiać. Audycja startuje o godzinie 18. Zachęcamy Was do słuchania i do oglądania, a także do aktywnego brania udziału w dyskusji. Można do nas dzwonić, można komentować. No jeżeli dzisiaj nie będziecie mogli być z nami na żywo po 18, to później program trafi w całości na nasz kanał na YouTubie.

12 minut pozostało już tylko do godziny 15 i już tylko 3 godziny do ostatniego w tym sezonie otwartego studia czwórki i przerwa wakacyjna. No i właśnie, skoro zbliżamy

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności.

0: Na otwarte Studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluga
1: i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.

0: po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.
1: A zarazem najstraszniejszą dekadę życia.

0: Obiady czwartkowe.
1: Jakub Kuroń jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o street foodzie, wszystko za sprawą książki, historie i przepisy z ulic świata. Kuba, czy ty masz jakiś swój ulubiony street food? Mówię zarówno o całej jakiejś lokalnej kuchni, ale być może o jakimś jednym konkretnym produkcie, o jakimś daniu.
2: Wiesz co, to pytasz mnie i to jakby oczywiste, ale nie przygotowałem się na to, więc tak się teraz na szybko zastanowię. Kurczę. Ciężkie się wylosowało. Nie? Wiesz, tyle dobrych rzeczy, że wiesz, no nie chciałbym powiedzieć burger, bo to jest, kurde, tak oczywiste, ale lubisz wracać do tego. Kebab też, kurczę.
1: Może coś włoskiego, arancini może.
2: No, właśnie też jakoś nie. Daj mi sekundkę,
1: dobrze,
2: dobra?
1: To ja mogę powiedzieć szukał. O swoim największym rozczarowaniu street foodowym. To też był niestety Neapol. Neapol w ogóle, nie polubiłem się z tym miastem. Tam, chyba to był Neapol, ale mogę się mylić, południe Włoch na pewno. I tam była sprzedawana taka polenta smażona.
2: Okej. Okay.
1: Polenta, czy mamałyga, mączka.
2: Kasza, to tak. No,
1: taka kasza kukurydziana. Tylko ona była

0: takich zbitych blokach i była w tej budce smażona na głębokim tłuszczu. Pachniało mniej więcej tak jak w kinie, popcornem, mhm. bardzo zbliżony zapach, tylko wszystko było tłustsze. No i ludzie w kolejce, raz, że brali po kilka tych takich kostek, ale brali jeszcze takie całe bloczki, żeby sobie usmażyć to w domu. Mhm. To było słone i tłuste i nic więcej tam nie było. To było, byłem tak rozczarowany tym, liczyłem to, bo to był jeden z takich najważniejszych punktów tej wycieczki. Okay. Co to jest w ogóle? Ja tego
1: nie byłem. Pamiętam, że z polentą miałem taką akcję, że byłem w górę, gdzieś to były włoskie góry i właśnie robili polentę i pamiętam, że taki zapach, że ona się przyjarała od spodu i taki zapach takiego, w całej tej polencie ona była płynna, ale cały czas czułem to, że ona się przypaliła, ta polenta, oni ją dalej dawali, no ale to jest dodatek moim zdaniem, samodzielne to danie.
0: Tak, musi
1: to
0: być jakieś mięso, taki
1: to
0: bogaty
1: sos. To nie jest samodzielne danie, więc...
0: Ale chyba, to też jest szerokie pojęcie, to tak jakby powiedzieć street food europejski, ale w Azji cały czas można znaleźć takie prawdziwe miejsca.
1: No też tak mi się wydaje. Ja to jeszcze tą Azję mam do nadrobienia generalnie, ale jeżeli... to jest tak szeroki temat, że tam po prostu miejsca istnieją latami, dziesiątkami lat i po prostu robią w zasadzie to samo, prawda?
0: Ja mam taki obraz Antoniego Bourdain siedzącego na jakimś małym taboreciku, jedzącego jakąś zupę pho czy jakiś inny makaron azjatycki, ale rzeczywiście. I tak samo mam też wrażenie, że Ameryka Łacińska i Ameryka Południowa, tego street foodu też jest bardzo dużo i on pełni cały czas swoją taką pierwotną funkcję i on nie jest dostępny dla każdego, bo ten street food w naszym kraju już wcale nie jest taki tani. On już przestał pełnić swoją funkcję.
1: Trochę tak. W ogóle niedoceniany dosyć mocno, bo oprócz jakichś tam nachosów i paru innych potraw z takosów, to z Ameryki Południowej, no niewiele wiemy tak naprawdę, jeżeli chodzi o dania z Ameryki Południowej. To jest na pewno temat do zgłębienia, ale tak jest też dlatego, że pewnie tych ludzi z tamtego regionu jest po prostu nas jeszcze stosunkowo mało, ale jeżeli będą przyjeżdżać, to będą otwierać swoje lokale i z tego, co wiem, w Warszawie takich lokali też jest coraz więcej. Ja się zastanawiam, wiesz co, przychodzi mi tylko, ja nie wiem, no ja lubię i moja córka ma to samo, że uwielbiamy ryż smażony z kurczakiem, więc to jest takie danie, które trochę 90'sowe, ale...
0: Czyli taki polwiet, który trochę też polwiet. Teoretycznie
1: wiesz,
0: można...
1: No jest oczywiście, jest ryż smażony, chicken fried rice, czy egg fried rice i to jest powiedzmy stosunkowo podobnie zrobiony. Natomiast no ja mogę jeść go parę razy nawet w miesiącu.
0: No dobra, ale sam robisz, czy chodzisz do takich
1: nie,
0: właśnie...
1: Nie, sam też robię, ale lubimy z córką Zośką odkrywać nowe miejscówki, bo ona jak słyszy tylko ryż smażony z kurczakiem, to jest, wiesz, no, iskierka wokół.
0: No dobrze, ale to zdarza ci się pójść do takiego typowego polwietu, czy musisz jakoś zawsze sprawdzić, albo ktoś ci poleca?
1: Bo... Nie, no mam parę swoich ulubionych miejscówek, a jak idę, to idę trochę w nieznane. No i nadal potrafię spaprać tą. Mam taką miejscówkę niedaleko nas, której chyba z 5 razy dawaliśmy szansę i za każdym razem jednak stwierdziliśmy, że to nie jest nasze ulubione miejsce, ale na Bielanach, w naszej okolicy, ze 3 lokale robią dobry ryż smażony z kurczakiem.
0: Trzeba mieć sprawdzony, bo bardzo często niestety bywają takie bardzo tłuste te dania i to ciąży. Ja mam takie doświadczenie.
1: No, to też prawda, ale jeżeli odpowiednia ilość warzyw do ryżu i fajnie przygotowany ryż, plus prażona cebulka i jajeczko do tego, to ja jestem kontentowany.
0: Jeszcze
1: czerwony sosik do tego. Albo ja sobie lubię dodać ten ostry czosnek, ale ten czosnek marynowany. Wiesz, on fajnie robi, bo kwaśne powoduje, że te tłuszcze i te rzeczy ciężkie stają się lżejsze. Więc polecam, jeżeli ktoś lubi ryż smażony z kurczakiem, to łychę tego marynowanego czosnku na górę i wszystko staje się piękniejsze.
0: No i wspomnienie posiłku pozostaje na dłużej.
1: A, to też prawda. Prawda.
0: Kuba, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia, za tę bardzo apetyczną opowieść o street foodzie. Jakub Kuroń był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego. I Kuba Jamrozek w studiu czwórki się też pojawił. Dzień dobry, Kuba.
2: O Bielanach słyszałem przed chwilą i dlatego przyszedłem.
0: Masz tam swój ulubiony bar azjatycki?
2: Z azjatyckimi różnie, natomiast ja nie wiem, czy street foodem można nazwać wolumen, gdzie kupuję truskawki i przy ulicy to jem. Chyba mogę.
0: No tak, śmiało. Bez mycia?
2: No co, będę ściemniał? No bez mycia, no. Nie mam tam kranu gdzieś po drodze.
0: No i zobaczymy, jak teraz audycja się skończy. Nie będziesz jakiś głupot opowiadał po bezmycia
2: truskawki. No ale to było tydzień temu chyba, że z opóźnionym zapłonem ta truskawka.
0: Siądzie. Co u ciebie dzisiaj?
2: Dzisiaj będziemy zadawać bardzo konkretne pytanie, na co nigdy nie jest za późno w życiu. Czyli to będą kwestie studiów po 40, to będzie też nauka tańca po 50.

0: wkrótce nauka jazdy na rowerze, kiedy mamy lat 30 i wszystkie wasze historie.
1: Na wyspanie się jest zawsze za późno. Zawsze starsze osoby opowiadają, wyśpisz się po śmierci.
0: To jest w ogóle jakiś paradoks, że jak komuś się chce spać, jak ma 15 lat, to musi rano wstawać do szkoły, a jak ktoś ma 70 i mu się nie chce, to może spać do 11.
1: Życie składa się z paradoksów. Kuba z wami zostaje na długo, bo dzisiaj maraton z Jamrowskim. Zostańcie z czwórką, a my słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński, do usłyszenia. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Słyszysz? To Augustów Summer Start.
2: Warto pas! W sporcie! Uskutecz nam los!
1: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
3: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiezionym grubem jadę jak Uber Eats.
1: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: związków za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
10: Czwórka Polskie Radio.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Czesi zmagają się z falą upałów. Przed południem temperatura w Pradze przekroczyła 32 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze cieplej. A w ostatnich dniach roku szkolnego szkoły i przedszkola szukają sposobów, aby zapewnić dzieciom choć odrobinę ochłody.
2: W tym roku upały zaczęły się później, ale są znacznie bardziej intensywne, mówi Lucja Sklenarikowa z praskiego przedszkola Meziszkolska. Nasz budynek to kontenerowa konstrukcja bez klimatyzacji. Korzystamy z wentylatorów i wietrzymy salę wcześniej rano, zanim zrobi się gorąco. W ciągu dnia staramy się wychodzić z dziećmi do parku albo nad wodę, żeby znaleźć cień i schronić się przed słońcem.
0: To Czechy, a my wracamy do Polski. W piątek u nas słonecznie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej, bo 27 będzie na północnym wschodzie kraju, miejscami na Pomorzu oraz na Podhalu. Nad morzem można się ochłodzić. Tam około 20 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie.

0: Słonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
1: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć. Stęskniłem się za wami od wczoraj. Mam nadzieję, że wy zadowoleni już po pracy i widzicie gdzieś tam na horyzoncie weekend, bo być może będzie to szansa do tego, żeby odkrywać swoje nowe pasje. Dlaczego to mówię? Dlatego, że chciałbym spytać was o to, na co dzisiaj w życiu nie jest za późno. Młodsi to my nigdy nie będziemy i wiem, że nie odkryłem tu specjalnie Ameryki, ale czy zdarzyło wam się kiedyś pomyśleć, mam 30 lat, 40, 50, no jest za późno, żeby spróbować czegoś, o czym zawsze marzyłem. No a potem odkryliście, że wcale tak nie musi być. Nie wiem, studia po 40, nauka tańca po 50, kurs pływania, kiedy macie lat 30. Na co nigdy nie jest za późno?
2: Na zabawę.
3: Nigdy?
2: Nigdy nie jest za późno na zabawę. Można się bawić w każdym wieku. Do końca życia.
3: Tak planujesz?
2: No oczywiście, że tak.
4: Na życie. Żyć, tworzyć. Kupiłam samochód sama. Fajny samochód kupiłam.
3: Nigdy nie jest za późno na to, żeby mieć fajny samochód.
2: No jakby jestem dumna z siebie, że mogłam wykupić taki samochód, który kosztuje jakby niemale. I nie myślałam o tym, że kiedyś kupię taki samochód na przykład.
3: Na co w życiu nigdy nie jest za późno?
5: Na miłość nigdy nie jest za późno, na sukces nigdy nie jest za późno.
6: Na spełnianie marzeń, jakiejś pasji. Też nigdy nie za późno. Zmiana pracy. Nigdy nie za późno. Otwarcie biznesu.
1: Ja na przykład poszedłem na studia w wieku 30 kilku lat i miałem na początku taki dyskomfort, że na przykład moi wykładowcy są młodsi ode mnie. Jak to możliwe? Ale potem stwierdziłem, że dlaczego nie? To są ludzie, od których też można się czegoś nauczyć, a poza tym są bardzo fajni. To na co nigdy nie jest za późno, waszym zdaniem? Zachęcam też do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo i na TikToku, i na Instagramie, i na Facebooku Czwórki. Swoją drogą czekam na telefony 226452100.
0: Pogadajmy. 226452100.
1: To na co w takim razie w waszym życiu nigdy nie jest za późno? Dzisiaj można się pochwalić tym, co zrobiliście do tej pory, na przykład mając 30 lat, albo 40, albo 50. A my jesteśmy z wami dziś do godziny 18. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. To jeszcze raz 226452100.

0: To Erika de Cassier i Polite. No całkiem Polite są ci wszyscy, których miałem okazję spytać na ulicy o to, na co nigdy nie jest za późno. Ale to jest też takie pytanie, które chciałbym zadać wam w czwórce. W Pogadajmy dziś do godziny 18. Czekam na telefony 226452100. To na co nigdy nie jest za późno?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, seks.
2: Seks zawsze, w każdym wieku.
1: Zawsze, w każdym. Ludzie są piękni w każdym wieku.
3: Pasje oczywiście.
2: Pasje.
3: Pasje, rozwój swoich zainteresowań w każdym wieku i nigdy nie jest za późno.
2: A macie coś takiego, co odkryłyście w ostatnim czasie, na przykład czego nie odkrywałyście wcześniej?
3: Owszem, zdarza się. Chcesz powiedzieć?
1: Oczywiście. BDSM, wspaniały lifestyle.
0: Taka odpowiedź też jak najbardziej w cenie, ale podejrzewam, że może być wiele, wiele innych. Na co nigdy nie jest za późno, waszym zdaniem? 22 645 2100.
4: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A razem z nami Kasia Ślusarczyk, która jest studentką pielęgniarstwa i opowiada w mediach społecznościowych o tym, jak studiuje się, startując w wieku 40 lat. Dzień dobry, cześć Kasiu.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Pierwszy rok już za tobą, czy jeszcze egzaminy przed?
5: Jeszcze w sobotę ostatni egzamin i można powiedzieć, że już za mną.
0: Słuchaj, po tych kilku miesiącach masz takie przekonanie, to była dobra decyzja, żeby w wieku 40 lat studiować, czy jednak myślisz sobie, co ja narobiłam i jeszcze publikując to w internecie?
5: Na ten moment myślę, że to była bardzo dobra, właściwie to chyba najlepsza decyzja ostatnich lat mojego życia.
0: A co się stało takiego, że w pewnym momencie stwierdziłaś, zostanę pielęgniarką? I to nie zaraz po maturze.
5: To nie było tak, że ja klasnęłam i stwierdziłam, no niestety, może tak niektórzy mają, natomiast u mnie to był wieloletni proces myślowy, analiza wszystkich decyzji, które podjęłam do tej pory w życiu i tego, co mi przyniosły, co mi dają i gdzie się dzięki nim znalazłam, ale też analiza tych decyzji, których się nie podjęłam i wyborów, których nie podjęłam z różnych przyczyn. I myślę, że to jest taka zaleta tego wieku 20-20, że możemy się przyjrzeć sobie i swoim zasobom i na nowo się trochę zbudować. I ja tak poczułam, że jest jakiś niezagospodarowany jeszcze rejon w moim życiu i pielęgniarstwo się wpisało.
0: Ale to, że nie zamiast 40, rozumiem, mam mówić 20-20, bo to lepiej,
5: tak, ostatnio
0: ładnie brzmi.
5: Wysyłają mi ludzie takie memy, tak, że tak nie powinnam mówić 40, właściwie to 41 już od maja, tylko właśnie 20-20.
0: No chociaż, wiesz co, ja w ogóle nie mam problemu z tym, żeby
5: ja
0: mówić
5: mam,
0: o wieku.
5: Tak,
0: dziwię
5: tak,
0: się, że niektórzy mają.
5: Tak,
0: no,
5: tak jest i to jest w ogóle temat, tak chciałabym powiedzieć. To jest temat duży w społeczeństwie.
0: Słuchaj, a było coś takiego, że stwierdziłaś, że to pielęgniarstwo to jest coś, co można nazwać marzeniem z dzieciństwa albo z tego takiego wieku po maturze? Czy nie?
5: Może niekoniecznie pielęgniarstwo, chociaż tak to się przewijało gdzieś, ale ogólnie tematy medyczne bardzo mnie zawsze interesowały. Ja nie powiem, że od dziecka i przy każdym zdjęciu przy choince życzyłam sobie właśnie tego. Nie, tak nie było, ale gdzieś jak sobie zaczęłam zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi, to zdecydowanie mam duże pokłady empatii, duże zainteresowanie drugim człowiekiem. Czuję się witalnie i młodo i czuję, że jeszcze mogę po prostu się przydać, więc to pielęgniarstwo, tak jak powiedziałam, wpasowuje się dla mnie idealnie na ten moment.
0: A jak twoi bliscy zareagowali, kiedy powiedziałaś im, idę na studia, będę pielęgniarką?
5: Bałam się tego trochę, ale bałam się do tego, że wydaje mi się, że jednak w społeczeństwie mamy takie przekonanie, że 40 lat to jest kryzys, nie? Że kryzys wieku średniego, trochę się bałam tego skojarzenia.
0: Że jedni kupują motocykl,
5: tak, a drugi
0: idą
5: na studia. I że to taka właśnie decyzja.

0: tym podyktowana, ale zupełnie niepotrzebnie, bo moi bliscy wsparli mnie, wspierają wciąż, więc chyba mam szczęście w tym temacie.
1: A miałeś jakieś obawy, kiedy decydowałeś się na te studia? I pytam nie bez powodu, bo sam poszedłem po 30 i doszedłem do wniosku, że tak myślałem sobie, że jak tam będą młodsi ode mnie wykładowcy, to coś mnie będzie boleć. Ale potem mi to przeszło bardzo szybko.
0: Nie, to ja w ogóle o wykładowców się nie bałam. Tutaj mam jakiś taki... sama też pracuję z ludźmi starszymi od siebie, więc może dlatego... Ale bardziej się bałam...
1: Kolegów ze studiów?
0: Tak. Pamiętam ten pierwszy dzień, jak poszłam zanieść papiery na uczelnię jeszcze w takiej fali ekscytacji i wpadłam w taką wielką grupę bardzo młodych ludzi. I to był taki moment, kiedy poczułam, oj, może jednak jestem za stara, może się nie odnajdę, może nikogo nie poznam. Więc no, trochę się tego bałam. Ale...
1: To były twoje wyobrażenia, a potem co się okazało?
0: To właśnie zupełnie bezpodstawne, bo umysł tak lubi sobie czasami, nie? Przywalić czarny scenariusz bez żadnych dowodów. Ale ja wiem, jak funkcjonuje umysł, więc ja te myśli sobie tak obserwuję i pozwalam im odchodzić, bo to naprawdę to jest kwestia pierwszego dnia, a potem...
1: A miałeś takie obawy, że nie wiadomo, jak to będzie się uczyć, kiedy szkołę miało się za sobą, ale lata temu? Bo ja takie miałem,
0: tak?
1: Wiesz, nie wiem, czy będę potrafił się do sesji przygotować.
0: Miałam, tylko ja nie rzuciłam nauki jako takiej zupełnie, bo gdzieś tam też przez ostatnie 4 lata uczyłam się języka hiszpańskiego, więc jakiś tam rytm ciągle miałam nauki, ale nie będę ukrywać, że anatomia, która wjechała od października na grubo, trochę mnie przerosła i tutaj trzeba było już sobie znaleźć i wypracować swój sposób nauki nowy.
1: Ale przy tym wszystkim rozumiem, warto się nie porównywać. To będą takie informacje, które Kasia zamieściła na Instagramie. Tak. Nie porównuj się do 19-latków. Ty jak zjesz parówkę i nie wyśpisz się w nocy, nie napiszesz dobrze kolokwium. Ty masz doświadczenie życiowe i rozwinięty płat czołowy. Korzystaj z tego, co daje bycie dorosłym osobnikiem. Dzisiaj się nie porównujesz do młodszych kolegów?
0: W ogóle się nie porównuję. W ogóle się nie porównuję.
1: A oni się porównują do ciebie, czy nie?
0: Myślę, że... Nie wiem, nie jestem w ich głowach, ale myślę, że... Nie jest to zdrowe, nikomu nie życzę się porównywać do innych osób i nie zauważyłam też takich zachowań, więc myślę, że nie.
1: To jest akurat dobry punkt wyjścia dla tych wszystkich, którzy mają teraz lat 30, 40 albo 50 i myślą o tym, żeby zapisać się na jakiekolwiek studia, żeby jakoś rozwiać te obawy, które być może w ich głowach są. Katarzyna Ślusarczyk, studentka pielęgniarstwa, która opowiada w mediach społecznościowych o tym, jak studiuje się startując w wieku 40 lat razem z nami, albo 20-20, jak kto woli, a my pytamy was o to, na co nigdy nie jest za późno. 22-645-2100.
2: Pogadajmy. 22-645-2100.
1: Ale zanim pogadamy, to posłuchamy oczywiście nowości, które my w czwórce bardzo lubimy wam serwować.
2: To jest nowość czwórki.

0: Ten kawałek to deszcz. Być może ktoś z was myśli o tym, żeby rozpocząć swoją karierę muzyczną, nigdy nie spróbował i taki kawałek jak deszcz chciałby nagrać. Na wszystko jest czas. Dziś do tego was przekonujemy i pytamy, na co nigdy nie jest za późno. 226452100. Razem z nami Katarzyna Ślusarczyk, która jest studentką pierwszego roku pielęgniarstwa. Zaczęła studiować mając lat 40. Natomiast przed chwilą Kasia powiedziała, a ten Wojtek, który do nas zadzwonił, to on będzie mówił na żywo? Ja mówię, będzie. O nie, to ja się boję. Wojtku, powiedz, że nie ma się kogo bać. Halo, halo, cześć.
1: No mnie się nie ma co bać. Cześć, cześć.
0: Wojtek to bardzo miły człowiek. Nie pierwszy raz w czwórce.
2: A, okej, dobra.
1: Być może drugi, tak. Być może drugi, to prawda. Natomiast, tak, to co mam wam powiedzieć? Na co nie jest za późno, czy też coś innego mam wam powiedzieć?
0: No na co nigdy nie jest za późno, bo ja zakładam, że wiesz, są takie rzeczy.
1: Na co nie jest za późno, bo wiem też na co jest za późno.
0: No to na co jest za późno, a ja spróbuję to jakoś storpedować, co powiesz?
1: Dobra, bo ja uważam, że dużo takich porad powinno się kierować wśród ludzi młodych, a nie do ludzi w naszym wieku, bo mam 44 lata. Moim zdaniem za późno jest często na naukę, słuchajcie. Więc trochę jest jakby w kontrze do tego, co tu się zostało powiedziane.
0: No ale dlaczego? Wytłumacz. Kasia zdecydowała się na studia w wieku 40 lat. Ja 30 kilka i też zacząłem jeszcze jeden fakultet. Co to komu przeszkadza?
1: Powiem wam, że po prostu wydajność mózgu jest niższa. Ja się uczyłem od 20 roku życia, w sensie na studiach, później jakieś podyplomowe robiłem i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że gdybym miał teraz się czegoś podjąć, czyli 20 lat po obronie pracy magisterskiej, to chyba już bym nie miał takiego capacity, a ja jakby ten spadek zdolności nauki jakby na bieżąco obserwowałem na własnym przykładzie, więc jakby to jest moje zdanie. A być może trzeba się uczyć po prostu rzeczy innych albo łatwiejszych, nie wiem.
0: Kasiu, i co ty na to?
2: Ja się nie zgadzam. Rozumiem, oczywiście szanuję, ale uważam, że mózg można ćwiczyć jak każdy inny mięsień w naszym ciele, więc po prostu nie
1: tak,
2: należy,
1: ale
2: nie
1: to
2: należy
1: nie jest
2: chyba
1: za
2: się.
1: Późno.
2: Słucham?
1: Tak, to się zgadza wszystko.
2: No właśnie, no oczywiście zgadzam.
0: A Kasia zdała anatomię, już to wie, jeśli chodzi o te sprawy związane z mózgiem.
1: No to chyba ciężki strasznie przedmiot.
2: Ciężki bardzo.
1: Ale tak, ale na co nie jest za późno, to na zmiany ścieżki kariery w życiu, tak mi się wydaje. A szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy się świat strasznie zmienił i zawody, które nie istniały w czasie, gdy ja byłem studentem, się pojawiły, a te, które istniały, zaczęły znikać powoli.
0: Wojtku, a ty opowiadasz teraz trochę o sobie, to znaczy o swoim doświadczeniu, że zmieniłeś w jakimś wieku pracę, branżę?

0: nie. Myślę bardziej o tym, że obserwując jakby swoich rówieśników i ludzi wokół siebie, widzę, że oni dużo sprytniej podchodzą do swojej pracy, nie nazywam tego może karierą, do swojej pracy, do swojej kariery, niż moi rówieśnicy w czasach, gdy myśmy byli młodzi, bo kiedyś była taka wizja, że etat w zakładzie pracy i tak dalej, bla, bla, bla. Natomiast teraz dochodzi do takich różnego rodzaju ciekawych zjawisk, moim zdaniem oczywiście, że sam bym się zastanowił, czy najlepiej byłoby być na pół etatu, nie wiem, budowlańcem, a na pół etatu księgowym, albo telerem fitness na pół etatu, a na pół etatu, nie wiem kim tam, prawnikiem na przykład, bo teraz właśnie może sobie tak miksować te swoje zainteresowania i swoją ścieżkę kariery, ponieważ no świat się zmienił, jakby jest nas łatwiej to robić.
1: Czyli skoro mamy dzisiaj pytanie takie, na co nigdy nie jest za późno, na zmianę ścieżki kariery, powiedział Wojtek. Wojtku, dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrego,
1: widzisz, Kasiu, miły człowiek,
2: bardzo,
1: prawda?
2: Bardzo.
1: 226452100 do nas sami tacy dzwonią, a pytamy was, na co nigdy nie jest za późno.
3: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: Na Tomka też nie jest za późno. Halo, halo, cześć Tomku.
4: Cześć, dzień dobry. Widzę, że mi zasięg troszeczkę spada. Mam nadzieję, że będzie okej.
1: No, słyszymy cię przyzwoicie. Zobaczymy, jak będzie dalej. To na co nigdy nie jest za późno, twoim zdaniem, w życiu?
4: Kurczę, ja nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest. Wiesz co, bo tak naprawdę wszystko gdzieś tam rozbija się o naszą głowę, naszą pomysłowość, limity, które sami sobie ustalamy. Temat, który podjęliście, tak troszeczkę zmusił mnie do refleksji i kurczę, dużo się ostatnio dzieje, dużo się dzieje u mnie. Ja tak przykładowo tutaj troszeczkę nawiązując do Wojtka, mam 37 lat, to znaczy, że w przyszłym roku będę miał 20-18, to mnie cieszy, ja jestem bardzo zadowolony z tego. I co, i kończę studia kolejne, po 15 latach wróciłem na studia, robię podyplomówkę. I można.
1: A powiedz, a jeśli chodzi o twoich kolegów ze studiów, to są ludzie w podobnym wieku do ciebie, którzy też się trochę później zdecydowali na taką podyplomówkę, czy nie?
4: To jest podyplomówka i raczej tam część grupy, jakieś 20-30% grupy, to są faktycznie osoby młode, które gdzieś tam studiowały i bezpośrednio po tych studiach, tych podstawowych, przyszły na podyplomówkę, ale zdecydowana większość to są ludzie, którzy już gdzieś tam podłapali jakieś doświadczenie i potrzebują jakiejś wersji rozwoju, formy rozwoju, więc na pewno nie jestem najstarszy w mojej grupie.
1: Tomku, chciałem ci powiedzieć, że skoro w przyszłym roku będziesz miał 20 plus 18, to znaczy, że będziesz mógł pojechać na wakacje bez rodziców?
4: Ja teraz patrzę, żeby pojechać na wakacje bez dzieci.
1: A, bez dzieci, no tak. Perspektywa się zmienia wraz z wiekiem. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Dzięki,
1: pozdrawiam. 226452100, czekamy na wasze telefony. Na co nigdy nie jest za późno? Zachęcam też do tego, żeby komentować naszą sondę wideo, która pojawiła się i na TikToku, i na Facebooku, i na Instagramie Czwórki. Razem z nami Katarzyna Ślusarczyk, studentka pielęgniarstwa, która opowiada w mediach społecznościowych o tym, jak studiuje się startując w wieku 40 lat lub 20 plus 20. Chyba tak to powinienem powiedzieć. Kasiu, a co ty masz, czego nie mają ci studenci zaraz po maturze?
2: No, doświadczenie życiowe, które myślę jest moim zasobem bez wątpienia, ale tutaj oczywiście nie umniejszając, to jest naturalna kolej rzeczy, że po prostu tak jest. Jakąś mądrość życiową i może większy dystans, też może większą pokorę. Ale jeszcze co jest ważne, świadomość tego, co chcę robić tak naprawdę.
1: A masz coś takiego, że uświadomiłaś sobie, ja już w swoim życiu zrobiłam to, to i to, to teraz właśnie nawiązując do tego dystansu, o którym wspomniałaś, nie muszę, ale mogę. Więc nawet jak mi się noga powinie, spoko, poradzę sobie.
2: Tak, ja właśnie do tego też namawiam, bo bardzo wiele do mnie pisze kobiet zwłaszcza. Ja właśnie do tego namawiam, żeby... To jest już taki wiek, w którym nikt nad nami nie stoi i nikt nam nic nie każe i nikt nam również nie będzie kazał tych studiów kontynuować w razie czego. Ja mówię, spróbuj. Po prostu to jest moja jedyna rada, tak jak rad udzielać nie lubię, tak to jest uważam słuszna. Jeżeli czujesz, po prostu spróbuj, a co się wydarzy dalej, daj sobie też taką przestrzeń na właśnie powiedzenie, że no jednak to nie jest dla mnie na przykład.
1: To sprawdźmy, czego próbuje w swoim życiu Tomek. Tomku, czy my się słyszymy?

0: Halo, cześć, słyszymy się.
1: Bardzo się cieszę. Powiedz, co zrobiłeś ostatnio dla siebie, czego nie robiłeś na przykład 15-20 lat temu? Takie nowe odkrycie w twoim życiu. Było coś takiego, czy nie?
0: Ostatnio może nie, ale tak zacząłem, słuchając was, zacząłem się zastanawiać nad tym, co ja zacząłem robić. Powiem tak, rocznikowo 42 lata i poszedłem na studia, ale to było, jak miałem 32, 33 chyba. Wróciłem na te studia, bo przestałem, potem też, wtedy już je skończyłem, więc ten aspekt też bardzo ciekawy. To, o czym mówiliście, że sami sobie nakładamy te limity, to jest mega ważna sprawa. To sami nakładamy sobie te ograniczenia. Ja pomijam przypadki, wiecie, takie już skrajne, że ktoś rzeczywiście fizycznie nie może, tak, nie wiem, no po prostu są pewne takie sytuacje, ale generalnie to większość siedzi w naszej głowie. A to, co mnie przyszło na myśl i uważam, że jest bardzo ważną rzeczą i na którą nigdy nie jest za późno, to jest powiedzenie przepraszam.
1: To ładne.
0: To jest taka refleksja, że nie warto żyć w konflikcie, nie warto żyć w zacietrzewieniu, że nawet jak już myślimy, że wszystko jest spalone i często takie rzeczy też w rodzinie się zdarzają. Sam byłem świadkiem mniejszych, większych takich animozji i potem ludzie dopiero na stare lata potrafili się pogodzić albo nie potrafili się pogodzić, więc ja uważam, że to powiedzenie przepraszam to jest coś, na co nigdy nie jest za późno i zawsze warto się pogodzić, przyznać się do błędu i po prostu przeprosić. I to myślę dla mnie taka refleksja mnie na.
1: Czyli można być mądrym, można mieć dużo lat, ale jak podchodzisz do kogoś i mówisz przepraszam, to jest adekwatne do tego wieku, w którym jesteś, niezależnie od tego, jaki on jest.
0: Tak, na to jest zawsze czas.
1: Tomku, dzięki wielkie za ten telefon. Myślę, że to ciekawa perspektywa, jeśli chodzi o to, na co nigdy nie jest za późno, bo my zwykle rozmawiamy o tym, że faktycznie to mogą być studia, to może być nauka jazdy na rowerze, nauka pływania, a Tomek mówi, nie, no umiejętność powiedzenia przepraszam, to też jest ważna sprawa. Na co nigdy nie jest za późno? Dajcie znać. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Feelings, tak nazywa się ten kawałek, bo z jednej strony rozmawiamy o tym, na co nigdy w życiu nie jest za późno, a z drugiej strony gramy i nie będziemy przestawać grać przynajmniej do godziny 18. Mason.

0: Tu czwórka i pogadajmy. Dziś pytamy was o to, na co nigdy nie jest za późno. Może to studia po 40, może nauka tańca po 50. Wspominałem też o kursie pływania, kiedy macie 30 lat. No bo ja kiedyś żyłem w takim przekonaniu, że jak ktoś się pływać nie nauczył tam do 20 czy nawet do 15, to on się w życiu już tego pływania nie nauczy. Ale znam przykłady, że było inaczej. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Jak ryba w wodzie na antenie czwórki odnajduje się Katarzyna Ślusarczyk, ale odnajduje się też nasz słuchacz Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, witam was serdecznie.
0: Jesteś trzecim Tomkiem dzisiaj, więc wskakujesz na podium.
2: Bardzo, bardzo mi miło, aczkolwiek dzisiaj byłem o krok, żeby wskoczyć na podium w konkursie.
0: A, u Kamila, u Kamila.
2: U Kamila, tak,
0: czyli, czyli rozumiem, jesteśmy twoją nagrodą pocieszenia, no co zrobić, ale myślę, że spokojnie poradzisz sobie z naszym pytaniem, na co nigdy nie jest za późno, twoim zdaniem, w życiu?
2: Ja może powiedziałbym troszeczkę inaczej, że w życiu na wszystko przychodzi pora. W moim Ładnie. Przypadku mam teraz czas na to, żeby właśnie doskonalić naukę pływania. Zapisałem się na dodatkowe lekcje do trenera, gdzie szlifuję technikę pływania kraulem. Za dzieciaka zawsze podziwiałem naszych pływaków zdobywających medale na igrzyskach. To było takie małe moje marzenie, żeby je spełnić. I dzięki temu, że ja się zapisałem, podzieliłem się tą informacją z moim przyjacielem, który też zapisał się na naukę pływania od zera. A mamy po 42 lata.
0: No i szapoba, na takie telefony my dzisiaj czekamy. Kasia kiwa głową,
3: tak,
0: rozumiem,
3: tak,
0: że popierasz jak najbardziej. Słuchaj, miałeś takie wątpliwości kiedykolwiek, że gdzie ja, facet 40-letni, będę teraz szedł uczyć się pływać kraulem?
2: Może jeszcze 10 lat temu taka odrobina, nie chcę powiedzieć wstydu, no może i troszeczkę wstydu, tak? Byłaby, ale jak już tak z wiekiem nabrało się doświadczenia, to a czemu nie? Cały świat stoi przed nami, nieważne kiedy, ważne, żeby się odważyć.
0: Tomku, to płyń w jaką stronę chcesz tylko w swoim życiu. Dzięki za ten telefon.
2: Przypłynąłem po dwójkę dzieci do przedszkola teraz.
0: No, a dzieciaki pływają, czy nie?
2: Oczywiście.
0: Czyli one nie czekają do 40 akurat.
2: Nie pozwoliłbym im na to.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam, hej.
0: 226452100. Na co nigdy nie jest w życiu za późno?
4: Nawet z najbliższej rodziny. Kuzynka zaczęła studiować medycynę. Pomimo skończenia jednego kierunku studiów, bo czuła, że tak by chciała, więc wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno.
0: Na co w życiu nigdy nie jest za późno, państwa zdaniem?
5: Na miłość.
0: O każdej porze, w każdym
5: dniu i nocy. Tak jest, nie ma co się ukrywać.
0: Kasia, jeśli chodzi o ten wątek twoich kolegów 19-letnich ze studiów, to jak ty sobie radzisz, mając więcej obowiązków niż oni? Bo zakładam, że część z nich po prostu tylko studiuje, nic więcej nie robi.
3: Tak, chociaż chyba nie.
0: Jednak nie? Wszyscy pracują?
3: Może nie wszyscy, ale i ci młodzi ludzie też mają jakieś swoje zadania pozaszkolne, bo to jest szkoła też taka, nie jesteśmy tam od poniedziałku do piątku, także to też wybrali ludzie, którzy mają jakieś swoje zobowiązania. Natomiast jest to na pewno kwestia bardzo dobrej organizacji. Ja mam ten też przywilej, że prowadzę swoją firmę, więc myślę, że byłoby mi trochę trudniej, gdybym była na etacie, ale i takie osoby są na tych studiach, także myślę, że to jest wszystko do zrobienia.
0: To pewną zagadkę rozwikłałaś, bo jest taki stereotyp, może prawdziwy, może nie, że jak ktoś zmienia swoje życie po 30 albo 40, na przykład idzie na trudne studia, to musi mieć kogoś, kto go będzie utrzymywał. To znaczy, kto te, biorę w cudzysłów, fanaberie będzie finansował.
3: Mhm. A to tego nie słyszałam.
0: No ja już słyszałem takie hasła, tak. Nigdy ci nikt tego jakbyś nie zarzucił, nie próbował.
3: To tylko w internecie, ale to jakoś sobie z tym poradziłam. Mnie to śmieszy, szczerze mówiąc. Tak samo jak teksty o tym, że poszłam

0: na te studia dla pieniędzy. No różne ludzie mają pomysły. Nie na wszystko da się odpowiedzieć mądrze chyba.
1: Mam nadzieję, że za kilka minut odpowiesz na pytanie, co będziesz robić, kiedy te studia skończysz, bo powiedziałeś o tym, że prowadzisz własną firmę. Mm-hmm. Studia są w weekendy, ale potem kolejny zawód będziesz miała w kieszeni. Tak. Katarzyna Ślusarczyk, studentka pielęgniarstwa, która w mediach społecznościowych opowiada o tym, że na studia nigdy nie jest za późno, jest razem z nami.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.
1: Magnifique to kawałek od Chodaka. Posłuchajcie sami jednocześnie. Przypominam, 22 645 2100 to nasz numer telefonu. Na co nigdy w życiu nie jest za późno? Dajcie znać.

0: To Magnifiki Chodak w czwórce. My pytamy was o to, na co nigdy nie jest w życiu za późno. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Kasia Ślusarczyk, która jest razem z nami, pomyślała w pewnym momencie swojego życia: ja będę studiować pielęgniarstwo, a zrobiła to mając lat 40, o czym opowiada zresztą w mediach społecznościowych. Jesteś po pierwszym roku, a co będziesz robić, kiedy będziesz już po 5 latach, czy po 6, bo mi się trochę myli?
2: No powiedzmy, że po 3 najpierw, a później po kolejnych 2. To zależy, jaką ścieżkę obiorę. Trudne pytanie. Nie wiem, co ja będę jutro robić tak naprawdę, ale ja też nie lubię takich ostatecznych wypowiedzi, które niosą ze sobą jakiś ciężar.
0: Pytam też, dlatego, że pewnie szłaś na te studia z jakimś wyobrażeniem tego, co będzie potem.
2: Tak, ale te studia też bardzo moje wyobrażenia zweryfikowały. Te studia są bardzo mocno o człowieku. One są bardzo fascynujące, ale też trudne. I ja sobie daję pole na różne odczucia i różne jeszcze decyzje. Uważam, że to była świetna decyzja i tego się na razie trzymam. I widzę siebie w szpitalu, widzę siebie w tych klimatach. Natomiast gdzie dokładnie? Nie wiem.
0: Nie
2: I to jest fajne.
0: A byłaś już na praktykach, na stażu?
2: Tak,
0: jak to
2: jesteśmy
0: wyglądało?
2: Już po praktykach, na internie i na neurologii. I na razie interna super, super, bardzo mi się podoba.
0: I jak się tam czułaś?
2: No, jak ryba w wodzie, jak tutaj.
0: Bardzo mi miło, ale tak. Ja zakładam, że tam są ludzie, którzy też są na przykład w twoim wieku i już pracują, bo akurat oni poszli na te studia w wieku 19 lat.
2: Tak, oczywiście.
0: Jak oni cię przyjęli?
2: Wiesz, no ja jestem na razie studentką, więc podejście do nas jest różne. Ja na razie spotykam się z bardzo, bardzo miłym przyjęciem i wśród personelu, i wśród pacjentów. Podejrzewam, że jeszcze to, co może gorsze, jakaś ciemniejsza strona tego całego biznesu, to jeszcze przede mną. Na razie jest super.
0: Na razie różowe okulary?
2: Trochę tak.
0: A dajesz sobie prawo do tego, żeby na przykład w pewnym momencie jednak zrezygnować, bo stwierdzisz, że to nie jest to?
2: Tak, daję sobie prawo, nie zakładam tego, natomiast myślę, że to jest bardzo ważne i to jest coś, co ogranicza ludzi i powstrzymuje przed zmianami. Założenie, że jak coś powiemy raz, to już do końca.

0: końca życia. Jak coś zadecydujemy, to do końca życia. Fajnie sobie zdjąć ten ciężar z siebie.
1: Ale wydaje mi się, że to się trochę łączy z tymi komentarzami, które mogą być z zewnątrz, bo na przykład jak się decydujesz na jakieś studia i ktoś ci potem powie, no ale sama chciałaś, poszłaś i teraz od razu zmieniasz zdanie, no to się robi taka, wiesz,
0: robi
1: taka
0: presja jak, kolejna. Robi się jak się ma 20 lat. Mi się już nie robi.
1: W ogóle?
0: Nie.
1: I dzisiaj jak na przykład zdajesz egzaminy i wracasz do domu, to wszyscy pytają cię trochę jak studentkę, właśnie tę 19-20-letnią, jak było, jak ci poszło?
0: Tak, pytają, ale myślę, że oni wiedzą, że dobrze mi idzie. Ja się uczę, mnie te tematy fascynują i... ale tak, jeżeli pytasz o zainteresowanie, to tak jak najbardziej
1: mam. Kasia, a czy są takie rzeczy, których nie robiłaś poza studiami, myślę, kiedyś, a teraz do nich wróciłaś albo w ogóle zaczęłaś to robić? Bo stwierdziłaś, że nigdy nie jest na to za późno?
0: Na razie mam dosyć... To jest jednak obciążające. To nie chcę, żeby to zabrzmiało zniechęcająco, ale to są trudne studia. Fascynujące, ale trudne i czasu na jakieś inne rozrywki jest dosyć mało.
1: Czy nie pytać o kolarstwo torowe,
0: nie,
1: o
0: nawet powiedziałabym,
1: taniec.
0: Że porzuciłam rolki, które zaczęłam tam za 2 lata temu, figurowe. I trochę ubolewam, ale no nie widzę.
1: Ale to też była taka rzecz, którą rozpoczęłaś w pewnym momencie swojego życia, tak?
0: Tak, no poszłam sobie, ale złamałam rękę i potem jakoś...
1: Jak to w sporcie bywa.
0: Tak,
1: ciekawy jestem, czy będzie o rolkach, czy będzie o farmacji, a może będzie o pielęgniarstwie, bo razem z nami Rafał. Halo, halo, cześć Rafale.
2: Dzień dobry, Kubo. Ostatnio się słyszeliśmy na temacie o SOR-ze. Dzisiaj w sporcie będzie. Więc tak, ja mam jestem rocznik 71, czyli 55 lat. W 42 roku swojego życia się pojawił sport bardzo mocno, więc oczywiście był też Ironman w tym wszystkim. W tym roku kupiłem sobie książkę o 50 największych podjazdach górskich, które się pokonuje rowerem. Właśnie przygotowuję się do wyjazdu i przez 2 tygodnie będę miał pierwszy raz takie samodzielne wakacje, czyli będę sam i będę rowerem podjeżdżał te góry, które podjeżdżają kolarze na Tour de France albo na Giro d'Italia. Taki pomysł mi się zrodził właśnie.
1: Kasiu, czy to jest człowiek, który idzie w twoje ślady, tylko że w bardziej takim sportowym klimacie?
0: Myślę, że idzie w swoje ślady i to jest super i bardzo kibicuję i szacunno.
1: Rafale, a powiedz, ty miałeś w ogóle kiedyś taką myśl, że być może nie, to już nie jest ten czas, żeby próbować nowych rzeczy, czy jesteś tak otwartym człowiekiem od samego początku, że no, co by się nie pojawiło na horyzoncie, to będziesz próbował?
2: Może nie tak, ale co jakiś czas, tak co 10 lat się pojawia jakieś nowe hobby, było granie na gramofonach kiedyś, teraz od dłuższego czasu jest ten sport, ale uważam, że w pewnym wieku chyba powinniśmy to wszystko robić, czyli się dużo ruszać, żeby długo żyć w dobrej formie.
0: Tak.
2: Także no, pomysł ten mój kolarski jeszcze jest taki połączony z tym, że przerobiłem sobie samochodzik taki mało osobowy i też mam pomysł, żeby spać tam u góry z pięknym widokiem, a potem jeździć rowerem dookoła.
1: A kto ci te pomysły podsuwa? To jest coś takie natchnienie, które przychodzi? Czy się naczytałeś, naglądałeś filmików na YouTubie? Jak to u ciebie działa?
2: Pomysł tym w ogóle, no triathlon to jakoś tak tam się pojawił, gdy zobaczyłem pierwszy raz takiego triathlonistę, który mi się bardzo spodobał, jego postawa, jego siła i wtedy zacząłem właśnie w tym tam 42 roku swojego życia trenować, a to wszystko się wokół tego zaczęło kręcić, bo dużo jeżdżę po Polsce samochodem, więc sobie ten rower jakoś tam woziłem z sobą, zamiast siedzieć w hotelu piwkiem przed telewizorem, to jeżdżę i zwiedzam. Także to wszystko się teraz jakoś tak zazębia, tak? Czyli cały czas pracuję, dużo jeżdżę, dużo trenuję. No i teraz jeszcze ten wyjazd w góry. Na pewno rower.
1: Rafale, trzymamy za ten wyjazd kciuki. Wszystkiego dobrego, dzięki za ten telefon. Trzymaj się serdecznie. Ja w ogóle doszedłem do wniosku, że gdyby pytanie, na co nigdy nie jest za późno, było dziennikarzem czwórki, to byłoby Kasią Dydo, która robi tak wiele różnych rzeczy w swoim życiu, bo i DJ-uje, i jeździ konno, i szyje marynarki. Naprawdę, gdyby pytanie, na co nigdy nie jest za późno, było człowiekiem, to byłaby to zdecydowanie Kasia Dydo, która z tego co wiem wkracza do naszego studia na moment. Chodź, Kasiu, chodź, dołączysz do nas. Kasia, jak zacznie odpowiadać na to jedno pytanie, to myślę, że wyjdziemy stąd mniej więcej o godzinie 23:30, bo dużo ma do powiedzenia na temat
3: tego. Ale tutaj skłamałeś trochę na antenie, bo ja nie jeżdżę konno. Jeździłam, próbowałam, ale mi nie wyszło. Ale rzeczywiście, gdy próbowałam

0: Byłam 2 lata temu, więc nie jakoś tak, wiesz, super wcześnie.
1: Wybronię się z tego. Lubisz konie?
0: Lubię, bardzo.
1: Kasiu, ale faktycznie jest tak, że są rzeczy, na które nie jest za późno, niezależnie od wieku?
0: Ja w ogóle uważam, że na edukację nigdy nie jest za późno. I po prostu to jest coś takiego, co daliśmy sobie wmówić, że my tak naprawdę powinniśmy studiować tylko w swoich latach 20. No i tak większość osób robi, że studiuje w latach 20, a później przecież pojawiają się różne nowe możliwości, zmienia się nasze życie, pojawiają się nowe zainteresowania, no więc dlaczego tego nie rozwijać? I myślę, że też przez to, że nam to wmówiono, to wiele osób tego nie robi, ale też są takie, które robią i które czerpią z tego bardzo dużo przyjemności. Ja poszłam na studia w wieku 40 lat i uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę, bo takie późne studiowanie daje taki ogromny zastrzyk energii. Poza tym, że studiujemy już z takim przekonaniem, że chcemy się tego uczyć. Ta wiedza po prostu nas po prostu fascynuje.
1: To możecie jest sobie przybić teraz piątkę z Kasią Ślusarczyk. Bo Kasia zaczęła studiować pielęgniarstwo w wieku 40 lat.
0: Ale tutaj też ja nie mówię o tym, żeby wszyscy od razu rzucili się na studia i studiowali. Chodzi też o to, żeby brali udział w różnych kursach, które są rozwijające ich zainteresowania, ich hobby, żeby właśnie no już tak nie zalegali na kanapie, tylko jednak cały czas po prostu byli w działaniu. No ja myślę, że takie bycie w działaniu to jest coś bardzo przyjemnego i uważam, że naprawdę nigdy nie jest za późno. I super, że są ludzie, którzy też chcą studiować później, nawet w swoich latach 60., jak ja to mówię. Na przykład jest taka kobieta, która wymyśliła, to podam przykład, tkaninę, która nazywa się Pinatex i to jest skóra z ananasa. I ona, żeby w ogóle wdrożyć to do produkcji, tę innowację, poszła w wieku 60 lat na studia. Mm. I no, nie było za późno na to. Nigdy nie jest za późno na naukę, nigdy nie jest za późno na edukację, nigdy nie jest za późno na po prostu poszerzanie swoich horyzontów.
1: No ja pamiętam, jak w studiu czwórki pojawiła się pani psychiatra, starsza mniej więcej ode mnie jakieś 50 lat i spytała, czy byłaby taka szansa, żeby dołączyła do mnie, do psychologii, bo chciałaby być moją koleżanką z roku, więc...
0: Ja w ogóle nie rozumiem, można. Dlaczego my tak bardzo dbamy o swoje zewnętrzne walory, a tak często... już w tym takim dojrzałym wieku nie dbamy o to, co mamy wewnątrz. No, gdyby więcej ludzi po prostu dbało o to, co jest wewnątrz, to naprawdę żylibyśmy w lepszym świecie.
1: Mądra się zrobiła ta nasza rozmowa, ja to sobie muszę po prostu wygrać. Kasia Dydo, Kasia Ślusarczyk, bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: 226452100. Dajcie znać, na co nigdy nie jest za późno. Czekamy na telefony do 18.
3: Pogadajmy. 226452100.
4: I think I took the lead, I'm right where I should be. They acting out of character, said please don't make a scene. Said what's your income stream?

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste chaki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

To już godzina 17. Pogoda. Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą

0: wskazać nawet 37 stopni. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
1: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
0: To sprawdźmy jeszcze, jak będzie jutro. W piątek w Polsce słonecznie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 30 do 33 stopni, chłodniej, bo około 27 będzie na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu oraz Podhalu. Nad morzem 20 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja. Słyszysz? To Augustów Summer Start.
3: Warto pas! Sporcie! Nam los!
2: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
4: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiedzionym grubem jadę jak Uber Eats.
2: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
13: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybki.

0: zawsze od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Moim zdaniem nigdy nie jest za późno, żeby słuchać czwórki. Po godzinie 17:10 to też jest dobry moment, a dziś rozmawiamy o tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, na co nigdy nie jest za późno w naszym życiu.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.

0: zaprasza Kuba Jamroza.
1: Studia po 40 albo kurs pływania, kiedy mamy 45 lat. To wszystko jest możliwe, o tym wszystkim już słyszeliśmy. No to na co nigdy nie jest za późno w naszym życiu?
2: Na szczęście.
0: Zawsze może być?
2: Zawsze.
3: Całe życie myślałem o elektronice i teraz się bawię na emeryturze mikrokontrolerami i tak dalej, takimi różnymi zabawkami.
4: Nigdy nie jest za późno uczyć się.
0: Uczyć się?
4: Tak.
5: Na podróże, na miłość.
0: Miłość, podróże, coś jeszcze dorzucacie?
5: Rozwój. O.
6: Na zmianę ścieżki, jaką się podąża, żeby odkryć z upływającym czasem, na czym zależy i niezależnie od tego, co się dzieje w życiu, to faktycznie podjąć taką decyzję, że zgodną ze sobą.
1: 22 645 21 00. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie.
0: Pogadajmy. 22 645 21 00.
1: Pytamy was dziś o to, na co nigdy nie jest za późno w naszym życiu. Może to będzie kurs tańca, na który poszliście mając 50 na karku, a może coś zupełnie innego. Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawy. Dzisiaj padło też w naszej rozmowie, że nigdy nie jest za późno na to, żeby powiedzieć przepraszam. To też ładne. Jesteśmy z wami do godziny 18. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska i Kuba Jamrozek. 22 645 2100.

0: Przyjemne to były dźwięki. 14 minut po godzinie 17. Na co nigdy nie jest za późno? O tym rozmawiamy w Pogadajmy w czwórce. 226452100 to jest nasz numer telefonu. Możecie złapać za telefony, zadzwonić i odpowiedzieć.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Chociaż przepytywał nie będę. Chodzi o to, żeby podzielić się własnym doświadczeniem. Czy faktycznie uważacie, że są w życiu takie rzeczy, na które nigdy nie jest za późno, niezależnie czy mamy 20 lat, czy mamy 30, 40 albo 50? Jeśli tak, dzwońcie 226452100 razem z nami Adam Romański, znany w sieci jako Hello Roman, który sam siebie nazywa kreatywnym frontendowcem i mógłbym teraz bardzo długo wymieniać wszystkie te rzeczy, którymi się zajmuje. Dzień dobry, cześć Adamie.
3: Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jakiej decyzji sprzed lat dziś najbardziej sobie gratulujesz?
3: Wydaje mi się, że decyzja o tym, żeby zmienić branżę, która zapadła dość późno, bo miałem wtedy 28 lat.
0: 28 lat to jest późno na zmianę branży?

0: już 6 lat pracowałem wtedy jako copywriter, więc w tym takim świecie agencyjno-reklamowym byłem dość głęboko. Ta decyzja była takim trochę skokiem na głęboką wodę, bo też wiązała się z tym, że jako początkujący programista będę zarabiał mniej niż doświadczony copywriter. Dlatego no, było to pewnego rodzaju wyzwanie, ale z czasem to się bardzo opłaciło pod wieloma względami, nie tylko finansowym, ale też takiego spełnienia zawodowego.
1: A ty to traktowałeś jako taki krok wstecz, czy jednak do przodu?
0: Na pewno do przodu, wstecz jedynie finansowo, no bo pamiętam nawet ten moment, kiedy zaczynałem pracę w pierwszej firmie jako programista i musiałem wziąć kredyt, ponieważ moja wypłata radykalnie się skurczyła przez to, że zmieniłem firmę i zawód.
1: Czyli pod tym kątem można traktować to jakkolwiek jako krok wstecz, ale ty cały czas mówisz, że jesteś na przodzie.
0: Tak.
1: Bo cały czas coś się zmienia.
0: Generalnie ja wychodzę z takiego założenia, już odbiegając kompletnie od pracy, ale bardzo się lubię uczyć nowych rzeczy i uczenie się całe życie to jest dla mnie po prostu coś naturalnego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie uczenie się nigdy nie było tak łatwe.
1: Dzisiaj rynek tego też wymaga, więc z jednej strony te chęci wpasowują się trochę w to, czego wymaga od ciebie pracodawca potencjalny też.
0: To prawda, też tak samo jak, nie wiem, na przykład lekarze czy inni specjaliści, programiści tak samo muszą się ciągle rozwijać, bo też technologia nieustannie gna do przodu.
1: Ciekawi mnie, co było takim powodem tego, że zmieniłeś swoje życie w pewnym jego momencie, ale zanim na nie odpowiesz, to razem z nami Grzegorz. Halo, halo, cześć Grześku.
2: Cześć Kubo.
1: Dobrze cię słyszeć u progu. Cześć, a kto tam z tyłu?
3: Piotrek.
1: Cześć Piotruś, po raz kolejny się słyszymy.
2: Tak jest.
1: Ja takie duety w czwórce szanuję. Panowie, czy są takie rzeczy, być może w waszym życiu, nawet w życiu Piotrusia, na które nigdy nie jest za późno?
2: Słuchaj, chcieliśmy akurat, jechałem tutaj do zobaczyć się z moją mamą, odebrać Piotrusia i pomyślałem, że akurat jej, może nie historia, ale przygoda będzie ciekawa, bo ja mam dosyć sporo tatuaży i zawsze te tatuaże były mi bliskie, a moja mama wiele lat się może nie tyle sadziła, co tak myślała, że może sobie jakieś tatuaże, ktoś kiedyś i tak dalej, ale raczej było to w fazie takich luźnych założeń. Natomiast na jej 65. urodziny dostała ode mnie bon na tatuaż, pojechaliśmy do salonu tatuażu zrobić sobie razem i spodobało jej się tak bardzo, że ona zrobiła dwa, a ja żadnego.
1: No to ciekawe i rozumiem, w perspektywie czasu będzie ręka w cały u babci.
2: No, to się dopiero okaże, ale jak się okazuje, wszyscy wie, mama Piotrusia, moja żona też ma tam dziarki, Piotruś też lubi sobie czasem tymczasowego tatuaża zrobić, więc jakoś tak i moja mama też może nie tyle uległa, co zrealizowała ten projekt, co pokazuje, że nigdy nie jest za późno, bo nawet w tym salonie tatuażu się może nie tyle dziwili, co byli tacy pozytywnie zaskoczeni, że no taki tatuaż po 60 jest jakby czymś nieoczywistym u nich.
1: A jak twoja mama sobie z tym poradziła? No bo to było też takie patrzenie pewnie innych na to, co ona robi. Bez problemu?
2: Absolutnie bez, a powiem więcej, sporo ludzi zwraca uwagę, że o, no nowy tatuaż czy tatuaż i w ogóle w takim wieku i tak dalej, to jest taki komentarz chyba najczęstszy. Na to odpowiedź jest na w jakim wieku, jakiś wiek jest dobrym tatuażkiem, gdzieś jest napisane, że pierwszy trzeba zrobić jak się ma 18 lat, a może mniej, więc jest naprawdę zachwycona, szczególnie, że moja mama też jest osobą, która lubi takie zwracanie uwagi, znaczy lubi jak ktoś zwraca uwagę, więc tym bardziej jakby myślę, że odnalazła się w tym no idealnie, bo jest samej jej się bardzo podoba i innym też jakby może opowiedzieć o tym, więc jest, wszystko się przyjemnie złożyło.
1: A jak ma mama na imię?
2: Jola.
1: Pani Jolanto, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, no i zazdrościmy takiej rodzinki, jaka teraz jest w samochodzie. Grześka i Piotrusia, to jest duet niezniszczalny, na przykład na antenie czwórki. Piotrusiu, to jeszcze ty powiedz, jaki masz tatuaż? Rozumiem, taki z gumy do rzucia.
3: Piłkarzy,
2: na mundial flagi są i piłki są.
1: A, to Aldo Messi, czy nie?
3: Mam nowe tatuaże, gdzie jest Argentyna, ale jeszcze ich nie otworzyłam.
1: Rozumiem, czyli wszystko przed tobą. Być może Messi pojawi się mniej więcej na 3 dni na twoim ciele, no bo o takich tatuażach tutaj mówimy. Dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego szerokości wam życzę.
2: Jedziemy na piłkę, trzymajcie się, hej.
1: Grzegorz, Piotruś i być może wy, 226452100, pytamy was o to, na co nigdy w życiu nie jest za późno. A razem z nami Adam Romański, znany w sieci jako Hello Roman. Ja to pytanie zadałem też przechodniom. Posłuchajcie, co odpowiedzieli.
4: Myślę, że w każdym wieku jest odpowiedni moment, żeby znaleźć bliską osobę, właśnie przyjaciela, przyjaciółkę. I to jest bardzo ważna relacja, więc tak.
5: Żeby się uczyć tak naprawdę, bo człowiek cały czas się uczy. Także czy to

0: praca, czy to akurat, że tak powiem, na jakichś wydarzeniach. Zawsze coś można się czegoś nauczyć.
1: A czego ty się nauczyłeś w ostatnim czasie? Czego nie uczyłeś się wcześniej na przykład?
0: Wcześniej generalnie miałem problemy z ludźmi, a że tak

0: Pobawiłeś się trochę w czymś i teraz zmiana.
1: Kompletnie nie spotkałem się z czymś takim. Raczej od wszystkich dostawałem wtedy bardzo dużo wsparcia i myślę, że to był po prostu taki dobry krok i wszyscy to widzieli, że głęboko wierzyli w to, że to mi da dużo frajdy w życiu.
0: To co się takiego wydarzyło, że stwierdziłeś, że nie będziesz więcej copywriterem, tylko teraz wchodzisz do świata IT?
1: Byłem trochę zmęczony światem reklamy, zwłaszcza, że na samym końcu tej kariery pracowałem w reklamie farmaceutycznej, która jest bardzo specyficzna i mało można się tam wyżywać kreatywnie, dlatego byłem mocno dobity tą pracą.
0: Czyli wypalenie?
1: Można tak powiedzieć, chociaż wypalenia doświadczyłem już później jako programista i to jest naprawdę dotkliwy stan. To, co wtedy miałem, to raczej nazwałbym po prostu taką nudą i brakiem jakiegoś takiego spełnienia. A praca programisty jednak daje dużo frajdy.
0: To o tej pracy na pewno porozmawiamy. A dzisiaj ile masz lat?
1: 36 we wrześniu skończę.
0: Mając 36 lat, pozwoliłbyś sobie jeszcze na takie... No, na przebranżowienie mówiąc wprost, jeśli chodzi o rynek pracy, ale na taką dużą zmianę w swoim życiu?
1: Ciągle się nas straszy tym, że AI nas w końcu zastąpi, więc...
0: Jesteś na to gotowy?
1: Nie jestem na to gotowy, ale nie wykluczam takiej możliwości, że zostanę stolarzem na przykład.
0: Czyli jednak, Adam Romański, znany w sieci jako Hello Roman, razem z nami, 226452100. Pytamy was dziś o to, na co nigdy nie jest za późno.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: A to kawałek od Molesty, nazywa się 16 liter. Posłuchajcie sami.

0: To Molesta Evenement i 16 liter, no trochę mniej liter, a właściwie cyfr jest w naszym numerze telefonu 226452100, a pytamy Was dziś o to, na co nigdy nie jest za późno.
1: Dużo czy próbuję, staram się przynajmniej próbować tego, czego nie próbowałem, jak byłem młody. Teraz nurkuję ogólnie, staram się nurkować z kolegami.
0: Słuchajcie, na co w życiu nigdy nie jest za późno?
2: Za późno na życie, na moment, na bracie udział w takich jakichkolwiek zaangażowaniach. Narobienia to, co chcesz w tym momencie.
0: Dopisujemy do listy, jakie jest Wasze zdanie, na co nigdy w życiu nie jest za późno? 226452100. Czekam na tych wszystkich, którzy nauczyli się jeździć na rowerze, na przykład mając 50 lat, albo poszli na kurs pływania w wieku 35.
3: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Adam Romański, znany w sieci jako Hello Roman, który sam siebie nazywa kreatywnym frontendowcem. Natomiast zanim dołączył do branży IT, to zajmował się copywritingiem, więc był copywriterem i nagle stwierdził, nie, idę teraz w zupełnie inną stronę. Ale Adamie, trochę tak jest, że na to pytanie mógłbyś odpowiedzieć również dzisiaj, z takiej swojej perspektywy 36-letniej. Na co nigdy nie jest za późno? Jaką decyzję podjąłeś ostatnio w swoim życiu?
4: Generalnie dużo się dzieje w tym roku. Zarówno dziwnych rzeczy, złych, ale też bardzo dobrych. I jedną z takich rzeczy, która się ostatnio wydarzyła, jest taki moment olśnienia. Od 3 lat na moim kanale nie za bardzo się coś pojawiało nowego. Aż tu nagle tydzień temu...
0: Kanał
4: na YouTubie, Hello Roman. Aż tu nagle tydzień temu doznałem olśnienia i wpadłem na pomysł, o czym chcę teraz opowiadać. To będzie duża wolta tematyczna, zmieni się tematyka kanału, to już nie będzie IT, to nie będzie programowanie. Chcę trochę opowiedzieć o tym, jak jako człowiek odnaleźć się w dobie AI, jak pozostać człowiekiem, jak celebrować to, że się jest człowiekiem niedoskonałym, uczącym się ciągle czegoś nowego, poznającym nowe rzeczy.
0: A miałeś takie dylematy? Czy jest sens do tego wracać? Czy jest to odpowiedni moment? Ja mam 36 lat, to co będę się znowu upchał na tego YouTube'a, skoro na 3 lata go odstawiłem?
4: Tak, dużo miałem takich rozkmin na zasadzie, że żyję trochę we własnym cieniu. Po tym sukcesie kanału poczułem, że ciężko będzie mi wrócić do czegoś tak dużego, ale ostatecznie gdzieś tam pokonałem ten strach i stwierdziłem, że nieważne co było wcześniej, chcę spróbować czegoś nowego i znowu czuję, że mam coś do powiedzenia ludziom i to jest najważniejsze.
0: Nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba w każdym przypadku, niezależnie czy będziemy mówili o kanale na YouTubie, czy będziemy mówili o kursie pływania, czy o studiach po 40, w każdym z tych przypadków trzeba pokonać tę barierę lęku. Tego, że ktoś będzie nas oceniał, tego, że się boimy, czy to wypali. No a jak nie wypali, to trochę głupio, bo mamy tyle, a tyle lat. Jak to widzisz?
4: To prawda. Ten dyskomfort jest na początku bardzo duży i myślę, że ciężko będzie mi wrócić przed kamerę, ale z drugiej strony też się nie mogę tego doczekać. Trochę się muszę tego nauczyć na nowo, bo minęły te 3 lata i już nie pamiętam, jak się nagrywało, jak się montowało te wszystkie materiały, ale myślę, że to wróci. Ostatnio słyszałem też a propos uczenia się nowych rzeczy, generalnie takie fajne powiedzenie, że żeby być umiarkowanie dobrym w czymkolwiek, to najpierw trzeba być w tym beznadziejnym. I to poczucie beznadziejności na początku wielu ludzi zniechęca do nauki, a ja jestem uparty, jakoś mi to nie przeszkadza.
0: Ale że się nam wydaje, że na przykład 19-latek by złapał coś w mig, a jak się ma 36, to już trochę gorzej, to się nie będę w to pchał, bo będę na początku słaby.
4: To prawda. Mogę taki przykład podać. W tym roku zacząłem drukować 3D i nauczyłem się też składać, lutować elektronikę. I na początku nie miałem absolutnie bladego pojęcia o tym, ale tak jak powiedziałem na początku programu, że uczenie nigdy nie było aż tak proste, bo mamy te wszystkie narzędzia AI, które mogą nam pomóc nawet w odpowiedzeniu na pytanie, jak coś przylutować. Mamy narzędzia typu Notebook LM od Google, gdzie możemy wrzucić

0: sobie masę dokumentów, a on nam z tego zrobi fiszki, quizy, prezentacje, infografiki. To jest fenomenalne, ile narzędzi teraz pomaga nam się nauczyć czegoś.
1: A czy ty negujesz trochę to swoje życie sprzed przejścia do IT, to znaczy kiedy byłeś copywriterem, czy absolutnie nie, bo to jest jakieś doświadczenie, które dzisiaj wykorzystujesz?
0: Nie neguję żadnego z etapów, które przeszedłem, bo tak naprawdę jak miałem 15 lat, pojechałem na farmę do Norwegii pracować, później byłem kelnerem 3 lata, później byłem copywriterem i każdy z tych etapów nauczył mnie czegoś wartościowego i niosę to ze sobą całe życie, także to doświadczenie jest dla mnie bezcenne i nawet sam copywriting, już jak patrząc na agencje reklamowe, to była tak niesamowita przygoda i poznałem tam mnóstwo cudownych, zabawnych, kreatywnych ludzi, także...
1: To co fajnego z farmy wyniosłeś do obecnego życia?
0: O Jezu... Tam akurat nie działo się zbyt wiele fajnych sytuacji, natomiast mam morze anegdot o polskich imigrantach.
1: A, możesz opowiadać w trakcie spotkań różnych.
0: Tak, to jest dobry icebreaker i naprawdę niektóre są zaskakujące.
1: Myślałem, że powiesz, że twardy tyłek to wyniosłeś stamtąd.
0: Trochę tak, na pewno się czegoś musiałem tam nauczyć, takiego też walczenia o swoje.
1: Adam Romański razem z nami, a my pytamy was dziś o to, na co nigdy nie jest w życiu za późno. Złapcie za telefon i dajcie znać 226452100.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Sleepy One w czwórce. Mam nadzieję, że wy jeszcze nie śpiący, bo jest wiele spraw do obgadania, między innymi to, na co nigdy nie jest za późno, bo o tym rozmawiamy dziś od godziny 16 do 18 w czwórce. 226452100 i z tego co wiem, na łączach jest razem z nami Bartek. Halo, halo, cześć Bartku.
1: Cześć.
0: Dobrze cię przed weekendem słyszeć. Słyszę zrelaksowany głos, uśmiechnięty.
1: No, kwiatki już mam kupione na jutro, więc spokojnie można odpoczywać, bo są.
0: I na taką odpowiedź Bartku czekałem. A na co nigdy nie jest za późno w twoim życiu? Bo zakładam, że słuchając nas, masz jakieś przemyślenia być może odnoszące się bezpośrednio do twojego życia.
1: Wiecie co, tak, ja jakby ta piosenka dała mi czas na przemyślenie tego, co chciałbym powiedzieć. Ja może zacznę z troszkę innej strony, może przewrotnie, ale wydaje się, że tak na szybko, bo ja już taki całkiem młody nie jestem, mam ponad 40 wiosen. I wydaje mi się, że nauka w ogóle w życiu człowieka ma swoje etapy. Pierwszy, jak jesteśmy młodzi, drugi, jak nasze dzieci są młode i trzeci, jak jest uniwersytet trzeciego wieku. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są pewne rzeczy, których nauczyłem się już jako dorosły i gdyby nie, to pewnie nigdy bym tego nie zrobił. A mowa tutaj po pierwsze o grze na instrumentach, a po drugie o jeździe na łyżwach. Samemu mnie tego nie ciągnęło, no ale dzieciaki chciały, więc trzeba było spróbować i przede wszystkim pokazać, no, że nie tylko one chcą, ale że może to być fajna rodzinna zabawa, więc pod tym kątem na pewno. Natomiast myślę, że po pierwsze teraz jest trochę łatwiej, tak jak tam powiedział przedmówca, przepraszam, nie odnotowałem. No jest mnóstwo rzeczy, które można sprawdzić. Jest dostępność pewnych rzeczy. To nie jest tylko na tej zasadzie, że chce się czegoś nauczyć, ale tak jak było te 40 lat temu, właściwie nic nie jest dostępne albo w ograniczonym zakresie, więc się tego nie da zrobić. Można o tym pomarzyć i to jest jedna rzecz. Natomiast druga, która czasami ogranicza, którą warto przewalczyć, to na tych łyżwach to jest zawsze taki strach o to, no, że jak sobie zrobię krzywdę, to nie będę miał co włożyć do garnka, ale czasami warto. Ostrożnie, powolutku i z radością dla samego siebie.
0: Bartku, dzięki wielkie za ten telefon. Kiedy powiedziałeś o tym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to przypomniała mi się sytuacja, kiedy mając 19 lat jechałem z rodzicami do Krakowa, bo mieliśmy zawieźć papiery na moją uczelnię i mój ojciec wystrzelił jako pierwszy, wszedł do sekretariatu i pyta, gdzie może złożyć dokumenty na pierwszy rok, a pani odpowiada, ale pan to chyba na Uniwersytet Trzeciego Wieku, a miał wtedy lat 40. 226452100. Pytamy was dziś o to, na co nigdy nie jest za późno.
2: Pogadajmy.
0: W naszym studiu Adam Romański, znany w sieci jako Hello Roman, ale jest z nami także Jarek. Halo, halo, cześć Jarku.
3: Cześć Kuba, dzień dobry. Miło cię znowu słyszeć.
0: Ciekawy jestem, gdzie jesteś. Czy to Tarnowskie Góry, czy może gdzieś bliżej Warszawy?
3: Nie, no wyobraź sobie, jestem uśmiechnięty, bo pięknie świeci słońce, a ja jadę w stronę Warszawy. Także tak to u mnie wygląda dzisiaj. Ale do sedna. Tak, jadę, słucham, myślę sobie, czasami tylko jadę, czasami tylko słucham, ale przyszła mi taka myśl do głowy i na początku myślę, ach, takie filozoficzne przemyślenia, ale potem pomyślałem, że w sumie to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, to chyba się spina taką tramą. Bo tak pomyślałem, że nigdy nie jest za późno, żeby poznać samego siebie, zrozumieć samego siebie, polubić i po prostu być sobą. I to tak mi się poukładało w głowie i rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które odkrywamy, że ich nigdy nie robiliśmy, a przecież chcielibyśmy spróbować. Te, których nigdy nie jedliśmy, a chcielibyśmy spróbować. Albo miejsca, w które nie pojechaliśmy, a wydaje się nam, nagle odkrywamy, że to jednak jest bliskie naszemu sercu, to po prostu trzeba zacząć to robić i to chyba tak. No, tak
0: Jarku, a czego ty byś chciał spróbować w swoim życiu?
3: Ja bym chciał jeszcze pojeździć po świecie, bardziej niż pojeździłem, powiem ci szczerze.
0: Czyli popodróżować.
3: Tak, popodróżować i popróbować kuchni

0: całego świata, tak bym powiedział, albo kultury, a może tak, kultury.
1: No, kultury można też smakować, więc jakby tę odpowiedź odnoszącą się do jedzenia jak najbardziej kupuję. Szerokości ci życzę i trzymam kciuki w takim razie, żeby się powiodło.
0: Dzięki, Kuba. Trzymaj się, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrowienia. Razem z nami Adam Romański, znany w sieci jako Hello Roman, człowiek, który sam siebie nazywa, przypomnę teraz jeszcze, bo to fajne, kreatywnym frontendowcem, ponieważ zanim dołączył do branży IT, wiele lat spędził pracując jako copywriter. Adamie, ty masz jakieś takie marzenia odnoszące się do przyszłości? Masz 36 lat. Będziesz miał 40, potem 50 i 60. Tego ci życzę. Co byś chciał zrobić?
2: Na pewno chciałbym pojechać do Azji, polecieć, bo nigdy tam nie byłem. Myślę, że Japonia jest takim fajnym kierunkiem, bo bardzo lubię robić zdjęcia na ulicy i to jest po prostu miejsce, mam wrażenie, w którym zdjęcia robią się same, piękne zdjęcia. I myślę, że takim trochę bliższym marzeniem, które już powoli zacząłem robić, jest projektowanie rzeczy. To znaczy właśnie jestem na etapie druku 3D, robienia jakichś małych elektronicznych eksperymentów i chciałbym nauczyć się dobrze projektować ładne elektroniczne jakieś gadżety, które możemy sobie postawić na biurku na przykład.
1: A z kanałem kiedy startujesz, przypomnijmy?
2: We wrześniu.
1: We wrześniu, czyli czekamy, aż wakacje się skończą. Wiem, że niektórzy nimi żyją, ale perspektywa też jest ciekawa. Będzie można wbić na kanał do Adama Romańskiego. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wam również dziękuję za ostatnie dwie godziny. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. W takim składzie wam towarzyszyliśmy, ale ja jeszcze się z wami usłyszę. Słyszymy się w otwartym studiu Czwórki, gdzie razem z Justyną Dżbik-Klugę i naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, czy my dzisiaj w 2026 w ogóle potrafimy odpoczywać.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Rádio i podcast. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99.

0: 69 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: Czwórka, radio i podcast.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: No co tu dużo gadać, gorąco jest.
2: Tutaj pod koniec tygodnia spodziewamy się wzrostu tej temperatury na zachodzie do 36, do 37 stopni, gdzie w centrum te temperatury 33-35 stopni.
0: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Niewykluczone, że w weekend padnie też rekord najwyższej odnotowanej w Polsce temperatury w historii pomiarów. Ostatni padł w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie w 21 roku w 1920.

0: 2021 roku, bo termometry pokazały wtedy 40 stopni i 0,2. No u nas klima całe szczęście działa, ale w dużym studiu czwórki i tak będzie gorąco, ale moim zdaniem to jest kwestia atmosfery.
1: Gospodarzami otwartego studia czwórki są Justyna Dżbik-Kluge i Kuba Jamrozek.
2: My dzisiaj stawiamy sobie wiatraki, leżaki i staramy się wychillować jak tylko się da, ponieważ nasze ostatnie w tym sezonie, ostatnie przed wakacjami, dosłownie dzień przed zakończeniem roku szkolnego, otwarte studio czwórki poświęcimy relaksowi. Dlatego na początek poproszę wszystkich, którzy są dzisiaj w naszym pięknym studiu z tymi wspaniałymi uśmiechami, z twarzami nastawionymi w stronę urlopu, o wielki, ale też trochę leniwy hałas. Dzień dobry, wielkie brawa dla Was! Jest entuzjazm. Wiadomo, że temat odpoczynku, no właśnie, temat odpoczynku. Pytanie, czy to jest taki temat łatwy i przyjemny, czy może się okazać, i od tego mamy na sali psychologów, może się okazać, że z tym odpoczywaniem wcale nie jest tak różowo, jak mogłoby nam się wydawać. Czy potrafimy odpoczywać? O tym dzisiaj porozmawiamy w otwartym studiu czwórki, za chwilę wakacje. I najpierw taki mały sondaż opinii publicznej, ja też używam ręki, będę ją podnosić. Kto z czystym sumieniem, z ręką na sercu może powiedzieć, umiem w odpoczywanie? Proszę bardzo, ręka do góry. 2, 5, no tak niecałe 10, a w studiu jest 40 osób. Dobrze, dziękuję za szczerość. Kto wie, że z odpoczywania, lubi odpoczywać, ale jednak ma z tym pewien problem? Ręka do góry. I to nasz fotograf też podnosi rękę. Patrzę też na gości, kto podniósł, na naszą wspaniałą młodą publiczność. Cudownie, czyli jednak możemy zbudować ten program na zdaniu z tezą. Mamy problem z odpoczywaniem, ponieważ większość studiów powiedziała, że tak jest. Zobaczymy, z czego to wynika. Dzisiaj jest z nami nasza wspaniała, zawsze najpiękniejsza młoda publiczność. Przedstawiciele Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW. Gdzie jesteście? Hałas dla Was. Dzień dobry. Jest z nami mocna reprezentacja Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, gdzie jesteście? Bardzo proszę, wielkie brawa dla nich. Jest z nami również nie cały uniwersytet, ale też młodzi ludzie z Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. Gdzie jesteście? Dzień dobry. O, tam się schowali z tyłu, brawa, brawa. Poprawiamy krążenie, bardzo dobrze. AWF Warszawa, tutaj najmocniej bijemy, brawa. Jest i fan klub AWF-u. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS w Warszawie. Dzień dobry, gdzie jesteście? Wiorawa dla Was? A, jest absolwentka! Witaj! Szkoła w chmurze, latająca wysoko, hej, wielkie brawa dla szkoły w chmurze i oczywiście Stowarzyszenie Precedens, które bardzo często do nas wpada. Jesteście precedensie gdzieś? Czy te wolne krzesełka, które zostały z tyłu, to Wy? A kogo nie wyczytałam? Dziewczyna, Wy skąd jesteście? Kuba, z pedagogiki jesteście. Dobra, czyli...
0: To ja od razu dodam, że to jest Helena, moja przyjaciółka mniej więcej od 35 sekund.
2: Ja jeszcze gości nie przedstawiłam, ale dawaj.
0: Hela ma takie imię, słuchajcie, jak moja ciocia, tylko jest od niej mniej więcej 150 lat młodsza i dzisiaj jest w stanie opowiedzieć między innymi o tym, na czym polega jej sposób na relaks.
3: Mój sposób na relaks nie istnieje aktualnie, jeszcze żaden jakiś bardzo konkretny. Liczę na to, że w niedalekiej przyszłości jakiś mi się uda wypracować.
0: A zdarza się tak na przykład, że ktoś pyta się, czy ty odpoczywasz? Ty mówisz, że odpoczywasz, ale naprawdę to jest jedna wielka ściema, bo gdzieś ten telefonik wyciągasz z kieszeni, scrollujesz i z odpoczynkiem to nie ma wiele wspólnego?
3: Oczywiście, chociaż staram się nad tym pracować, staram się być świadoma tego, w jaki sposób odpoczywam i faktycznie jak mówię sobie, dobra, 3 godziny bez niczego, to faktycznie się staram doprowadzić do tego, żeby to były 3 godziny bez niczego.
0: Szykujcie odpowiedzi, bo dzisiaj będę Was przepytywał, ale zanim to nasi goście, którzy też mają sporo do powiedzenia.
2: No i patrzę na minę naszej gościni Karoliny Wincewicz-Cicheckiej, psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej, którą możecie znać jako okiem psychoterapeutki. Czy kiedy Helena mówiła o tym challenge'owaniu się z 3 godzinami odpoczynku, będę odpoczywać, to jest mój challenge, to sobie pomyślałaś, o matko, wszyscy umrzemy, skoro musimy się challenge'ować odpoczywaniem. Chwytaj mikrofon, bo z mikrofonem będzie łatwiej. Dzień dobry. I poprosimy wielkie brawa dla Karoliny oczywiście. Jedziemy z naszymi gośćmi na scenie.
4: Myślę, że to jest taka powolutku norma, że większość ludzi jakby wyznacza sobie jakieś granice, jeśli chodzi o spędzanie czasu w internecie, ale ten internet jest no, bardzo wciągający i myślę, że to po prostu jest bardzo, bardzo częste.
2: A czy tak samo robimy sobie z odpoczywaniem? Mówimy sobie 3 godziny odpoczywam i będę odpoczywać 3 godziny. Kiedyś to było naturalne, tak? Relaks, niekoniecznie od internetu, tylko w ogóle. Kiedyś relaks po prostu był. Była nuda. A teraz jest tak, dobra, odłożę telefon, nie jestem w pracy, odpoczywam. Ale nie, jeszcze muszę wysłać maila. Ale może jeszcze zadzwonię. Ale sprawdzę, co w mediach społecznościowych, bo ktoś może, jakieś FOMO tu się pojawiło.
4: Znaczy myślę sobie, że rzeczywiście jest duża presja działań i wręcz często ludzie z taką dumą mówią, że rzeczywiście mają i takie zajęcia, i takie zajęcia i coraz nam ciężej jest w ogóle

0: odpoczywać i myślę sobie, że w ogóle wartość odpoczynku jakby maleje pod takim kątem, że ludzie nie rozumieją tego do końca, że odpoczynek jest też inwestycją w to, żeby być produktywnym, żeby dobrze działać, że to wzbudza naszą kreatywność, że to tam nadaje siły, to nie jest strata czasu. Natomiast myślę sobie, że właśnie dokładnie tak jest, że dajemy sobie jakieś takie ramy czasowe na ten odpoczynek, często mając poczucie, że to jest strata czasu.
1: Drodzy Państwo, kiedy patrzę na naszą kolejną gościnę, Dorota Starzyńska ze Szkoły Dom Jogi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z tych Starzyńskich, Stefan Starzyński, pozdrawiam. Oczywiście, że z tych najlepszych. Kuba, ty miałeś takie dobre pytanie, trochę ci podkradnę. Czy zawsze są wypoczęci instruktorzy jogi? Chciałeś o to zapytać.
3: Zawsze mnie to interesowało, czy jak wy tak podchodzicie do swojego domu jogi, do tej maty i tam przychodzą tacy ludzie, którzy są spięci, wy mówicie, żeby się rozluźnili, to wy też tak macie w życiu. Czy ty zawsze jesteś spokojna, zrelaksowana, bo ćwiczysz te asany, te koty, psy? Przepraszam, nie znam się na różnych jogicznych pozach, natomiast
2: psy,
3: jestem
2: tak.
3: Bardzo ciekawy tego.
1: Wyglądasz na wypoczętą.
2: Po roku szkolnym, bo też mam dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, nie wiem, czy bardzo wypoczętą, ale na pewno joga uczy, w jaki sposób wypoczywać, w jaki sposób oddychać świadomie, w jaki sposób ten oddech prowadzić tak, żeby było spokojnie, a nie nerwowo, szybko i pierwszy na światłach.
3: Słuchaj, ale czasem jest tak, że jesteś zmęczona, jesteś wkurzona, cały świat cię denerwuje i ty naprawdę wtedy wyciągasz to, co z jogi najlepsze i jesteś spokojna od razu, od pstryknięcia palcem, czy nie?
2: No od pstryknięcia palcem to nie jestem spokojna, ale znam techniki, które wyciszają. Będę, jak rozumiem, o nich mówić.
1: Ja nie wiem, czy nie będziemy też czegoś pokazywać, ponieważ w dzisiejszym studiu otwartym trochę wyjątkowo, ponieważ zazwyczaj mamy dwie bite godziny rozmowy, a dzisiaj przygotowaliśmy z Kubą nasz wybór muzyczny, to znaczy Kuba przygotował i ja wyrzuciłam połowę utworów, które Kuba zaproponował. No, dwa zostały, także bądźcie spokojni. Myślę, że, znaczy nie wiem, czy z końca roku szkolnego też cieszy się nauczycielka języka niemieckiego, edukatorka pozaformalna ze Szkoły w Chmurze, Gosia Bobrowska. I słuchajcie, zbiorcze brawa dla Gosi i dla Doroty. Dziewczyny dzisiaj z nami. Czy to jest tak, wakacje nareszcie?
4: Troszkę tak. Jednocześnie rzeczywiście rok szkolny żyje swoim rytmem. Szkoła w Chmurze jest dużą szkołą. Formalnościami. Mieliśmy dopiero co wielkie matury i to hamowanie jest bardzo trudne. To znaczy rzeczywiście cieszymy się na wakacje. Planujemy na pewno każdy z nas jakieś działania wypoczynkowe, chociaż też trochę rozwojowe. Ale to zwolnienie po tak intensywnej końcówce nie jest proste.
1: Bardzo ciekawy wątek. Może dzisiaj do niego jeszcze wrócimy. Hamowanie jest trudne. Czy to jest tak, że im intensywniej zasuwamy w pracy, tym to wejście takie na przykład na 3-4 w urlop może być dla nas wcale nie takie proste i wcale nie takie dobre, więc dzięki, że od razu nam to wrzuciłaś jako kamyczek do rozmowy. Do kolejnej osoby, która siedzi na naszej scenie, miałam taki żart, który chyba nie do końca będzie śmieszny, że pisarze nie odpoczywają, bo nie mają emerytur, ale już będą mieli teraz, bo jak wiemy, zmienia się prawo. Maria Paszyńska dzisiaj z nami, wspaniała pisarka, wielkie brawa dla Marysi, słuchajcie. Nie tylko doskonale pichci w książkach, ale też zna się na kuchni i kocha gotować. Jestem bardzo ciekawa, czy gotowanie ciebie odstresowuje, ale o tym myślę, że za moment. Ty nie odpoczywasz, bo ty książkę kończysz.
5: Tak, właśnie do mnie jest to wyhamowaniu. Zaraz za parę dni będę miała właśnie ten moment, po którym jest tak bardzo ciężko wyhamować i bardzo trudno próbować wejść w jakikolwiek odpoczynek, więc mam to tak trochę przesunięte. Wy na koniec roku szkolnego, a ja trochę później.
1: A pisarze, tak mówiąc serio, czasami się o dziennikarzach mówiło, że dziennikarz cały czas pracuje, bo nawet jak jesteś na urlopie, to coś się może wydarzyć, ty łapiesz tego newsa, nie możesz się wyłączyć. Z pisarzami też jest tak, no wszędzie może być inspiracja. Pojedziesz na wczasy, a tu nagle pani rezydentka opowie ci taką historię, że powiesz, Boże, Boże, muszę to zapisać, no ale to już jednak jest praca.
5: Ja mam trochę łatwiej, ponieważ siedzę w historii, piszę powieści historyczne, w związku z tym najwięcej tego typu przypadkowych inspiracji mam na przykład podczas spotkań autorskich, kiedy przychodzą do mnie ludzie i dzielą się swoimi historiami, wtedy tak. Natomiast jest trochę inny problem, mianowicie, że bardzo trudno jest fabułę, która cały czas się toczy w twojej głowie, w ogóle w jakikolwiek sposób wyłączyć. Ja jestem ciekawa, czy muzycy też tak mają, bo plastycy mogą, nie wiem, odejść od tej sztalugi, tak? Gdzieś zostawić to swoje dzieło sztuki na chwilę. Natomiast w nas cały czas, przynajmniej we mnie, cały czas ta opowieść pracuje. Czegokolwiek nie robisz, tak głowa po prostu cały czas pracuje. I czasem mam takie wrażenie, że się żyje takimi dwoma równoległymi życiami. Że po prostu z jednej strony twoja głowa jest gdzieś, a twoje życie jest w innym miejscu i bardzo trudno jest nad tym zapanować.
1: To też jest ciekawy wątek, jak odpocząć głową, bo ciałem może głowa jest częścią ciała, nie oszukujmy się, ale jednak

0: tą psychiką, czy myśleniem. Czy na sali mamy muzyków? Nawet amatorów? O, Kuba.
1: Helena.
0: O, po prostu kuzynka twojej cioci, naprawdę.
1: Słuchajcie, jak powiedziałem o tej mojej cioci Helenie, ona też jest muzykiem, więc wszystko zostaje w rodzinie.
0: Żartuj.
1: Helu, opowiadaj w takim razie, co grasz, co robisz, jak to jest w twoim przypadku, jako muzyczki?
2: Ja jestem wokalistką i też zdarza mi się grać na basie. Jest to dla mnie w pewnym stopniu sposób na odpoczynek, bo to jest coś zupełnie innego niż moja kariera naukowa. więc myślę, że można to zaliczyć do czegoś takiego.
1: Ktoś tu jeszcze się zgłaszał i mówił, że jest muzykiem. Jest, rączka w górze. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
3: Natalia.
1: Natalio, ty grasz na basie, śpiewasz, co robisz?
3: Ja nie śpiewam, nie potrafię absolutnie śpiewać, ale gram na pianinie od 10 lat z hakiem. I wydaje mi się, że na samym początku, kiedy uczyłam się grać na tym instrumencie, to było takie chroniczne, chronicznie słyszałam to w głowie i starałam się to jakoś doprowadzać do perfekcji, a teraz, kiedy to jest mniej w takiej bardzo świadomej części mojego mózgu, tylko bardziej nawykiem, to ustaje i milknie wtedy, kiedy odchodzę od instrumentu.
1: A to nie jest trochę tak, że sytuacja wygląda inaczej w zależności od tego, czy grasz to, co musisz, czy grasz to, co chcesz?
3: To też jest na pewno faktorem, chociaż ostatnimi czasy nie uczęszczam na żadne zajęcia, więc po prostu robię tylko to, co mi się podoba.
1: Twój popisowy numer to?
3: Jazz.
0: To tam trochę improwizacji, ale to ciekawe, to podłączyłaś się pod to, co mówiła Maria, czyli że tam cały czas się ta muzyka powtarza.
4: A mogę zadać pytanie Natalii?
0: Bardzo proszę.
4: Bo to jest ten wątek, który mnie najbardziej interesuje, jak komponujesz, jak masz jakąś melodię, która ci po prostu męczy cię, domaga się zapisu i zastanawiasz się, jak ona mogłaby się rozwinąć, to wtedy masz tak, że jak odchodzisz od instrumentu, to o niej zapominasz, czy ona cały czas z tobą wędruje?
3: Wędruje, ale najczęściej w snach. I dopiero wtedy, kiedy się budzę, to często o niej zapominam, ale w ciągu dnia też jakoś tak trochę dłudnie, ale głównie w snach.
0: A jak się w snach albo nad ranem coś pomyśli, takiego kreatywnego, na przykład pytanie do studia otwartego, to od razu wam powiem, że jak nie wstaniecie i nie zapiszecie, to już potem nie będziecie tego genialnego pytania pamiętali i nie zadacie go na przykład dzisiaj w audycji, bo tak dokładnie było. Słuchajcie, powitajcie jeszcze gromkimi brawami właściwie jedynego mężczyznę w tym gronie na scenie, przynajmniej na razie, bo pojawi się jeszcze tutaj w biegnie, myślę, Piotrek Galus, nasz redakcyjny kolega, który się zna na sporcie, obstawiam, że jakiś trening jeszcze kończył, więc dojeżdża do nas. Ale jest z nami człowiek, który na pewno lubi takie hasło nie spać, zwiedzać, bo jest przewodnikiem po Warszawie. Marek Surowiec. Wielkie brawa dla Marka. Witamy cię, Marku. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: Czy to jest tak, że jak cię wyrwaliśmy trochę z oprowadzania po Warszawie, to teraz z nami odpoczywasz, czy jednak ciebie rwie cały czas do tego, żeby piękną stolicę pokazywać i o niej opowiadać, bo odpoczywasz w pracy?
5: No, z tym oprowadzaniem po Warszawie to jest tak, że jest to dla mnie jak gdyby taka dodatkowa czynność, dodatkowe zajęcie w przerwach, tak w wolnym czasie od mojej głównej pracy zawodowej, bo na co dzień jestem menedżerem w korporacji w Warszawie.
0: Czyli, to ciekawe, czyli masz pracę i drugą pracę i teraz czy ta druga praca, która jest jednak obciążająca, myślę, że bycie przewodnikiem to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty, da się tam odpocząć czy nie? Ktoś powie, Boże, to tak jak ktoś mieszka nad morzem. Mieszkasz nad morzem, to cały czas odpoczywasz, a często ludzie mówią, nie byłem nad morzem od 2 miesięcy, nie? Na przykład ty pokazujesz Warszawę, tylko odpoczywasz. Jaka jest twoja perspektywa?
5: Więc może to być nieco męczące fizycznie w niektóre dni, na przykład bardzo upalne, takie jak dzisiaj, tak? Albo nie wiem...
0: Rozumiem, dlaczego wybrałeś klimatyzowane studio 4 na ten wieczór. Jest
5: dokładnie
0: okay.
5: Tak, ale ponieważ lubię być zapobiegawczy, a doświadczenie w obu moich pracach nauczyło mnie zapobiegawczości, założyłem też marynarkę, czyli coś z drugim rękawem.
0: Bardzo fajnie. No dobra, czy odpoczywasz jednak?
5: Natomiast
0: pokazując...
5: jeżeli
0: no
5: jeszcze mogę skończyć swoją poprzednią wypowiedź, więc może to być w niektóre dni męczące, fizycznie głównie, tak, czasami też psychicznie, dlatego że ja prowadzę głównie wycieczki w językach obcych, głównie po niemiecku. Jestem wyspecjalizowanym przewodnikiem z językiem niemieckim po Warszawie. Natomiast dla mnie jest to czysta przyjemność, tak, więc ogólnie kocham to, co robię i jest to dla mnie jedną z najlepszych metod na odpoczynek od właściwej pracy zawodowej.
0: Swoją drogą, to może być ciekawe, że są różne formy odpoczynku. Od pracy zawodowej odpoczywasz, ale czy odpoczywasz, odpoczywasz? No nad tym się będziemy dzisiaj zastanawiali. Kuba?
1: To prawda. Marek, oprowadzę ludzi w języku niemieckim. Ja gubię się po Warszawie we wszystkich językach, ale robię to zwykle z mikrofonem 4. Jak sobie kogoś na przykład na ulicy Chmielnej upatrzę, to do niego podchodzę i mówię, że dzień dobry, cześć, szukam inteligentnych ludzi.

0: Jak masz na imię?
1: Naprawdę tak
2: Amelia.
1: Robi.
0: No i całkiem dobrze trafiłem. Amelia, opowiedz w takim razie, jaki jest twój sposób na relaks?
3: Ja bardzo lubię czytać książki i zazwyczaj to mnie relaksuje. Odlecenie do całkowicie innego świata, gdzie nie muszę myśleć o żadnych moich problemach, tylko o problemach bohaterów książek.
0: Zwykle jest tak, że nasz scenariusz rozpada się po kilku minutach, który wcześniej przygotujemy, bo my o książkach też chcieliśmy rozmawiać. Rzucisz jakiś tytuł na początek?
3: Teraz czytam akurat Wiedźmina, tom pierwszy.
0: Czyli Wiedźmin numer jeden na naszej liście. Potem idę sobie dalej po Warszawie, podchodzę. Nareszcie się spotykamy. Jak masz na imię?
4: Oliwia.
0: Oliwio, twój sposób na relaks?
4: Jazda konna.
0: Po prostu.
4: Dokładnie. Jeżdżę już kilka lat i bardzo mnie to relaksuje. Wiadomo, no nie mogę tam mieć telefonu, więc odpoczywam też od tego świata online. Skupiam się dokładnie na tym, co jest tu i teraz i to mi się pozwala tak uziemić.
0: A zdarza się tak, że jednak trochę kłamiesz, to znaczy ktoś pyta, odpoczywasz, a ty mówisz, odpoczywam, ale naprawdę to gdzieś tam z tym odpoczynkiem nie ma wiele wspólnego, to co robisz? Poza jazdą konną.
4: No to wtedy staram się właśnie stosować te techniki oddechowe, jak tutaj już były wspomniane. I ćwiczę również jogę, także ta joga tutaj się już powtarza. Ale tak, wiadomo, brawo. Są takie momenty, że scrolluję jednak Instagrama i inne media społecznościowe, więc myślę, że tutaj się łączę w bólu z wszystkimi przedstawicielami młodego pokolenia.
0: Czyli z Dorotą Starzyńską możecie przybić sobie piątkę jak najbardziej. To jeszcze męski głos. Dzień dobry panu, jak się pan nazywa?
5: Dzień dobry, Roger.
0: Roger, opowiadaj w takim razie, jak to jest w twoim przypadku, twój nietypowy być może sposób na relaks.
5: Nie wiem, czy nietypowy, ale najczęściej jest to jakiś niewymagający serial. Najprościej mówiąc.
0: Mam nadzieję, że jest to serial Rancho, którego jestem fanem. W każdym otwartym studiu muszę o tym powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję. Zazwyczaj Rancho pojawia się na koniec studia otwartego, a tu dopiero 20 minuta i już po prostu doszliśmy do tego ulubionego elementu u Kuby. No dobra, to zbieramy te wszystkie wątki, wędrujemy z nimi do Karoliny Wincewicz-Cicheckiej. Jak w takim razie wygląda odpoczywanie okiem psychoterapeutki? To znaczy tak, na razie fajnie, tu książki, tu joga, tutaj jazda konna, ale kiedy na początku tak rzuciłam, kto wie, że z odpoczywaniem ma trochę problem, większość z nas podniosła ręce. Powiedziała, mamy problem. Potrafimy odpoczywać, czy nie? Okiem psychoterapeutki.
6: Czy ja umiem odpoczywać?
1: Czy my umiemy odpoczywać?
6: Ja myślę sobie, że to są bardzo duże różnice.
1: Możesz powiedzieć, to zależy. Nie ma sprawy.
6: No tak jak terapeuta, tak. Terapeuta zawsze powie, to zależy. I myślę sobie, że no, większość osób ma z tym trudność, tak? Dlatego, że jest coraz większa taka presja, jak powiedziałam o tym. Jest ta złudność w tych, prawda, social mediach, że wszystko można, że można, prawda, jakby być ekspertem w wielu dziedzinach. To też wywołuje w nas jakiś pęd. Więc myślę sobie, że nie. Natomiast ja jako terapeuta, no będę tutaj, prawda, zawsze o to walczyć, żeby wierzyć w ten odpoczynek i naprawdę odpoczynek zwiększa produktywność, kreatywność i tak naprawdę pozwala pracować dłużej.
1: Bardzo długo pracuje Piotrek Galus. Powitajcie go gromkimi brawami, słuchajcie. Wbija właśnie do studia nasz redakcyjny kolega. Tłumacz się.
7: Dzień dobry,
1: odpracowałeś,
7: przepraszam,
1: odpoczywałeś, jakiś trening był grany.
7: No chyba strój zdradza, co się wydarzyło.
1: No tak, dokładnie. Słyszałam, że biegniesz do nas z siłowni.
0: Ale żadnej stróżki potu nie ma. Żadnej stróżki.
7: Dobra, klimował cię. Nie, słuchajcie, był grany trening, stanąłem w korku. Bardzo was przepraszam, ale słuchałem was, brzmicie fantastycznie, mówicie piękne rzeczy. Chcę się nauczyć odpoczywać i chcę czytać jeszcze więcej książek latem, aby odciąć się od tego okropnego świata i popłynąć właśnie myślami tam, gdzie mnie dawno nie było.
1: Słuchaj, dobrze trafiłeś, bo jesteśmy właśnie w wątku z psychoterapeutką, także usiądź, Piotrek. Na razie możesz odłożyć mikrofon, nalej sobie wody, już masz nalaną, odpocznij. A ja wracam, Karolina, do ciebie. Zobaczcie, z jednej strony to, co mówimy w studiu, kilka osób już tak wrzuciło, odkładam telefon, odpoczywam od social mediów. Odpoczynek kojarzy nam się z byciem offline. Kiedyś tak nie było. I druga rzecz, Kuba zrobił wczoraj audycję na temat tego, czym jest dla was luksus i wchodził po Chmielnej naprawdę i tak ludzi wyhaczał, bo on tak naprawdę robi. O, widzę kogoś inteligentnego, no przecież każdy się włączy do sondy ulicznej. I pytał o to, czym jest luksus. I ludzie mówili, spokój, odpoczynek, luksus, to jest luksus. I tutaj pytanie znów, Karolina, do ciebie, co ty na to? Co w takim razie nam sprawia największą trudność w tym odpoczywaniu? No smartfon?
6: Znaczy, we mnie to wzbudziło w ogóle uczucie przykrości, tak? Jak prosty może być luksus i jednocześnie jak trudny jest w dzisiejszych czasach. Dlatego też no, luksus tak zawsze będzie, prawda, oznaczał co innego dla każdej osoby. No niemniej jednak właśnie jestem za tym odpoczynkiem.
0: Karolina, nie...
1: Jeszcze te telefony, wiesz, przepraszam.

0: zwraca uwagę twoją to, że synonimem odpoczynku jest dla nas odłożenie telefonu. Zauważyliście to, że po prostu dużo z nas mówiło, nie mam telefonu. Ja też zauważyłam, że tutaj Marek wszedł z telefonem na początku i tak chciałam powiedzieć, odpocznij, odłóż. Mimowolnie miałam taką myśl.
1: Myślę sobie, że jakby uzależnienie od internetu, od social mediów jest

0: Tak, że my cenimy ludzi, którzy pracują, którzy się zacharowują, a niekoniecznie tych, którzy odpoczywają, bo jest taki trochę synonim, że jak odpoczywa, no to trochę leni.
1: No, z tej kultury właśnie pracy, osiągnięć, z tej wszechobecnej presji na to, żeby być alfą i omegą, żeby być człowiekiem renesansu, wbrew pozorom. Także stąd wynika ta presja na to, czy jakby odrzucanie tego odpoczynku.
2: Słuchajcie, ale czy wy, bo to jest ważny wątek. Tutaj Karolina tak elegancko powiedziała, kultura pracy, mówi się kultura za... Molu, nie mogę mówić brzydkich słów, bo to brzydkie słowo, ale kto z was patrzy na gości, bo jednak PESEL-e trochę pewnie wyższe niż 18 lat, tak sądzę, kojarzycie takie właśnie skojarzenie, o którym powiedział Kuba. Ja się szczycę tym, że jestem przepracowana. Ja się szczycę tym, że jestem taka zarobiona. Patrzcie, jak to o mnie dobrze świadczy. Na was, na naszą młodą publiczność spojrzę za chwilę, bo o was z kolei się mówi, że Gen Z to kompletnie tego nie ma. Kompletnie, że Gen Z to właśnie w ogóle cały czas tylko odpoczywa. Mikrofon chwyciła Maria, widzę. Dorota?
3: Ja chwyciłam ze względu na wątek historyczny. Dlatego, że wbrew pozorom to nie sięga tylko, wiecie, szalonych lat 90. i galopującego kapitalizmu. To jest tak naprawdę dużo wcześniej. Zobaczcie, jak często się czyta różne wspomnienia, czy nawet teraz był bardzo duży taki zwrot ku kulturze wsi, ku tym wątkom chłopskim. Zobaczcie, że tak naprawdę, mimo iż siłą rzeczy przez ten cykl regulowany porami roku, dnia i brakiem elektryczności, okej, był taki przymusowy odpoczynek, tak? To wiązało się z jakimś takim poczuciem grzeszności, jak ktoś usiądzie. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia wśród swoich babć, albo właśnie ja mam bardzo dużo też
2: wspomnień. Nie przesadzaj, no babć od razu.
3: No babć mam, prababć. Chodzi mi o to, że to jest dużo głębsze, niż nam się wydaje. To nie jest dopiero kapitalizm, tak? Takie właśnie, że właściwie babcie nigdy nie siadały, prababcie nigdy nie siadały, że zawsze było coś do zrobienia. I my tak naprawdę trochę nie mamy tej kultury odpoczynku gdzieś takiej wdrukowanej w nasz system jeszcze dużo głębiej. Zawsze trzeba było coś walczyć, zawsze trzeba było się z czymś zmagać. I jasne, spaliśmy więcej, nie byliśmy aż tak przebodźcowani, ale takie coś jak wywczas, jakiś taki, wiecie, zorganizowany relaks, to nie jest coś, co było powszechnie dostępne w Polsce, nigdy.
0: Ciekawy jestem, co na to Piotrek Galus, który nie siada, on robi przysiady po prostu bardzo często.
4: Ja teraz się regeneruję właśnie. Może szybko odniosę się do tego, co powiedzieliśmy, lata 90, tak? Trzeba coś robić, bo jeżeli siedzisz w pokoju i nic nie robisz, to jest źle. Ja również mieszkałem w internacie w liceum i pamiętam taką sytuację, w której leżałem i kontemplowałem, po prostu patrząc się w sufit, czego dziś już tak nie potrafię jak kiedyś. Wychowawca też przyszedł i zapytał, dlaczego leżę i patrzę w sufit, więc cały czas gdzieś w głowę mieliśmy wgrywane to, że my musimy coś robić i czas wolny, spędzany leniwie jest zły. Oczywiście będę się odnosił ze względu na swoją profesję do tego, jak to dziś wygląda w sporcie i wiem, że są tutaj studenci AWF-u i wy wiecie, że nic nie robienie i taki bierny odpoczynek jest najlepszy dla ciała, najlepszy dla włókien mięśniowych, dla mózgu, układu nerwowego i żeby jakiekolwiek przyrosty fizyczne nastąpiły, należy po prostu jeść, siedzieć i nic nie robić i delikatnie się ruszać, więc tego też powinniśmy się nauczyć.
0: Ciekawy jestem, czy ta kultura ciągłej pracy, ona jest obecna chociażby w środowisku jogowym, tak, teraz sięga po wodę, ale zaraz sięgnie po mikrofon w ręce. To jest pytanie do Doroty Starzyńskiej ze szkoły Dom Jogi.
2: Kojarzysz to, o czym mówimy dzisiaj, że jakby prawdziwy człowiek nie siada. To jest obciach siedzieć, bo to znaczy, że nic nie robisz, czyli no marnujesz czas.
5: Zupełnie się z tym nie zgadzam, kompletnie. Uważam, że w tej chwili, ja mam też dwoje dzieci dorosłych albo w wieku waszym, absolutnie to już nie jest ten typ, o którym mówisz, że nic nie robisz, musisz coś robić, nie leż, wstań i tak.
4: Czy my możemy powiedzieć, że jesteśmy trochę skrzywdzeni?
5: Tak, być może, bo ja też tak zaczynałam pracę w ten sposób, że po prostu bardzo dużo pracowałam, natomiast od kilkunastu lat prowadzę własną szkołę jogi i po prostu zwolniłam. Wcześniej pracowałam w wydawnictwach, korporacjach, etc.
4: A nie jest tak, że prowadząc własną szkołę jogi wzięłaś jeszcze więcej na siebie?
5: Ale wzięłam to, co chciałam wziąć.
4: Czyli nie chodzisz do pracy?
5: Nie, no tak.
2: Nie, nie idź aż tak daleko.
5: Robię to, co chcę, tak?
2: Moja znajoma,
5: oczywiście,
2: przepraszam.
5: Jest dużo tych sesji. Teraz końcówka roku, naprawdę było gęsto, ale no nie wyobrażam sobie, żeby nie wypoczywać. Dokładnie tak jak mówisz, trzeba się zregenerować, nie można

0: można ćwiczyć bez przerwy, to jest jedno. Druga rzecz, do której chciałam się odnieść tutaj a propos tych wiejskich takich klimatów i babciowych. Gdybyśmy wszyscy zamknęli na chwilę oczy i pomyśleli, co kojarzymy z takim naprawdę wypoczynkiem. No nie wiem, dla mnie to są wakacje u babci na wsi. Po prostu coś takiego, wiecie, że budzę się rano, słyszę, że babcia już tam szykuje, wiadomo, śniadanie i jestem zaopiekowana, dzień jest ładny, coś się zdarzy, będę czytać, jeździć konno, czy coś robić, co lubię.
1: Zapachy, dźwięki, lato z radiem w tle, prawda? To są te, to są te elementy.
2: Ale dogadał zobaczcie. Z kolegami z jedynki też tutaj piętro.
3: Tak, ale zobaczcie, że ta babcia, już jak my wstajemy, to ona już działała. I położenie się kiedykolwiek do łóżka przez babcię w ciągu dnia, one się kładły tylko jak były chore, a przeważnie w ogóle nawet jak były chore, to brały jakąkolwiek aspirynę i dalej robiły swoje. Więc to jest jakby nasze wspomnienia zaopiekowanego dzieciństwa, to za nie nasze przodkinie, że tak powiem, płaciły cenę swoim absolutnym brakiem odpoczynku, bo jak już ktoś był dorosłą kobietą, absolutnie nie miał do tego gdzieś prawa.
4: Piotrek, a ty nie łapiesz się na tym braku odpoczynku, bo mówi się o tym, że odpoczynek to też jest aktywność fizyczna, ale ta aktywność fizyczna w twoim przypadku to jest praca po prostu, więc...
1: Szef bez butów chodzi. Przyznaję się do tego. Bardzo często opowiadam o tym, jak odpoczywać, jak aktywnie odpoczywać, a mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach wziąłem bardzo dużo na głowę i jakby
4: czyli przykładem... Trochę jak babcia jesteś.
1: Trochę taka babcia, ale przynajmniej jeszcze aspiryny nie muszę brać, ani innych leków przeciwbólowych, bo ciało jeszcze daje radę, ale... Widzę, co się dzieje w mojej głowie. Ja rzeczywiście czuję, że potrzebuję asystenta na przykład, że wypadają mi ważne rzeczy z głowy, że zapominam i to jest takie przebodźcowanie, przepalenie, przemęczenie. Ostatnio pojawiłem się nie na tym dworcu, co trzeba. Z innego miałem pociąg, a z innego, na innym się pojawiłem, bo miałem bilet, ale już nie spojrzałem gdzie. Gdybym był wypoczęty, dwa razy bym sprawdził, a tutaj tylko bilet jest, idę na dworzec. Mnóstwo błędów zaczyna się popełniać, po prostu zaczynamy się potykać o własne nogi.
2: Słuchaj, Dorota znowu chwyciła mikrofon, też kiedyś trafiła się na ten dworzec, to trzeba?
0: Też, oczywiście. Nie na ten pociąg.
1: Nawet. Żeby nie było. I dołożyłem sobie pracę, bo musiałem już dojechać samochodem, a chciałem odpocząć w pociągu, więc no, sytuacji jest dużo, odpoczywać trzeba. Przetrenowany, zmęczony układ nerwowy w ten sposób reaguje, więc trzeba się...
4: A kto z was tak z ciekawości ma poczucie winy wtedy, kiedy odpoczywa?
2: Ale wy chcecie coś powiedzieć, czy macie poczucie winy? Jednak, słuchajcie, mamy ukochane nasze Gen Z, nie ma to jak... Ewelina, dawaj z mikrofonem, bo tam ekipa podniosła ręce do góry. Na razie jesteśmy w wątku kultury zasuwania i czy mamy wyrzuty sumienia, kiedy siadamy na fotelu? Jak masz na imię? Cześć.
5: Cześć, jestem Szymon. Ja
2: cześć,
5: Szymon. Chciałem się cofnąć do tego, co się działo
2: do babci,
5: tam.
2: Dawaj.
5: Tak. Jeżeli chodzi o ten odpoczynek, to mam trochę poczucie, że... Z roku na rok nasze życie jest coraz bardziej dynamiczne, coraz szybsze.
2: I kiedy jesteś dyplomatyczny, ono zasuwa po prostu.
5: I wydaje mi się, że przez to musimy my je coraz bardziej kompensować właśnie tym odpoczynkiem i trochę je spowalniać, właśnie wyhamowywać, tak jak mówiliśmy. Też ja często na przykład jeżdżąc gdzieś tam na rowerze właśnie przez takie wsie, mam trochę obserwację, że tam ten czas płynie inaczej. Więc mam poczucie, że tam... te babcie przysłowiowe cały czas działają, ale one nie mają deadline'ów żadnych. One po prostu robią, bo mają coś do zrobienia, ale to nie musi być na już. I przez to, że mogą na spokojnie to robić i sobie działać, też nie ma takiej napinki właśnie na to i też przez to się nie męczą tak bardzo.
2: Są i babcie, które nie mają deadline'u. Słuchajcie, brawa za to.
1: Wytniemy
2: ten fragment.
1: Bo to, a propos babć, to moja babcia, jak się do niej pojedzie, zawsze każe skosić trawę, obciąć żywopłot, więc to nie jest tak do końca. Ta niespokojna dusza i głowa, ja myślę, że to z pokolenia na pokolenie trochę jest przekazywane. Nie znam się tak dobrze na tym, ale myślę, że tak jest. Też się nie da odpocząć.
2: Puścisz dalej mikrofon, kto podnosił rękę i chciał się pochwalić, jak to czasami ma wyrzuty sumienia, że odpoczywa.
6: Dzień dobry, jestem Ania z AWF-u.
2: Cześć, Ania z AWF-u.
6: Ja zawsze mam tak, że jak leżę w pokoju czy coś, mam wolniejszą chwilę u siebie w akademiku, to ja mam wrażenie, że robię coś złego, totalnie coś złego, że muszę wstać, chociaż posprzątać coś, bo zawsze się znajdzie do posprzątania. A jak nie, to idę do samorządu, tam zawsze jest praca, bo u nas w samorządzie zawsze jest praca. Jak ktoś się nudzi, to zapraszam do samorządu, tam się zawsze coś do niego znajdzie.
2: Poczekaj, ale złapmy się, zanim pójdziemy w żart i zaproszenie do samorządu, no ale co jest nie tak z tym, że leżysz? Że coś cię omija, czy że się czujesz gorsza, że nie robisz, a oni robią? Przecież, tak jak powiedziała Karolina, odpoczywanie jest inwestycją. Ja zawsze mówię naszym pracownikom, bo ja jestem szefową w czwórce i mówię tak, wypoczęty pracownik to jest dobry pracownik.

0: pracownik. Wracasz i pracujesz dwa razy lepiej, a jak jedziesz po prostu na oparach, to nie da się z tobą pracować, no.
1: Jeśli chodzi o samorząd, to mam wrażenie zawsze, że coś mnie ominie fajnego. Że oni zrobią coś tak zwaną głupią akcję, a ja jej nie zobaczę.
0: To nie praca, to ty po prostu żałujesz rozrywki, no to jest takie FOMO w rozrywka, no.
1: Znaczy, no nie do końca, bo tam zawsze coś generalnie robimy, działamy nad jakimś projektem, więc to jest fun poprzez pracę, ale jednak jest to praca.
0: Dobra, a kto nie ma problemu z odpoczywaniem? To znaczy, no jest cudownie, dawajcie mikrofon do pierwszego rzędu, bardzo proszę, jak to jest być po tej stronie?
2: O wow, to była praca.
0: Jak masz na imię jeszcze powiedz?
2: Mam na imię Wiktoria, cześć, jestem Wiktoria. Z SWPS-u. To była praca, wydaje mi się, że kiedyś miałam ogromny problem z odpoczywaniem, ale paradoksalnie im więcej rzeczy zaczęłam brać sobie na głowę, koło naukowe, praca zawodowa, studia zaoczne, tym bardziej musiałam nauczyć się odpoczywać, bo inaczej, podobnie jak pan, po prostu zaczęłam...
0: Piotr. No bo jak pojechałeś do lata z radiem, to czego się spodziewasz? Od razu jedynka, stulecie, ej.
2: Po prostu zaczęłam, brzydko mówiąc, zawalać rzeczy. I myślę, że w pewnym momencie tego po prostu trzeba się nauczyć. Szczególnie, kiedy żyjemy tak bardzo aktywnie i po prostu robimy wiele rzeczy w danym momencie.
3: To tak z ciekawości, co robisz, jak odpoczywasz?
2: O, ja odpoczywam na wiele sposobów. Tutaj było już o czytaniu książek. Ja na przykład uważam, że często zapominamy o ciele i o to ciało właśnie warto zadbać. Tutaj jeszcze w kontekście jogi. Znowu, na różne sposoby. Czy to przez aktywność fizyczną, czy to przez, nie wiem, kąpiele, ale też drzemki. Dlaczego nikt nie powiedział o drzemkach?
0: Ja mogę drzemać. Powiedzieć, gdyby nie drzemki, to bym nie żyła. I w ogóle gdyby nie sen, to bym nie żyła. Drzemki to są wspaniałe rzeczy, chociaż są też, naukowcy się dzielą. Jedni mówią power nap 20 minut, a ja tak potrzebuję z półtorej godziny. I wtedy mówią niedobrze, bo to ci rozwala organizm. Także, ale ja lubię, no co zrobić? Może jeszcze o drzemkach dzisiaj będzie. Czyli drzemki, kąpiele. Bardzo przyjemnie.
2: Tak.
0: Słuchajcie, a jak odpoczywa osoba, która za chwilę ma dwa tygodnie, dwa miesiące wakacji? Gosia Bobrowska, nauczycielka, edukatorka, pozaformalna szkoła w chmurze. Ty raczej jesteś po stronie babci i kultura zasuwania i nie siadamy. Czy, tak jak teraz słyszymy, nauczyłaś się odpoczywać?
4: W ogóle dużo ciekawych wątków się pokazało, bo rzeczywiście moja babcia umiała odpoczywać, więc to nie jest tak, że wszyscy doświadczyli...
0: Wyjątek potwierdzający regułę.
4: Tak, i to samo z moją mamą. Ja widziałam, że można odpoczywać. Nie miałam wyrzutów sumienia nigdy, że nic nie robię. Jednocześnie jest mi trudno odpoczywać, dlatego że wszystko, co związane jest z moją pracą, traktuję trochę jako moje hobby. Wiem, że to jest luksus robienia tego, co się lubi. Więc trudno mi się z tego wyłączyć po prostu, bo sprawia mi to przyjemność.
0: Ale moim zdaniem, bo ja na przykład też strasznie kocham swoją pracę i to jest beznadziejne, bo ja mogłabym pracować cały czas, a to jest bardzo męczące jednak. I myślę, że tak ludzie, którzy bardzo lubią swoją pracę, wbrew pozorom mają strasznie trudno z odpoczywaniem, bo nam się wydaje, że my tak odpoczywamy, a to jest nieprawda.
3: A tak z ciekawości powiedz, co ty robisz przez te dwa miesiące? Ja pytam jako dziecko nauczycielskie. Dwa miesiące wakacji, co z tym robisz?
4: Tak, dwa miesiące wakacji dla nauczyciela, nauczycielki to mit. Jest dużo rzeczywiście obowiązków szkolnych, formalnych, które trzeba domknąć po rozdaniu świadectw przed 1 września, więc to absolutnie nigdy nie są dwa miesiące wolnego. Ale tak jak na początku wspominałaś, ja jestem nauczycielką, jednocześnie edukatorką pozaformalną. Wakacje to jest fajny czas innej pracy z dziećmi i młodzieżą.
0: Edukacji pozaformalnej.
4: Dokładnie, dokładnie. Zajmuję się projektami międzynarodowymi, głównie w kontekście polsko-niemieckim, więc...
0: Przypadek? Nie sądzę. Znaczy nie zaprosiliśmy ich z tym niemieckim. Ukryta opcja niemiecka dzisiaj po prostu w czwórce. To zupełnie wyszło przypadkowo, ale fajnie się
4: dokładnie,
0: złożyło.
4: Dokładnie, dokładnie. Więc rzeczywiście ta praca jest zupełnie inna. Są to takie projekty letnie, gdzie dużo jest czasu wolnego i przeplata się to z jakimiś zajęciami, które spędzamy wspólnie, ale mimo wszystko nie jest to takie tylko leniuchowanie.
3: Ale to wychodzi na to, że łączy was nie tylko język niemiecki, ale też to, że pracujecie na dwa etapy, bo dzisiaj Marek Surowiec, przewodnik po Warszawie, wspominał też, że pracuje w korporacji. To ty jesteś trochę może nie jak babcia, ale jak dziadek sprzed lat, który nie ma prawa do odpoczynku.
5: Nie sądziłem, że wyglądam aż tak staro, ale...
3: Nie mówię o wyglądzie zupełnie.
0: Oj, Kuba,
3: to podejściu do życia.
5: Zaskoczysz, mam nadzieję, że nie zszokować, to dodam jeszcze, że mam za sobą też przyszłość, 12-letnią przeszłość, przepraszam, w charakterze rezydenta. Więc pracowałem przez 12 lat jako rezydent, jako menedżer zespołów rezydenckich za granicą.
0: W której części świata?
5: W 16 różnych destynacjach urlopowych
0: i
5: na całym
0: świecie. To jest też wspaniały przykład, bo mówi się tak, Boże, wy rezydenci nic nie robicie, tylko te palmy, a oni potrafią przez cały tydzień nie pójść na plażę, tylko jak mają wolne, to piorą ciuchy.
3: Ale to wychodzi na to, że jakbyś chciał teraz urlop za te wszystkie lata odebrać, to byś odpoczywał przez najbliższe 10.
5: Myślę,

0: że może i dłużej, tak? Dlatego, że w czasie, kiedy pracowałem jako rezydent, nasz tydzień pracy to było właściwie 7 dni, tak? Oficjalnie jeden dzień wolny, ale również i tego dnia zdarzały się na przykład telefony od sfrustrowanych naszych klientów.
1: I tak. Dzisiaj, Anno Domini 2026, potrafisz odpoczywać, czy nie?
0: Myślę, że nauczyłem się tego. Nauczyły mnie tego też niedawne kłopoty ze zdrowiem, tak? Gdzie po prostu musiałem już zwolnić. Zresztą jest takie tutaj, przysłuchiwałem się wcześniej temu, co mówiliście wszyscy i przypomniało mi się też takie powiedzonko, tak? Że jeżeli myślisz, że nie możesz sobie pozwolić na urlop, to jest to najwyższy czas, żebyś wyjechał na ten urlop albo wyjechał na ten urlop, tak? Ewentualnie zrobiła sobie taki urlop.
2: Bardzo dobre, bierzemy to w takim razie. Jak odpoczywasz, jednym zdaniem?
0: Zmieniając perspektywę, jednym zdaniem.
2: Gosia, jak odpoczywasz? Dwoma zdaniami.
3: Aktywnie zwiedzając, więc to w ogóle też jest super. Aktywne zwiedzanie miasta, zabytki, poznawanie różnych zakamarków, stron takich nieoczywistych, różnych miast. To jest coś, co potrafi mnie na tyle zmęczyć fizycznie, że głowa odpoczywa.
2: Maria, jak odpoczywasz? Jak już jednak...
4: Jak już odpoczywam? Gotując. Uwielbiam. To jest moja jeszcze z czasów, bo ja miałam ze sobą, mam ze sobą karierę prawniczą i z czasów po prostu powrotów z kancelarii o pierwszej, drugiej nad ranem. Ja jeszcze do czwartej po prostu gotowałam po to właśnie, żeby zrzucić z siebie napięcie, tak? Bo jednak jak macie taki duży kuchenny nóż i wiecie, że możecie się nim pociąć i zrobić sobie krzywdę, no to jednak ten, wiecie, wrzątek, gorący tłuszcz, wszystko tak bardzo, bardzo gdzieś uziemia. Ponieważ właśnie bardzo trudno jest mi wyłączyć swoją głowę, to ostatnio też odkrywam, że aktywność fizyczna, chociaż organicznie nie cierpię sportu i to jest w ogóle wbrew mojej naturze i ja wiem, że układ ruchu jest do ruchu, ale ja tego jakby bardzo mi jest ciężko to zaakceptować.
2: Oddychaj.
4: Tak, ale ostatnio właśnie odkrywam, że jak musicie powtórzyć 15 raz coś z czymś, co jest super ciężkie i boli was, wasz czworogłowy tak się trzęsie okropnie, to po prostu ta głowa jakby jest tak bardzo sprowadzona do fizis, że ja się czuję jak wtedy, kiedy nie wiem, bardzo wam się chce siusiu i biegniecie do toalety. To jest mniej więcej coś takiego, bo już tak bardzo marzę o tym końcu, że tak się skupiam na tym, że to mi bardzo dobrze...
5: Jesteś tu i teraz i odpoczywasz.
4: Dokładnie. To mi, tutaj też właśnie koleżanka mówiła o jeździe konnej. To jest właśnie uprawianie jakiegoś takiego sportu, który jest, wymaga od ciebie jakiegoś takiego myślenia, w sensie, żeby się nie zabić. O to mi chodzi. Wydaje mi się, że też jest taki bardzo, bardzo właśnie uziemiający. I trzecią taką rzeczą, która oprócz kąpieli, bo tak, uważam, że to jest mistrzostwo świata i przemarsz wojsk, aczkolwiek ciężko jest wtedy głowę wyłączyć, to taką ostatnią rzeczą, którą bardzo lubię, to jest, jak mój mąż czyta mi na głos. Znaczy, ja mam ogromną słabość do niskich męskich
2: do swojego
4: głosów.
2: Męża.
4: Do mojego męża też, tak, ale on po prostu bardzo pięknie czyta i w ogóle to, że ktoś ci czyta na głos. Nie wiem, czy to jest jakaś, wiecie, wspomnienie z dzieciństwa, cokolwiek, ale to jest takie super relaksujące dla mnie.
2: Ktoś zauważył, że to pytanie zaczęło się od jednym zdaniem, powiedzieć pisarce.
4: Wybaczcie.
2: Dorota, jak odpoczywa specjalistka od jogi?
6: To jest... Leżę na plaży.
2: I tak, a jakaś asanka by tu pyknąć sobie coś.
6: Nie, nic.
2: Przez nawet palcem nie ruszę.
6: Nic, nawet palcem nie ruszę, dokładnie.
2: Karolina, jak odpoczywa psychoterapeuta?
7: Wszystko zależy, ile mam czasu. Jeśli mam bardzo mało czasu, to zrobię sobie krótką praktykę jogi. Mam taki swój stały zestaw. Lubię bardzo treningi siłowe, lubię jeździć na rowerze, chodzić do lasu. No, jeśli mam tylko dużo czasu, tutaj jak koleżanka po prostu chwilę trwa i pomysły są przeróżne. No, ale też bardzo lubię podróżować, także to też mi pozwala jakby zmienić ten kontekst, tak jak pan powiedział, i gdzieś jakoś odciąć się od jakichś stresów i to mnie bardzo, bardzo relaksuje.
2: Słuchajcie, zanim zagramy utwór, który jest jednym z bardziej relaksujących utworów, jakie słyszałam w życiu i dlatego dzisiaj akurat ja go wybrałam. Później zagramy jeden z utworów, który wybrał Kuba. Ale tylko jeden, to zdradzę wam coś o Piotrku. Nie wiem, czy Piotrek się zgodzi na to zdradzenie, ale ty masz fajny pomysł, bo ty w wakacje odpoczywasz praktycznie przez całe wakacje. Znaczy robisz sobie takie, w ogóle robisz sobie takie momenty w życiu, nie wiem, czy akurat w wakacje, ale bardzo dużo pracujesz, a potem robisz sobie miesiąc, dwa odpoczynku. Tak to działa?
5: I dokładnie tak zrobię w tym roku, że wyłączam swoje warszawskie życie, zawieszam audycję w czwórki, aby przewietrzyć, w czwórce, aby przewietrzyć głowę, wrócić z nowymi pomysłami. Zrobię dwie małe rzeczy, nasze patronaty i naprawdę będę starał się nic nie robić, co wiem, że będzie trudne dla mnie, ale odpowiadając również na twoje pytanie, jak odpoczywam, biegając i zamierzam biegać także w wakacje. Nie wiem,

0: jak to się dzieje, moja głowa i te fale mózgowe najlepiej odpoczywają podczas biegania, oczywiście bez telefonu, bo mając ze sobą telefon, cały czas myślisz, ile nabiłem już kilometrów, czy udostępnię później w aplikacji swój wynik i to takie jest samo nakręcające się FOMO o tym, że za chwilę i tak będę w tych mediach społecznościowych. Zamykając twój temat, Marku, jako rezydenta, bo wszyscy tutaj otworzyli wyjazdy, leżenie na plaży i wyjazdy również zagraniczne, to uwielbiam, jak ludzie odpoczywają aktywnie, na przykład na fitcampach. To jest cudowny trend, to jest trend, który pozwala ludziom dorosłym 30-50 nauczyć się odpoczywać inaczej. Ja również prowadzę tego typu wyjazdy, gdzie ludzie odkładają telefony, zapominają o swoich rodzinach w Warszawie i czują się jak na kolonii i od rana do wieczora ćwiczą. Zawsze mówię, możesz wszystko, nic nie musisz i nagle okazuje się, że wszyscy są wszędzie. Od porannego marszu, biegania, poprzez trening siłowy, wieczorną jogę. Tak to wygląda na początku, oni się tak wzdrygają.
1: Mina Marii Paszyńskiej.
0: A później, po to tu jestem, żeby odpocząć w inny sposób.
2: A Piotrek, a ty potrafisz w inny sposób? Jakbym ci kazał na przykład leżeć na leżaku przez 2 tygodnie, taki plażing, smażing i właściwie koniec, to byś wytrzymał, czy byś cierpiał wtedy?
0: Potrafię.
2: Potrafię.
3: Ej, ale co się robi, bo chciałam właśnie, dlatego sięgnęłam po mikrofon, bo dla mnie to jest po prostu fascynujące. Co się robi, jak się po prostu leży, albo jak się po prostu idzie po lesie? Bo ja nie wiem, w sensie, ja mówię zupełnie serio.
4: Nic się
5: wiecie
4: nie
5: co, chciałam, bo myślałam o tym, o czym będziemy tu mówić tak naprawdę. I wiecie, jaka jest najtrudniejsza pozycja w jodze? No, dziewczyny, które ćwiczą, to wiedzą pewnie i ty też.
1: Jaka?
5: No,
1: jaka?
5: Tak, czyli relaks.
1: To jest jak to wygląda, w sensie, że siedzisz?
5: To wygląda, nie, że leżysz płasko, masz zamknięte oczy i nic się nie dzieje.
2: Justyna, jesteśmy joginami, chciałem ci powiedzieć.
1: Nie, nie, ja chodziłam na studiach na jogę i to było straszne.
5: No,
1: to było,
5: no
1: to
5: właśnie,
1: leżenie.
5: Dlatego,
1: jeszcze,
5: że nie możesz się
1: na koniec
5: włączyć.
1: Jest taki relaks, że pani mówi tak, relaksują się teraz twoje stopy.
5: Tak,
1: i to już tak,
5: no
1: Jezu,
5: i tak po kolei
1: gdzie te stopy?
5: No. Wiecie dlaczego? Po prostu to, o czym mówicie tutaj, nie wiem, chyba tylko Piotrek powiedział, że ewentualnie jest w stanie się zrelaksować i nic nie robić. Wszyscy pozostali muszą coś robić, czyli zamiast pracy jeżdżę konno. Przepraszam, akurat może jest u ciebie inaczej. Zamiast czegoś czytam książki. To jest taka kompensacja, no nie wiem, czy chodzi tutaj o odpoczynek, czy o zajęcie głowy, czym innym.
0: Ale żeby nie było to bolało, tego trzeba było się nauczyć. Zacznijmy od tej
1: ciekawe
0: pozycji. To nie jest tak, że ja dzisiaj leżę i potrafię od razu. To był proces.
1: Ale i Maria, która pyta, co się robi? No nic. Moja znajoma psycholożka Joanna Flis zrobiła taki sobie eksperyment. Przez godzinę siedziała. Odpaliła oczywiście telefon i sobie siebie nagrywała. Siedziała przez godzinę i nie robiła nic. I było to dla niej bardzo trudne. A myślę sobie, że gdyby każdy z nas w ramach pracy domowej odpalił sobie przez godzinę już bez telefonu, ale siedź godzinę albo chociaż stoper, żeby ta godzina była. Dlaczego tak, Karolina, spojrzałaś na mnie i się wzdrygnęłaś? Czy to jest dobre ćwiczenie? Czy nie róbcie tego w domu?
6: Ogólnie deprywacja, tak już mówiąc, deprywacja sensoryczna jest często stresorem dla człowieka, więc jakby taki długotrwały stres
1: deprywacja
6: jest
1: sensoryczna
6: niedobry. Bo na przykład jak były takie badania prowadzone na osobach, które leżały w wannie, które, prawda, niby to była
1: czy
6: sytuacja...
1: Czy można się zgłosić do takich badań?
6: Sytuacja była przyjemna, prawda, bo to tafla wody, w cudzysłowie, jakby kołderka, ale okazywało się, że te osoby miały wysokie poziomy stresu i to jest taka analogia na przykład do osób, które cierpią na bezsenność, że jak one leżą sobie pod tą kołdrą w łóżku i nie mają tych bodźców, to po pewnym czasie to się zaczyna stresem. I im dłużej się siedzi, tym po prostu jest trudniej, więc tutaj trzeba jakoś też balansować, tak? Że w pewnym sensie jakby tak, to jest super praktyka, żeby to robić. Często są na przykład całe takie dnie, ale z drugiej strony brak bodźców jest stresorem też dla ciała. Więc myślę sobie, że zawsze to takie podążanie drogą środkową, gdzieś takie balansowanie jest takim optimum.
1: Kto z mikrofonem znowu?
7: Wiktoria z SWPS-u.
1: Chciałaś coś dorzucić.
7: Tak, na moment abstrahując od deprywacji sensorycznej, tutaj Maria wspomniała o tym...
1: Przestańcie nas obrażać. Jakby, co to jest za pojęcie w ogóle?
7: Odcinanie się od bodźców, prawda? Maria wspomniała o tym, że trudno jest jej się zrelaksować w wannie, ponieważ trudno jest jej także wyłączyć myśli. Ale czy to nie jest przypadkiem tak, że właśnie sztuką jest nauczenie się, aby przebywać z własnymi myślami? Że tu nie chodzi o to, żeby je zagłuszać albo jakoś wyłączać, tylko żeby rzeczywiście czerpać jakąś przyjemność i umieć się zrelaksować, podążając za tymi myślami.
5: Dokładnie tak, ale tego też uczymy na jodze, bo jako instruktor od wielu lat, wcześniej jeszcze po prostu pracowałam zawodowo gdzie indziej, a wieczorami prowadziłam jogę na AWF-ie, uczymy.

0: ludzi, żeby właśnie to nie było dyskomfortem, że ktoś leży i Boże, co ja mam zrobić, no tu myśli mi się kłębią, a ja tu sobie leżę 10 minut, to jest strata czasu. Więc na początku prowadzimy osoby, w jaki sposób mają się rozluźnić, tam te części nóg i tak dalej, to co mówimy, części ciała, żeby odprężały się. Są różne techniki, głównie oddechowe, żeby się odprężyć, ale tego musimy się nauczyć. Właśnie ja bym była raczej za tym, żeby uczyć się odpoczynku, właśnie być z własnymi myślami, bardzo dobrze powiedziałaś, a nie żeby natychmiast zastępować to, nie wiem, wychodzę z pracy stresującej, biegam, przestaję biegać, idę na koszykówkę, potem i tak dalej, wiecie.
1: Znaczy tylko mi się wydaje, ja tutaj się bardzo utożsamiam z tym, co Justyna powiedziała, że problem trochę takich w teorii wolnych zawodów polega na tym, że ty kochasz swoją pracę.
2: Trochę inne i wyłączenie
1: ty,
2: głowy.
1: Dokładnie. Ty uwielbiasz tą historię, w której jesteś. Ty po prostu przeżyłeś zderzenie z tym, że masz taki wątek i pojawia się w twojej głowie absolutna obsesja, że chcesz po prostu wiedzieć wszystko na ten temat. Potem ci się pojawiają bohaterowie i cała fabuła i ty po prostu masz takie, że po prostu chcesz tam być, tak? Ale z drugiej strony no właśnie, masz to poczucie, że czasem trzeba się przespać na przykład, że twoje, nie wiem, dzieci i cały świat taki, wiesz, że nie możesz po prostu poświęcić wszystkiego, całego normalnego życia, dlatego, żeby sobie być we własnej głowie. I bo ja mogę ze sobą przebywać po prostu godzinami w zamknięciu. Ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Mogę się też nie ruszać wtedy. Absolutnie. I ja się nigdy ze sobą nie nudzę, bo moją głowę wypełniają po prostu tysiące historii, bohaterów. I ja sobie tam siedzę i jest bardzo fajnie.
3: A masz na Feelbox?
1: Co mam? Nie.
3: Taką szufladkę
1: nie.
3: Nicości?
1: Słuchajcie, mój mąż pracował przez 16 lat w kontroli ruchu lotniczego i oni tam właśnie mieli te wszystkie, a propos power napu, w ogóle całe szkolenia, no bo wiadomo, to jest taka praca, wiecie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, mega stresująca, oni szybko umierają, kontrolerzy. Więc oni muszą mieć, no więc jakby jak odkąd się pojawiły te
2: ale
1: wszystkie...
2: Ale mąż żyje.
1: Nie, no tak, ale wiecie...
2: Ta historia ma happy end.
3: I czyta
1: książki. Odkąd się pojawiły te tematy wszystkie, że stres zabija i tak dalej, to zaczęto dbać o obsługę naziemną lotów. I właśnie oni mieli mnóstwo szkoleń z tego ekspresowego zasypiania, wyłączania, z tych pudełek. I mój mąż nie ma z tym żadnego problemu. On jest byłym sportowcem, więc to też jest takie, że on ma
3: ja
1: to wyćwiczone.
3: Ja słyszałam, że podobno kobiety nie mają
1: ale
3: tego
1: ja
3: na
1: ale ja nie mam, właśnie ja zupełnie.
3: Wiecie, o czym mówię?
1: Pudełko
3: tego zawieszenia, że jesteś i nie ma nic przez chwilę.
2: Czekaj, psycholożka, psychoterapeutka
4: tylko,
2: na ten
4: też
2: temat.
4: Też wydaje mi się, że nie na każdą myśl musimy reagować, prawda? Jakby w naszym strumieniu jakby cały czas są myśli, tylko, prawda, możemy je puścić wolno. To jest też nasza decyzja, ja wiem, to może być nowe, ale jest, bo tak, w ogóle nasza uwaga fluktuuje, prawda? Czyli nie jesteśmy w stanie się w ogóle skupić non-stop, czy załóżmy przez godzinę, czy przez jakiś czas na jednym bodźcu. Raczej. Więc to jest normalne, że będziemy gdzieś sobie tam odbiegać myślami. Są też różnice indywidualne. Jeden ma lepsze, prawda, takie umiejętności koncentracji, inne osoby nie. Jest teraz bardzo, prawda, taki nośny temat ADHD. Odmianą ADHD jest ADD, czyli właśnie taki... taki natłok tych myśli, tak? Gonitwa myśli, odpływanie, etc., etc. To też warto wziąć pod uwagę. Ale mówię, nie zawsze musimy reagować na te myśli, możemy je zauważyć i puścić wolno. I tego się można nauczyć. Tego należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
2: Ja tylko się włączę, słuchajcie, żebyśmy zdjęli już z Marii Paszyńskiej wszystko. Ona jest pisarką. To w ogóle to jest jakby promil społeczności. Oni se poradzą. Ona umie odpoczywać. Ona umie odpoczywać. Bo myślę sobie, że to jest trochę inna gonitwa myśli, że mamy różne są rodzaje gonitwy myśli. Mamy taką gonitwę pracową, mamy taką gonitwę obowiązkową i życiową, ale ponieważ powiedziałaś, Karolina, że nie możemy się za długo skupiać, trzeba jakiś dystraktor, także obiecałam, że zagramy utwór. Zagramy teraz utwór Sisters z gościnnym udziałem naszego kolejnego redakcyjnego kolegi, bo wszędzie są po prostu ludzie z czwórki. Numer raz. Nie wiem, czy towarzystwo pamięta, ten kawałek nazywa on się Chwila i on jest taki chillowy, że sobie odpoczniemy, wy z nami zostańcie, a za chwilę kolejne wątki będzie między innymi o spaniu, ale na pewno też pociągniemy wątek tego, jak nasi goście w studiu odpoczywają. Chciałam powiedzieć skutecznie, ale wyobraziłam sobie, że Karolina na mnie spojrzy takim wzrokiem psychoterapeutycznym. Przestań z tym skutecznie! Nie wszystko musi być skuteczne. Grajmy.

0: Sisters i chwila usłyszeliście tam też numera Raco. Jeśli komuś się wydaje, że przez ostatnie minuty zostaliśmy w otwartym studiu sami z Justyną, to jest w błędzie, dlatego że jest tu mnóstwo fajnych osób, które za 3 sekundy krzykną bardzo głośno swoje imię. 3, 2, 1.
1: Roman! Jak? Ania? A dobra, nie było słychać. Dobra. Słuchajcie, brawa dla was, dzień dobry, witamy w otwartym studiu czwórki. Kuba nie przestaje mnie zaskakiwać swoim talentem konferansjerskim, naprawdę taki tutaj cicha
0: to była
1: woda.
0: To była ta jarmarczna część mojej osobowości.
1: Absolutnie, jest ona rozbudowana. Ja zauważyłam, że zanim zagraliśmy utwór, oczywiście otwarte studio czwórki, rozmawiamy przed wakacjami, rozmawiamy o odpoczynku, czy umiemy odpoczywać, może wątków i to jest zawsze najfajniejsze w tej audycji, bo doszliśmy do wniosku takiego wspólnego, że z tym odpoczywaniem wcale nie jest tak łatwo i cały czas mówimy, trzeba się nauczyć odpoczywać. Karolina, czy to jest normalne, że my mówimy sobie, że trzeba się nauczyć odpoczywać? Czy to nie jest tak, że to powinna być taka naturalna potrzeba? Bardzo wielu z nas mówiło. Marek mówił, że się nauczył. Dziewczyny mówiły, że się nauczyły. Piotrek też mówił, że się nauczył, tak?
2: No gród, żeby chcieć się nauczyć. I rzeczywiście w trakcie jakby psychoterapii naprawdę trzeba sporo też porozmawiać z tym pacjentem, klientem, żeby on zrozumiał to, że ten jeden dzień wolny to jest tak naprawdę czas, który wzmocni jego siły. Dużo osób w ogóle wypalonych zawodowych to są osoby, czy w ogóle przeważająca część, to są takie osoby, które są pracoholikami, mają takie tendencje właśnie przepracowywania się, więc de facto jeśli ktoś balansuje na granicy swojej wydolności, to się musi liczyć z tym, że po prostu pojawią się tego jakieś skutki. Także z jednej strony tak, powinniśmy mieć to jakby w sobie, prawda, ale no z czegoś to wynika, że tego nie mamy i grunt, żeby być po prostu na to otwartym, żeby nauczyć się odpoczywać.
0: To nie jest trochę tak, że jak ktoś weźmie ten jeden dzień, bo powiesz, panie, to jest dla pana bardzo dobre, to on mimo wszystko znajdzie sobie zupełnie inne zajęcie, ale będzie robił dokładnie to,

0: Samo, tylko nie w pracy?
1: Dlatego my właśnie to ustalamy bardzo skrzętnie. W sensie to musi być takie zaprojektowane pod daną osobę i często właśnie się to planuje dość szczegółowo, żebyśmy też wiedzieli, co to ma być.
2: No dobra, kto z mikrofonem, bo tam widziałam, że jest potrzeba komentarza a propos odpoczywania. Dobrze widziałam?
3: Tak, ja chciałam jeszcze się odnieść do tego, co już padło wcześniej.
2: A przypomnisz swoje imię, bo jak ustaliliśmy,
3: Oliwia,
2: jestem świetna z imion.
3: Jestem
2: fajnie.
3: Absolwentką MOS nr 1 SOS, obecnie jestem studentką UKSW i myślę, że to jest bardzo ważny wątek. Ja też usłyszałam taką wypowiedź kiedyś podczas lekcji jogi właśnie, że trzeba pozwolić swoim myślom płynąć, ale nie zatrzymywać się przy nich. I myślę, że to można odnieść po prostu do naszego codziennego życia też i nie tylko w czasie praktyki jogi można tego używać. I tutaj chciałam jeszcze wspomnieć o takiej ciekawej rzeczy, właśnie o tym rozpraszaniu, że podczas jazdy konnej koń oczywiście także się rozprasza, więc kiedy chcemy utrzymać jego uwagę na treningu, żeby był skupiony i gdzieś tam nie patrzył za innymi końmi i tak dalej, to pomaga jeszcze bardziej nam również się skupić i uziemić.
2: No dobra, ty uprawiasz jogę?
3: Co tak, ci to
2: hobbystycznie. Praktykujesz. Co ci daje joga?
3: Joga daje mi przede wszystkim większą świadomość własnego ciała, na pewno więcej mobilności, otwarcie w biodrach, w klatce piersiowej, wiadomo, no, większe rozciągnięcie, co pomaga też w jeździe konnej. No i przede wszystkim, jak już mi się uda faktycznie tak uziemić i uspokoić ten oddech, no to również schodzi stres.
2: No dobra, to skoro jesteśmy przy haśle schodzi stres, zbieramy też dzisiaj tak przy okazji do koszyczka różne wasze sposoby na odpoczywanie. Nasze, ja też mam sposób odpoczywania pod tytułem sen. Chociaż za chwilę pogadamy trochę o tym, czy to jest naprawdę taki odpoczynek, o który walczymy, czy to nie jest jednak inna kategoria. Mamy jazdę konną, mamy czytanie książek. Co wam daje odpoczynek? Były podróże, kto ma ochotę się jeszcze podzielić czymś takim, co dla niego jest takim super fajnym patentem? Lecimy z mikrofonem, takie piękne kółeczko. Kuba, zadaj pytanie. Kogo witam, kogo goszczę?
4: Cześć, jestem Emilka. No i właśnie tak dużo tutaj rzeczy padło, a w zasadzie dla mnie odpoczynek to jest koc obciążeniowy i po prostu leżenie. I jakby to jest dla mnie odpoczynek.
0: W tej temperaturze koc obciążeniowy
2: to
0: teraz
2: w piwnicy
0: naprawdę?
2: W piwnicy.
5: Takie przyjemne 7 kg, które się kładzie na siebie. Układ nerwowy kocha to. Jeżeli jesteśmy bardzo mocno roztrzepani wewnętrznie, to dociążenie się uspokaja.
0: Ale jest gorąco. 40 stopni.
5: Ale nie przez cały rok jest gorąco.
2: Emilka, nie słuchaj go. A czy to jest tak, że ty masz jakoś taki zwyczaj, że codziennie leżysz 15 minut, czy jak się gorzej czujesz, czy...
4: Właśnie chyba wtedy, kiedy jestem najbardziej przebodźcowana, no bo wiadomo, nie codziennie, ale kiedy czujesz, że jest taki natłok tego wszystkiego, że wszystko mnie przytłacza, no to wtedy biorę koc obciążeniowy i jestem po prostu ze sobą.
2: Są też takie wersje z klimatyzacją, Kuba, także jakby spoko. Fajnie, co jeszcze dorzucamy? Puścisz mikrofon do tyłu, bo taka rundka nam się tutaj szykowała. Dobre patenty na odpoczynek. I teraz ja będę to wszystko w domu przez najbliższy tydzień robić, słuchajcie. Kot.
6: Cześć, ja jestem Wiktoria. Moim sposobem na odpoczynek są spacery z psami. Nie mam czasu tam absolutnie na telefon, bo mam sztuk 3, więc wymaga to ode mnie dosyć sporej koordynacji. Ale jest to dla mnie odpoczynek. Uwielbiam spacerować po mojej Białęce cudownej. Jest tam dużo spokoju, dużo fajnych ścieżek. No i uwielbiam moje dziewczyny.
2: Ale to jest też trochę zadanie, bo jak z psem nie wyjdziesz, to niedobrze. To jest twoje zadanie. Czy to jest coś takiego, co dało ci odpoczynek? Nauczyłaś się tego, czy zawsze miałaś coś takiego, że te spacery cię odstresowują? Wiele osób zdrowotnie mówi, żeby mieć psa, że to jednak też do aktywności fizycznej zachęca osoby, które mają różne problemy, żeby wyjść z domu, tak? Pies jest takim przyjacielem, który nas wspiera wtedy.
6: Mam ten komfort, że mamy ogródek, więc często po prostu wypuszczamy je na ogródek i ten spacer jest nie takim obowiązkiem, że ja muszę wstać o 7 rano i wyjść z nimi codziennie, tylko no, często jest to po prostu po pracy, tak? Więc jest to raczej wybór i przyjemność.
0: A ty potrafisz tak sobie iść z tymi psami, na przykład nie słuchać muzyki, w ogóle nie skrolować telefonu, tylko tam słuchać, jak ptaki śpiewają albo co te psy robią,
2: jak
0: kiedy trzeba wziąć
2: czeka woreczek
0: i posprzątać i tak dalej.
6: Ja muszę słuchać, co się dzieje dookoła mnie i obserwować otoczenie, czy nie jedzie samochód, czy nie idzie inny pies. Więc na słuchawki raczej nie ma przestrzeni, na telefon tym bardziej, no bo mam 3 smycze w ręku, więc nie wchodzi to w grę.
2: No powiedz, że chodzisz z kotami.
0: No ja chodzę z kotami na spacery, ale nie powiem, że to jest odpoczynek, bo chodzę po największych chaszczach, więc można powiedzieć, że omijamy szerokim łukiem chodniki.
2: Ale jak powiedziałaś o tym... Przepraszam?
6: Czy uciekł ci kiedyś kot na drzewo w takim razie?
0: Uciekł mi nawet na polach mokotowskich.

0: Nie pytaj, co było dalej.
1: Bardzo się
2: mam nadzieję, że kot żyje.
1: Wszyscy żyją. Natomiast jak ja tak słucham tych waszych pomysłów, to sobie myślę, że to jest najbardziej relaksująca audycja czwórki, bo tak przez sekundę naprawdę tam byłam na tej Białołęce, także dziękuję i puść mikrofon do tyłu, bo dorzucamy kolejny patent. Patrzcie, ile mamy patentów na odpoczywanie.
3: No to ja osobiście na przykład relaksuję się w otoczeniu przyrody, natury, że tak powiem. Jak od razu o niej myślę, to relaksuję się, bo od razu też kojarzę ją na przykład z sportem, z aktywnością fizyczną, czy to z chodzeniem po górach, czy po prostu na przykład dojściem w jakieś naturalne, takie bardziej dziewicze, naturalne miejsce. Od razu muszę tam dojść i wykonać jakąś aktywność fizyczną. No i oczywiście w związku z tym, że jesteśmy w jakimś lesie, na jakiejś polance, w górach, no to nie mamy dostępu do tego internetu na przykład. Jesteśmy, że tak powiem, pozbawieni do dodatkowych bodźców i bardzo mnie to relaksuje i od zawsze właśnie w środowisku natury czuję się najlepiej.
4: Czuję się wywołany do tablicy, bo patrzę na
1: bo
4: studentów AWF-u. Tak, ale nie słuchajcie, oni są najbardziej opaleni również. Świadczy to o tym, że spędzają bardzo dużo czasu na zewnątrz, oddychają powietrzem, ale pamiętajmy, że w tym okresie, kiedy tego słońca mamy tak dużo, to słońce też jest stresem dla skóry i pamiętajcie o filtrach bardzo wysokim faktorem, ale jeżeli mówimy o stresie, tak, słońce też jest stresem dla skóry, więc jest to bardzo ważne. Stresory są wszędzie.
1: Ja bym wolała jednak do tego wątku zieloności, bo są badania, które, ja pamiętam, jest taki autor niemiecki, co dzisiaj tam ten wątek niemiecki, znów niechcący, Peter Wolleben, on napisał książkę Sekretne życie drzew między innymi, a potem sporo innych książek o drzewach. I tam są takie badania, z których on cytował, niemieckie, że pacjenci w szpitalach, jeśli patrzą na drzewa, że w ogóle jeśli się patrzy na naturę, to zdrowieją. I generalnie natura nas po prostu leczy, nawet w taki literalny sposób. Ta cała zabawa, wtulenie się do drzew i kąpiele drzewne. Cieszę się, że Dorota chwyta mikrofon, bo to też jest, rozumiem, taka joginistyczna
0: Dorota się
1: filozofia.
0: Kąpie leśnie po prostu.
1: Tak, ale normalnie też, nie bądź złośliwy.
5: Nie no, okej. Okay. Mówiłam o morzu wcześniej, więc okay.
1: Właśnie, jakby absolutnie.
5: Natomiast wiecie co, przypomina mi się tutaj, przypomniałaś ten wątek, oczywiście bardzo ważny, kontaktu z przyrodą, który dla każdego z nas, również na spacerze z psami, czy w górach, czy cokolwiek robimy, jest bardzo odstresowująca i taka kojąca. Ja w czasie COVID-u zaczęłam jeździć na Podlasie, którego w ogóle nie znałam wcześniej. I po prostu jeżdżę tam do tej pory, nie wiem czy to jest często czy nie, co 2-3 tygodnie. Prowadzę tam też jogę dla mieszkańców, tak za friko. Natomiast nawet nie o to chodzi, ale wiecie co było? Pojechałam pierwszy raz i trafiłam do takiej agroturystyki, gdzie po prostu telefon tak naprawdę nie działał, internetu nie było. Ja tam byłam 7 dni, to nie było bardzo długo. Po prostu poprosiła mnie właścicielka, żebym prowadziła jogę dla gości i ja tak robiłam, ale miałam taki tylko jeden obowiązek, nie wiem, rano prowadzić tą jogę i byłam tam jak gdyby za nocleg i wyżywienie, no w ten sposób. Słuchajcie, wróciłam do Warszawy i tak, nie wiem, no nie czułam, że jestem super wypoczęta. No chodziliśmy też tam po polach, lasach, czerwone bagno. Jeśli ktoś wie, gdzie to jest, koło Grajewa. Wróciłam do domu, odpaliłam komputer i nie pamiętałam tego pinu, wiecie, który się wystukuje tysiące razy przecież dziennie. Mnie nie było tydzień. Po prostu...
1: Taki reset głowy.
5: Reset, kompletny reset. Więc chyba rzeczywiście coś jest z tym odkładaniem telefonów.
1: I patrzenie
5: moje
1: na drzewa.
5: Dzieci dorosłe same sobie po prostu to narzuciły.
0: Dorota, ale może to jest kwestia też miejsca, bo zastanawiam się, czy jak ktoś umie odpoczywać, to on odpocznie absolutnie wszędzie, czy jednak to musi być taka miejscowa, którą my sobie sami wybierzemy i tam jest nam łatwiej. Może w twoim przypadku to jest Podlasie?
5: Tak, w moim przypadku to na pewno jest Podlasie.
1: Szymon się wyrywa. Ja zapamiętałam imię. Ale dziewczyny mi 300 razy powiedziały, dlatego już wiem. Łapiemy do woreczka wasze patenty na odpoczywanie, tudzież komentarz ad vocem.
6: Dziękuję. Miło mi, że pamięta pani moje imię.
1: Znów z tą panią. No nie dogadamy się. No.
6: No ja niestety mam gorszą pamięć do imion.
1: Justyna Maria mam na drugie, spoko.
6: Odnośnie tej natury, no bo ja bardzo rozgraniczam odpoczynek pomiędzy taki odpoczynek psychiczny i fizyczny, bo ciało też często potrzebuje tego odpoczynku. No ale raczej poruszę ten wątek fizyczny jako student AWF-u. Ta aktywność fizyczna, super, fajnie. i ta natura przede wszystkim właśnie. Tlen. Jak często mamy poczucie, że jesteśmy

0: zmęczeni, przemęczeni. Wystarczy, że wyjdziemy na 5 minut na zewnątrz i nagle się okazuje, że jest zastrzyk energii. Bez kawy, bez energetyka, bez cukru, bez niczego. Po prostu świeże powietrze. No i tak też idąc w stronę tej jogi, to połączenie umysł a ciało, to też trzeba pamiętać o tym, że człowiek jest częścią natury. Więc wychodząc w te zielone tereny, my się po prostu z tym łączymy, z tą naturą. To nam daje właśnie ten taki duży odpoczynek. Ale też te ciągłe bodźce. Jak często przy sporcie ludzie mówią, że idą pobiegać, żeby odpocząć, ale zakładają słuchawki. Dokładnie. Zakładając je z reguły dlatego, bo po prostu potrzebują mieć ciągłego bodźca. Ja mam ten zaszczyt, że mieszkam też na Białołęce właśnie, więc zawsze jak idę na aktywność, czy to rower, czy wspinaczka, czy bieganie, cokolwiek, zawsze robię to bez słuchawek, bo dzięki temu rzeczywiście jestem w stanie się wyłączyć i trochę się tak w cudzysłowie zatrzymać, bo zamiast myśleć o tym, co muszę zrobić, jak wrócę po tym treningu, co mi teraz leci w słuchawkach, myślę o tym, co mnie otacza. I często też brzmi to absurdalnie, ale nazywam rzeczy, które widzę. A drzewo, a kwiatek, a ptak. Ale dzięki temu rzeczywiście czuję, że się zatrzymuję w danej chwili. Jestem tu i teraz, a nie oszukuję się, że odpoczywam w trakcie aktywności, myśląc o tym, co będę robił, jak tylko ją skończę.
1: To jest wyjątkowe, bo oni są trochę w mniejszości tym, że wychodzą, że ćwiczą. Większość Polaków jednak ma z tym problem i spotykamy się z tym, że nie chce mi się. Jestem zmęczony, nie mam siły na żadną aktywność fizyczną, ale wystarczy 10 minut, aby sprawdzić, czy my naprawdę jesteśmy zmęczeni. Organizm daje nam 10 minut testu. Jeżeli podczas prostej aktywności fizycznej po 10 minutach dalej będziemy zmęczeni, to znaczy, że układ sercowo-naczyniowy, układ nerwowy rzeczywiście jest przemęczony. Wracamy do domu, regenerujemy się albo idziemy na delikatny spacer. Jeżeli po 10 minutach rozkręcimy się, układ sercowo-naczyniowy zaczyna pracować na podwójnych obrotach, mamy więcej tlenu we krwi, zaczynają się mięśnie odżywiać dzięki temu, ta krew jest tłoczona do mięśni i zaczyna wszystko działać. No i oczywiście powstają endorfiny i chce się.
2: A te słuchawki, bo ten wątek się tutaj pojawił,
3: no można właśnie, odpoczywać? Wiecie, ja
1: bezpieczeństwo
3: osób,
1: bardziej.
3: Na przykład bezpieczeństwo jedno, ale są osoby, które przez muzykę, którą sobie puszczają po prostu w słuchawkach, ustawiasz sobie taką playlistę, która ci tam po prostu te myśli uciekające, kierunkuje.
1: Gongi. Kwestia indywidualna bardzo. Każdy
3: dobra,
1: co lubi.
3: Czy ktoś, mówisz, że w mniejszości nasza ekipa WF-owa, u nas jednak dominująca narracja, bo jest i Piotrek, i studenci, i studentki WF-u. Kto ma ochotę dorzucić może wątek niesportowy? Macie jakiś wątek niesportowy z odpoczywaniem? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja jestem Jagoda. Studiuję socjologię na SGGW. I ja akurat relaksuję się artystycznie. Maluję kamyczki. Uważam, że jest to bardzo przyjemna czynność. Podczas spacerów wybieram idealny, płaski kamyczek i potem całą moją uwagę poświęcam właśnie kształtowi i co mogłabym na nim namalować. Tak samo ostatnio zaczęłam robić kolaże i też właśnie po całym dniu wspomnień paragonów, nie paragonów, naklejek umieszczam na kartce. Chciałabym więcej tego robić. A jeśli chodzi o muzykę, to na przykład też się relaksuję słuchając muzyki właśnie i skupiając się na tekście, na rytmie muzyki i nie wiem, nawet lekki taniec, no nie taki, że choreografia jakaś, ale po prostu temu całemu stresowi daje ujście właśnie podczas jakiegoś takiego ruchu tanecznego przy muzyce i uważam, że jest to bardzo skuteczne.
2: Wpadniesz do nas, do czwórki, poopowiadać o kamieniach i malowaniu kamieni? Spodobało mi się to.
3: To już jest zaproszenie. To dogadacie
2: się. Ale czekaj,
3: się
2: bo jeszcze nie powiedziała. Powiedz tak i będzie wszystko jasne.
3: Żeby się
4: chętnie
3: nagrało.
4: Mogę nawet pokazać, jak ja maluję.
3: Swoją drogą, to co powiedziałaś, pamiętacie, właściwie teraz jest może to trochę mniej modne, ale był taki moment na takie modne kolorowanki dla dorosłych. Tutaj pytanie do psycholożki, czy to jest właśnie, nie wiem, to uruchamia jakąś część mózgu, która, no wiadomo, że jakby rynek i reklama podchwytuje to, czego ludzie potrzebują. Ja pamiętam wysyp takich kolorowanek, mozaik, mnie to szlak trafia, jakbym siedziała, ale dla wielu osób, albo i nawet pewnie dla mnie, z takim poziomem energii po pewnym czasie to by było super kojące.
5: Znaczy, tutaj bardzo dużo się pojawia takich wypowiedzi nawiązujących do uważności i tak naprawdę do tego mindfulnessu, który jest coraz bardziej powszechny, znany i myślę sobie, że naprawdę skuteczny. Bardzo, to jest w ogóle podstawa umiejętności radzenia sobie z

0: emocjami i tego rodzaju aktywności, jak właśnie rysowanie, czy kolorowanie, czy bieganie, wsłuchiwanie się właśnie w dźwięki, to jest właśnie ta uważność, która pomaga w tym, żeby regulować swoje emocje i odczuwać spokój, ale nawet jeśli tego spokoju nie ma, tolerować dyskomfort, bo to też jest ważne, tak, że czasami będziemy odczuwać dyskomfort, tylko trzeba nauczyć się to tolerować, a dzisiejsze czasy troszeczkę zachęcają nas do tego, żeby było przyjemnie, tak? Czyli raczej dążymy do tego, żeby był tylko spokój, żeby było dobrze, a czasami jest taki kontekst, że my musimy działać w taki sposób, żeby jakoś przetrwać ten czas, żeby jakoś sobie zaopiekować, na przykład nie wiem, po rozstaniu, jak ktoś, no nie możemy znaleźć szybkich rozwiązań. Te rozwiązania będą dość destrukcyjne i takie, których no, w życiu byśmy nie polecili. Ale nauka tego dyskomfortu, tolerancja, tak, uważność, bycie z tym cierpieniem będzie niejako pomagało, żeby szybciej z tego wyjść. Więc ja bym tutaj widziała w kontekście właśnie tutaj tego pytania, że to zahacza o uważność. To wymaga bycia tu i teraz, skupienia się, bycia skutecznym i całą uwagą na tej aktywności.
1: Czyli wychodzi na to, że te kolorowanki albo puzzle nie są dla każdego. Albo
2: ilu
1: dla
2: ja mam znajomych, dorosłych ludzi, którzy układają puzzle 3000 kawałków. Boże. I ich to zarąbiście relaksuje.
1: A jeden im zginie i nie są w stanie wytrzymać.
2: To było na poważnie, nie musisz dworować sobie ze wszystkiego. To jest bardzo, bardzo trudne. Patrz, ile rąk tam do nas macha. Co jeszcze
3: mogę jeszcze coś
2: do naszego
3: jagody powiedzieć? A propos, bo jedna rzecz mi się super przypomniała.
2: Kamyczków?
3: A propos muzyki, bo tak naprawdę zobaczcie, słuchamy muzyki bardzo przy okazji. Najczęściej przy okazji, czyli mówimy o tym, że biegamy z muzyką, nie wiem, niektórzy piszą z muzyką, pracują z muzyką, a Jagoda powiedziała, że słucha muzyki. I to jest, ale to jest wspaniałe, że po prostu są takie momenty, ja właśnie jak zaczęłam teraz to analizować po tym, jak to powiedziałaś, jest jedno miejsce, gdzie jeszcze odpoczywam i moja myśl tak strasznie odpływa, to jest opera, ale na żywo. Bez opcji tego, że wiecie, że można po prostu zatrzymać, wyłączyć cokolwiek, tylko po prostu, że to płynie i po prostu jakby jesteś w tej muzyce i słuchasz celowo muzyki tylko po to, żeby słuchać, nie przy okazji.
2: Dobra, opera, dorzucamy. Dzisiaj bardzo wiele instytucji ucieszy się z tej audycji, bo to naprawdę producenci kremów słonecznych, opera, wspaniale. Kto z mikrofonem?
4: Wiktoria, AWF Warszawa. I ja do tych kolorowanek to zdecydowanie jestem osobą, która ich używa i wracając do domu na Podlasie właśnie.
2: Co tu się dzisiaj dzieje? Tak, słuchajcie.
4: To bardzo lubię w pociągu przez te 2 godziny po prostu sobie usiąść i skupić się na tym, żeby nie wyjść za tą linię i to jest moment, kiedy moje myśli również z muzyką skupiają się na tym jednym zadaniu, co pozwala mi przestać myśleć o tym, co zostawiam w Warszawie, czyli treningi, uczelnie, pracę zawodową i gdy wracam do swojego domu rodzinnego, wtedy rzeczywiście to jest taki moment, gdzie potrafię te myśli wyłączyć.
1: A ty musisz być zrelaksowana, żeby to robić, czy to sprawia, że się relaksujesz? Jak to wygląda?
4: Zazwyczaj to sprawia, że się relaksuję, ponieważ to jest moment, w którym włączam inną playlistę i moje myśli idą w stronę tylko i wyłącznie tych kolorowanek, żeby dobrać kolor i żeby skupić się na tym, żeby zrobić to jak najbardziej precyzyjnie i nie myślę o tym, o czym się zazwyczaj stresuję.
2: Słuchajcie, pogadamy, Piotrek, jeszcze słowo.
5: To tylko komentarz. No, muzyka to fale, mózg to też fale i to wszystko ze sobą pięknie koreluje. I dzięki temu możemy odpoczywać. A propos tego, że nie potrafisz wytrzymać godziny w spokoju. Byłem ostatnio na godzinnych zajęciach z oddychania połączonych z muzyką elektroniczną w odpowiednim tempie. Miałem wrażenie, że trwały 11 minut i po zakończeniu zajęć myślałem, że przechodzimy do kolejnej fazy. Minęła naprawdę godzina.
2: Super, że o tym mówisz, bo bardzo chciałam pogadać o czasie odpoczynku. Dorota?
6: Jeżeli chcecie, mogę, nie wiem, na zakończenie, czy kiedy będzie akurat dobry moment, pokazać dosłownie jedno takie ćwiczenie oddechowe. Które
2: musisz to zrobić teraz.
1: A będziemy leżeć? Czy to
2: skoro się wyrwa. Właśnie nie, no. Można w jodze też siedzieć.
1: Dobre.
2: Ja nie wiem, co się stało dzisiaj z Kubą, po prostu wakacje mu się odpaliły już ewidentnie. Ile masz do urlopu? 2 tygodnie tylko, no? Wiedziałam.
6: To już.
2: To już.
6: Słuchajcie, usiądźcie wszyscy w taki sposób, nie krzyżujcie nóg, nie zakładajcie
2: tylko my
6: nogi
2: tak mamy
6: na nogę.
2: Wysoko, ale dobra.
6: To nie będzie długo, więc możemy to wytrzymać. Te krzesła są ok, nasze są trochę słabe do tego, ale jakoś damy radę. Usiądźcie maksymalnie w taki sposób, żeby oprzeć plecy na oparciu, czyli tak jak nigdy nie siadamy. Po prostu bardzo głęboko. Palce stóp skierujcie do siebie, pięty trochę szerzej. Prosty kręgosłup, to jest podstawa, więc jeżeli

0: i z jakichś powodów te krzesła tego nie dają, po prostu usiądźcie przez chwilę z prostym kręgosłupem. Te fotele, no wpadniemy w nie, więc troszeczkę odklejcie się z kolei. Pośladki mogą być na...
1: Nasza firma meblowa, która nam dostarcza meble, jest załamana.
0: No po prostu
1: nie nadają się tego ćwiczenia.
0: Nie nadają się. Połączcie, ja muszę trzymać mikrofon, więc pokażę tylko na jednej ręce. Opuszki kciuków i palców wskazujących. Odwróć rękę i połóż na udach. Zachowując proste plecy, lekko pochyl głowę w dół i na chwilę zamknijcie oczy. Na chwilę, nic tu się strasznego nie dzieje. Wdech nosem, wydech nosem. Spokojny wdech, rozluźniający wydech. Przez chwilę poddychajcie w swoim tempie. Wdech, wydech. Poczucie, że na wdechu unosi się, otwiera klatka piersiowa, unosi się czubek głowy. Na wydechu rozluźniamy brzuch, rozluźniamy umysł. Puśćcie język na dolną szczękę. Spróbujcie tak 5-6 razy poprowadzić takie 5-6 oddechów. Siedząc w ten sposób, automatycznie wydłużamy nieco oddech. Nie zmuszając się do wydłużania, po prostu tak się dzieje. Mamy szerszą klatkę piersiową, rozszerzone płuca, oddychamy większą powierzchnią płuc. Z wydechem puśćcie ręce, dajcie się rozluźnić rękom, zostańcie jeszcze chwilę z prostym kręgosłupem. Z wydechem unieście głowę, otwórzcie oczy. To jest taki naprawdę mini przykład, w jaki sposób możemy odpocząć, po prostu skupiając się na własnym oddechu. To, o czym mówiliśmy, o kolorowankach, o też jest takie malowanie na takich obrazach, które mają też pola do wypełniania kolorem. To wszystko, co się skupia na uważności, yoga tak naprawdę. Część osób mówi, wiesz, to dla mnie za nudne, tam siedzicie albo leżycie, nie wiadomo, co tam się dzieje, to jest nudne. W ten sposób prowadzona yoga sprawia, że odczuwasz każdy punkt w ciele i myślisz o tym, dlatego nie myślisz o swoich innych, że tak powiem, nie wiem, sprawach, które czekają, kłopotach albo wszystko jedno czym. Więc dla mnie, jak zaczęłam chodzić na jogę, jako uczestnik oczywiście, te 1,5 godziny to było coś takiego, wyłączenie się zupełnie z moich spraw.
1: Ja mam taki kłopot, bo teraz przez te 3 minuty się wyłączyliśmy trochę z tej gorącej dyskusji w otwartym studiu czwórki, ale słuchajcie, brawa dla Doroty, brawa, bo nas trochę zaczarowała i ja sobie tak wyobrażałam wszystkich, którzy nas teraz słuchają w samochodzie i tam wiecie, ręczny, dobra, robię z nimi to, robię to z tą czwórką, wracam do pracy, ale nieważne, poczekają w domu dłużej. Dobra, zanim zagramy utwór, który wybrał dla was dzisiaj Kuba, to chciałabym jeszcze pogadać o długości odpoczynku. Bo kiedyś usłyszałam taką teorię psychologiczną, to trochę pytanie do Karoliny, ale też patrzę na Marka jako na człowieka, który ma doświadczenie z ludźmi, którzy wyjeżdżali na tydzień, na dwa. Czy na przykład widziałeś coś takiego, że po tygodniu byli mniej wkurzeni na siebie? Albo bardziej, to byłoby smutne. Ale czy jesteś w stanie po swoich 12 latach pracy w roli rezydenta zobaczyć, kiedy człowiek naprawdę odpoczywa?
2: Tak, no tutaj właśnie poruszyłaś dosyć ważny temat, dlatego że bardzo łatwo jest właśnie zauważyć na takim wyjeździe nawet zagranicznym, a może zwłaszcza zagranicznym, tak, że ludzie, którzy na co dzień funkcjonują ze sobą, są blisko siebie, bo na przykład razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, nie wiem, są parą, tak, na urlopie wtedy, kiedy nie ma tego codziennego stresu, kiedy nie ma tego napięcia, nie ma zwykłych rutyn, dnia codziennego, nie wiedzą tak naprawdę, co zrobić z tą bezczynnością, tak? I w jaki sposób spędzać razem czas. Więc oni muszą się tego zazwyczaj najpierw nauczyć.
3: Chyba że krzyczą, kto o 5 rano ma zająć leżak.
2: Zgadza się.
3: Ręcznikiem.
2: To też się zdarzało, ale właśnie właściwie istnieje taki schemat, tak, że już w pierwszych dniach, nawet po przyjeździe, dochodzi niestety do konfliktów.
3: A myślisz, tak? Że ludziom często jest na rękę, że jadą na przykład na tydzień, na wczasy zagraniczne, a nie na dwa? Właśnie przez to, o czym opowiadasz?
2: Znaczy, ja myślę, że

w obecnych czasach ten czas trwania takiego, zwłaszcza wyjazdowego urlopu, coraz bardziej się skraca, tak? I to, co w tej chwili obserwujemy, to jest taki trend właśnie wyjazdów nawet kilkudniowych tylko, trzydniowych, czterodniowych, bo często mamy do czynienia właśnie z bardzo zapracowanymi ludźmi, którzy mają mnóstwo obowiązków,

0: się też włączyć taka pokusa, żeby zrobić bardzo dużo w ciągu tych 5 dni. Ja pamiętam tak. Na przykład, że pojechałem do Rzymu i zwiedzałem sobie Rzym śladami aniołów i demonów Dana Browna. Mieliśmy taką książeczkę i odklepywaliśmy te różne miejscówki. Wróciłem do domu i byłem tak zmęczony, jakbym harował przez ostatni tydzień.
1: Tak, bo właśnie sytuacja, którą też obserwowałem wielokrotnie, jest taka, że ludzie często przenoszą jak gdyby swój sposób myślenia z codziennego swojego trybu, w którym pracują zwykle na wysokich obrotach, tak, na ten czas, który właściwie powinni wykorzystać na nic nie robienie. Ewentualnie na spędzanie tego czasu w zupełnie inny sposób, tak?
2: Super też, że o tym mówisz. Karolina, oczywiście psychoterapeutka, chwyta mikrofon i to jest dobry kierunek, ale zanim, to chciałabym do szkoły jeszcze zajrzeć z Gosią, bo te 2 miesiące, mityczne 2 miesiące wakacji, to już wiemy, że u nauczyciela to jest raczej mit, ale jak patrzysz z perspektywy dzieci, jaki sens mają takie 2 miesiące wakacji w ciągu roku? To jest chyba naprawdę wspaniała sprawa, no chyba, że nie, że powinno być tak. Miesiąc nauki, miesiąc wakacji. Miesiąc nauki, miesiąc wakacji. Ciekawa jestem twoich doświadczeń pracy w edukacji z tymi wakacjami 2-miesięcznymi.
3: Tak, te wakacje 2-miesięczne rzeczywiście bywają różnie oceniane, też przez rodziców. Jest to czasami wyzwanie i też pojawiają się takie głosy, czy to powinno być zmienione, może jakieś inne modele wypróbować. Ja doświadczyłam też innego modelu, wychowałam się w Niemczech i tam rzeczywiście co 2 miesiące są 2 tygodnie wolnego. I to była bardzo fajny rytm, rzeczywiście pozwalał dosyć regularnie odpocząć, przyjeżdżać do Polski wtedy, zobaczyć się z rodziną, co też dla mnie jako nastolatki było ważne. Ale mam trochę mieszane uczucia. Mając doświadczenia mojego odpoczynku co 2 miesiące, 2 miesiące wakacji brzmią fajnie aktualnie, jednocześnie, żeby dotrwać do tych wakacji jest 10 miesięcy, gdzie są mało i krótkie przerwy. Więc to naprawdę ta jesień do Bożego Narodzenia potrafi być bardzo obciążająca dla młodzieży, stąd myślę, że warto zastanowić się, czy to jest model, który powinien być dalej tak pielęgnowany i utrzymywany.
2: No i tu jest pytanie też uniwersalne o i dużych i małych, i o małych ludzi, i o dużych ludzi. Karolina, ja kiedyś się spotkałam z taką teorią, znaczy właściwie opinią czy zdaniem psycholożki. Człowiek powinien jechać na 3 tygodnie urlopu. Pierwszy tydzień ląduje z pracy, drugi faktycznie odpoczywa, a trzeci zaczyna powoli wracać do pracy. Co ty na to? Pierwsza część pytania. Druga, no właśnie, jak powinniśmy sobie, mamy 12 miesięcy roku, rozłożyć ten odpoczynek i nie mów mi, że każdy ma indywidualnie, bo na pewno jest jakiś jeden wzór, żeby to właśnie nie było, wiesz, 10 miesięcy tam harujesz, a potem 2 miesiące leżysz i to działa. No, patrzę na Piotrka.
4: Powinniśmy pamiętać o tym, żeby odpoczywać w skali dnia, tygodnia i roku. Okay? Czyli przede
2: wszystkim... No i zaorała, no dobra.
4: Nie, no, każdego dnia no, warto byłoby odpoczywać przynajmniej godzinę, mieć dla siebie, jeśli jest taka opcja. Pamiętamy o tym, żeby jeden dzień był wolny. To nic nie robienie, to może oznaczać cokolwiek, co oznaczamy, to nie znaczy tylko leżenie. No i w skali roku. Teorii jest bardzo wiele, tak? Niektórzy uważają, że to ma być 3 tygodnie, niektórzy, że 2. Myślę, że te 2 tygodnie, jak ostatnio czytałam literaturę, to właśnie ja się spotkałam z takim poglądem, że te 2 tygodnie to jest okej. Ale jako terapeuta powiem, to zależy. I jednak jako fanka różnic indywidualnych powiem tak, że musimy słuchać siebie, mieć odwagę, żeby iść swoją drogą, żeby słuchać swoich potrzeb. I jeden będzie potrzebował nawet się wyłączyć z życia na pół roku, inny będzie lubił wyjazdy 3-4-dniowe. Grunt, żeby siebie znać, bo dużo ludzi siebie nie zna i żeby mieć odwagę tak naprawdę odpoczywać tak, jak chcemy, gdzie chcemy i ile chcemy, ale są pewnego rodzaju minima. Czyli na przykład, nie wiem, moim zdaniem to jednak jest na pewno jeden dzień wolny w skali tygodnia i na pewno absolutne minimum, to jest jakiś hardcore, ale niech będzie, tydzień rocznie, co jest i tak poniżej normy.
0: Ty dzisiaj odpoczywałaś, czy nie? W skali dnia.
4: Rano, kiedy czytałam córeczce bajeczki, to jest taki dzień, kiedy wstajemy rano i jestem bardzo uważna, jesteśmy razem i to jest mega moment. A też mogę jakby rzeczywiście rozpoczynać ten dzień, kiedy chcę, jako że mam swój gabinet, więc leżymy w łóżku, odpoczywamy i to był ten taki moment odpoczynku. No i będzie mnie czekał potem.
2: No, AWF tam się wyrywa. Poczekajcie, a nie tylko AWF. Oczywiście nie pomijam was, natomiast jakie patenty wam się sprawdzają, w sensie jakie długości odpoczynku? Przyznam, że jak Marek mówił o tych 3-4 dniach, ja też to widzę w ofertach biur podróży. Macie nagle, który zaznaczasz? 7-8 dni, 9-10 i nagle poniżej 5. Myślę, Matko Boska, leć na Cypr na 4 dni, to nie ma absolutnie sensu.

0: Tak, a jest nawet jeszcze większe ekstremum, mające swoją nazwę, tak zwane workation, tak? To znaczy wyjazd może być dowolnej długości, połączony, czy będący kombinacją założenia przynajmniej wypoczynku, relaksu i pracy. Czyli wyjazd może
1: ni
0: być
1: to praca, ni to
0: za granicę, podczas którego jednak jest jakieś tam ukryte oczekiwanie, że będziemy kontynuować nasze codzienne zadania.
1: Ile wypoczywacie? Widzę, że AWF ręce w górę. Kto mikrofon?
2: Tak, Wiktoria z AWF-u. I ja zazwyczaj, jeśli już gdzieś wyjeżdżam, to staram się wziąć w kalendarzu, zaznaczyć 10 dni, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby 7 dni, ten pełny tydzień, żeby był rzeczywiście na odpoczynek, a te 1-1,5 dnia przed i po, żeby to był czas na odpoczynek od odpoczynku. Coraz częściej się z tym zderzam, rozmawiając ze swoimi znajomymi, że potrzebujemy takiego dnia czasami po wakacjach albo jeszcze przed tymi wakacjami, żeby odpocząć od odpoczynku, żeby ten mózg przygotować też, żeby przestawić się z tego trybu studiów czy pracy na ten tryb wakacyjny. I te takie 10 dni w kalendarzu to jest takie minimum, gdzie już wyjeżdżam i wyłączam głowę.
3: A ty pracujesz? Bo tak teoretycznie studenci mają 3 miesiące.
2: Niby tak, ale gdy wchodzi w grę praca zarobkowa, no która jest również w tygodniu po zajęciach dziennych i w weekendy, do tego zaraz po sesji jako studenci AWF-u mamy obozy czy półkolonie, to gdzieś tam...
1: Ale nie wyjedziecie, tylko wyprowadzicie zajęcia.
2: Tak, więc ta praca jest tak naprawdę cały rok.
1: Korzystacie. Dobra.
4: Słuchajcie, muszę się wtrącić, bo zapomnę, a cały czas sobie to w głowie powtarzam. No ten mózg jest przemęczony. Wróćmy na chwilę do dzieciństwa. Słyszeliście często odpoczniecie na emeryturze? Tak, to jest też często powtarzane zdanie przecież. Nie odpoczywaj, odpoczniesz na emeryturze. I ostatnio spotkałem się z takim podejściem, że już dziś możemy odpoczywać jak emeryt. Zacznij od 30 minut dziennie. Poruszaj się wolniej. Oddychaj wolniej. Później wydłuż i rób na przykład taką godzinę emeryta dziennie i to podobno jest też świetnie relaksujące. I wczoraj idę do kuchni, dobra.
1: Zrobiłeś godzinę emeryta.
4: Nie, nalewałem sobie wodę jak emeryt, wolno, poszedłem do kuchni, szurałem nogami po podłodze, nalałem sobie wodę. To było naprawdę relaksujące. Polecam, przetestujcie. Nie wiem, co psychologia na ten temat.
5: Zachwycony. Jestem na tak.
4: Yes.
1: Dobra, jeszcze wasze patenty na odpoczywanie, bo Kuba już szykuje zapowiedź utworu.
6: Bardzo mi się podobało to o emerycie. Też ja na przykład właśnie idę z kontrą, że staram się, też mam pracę zdalną, więc mam taką możliwość. Z reguły jak już gdzieś wyjeżdżam, to w góry, więc staram się na 3-4 dni wyjeżdżać. Trochę to przyrównuję do snu. Spanie 8 godzin, a potem przez 5 dni bycie na nogach nie jest skuteczne, a gdzieś tam regularne spanie się sprawdza. No i ja też mam często problem, że jak wyjeżdżałem na przykład na 2 tygodnie, to potem ciężko mi było wrócić do rzeczywistości. I tak też często jest z emeryturą, że ludzie pracują na pełnych obrotach przez x lat, potem zaczyna się emerytura, tego czasu jest za dużo i nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc też pytanie, czy właśnie nie jest skutecznie gdzieś tam starać się uciekać na takie weekendówki po prostu przedłużone.
1: No a co powiedziała Karolina? Myślimy o odpoczynku w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca, no
5: ale
1: tak.
5: Nie, w sensie tak, żeby jakoś po prostu pokazać, żeby ta higiena jest nie, cały
1: nie,
5: czas.
1: Sobie magazynujesz na emeryturze, no niestety to smutny wątek, ale pewnie zdarzyło wam się słyszeć o kimś, że ktoś przestał pracować i posypało mu się zdrowie. Albo przestał pracować i nawet przestał żyć, bo organizm po prostu i to nie idźmy tą drogą, Maria?
7: Ja z własnego doświadczenia tak, to prawda. Miałam taki czas w życiu, dopóki, że tak powiem, nie uporządkowałam tej sfery, że ilekroć kończyłam książkę, byłam chora. Albo byłam w szpitalu, albo naprawdę wypadł mi dysk, albo jakieś takie rzeczy, więc tak, to jest prawda, potwierdzam. Natomiast chciałam powiedzieć, że zobaczcie, taką miałam obserwację czysto kulturową teraz. Zobaczcie, że w większości wyznań rozmaitych na świecie jest jednak ten kurczę jeden dzień święty. Jeden dzień święty, który jasne, że jakby to jest tam poświęcony Bogu i tak dalej, ale jakby jest powiedziane, żeby odpoczywać. Zobaczcie, że to gdzieś jednak ta potrzeba jest wpisana w jakąś taką, wiecie, ciągłość dziejów ludzkości.
1: W ciągłość dziejów naszego dzisiejszego programu jest wpisana muzyka. Zanim podsumujemy i pogadamy jeszcze o spaniu, bo musimy pogadać o spaniu i w tym momencie zrobimy takie szybkie ćwiczenie ze spania, bo już była joga i prawie się wyłączyliśmy tak całkiem. Zanim to nastąpi, to jeszcze zagramy specjalny utwór od Kuby.
3: No to jest taka muzyczna ściana wstydu, ale wakacyjna, dlatego że w 2002 roku, jak miałem 10 lat, to wyobraźcie sobie,

że jeździliśmy, bawiliśmy się z kolegami w żużel wokół bloku. Wywaliłem się, noga rozbita, tam pojawił się plaster i potem sobie wróciłem do domu. Odpaliłem wtedy, nie wiem, MTV albo Vive, a tam kto z takim samym plastrem, tylko nie na kolanie, a na policzku, Nelly. To jego dylema, posłuchajcie.

0: pod nosem, ale teraz ja powiem lusterko, bo tutaj większość w studiu się delikatnie bujała, chociaż mamy bardzo zróżnicowane wiekowo towarzystwo, to jednak rok 2002, Dilemma Nelly i Kelly Rowland, ten utwór wjechał na Antenę Czwórki. Brawa dla was, dzień dobry, jesteście tutaj ciągle? O, to już są takie... Jesteśmy zmęczeni, musimy odpocząć. Słuchajcie, godzina 20 powoli się zbliża, a my cały czas zastanawiamy się nad tym, jak dobrze odpoczywać. I mega się cieszę, bo ten temat jest tak strasznie przyjemny i wrzuciliście dzisiaj tyle różnych pomysłów na to, jak odpoczywacie. I Kuba jeszcze tutaj mnie przekonuje, żeby was podpytać na podsumowanie o miejsca, które są dla was idealne
1: do odpoczynku. Ale Justyna powiedziała bardzo konkretnie nie.
0: Nieprawda właśnie, bo takim miejscem, które jest idealnie do odpoczynku, jest moim zdaniem łóżko w kontekście snu. I teraz pogadajmy trochę o tym, na ile sen to jest odpoczynek.

0: odpoczynek, patrzę na Karolinę, ale potem puścimy ten mikrofon oczywiście w obieg. Karolinę, psychoterapeutkę, na ile to nie do końca o to chodzi?
1: No, sen jest, powiem tak, dłużej jesteśmy w stanie przeżyć bez jedzenia, tak, czy bez picia, aniżeli bez snu, także ten sen jest w ogóle fundamentem. Czasy są takie, jak już właśnie mówiliśmy wszyscy, że żyjemy coraz szybciej, chcemy spać coraz krócej, natomiast znowu ten sen to jest regeneracja. Często w trakcie snu konsolidujemy w ogóle wiedzę. Jedną z takich technik z psychologii poznawczej, to jak mamy egzamin rano, to warto jeszcze przeczytać coś przed snem, ponieważ podczas snu będziemy to konsolidować, więc jakby sen jest potrzebny, żeby się regenerować, żeby odpoczywać, więc no, choć czasy, prawda, powodują, że my się bodźcujemy i przesuwamy ten próg snu, ale 7-8 godzin to jest coś koniecznego dla dorosłych.
0: No właśnie, ale dlaczego wiele osób, znaczy ja mówię też z perspektywy osoby, która śpi doskonale i śpi 7-8 godzin i dzięki temu żyje. Serio, bo ja bym nie była w stanie tak aktywnie pracować. Ja czasami słyszę znajomych, którzy mówią, ja tak 3-4 godzinki. Myślę sobie, człowieku, że nie odwieźli cię jeszcze na SOR, to jest dla mnie niewyobrażalne, ale znam bardzo wiele osób, które są bardzo zmęczone i nie są w stanie zasnąć. I mówi się o tym, że bezsenność czy niemożność zaśnięcia jest ogromnym problemem. Z czego to wynika?
1: Najczęściej bezsenność jest objawem wtórnym do innego rodzaju trudności psychicznej. Zaburzeń, na przykład depresji, zaburzeń lękowych. Przyjmuje się, że jeśli osoba wybudza się przedwcześnie, to możemy postawić hipotezę, że jest coś z kręgu depresji, zaburzeń nastroju. Jeśli osoba ma trudność z zaśnięciem, możemy postawić hipotezę, że osoba ma jakieś trudności na tle lękowym albo na przykład ADHD. Dlatego też często, gęsto pod spodem jest jakaś trudność i rzeczywiście, no, ja jako terapeutka zakładam, że bezsenność jest zawsze wtórna do czegoś innego. Oczywiście istnieje bezsenność pierwotna i jest taki odsetek osób, które po prostu mają taką fizjologię, taki wzbudzony układ nerwowy, ale jest to mniejszość i często, gęsto jednak bezsenność jest wyrazem trudności natury psychicznej.
2: Tylko jest też drugi biegun. Ktoś śpi 11 godzin, wstaje i jest dalej zmęczony. Dlaczego?
1: No to jest tak zwana hipersomnia, tak? I to też jest zaburzenie snu, tak? Bo możemy mieć bezsenność, możemy mieć hipersenność. Różnie, tak? Bo może być to strategia unikania jakichś trudności. Niektóre osoby mają strategie unikowe, że okej, jeden będzie na przykład unikał problemów poprzez pracoholizm, a drugi będzie uciekał w sen. To jest pierwsze. Natomiast niektóre osoby nie będą w sensie też zasypiały, ponieważ mogą po prostu mieć jakieś trudności natury somatycznej i też nie można tego bagatelizować, bo często przychodzą jednak do nas terapeutów osoby, które mają hipersomnię. Natomiast i to nie jest nic na podłożu psychicznym, tylko na przykład, nie wiem, niedoczynność tarczycy czy o wiele bardziej poważne choroby.
0: Dorota, jak zapytałam powiedziałam o tym, że bardzo wiele osób jest bardzo zmęczonych, a nie może zasnąć. To zrobiłaś taką minę, znam to. Spotkałaś się z tym, prowadząc swoje zajęcia? I z czego to wynika, że jestem zmęczony, a nie mogę się wyłączyć?
3: Znaczy z tego, z czego to wynika, to nie wiem, ale przynajmniej połowa osób, które przychodzą na zajęcia, mówi, zawsze robię taki wywiad, po prostu co się dzieje, z jakiego powodu ktoś przyszedł na jogę i tutaj zwykle się otwiera jakaś lawina, ale większość osób naprawdę mówi o tym, o tych trudnościach z zasypianiem, albo to co mówisz, że budzą się nad ranem, już za Chiny nie mogą zasnąć. I co z tym robić? Najlepiej, żebym ja dała takie ćwiczenie, żeby po jednym razie zasnęli. Więc no, joga niestety tak nie działa, raczej chodzi o powtarzalność pewnych rytuałów też przed snem, więc ktoś tutaj mówiłaś o kołdrze obciążeniowej, są też takie maty z kolcami, może być to ułożenie się w pozycji Viparita Karani z nogami do góry, które też, wszystkie te rzeczy uspokajają system nerwowy. I w związku z tym sprawiają, że łatwiej jest zasnąć. Oczywiście nie mówię o jakichś medycznych sprawach albo depresyjnych, gdzie już trzeba włączyć coś więcej niż tylko joga. Natomiast to, co pojawia się wśród osób, które przychodzą, moich uczniów, zwłaszcza na początku, potem oni już wiedzą, że to nie jest tak od razu. Ale większość chciałaby dostać taki złoty środek. Czyli ode mnie, powiedzmy, nie żądają tabletki, ale chcieliby, żebym pokazała jedno ćwiczenie, które na to pomoże.
0: Myślę sobie,
3: jestem coraz większy kłopot.
0: Ja myślę sobie, że nasze pytanie

0: Panie, jest, ja mam takie pytanie, czy ci się zdarzyło kiedyś zasnąć w jakiejś asanie, ale to być może jest pytanie, które wynika z kompletnej niewiedzy na temat jogi, chyba że właśnie wprost przeciwnie.
1: Zdarzyło mi się. To jest właśnie ta asana, którą się robi właśnie na bezsenność. Byłam jako uczennica po prostu swojego instruktora wyższego, że tak powiem, stażem i stopniem i miał zwyczaj bardzo przedłużać zajęcia. Te zajęcia były już po naszych zajęciach, czyli one się kończyły normalnie o 21:00 i powiedzmy, jak tam dojeżdżaliśmy już do 22:00 i osoby w tych właśnie nasennej pozycji naprawdę, naprawdę zasnęłam wtedy.
0: Jednak masz tabletkę w postaci asany, która jest na spanie, tutaj trochę się to udaje.
1: Trochę się to udaje.
0: Piotrek, tak. Patrzymy na ciebie. Jakim elementem regeneracji jest sen pod kątem aktywności sportowej?
2: Najważniejszym. Bez snu po prostu nie ma żadnego progresu, nie zbudujemy kondycji, wytrzymałości, nie mówiąc już o odbudowie tkanek mięśniowych, odbudowie całego organizmu. Bo nie tylko mózg się regeneruje, nie tylko układ nerwowy, ale każda komórka w nocy się regeneruje. I myślę, że właśnie bycie tym emerytem przed pójściem spać, czyli ta godzinna emerytura od 21:00, gdzie wyciszamy cały dom, wyłączamy wszystkie bodźce, odkładamy telefony, wygaszamy światła, wyciszamy muzykę, zaczynamy poruszać się wolniej i ważne, nie jemy też za późno, aby układ...
0: No musiałeś naprawdę.
2: Pokarmowy również.
0: No są tak. Mecze mistrzostwa się ogląda, to tak nie da się bez
2: no ale niczego. Mówimy o jakiejś niedalekiej przyszłości po mistrzostwach. Nie jemy, aby układ pokarmowy również się zregenerował w nocy. I wtedy zaczyna dziać się magia organizmu, wstajemy rano silniejsi, wypoczęci, a z tym wybudzaniem się też możemy spojrzeć na kortyzol, bo bardzo często zdarza się, że mamy za wysoki poziom kortyzolu i on nas w nocy wybudza. To też jest ważne.
3: A ty masz tak, że wieczorem się kładziesz, nie wiem, w porze. My jesteśmy z pokolenia wieczorynki, więc koło 20:00 i potem wstajesz po 12 godzinach. Ile trzeba spać, żeby się wyspać?
2: Ja padam wieczorem i zauważyłem, że zasypiam. Jestem tak wyczerpany, że nie mam z tym problemu, ale pomaga mi również koc, czy też kołdra obciążeniowa. Producenci również się cieszą. Tak.
0: Ale nie latem, to jednak będę jak Kuba. A ile godzin śpisz?
2: 7,5 i wystarczy, że śpię 7 i już jest źle. Zauważam, że to 7,5 to jest tak idealnie i też ważne jest to, co zjemy wieczorem, bo jeżeli zjemy węglowodany, mam na myśli tutaj na przykład ryż, chleb, pieczywo, to nas utuli. No chyba każdy zna ten motyw i moment, jak zjemy coś przyjemnego, dobrego, ciepłego, nie mówię tu o białku, to po prostu zaczynamy zasypiać, bo zaczyna się większa produkcja melatoniny dzięki temu. I też ważne, nie pijemy kofeiny. Większość z nas niestety będzie reagowała tak, że kofeina będzie maskowała zmęczenie do receptorów, do których przyczepiają się takie cząsteczki jak adenozyna, nagle wpada kofeina i my nie jesteśmy wypoczęci, wcale nie mamy więcej energii, tylko przez chwilę nie chce nam się spać.
3: A spałeś kiedyś za długo, to znaczy nie wiem, pół godziny i już się okazało, że to jest...
2: Tak, to 7:30, jak za krótko, okay, to jest źle, więcej niż 7:30 źle.
0: Ja bym cię, Marek, chciała zapytać, czy ty często mówisz do swoich gości, którym pokazujesz Warszawę, albo czy jako rezydent często mówiłeś nie spać, zwiedzać?
4: Nie, starałem się tego unikać. Raczej i to jak gdyby zdarza się ostatnio coraz częściej, kiedy widzę, że turyści mają coraz mniej czasu na to, żeby spędzić go na przykład w Warszawie.
0: To smutne.
4: I robią wszystko, żeby na przykład w ciągu 2 godzin, w ciągu takiego 2-godzinnego spaceru upchnąć, w cudzysłowie, jak najwięcej atrakcji, tak? I też często zwracają się do mnie z pytaniem, a co jeszcze możemy zobaczyć w ciągu tych 2 godzin? Bo przyjechaliśmy tylko na półdniową wycieczkę do Warszawy autokarem z Krakowa na przykład.
3: Ale tak, pewnie jakbyś ich odpytał potem z tego, co widzieliście, to by było różnie.
4: Dokładnie tak. Więc raczej w tą stronę musimy działać i wtedy ja staram się raczej spowalniać ich, tak? Czyli raczej hamować te zapędy, żeby zwiedzać jeszcze więcej, żeby odhaczać kolejne atrakcje, które znaleźli sobie gdzieś tam w internecie albo w przewodnikach i bardziej zachęcać ich do tego, żeby raczej przeżywali niż zaliczali.
0: Czyli masz taką refleksję, że trochę mamy takie czasy, że turystyka się stała wyścigiem,
4: zdecydowanie,
0: a nie odpoczynkiem.
4: Tak.
0: Że to nie jest po to, żeby jakby doświadczać miejsca, tylko żeby porobić foteczki i pokazać ziomeczkom, że się gdzieś było, tak?
4: Absolutnie tak, tak. Więc raczej staram się zachęcać ich do tego, również pokazując takie mało turystyczne, mało oczywiste miejsca, o co też coraz częściej proszą, po to, żeby raczej spowolnili,

0: na przykład, żeby zamiast robić sobie kolejne selfie z syrenką przez ramię na Starym Mieście w Warszawie, żeby usiedli po prostu na bulwarach Wiślanych z wyłączonym telefonem przez 2 godziny i po prostu obserwowali miasto. To, co
1: ja
0: się
1: trochę znam
0: dzieje,
1: Warszawę, tak? Ale zapisuję się do ciebie na wycieczkę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nieważne, że znam. Mogę iść w te same miejsca, idę na taką wycieczkę.
0: Tak.
1: Na taką wycieczkę.
0: Ja to nazywam, ale nie jest to oczywiście mój wymysł, ale zaliczam to do też coraz popularniejszego trendu w ostatnich czasach, czyli tak zwanego slow travel.
1: Tak? Travel, również po mieście. Gosia,
0: jest
1: czego
0: slow
1: życzysz...
0: life, ale też i slow travel.
1: Absolutnie. Czego życzysz swoim uczniom takim standardowym w tej edukacji formalnej na wakacje? Czego się życzy na wakacje, na wypoczynek?
2: Radości z tego czasu wolnego, przygód. Na pewno też sprawczości, podejmowania odpowiedzialności. Ja działając w NGO-sach też jestem fanką zaangażowania lokalnego, takiego czujnego obserwowania tego, co się dzieje wkoło i jakiejś takiej aktywizacji w tym, w czym czujemy się dobrze, co lubimy, więc na pewno takie działanie też, ale też leniuchowanie, odpoczynek.
3: Jeszcze jedno zdanie, matura was zweryfikuje. Ja to pamiętam, przed wakacjami usłyszałem od mojej polonistki.
1: Nie wierzę.
3: Było?
1: A ja to chciałam mięciutko tak słuchać, tak jest tak przyjemnie, tak mięciutko i tutaj po prostu, bo rancho było na początku, więc po prostu musiał teraz Kuba nam tutaj zaserwować coś takiego bardziej wymagającego. A jakie masz najfajniejsze wspomnienie z wakacji? Z czym ci się kojarzą wakacje? Bo właśnie oficjalnie, wiecie, zaraz przetniemy wstęgę wakacji. Hej, to my właśnie to robimy
2: tak,
1: w czwórce. Cieszę się z tego.
2: To jest moje odkrycie ostatnich lat tak naprawdę. Odpoczywam na kempingu. Nigdy jako dziecko nie jeździłam na kemping. A rzeczywiście to jest miejsce, gdzie nie sprawdzam telefonu, nie biorę ze sobą laptopa, nie pracuję i jestem z rodziną w skupieniu w miejscu, w którym jestem. Trochę aktywnie, bo lubię zmieniać te kempingi i co kilka dni jedziemy dalej, żeby coś przy okazji pozwiedzać. Ale rzeczywiście to są takie wspomnienia, które zostają na dłużej i pozwalają wypocząć.
1: Maria, twoje wspomnienie z wakacji poza babcią, która robiła, a ty mogłaś odpoczywać?
4: Wiesz co, właśnie jak Dorota mówiła, to przypomniało mi się takie jedno lato, kiedy był remont u mnie w mieszkaniu i zostałam uziemiona, bo tak to ja miałam takie lata pod tytułem zawsze właśnie obóz, kolonia, kolejne wyjazdy i tak dalej. Było jedno lato, że był remont i ktoś musiał pilnować tych panów robotników i zostałam do tego wyznaczona ja jako najstarsza i pamiętam, że to były wspaniałe wakacje, które spędziłam całymi dniami w tym takim turkocie wiertarki, który z czasem przestał mi przeszkadzać. Czytałam sobie książki, jadłam taką zupkę z proszku pomidorową z grzankami wtedy i nektarynki. I to wspomnienie, jak mówiłaś o kempingu, do mnie wróciło jako taki właśnie wspaniały obraz kiedyś tam. I po prostu tylko czytałam książki, jadłam nektarynki i było pięknie.
1: Gosia na kempingu, ale wspomniana Dorota wywołana w takim razie do odpowiedzi. Twoje wspomnienie z wakacji.
5: No wrócę do
1: ale
5: tej
1: Gosia
5: babci,
1: ma na drugie, Dorota, słuchaj, jest okej. Okay.
5: Wrócę do tej babci, którą zaczęłam wypowiedź o wakacjach, czyli naprawdę takim słodkim nic nie robieniu. No coś tam musiałam pewnie robić, pomagać, nie pamiętam tego, ale bardzo dużo czytałam, była ogromna biblioteka. Jabłka z drzew, wiecie, no to są takie tego typu wspomnienia. A wakacje spędzałam z rodzicami na kempingu i nie był to wypoczynek. Dlatego
1: Marek,
5: teraz absolutnie nie jeżdżę na kempingu.
1: Rozumiem. Marek, jaką masz wakacyjną rzecz, która ci się, jak myślisz, wakacje to jest...
0: Tak właśnie myślę o tym, że chyba najfajniejsze wakacje, które udało mi się spędzić w ostatnich latach, to były wakacje, w czasie których miałem tą możliwość i to szczęście wrócić, ale tym razem na wakacje, żeby wypocząć do miejsc, w których wcześniej pracowałem jako rezydent. I takim ostatnim miejscem była dla mnie Bułgaria. Słoneczny Brzeg, Nesebar, te okolice, tak? Fantastyczny wyjazd, świetne wakacje, wprawdzie tylko tygodniowe, ale to było miejsce i czas, w którym naprawdę odpocząłem.
1: Kto z was ma ochotę dorzucić swoje wspomnienie z wakacji? Takie wakacje, które wam się najbardziej... Poprosiłem o mikrofon. Gdzie dziewczyny mają mikrofon? Gdzie się podział mikrofon? Chodźcie do przodu. Jak masz na imię?
6: Marysia. DGW. Ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co było mówione przed przerwą.
1: Nie, bo już kończymy. Bo to jest tak, że w studiu otwartym nawiązujemy tylko do dwóch ostatnich wątków.
3: Może zgrabnie połączy to z tym,
1: ale
3: jakie są wakacje.
1: Ale jak połączysz to z tym, gdzie są wakacje, to tak.
6: No dobra, postaram się. No więc...

0: Więc takie moje wspomnienie z wakacji to jest, kiedy byłam, moi rodzice w ogóle bardzo lubią Włochy, więc co roku przez bardzo długi czas wyjeżdżaliśmy. I to było takie bardzo miłe wspomnienie, bo ten odpoczynek taki był trochę przeplatany też ze zwiedzaniem. Natomiast na przełomie lat zauważyłam, że na przykład ja zupełnie inaczej teraz na wyjazdach odpoczywam, ponieważ tak naprawdę wystarczy mi 4-5 dni, gdzie od 11 do 20 jestem poza hotelem i zwiedzam, na przykład ze znajomymi, ale nie mam narzuconego takiego planu dnia. Natomiast moi rodzice wyjeżdżają tak na 7 dni, no i zupełnie z dala od ludzi, także jakby zmienia się ten sposób na odpoczynek.
1: Kto z przodu podnosił rękę? Tu widziałam, nie, to jeszcze ten przód po drodze, drugi rząd, a potem pierwszy.
2: Tosia. Całe dwie godziny czekała na to, żeby teraz podsumować
1: w swoim wspomnieniu z wakacji.
3: To moje wspomnienie z wakacji to dużo podróżowałam z rodzicami, wspominam to dobrze, ale najlepiej wspominam takie podróże może właśnie mniej ambitne wbrew pozorom. Wszystkie obozy harcerskie i myślę, że to mocno nawiązuje właśnie do wielu rzeczy, o których mówiliśmy, czyli że się jest tu i teraz, jest trochę tej aktywności fizycznej, jesteśmy z tymi znajomymi, mamy jakieś swoje zadanie, potem mamy jakieś zajęcia kreatywne. No teraz organizując te obozy trochę inaczej, na to patrzę, ale wtedy był to dla mnie taki czas, że naprawdę mogłam tam odpocząć, bo też jesteśmy w tym lesie i to tak wszystkie te rzeczy się mocno po prostu przeplatały i wiązały.
1: To jeszcze w pierwszym rzędzie ostatnie zdanie, tak zwane podróże mniej ambitne. Biorę te kategorie.
4: Moim najlepszym wspomnieniem z wakacji są wyjazdy do Chicago, do mojego wujka i dziadka, którzy byli
1: takie
4: na emigracji.
1: Raczej bardziej ambitne chyba.
4: Można tak powiedzieć. Natomiast ja to tak miło wspominam, ponieważ wiadomo, no nie widziałam tej mojej rodziny, właśnie wujka i dziadka przez prawie rok, więc to było takie wyczekane. I ja mam głównie takie wspomnienia nie ze zwiedzania, z jakichś takich dużych rzeczy, z jakichś podróży po tym mieście, tylko właśnie z tego domu. Ja pamiętam zapach tego domu. Pamiętam o czym, jakby czym my się tam zajmowaliśmy, nie wiem, jak wyglądały drzwi w tym domu chociażby i takie małe rzeczy sprawiają, że te wspomnienie właśnie tych wakacji u mojego dziadka jest jeszcze bardziej przyjemne.
1: Piotrek Galus.
5: Słuchajcie, najcudowniejsze wspomnienie, możliwość wstawania o dowolnej porze, wtedy, kiedy organizm chce. I ja wam tego wszystkim życzę. I to jest ważne, abyśmy chodzili spać przed północą i udowodnicie sobie sami, że będziecie wstawali wcześniej. Chodzenie spać po północy to jest trudna rzecz i później jesteśmy zmęczeni. Mózg regeneruje się w momencie, kiedy zaczynamy spać przed północą.
1: Piotrek Galus, Marek Surowiec, Maria Paszyńska, Gosia Bobrowska, Dorota Starzyńska, Karolina Wincewicz-Cichecka, nasi wspaniali młodzi goście. Wielkie brawa dla was! Słuchajcie, to was życzymy wam, żebyśmy wszyscy w wakacje mogli stawać o dowolnej porze i żeby było też trochę tych mniej ambitnych podróży. A te audycje dla was poza Kubą Jamrowskiem i Justyną Dżbik-Klugę. Chcesz coś powiedzieć o jakimś wspomnieniu, czy jeszcze rancho?
2: Moim wspomnieniu? Nie, o ranczu nie będzie, ale powiem tylko wam jedną rzecz, bo tak się trochę rozmarzyłem. 10 lat trenowałem piłkę ręczną i zawsze to były obozy na hali i ten zapach kleju do piłki, ale pewnego razu pojechaliśmy do Kołobrzegu i tam graliśmy przez całe 2 tygodnie w piłkę ręczną plażową i to są najlepsze wspomnienia mojego życia.
1: I wtedy nie pachniało
5: Kołobrzeg
1: klejem.
5: Jest super, prawda?
1: Te audycje prawda. Przygotowali dla was Grzesiek Adamczyk, Paweł Belter, Krzysiek Świeżak, Krzysiek Przybyła, Bogdan Koziupa, Marta Zinkiewicz, Kasia Dubrawska, Ewelina Chmielewska, Zosia Montowska, Justyna Janas, a że to było ostatnie studio otwarte przed wakacjami, to dla nich też hałas, słuchajcie. Bardzo wam dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na kolejną audycję w czwórce, która już za chwilę, nie mam pojęcia, jaki utwór muzyczny zagramy, bo chyba nie zmieścimy być może już żadnego, albo dziewczyny coś tam dopchną nogą. W każdym razie życzymy wszystkim, żeby w wakacje nie było zbyt dużo zapachu kleju na hali. No to hej.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Minęła 20.
0: Pogoda.
1: Na dzisiejszy wieczór praktycznie w całej Polsce utrzymuje się letnia, bardzo ciepła aura. Na zachodzie i południowym zachodzie pod koniec dnia mogą rozwijać się lokalne chmury burzowe, ale póki co około 30 stopni w całej Polsce to dopiero początek ciepła, bo jutro i pojutrze prognozowane nawet 34-38 stopni Celsjusza. Zdecydowanie za ciepło, uważajcie na siebie, chroncie głowę.
0: Autopromocja.
2: Słyszysz? To Augustów Summer Start.
3: Warto pas! W sporcie! Uskutecz nam los!
2: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
4: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiezionym grubem jadę jak Uber Eats.
2: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Słuchasz Czwórki.

0: sumie rap. Zaprasza Adrian Suma.
1: Za nami Ken Carson z utworem Go, a ja witam was wszystkich bardzo serdecznie w audycji W Sumie Rap. Mój last dance, że tak powiem, w Radiu Czwórka. Jest to ostatnia audycja W Sumie Rap. Mam nadzieję, że nie będzie wam przykro, że to będzie pomimo tego wszystkiego bardzo wesoła audycja, bo zrobimy sobie ją bardzo energiczną. Wrócimy do moich korzeni muzycznych, do tego, czego słuchałem, czyli będziemy dzisiaj słuchać bardzo dużo trapu. Jeśli wam się to nie podoba, bardzo mi przykro, bo dzisiaj głównie numery mocno trapowe, chociaż znajdą się też takie dla ukojenia uszu trochę starszej widowni, może trochę bardziej konserwatywnej muzycznie w hip-hopie. Porozmawiamy też dzisiaj o festiwalach, które nadchodzą, ogólnie o branży rozrywkowej, branży festiwalowej, bo jest ona bardzo nieoczywista i skomplikowana w dzisiejszych czasach. Wszystko się trochę zagmatwało przez rozwijający się rynek muzyczny, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy temat do omówienia. No a jak mamy rozmawiać w ogóle o jakimś takim trapie, a ja bardzo lubię taki trap połączony trochę z boom-bapem, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, taki neo-boom-bapowy, to myślę, że dobrym rozpoczęciem tego wszystkiego na pewno będzie Brockhampton z utworem New Orleans, więc posłuchajmy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah. For sure. Fuck the competition, nigga. Yeah.

0: Za nami Madlib i Fred Gibbs. Dosyć nieoczywiste połączenie, trochę muzyki takiej elektronicznej w połączeniu z Madlibem. No w każdym razie dostaliśmy tutaj mocniej oldschoolowy utwór względem tego trapiska, które zapowiadałem, ale spokojnie już wracamy, bo za chwilę będzie Pop Smoke. A jeśli chodzi o Pop Smoke'a, no to zdecydowanie jeden z tych artystów, którzy w zaledwie kilkanaście miesięcy potrafili zmienić brzmienie całego miasta, a może nawet i całego gatunku. Właściwie to dzięki niemu Brooklyn Drill z lokalnego zjawiska stał się takim światowym trendem i co ciekawe nawet nie wymyślił tego gatunku, nie był jego jakimś prekursorem, ale był jego zdecydowanie największym ambasadorem. Wziął sobie surowe brzmienie z Londynu, połączył je z takim nowojorskim klimatem i stworzył coś zupełnie innego, nowego. Jego znakiem rozpoznawczym, co na pewno bardzo szybko wychwycicie, był niezwykle niski i chropowaty głos, co niestandardowe, bo w utworze, który za chwilę będziecie mogli usłyszeć, czyli Get Back, ma zaledwie 19 lat, więc jak będziecie słyszeć ten głos, pamiętajcie, że to głos 19-latka. No i wielu słuchaczy było przekonanych, że specjalnie go obniżał w studiu jakoś efektami komputerowymi, ale taki głos miał naturalnie i to słychać w jego wywiadach. No i to właśnie dzięki niemu wystarczyło zwykle kilkanaście sekund utworu, żeby od razu wiedzieć, kto rapuje. No, kilkanaście to może nawet za dużo. Kilka. No i przełom nastąpił w 2019 roku za sprawą numeru Welcome to the Party. Kawałek praktycznie z dnia na dzień stał się hymnem nowojorskich imprez. Nowojorskie imprezy, szczególnie te na Brooklynie, szczególnie te w Hoodzie, są bardzo specyficzne, bo to są często imprezy na kornerze, na rogu jakiejś ulicy, gdzie zbierają się chłopaki z Hoodu i puszczają swoją muzykę z out, bawiąc się do tego no, dosyć normalny sposób znany nam. No i na dobrą sprawę te remiksy potem do tego utworu nagrał chociażby Skepta, którego też dzisiaj posłuchamy, Nicki Minaj. Chwilę później przyszły kolejne hity jak Dior, Gatti z Travisem Scottem. Bardzo szybko zainteresował się nim właśnie Travis, który no wiadomo, że jak da jakieś uznanie innemu raperowi, no to bardzo szybko wpływa to na jego rozwój kariery. I uwaga, mało kto wie, Pop Smoke zaczął rapować zupełnie przypadkiem. Poszedł do studia z kolegą, usłyszał beat producenta 88 Melo, dzisiaj już bardzo popularny producent, wtedy jeszcze mało znany, no i stwierdził, że sam spróbuje i od pierwszej nagrywki do światowej kariery na dobrą sprawę minęło jakieś 13 miesięcy, więc trochę speedrun kariery, poza pewnie wielu początkujących raperów chciałoby pozazdrościć. Jeśli chodzi o samą tematykę w ogóle tego drillu, który robił Pop Smoke, może nie tematykę, ale tego jak brzmiał ten drill, który robił Pop Smoke, no to były bardzo ciężkie basy, typowe 808, bardzo mroczne melodie i taka charakterystyczny rytm wywodzący się z tego właśnie brytyjskiego drillu, no bo to jednak właśnie ten chicagowski drill, a potem brytyjski drill, to były te prekursorzy tego co potem zrobił Pop Smoke. Dość opowieści, posłuchajcie Pop Smoke, Get Back.
1: Yo, what you telling me?
2: Yeah, I got stacks to the right of me. I got Mikey to the left of me, huh? Wait. Woo! Look, what they talking about? What them folks talking about, huh? Look,

Czwórka. Polskie Radio.

Hotel Lobby od Quavo i Takeoffa, czyli no dwójki z Migosów, niestety nie trójki, bo trzeci skończył dosyć tragicznie, no ale jeśli w ogóle wspominać o trapie, to nie sposób pominąć w tym wszystkim Migosów. Mają ogromny udział w rozwoju rapu, dokładnie trio z Georgii, Quavo, Offset i Takeoff. No nie tylko nagrali serię całych hitów, ale dosłownie zmienili sposób rapowania. Nie wiem, czy to już tutaj wychwyciliście, ale to właśnie oni spopularyzowali tak zwane triplet flow, czyli to potrójne flow. Charakterystyczny rytm oparty na takim trójkowym podziale sylab. Nawet nie na takim, dosłownie na trójkowym podziale sylab. Dzisiaj używają praktycznie tego wszyscy. Jak sobie posłuchać na przykład nowego albumu Drake'a, Icemana, no to tam prawie wszystko jest narapowane na właśnie na te trzy sylaby. Więc no to już pierwszy ich wkład. Takim pierwszym wielkim przełomem był numer Versace z 2013 roku. To jeszcze ta era trapu, gdzie sypanie tymi markami w utworach było bardzo popularne. I no, Versace jeszcze było taką rozchwytywaną marką. Dzisiaj chyba troszkę mniej. W każdym razie, kawałek był tak głośny, że Drake nagrał do niego własny remix i to momentalnie otworzyło Migosom no, wejście do całego mainstreamowego świata rapowania, bo w tamtych czasach taki ruch w ogóle od jednego z największych gwiazd rapu był czymś przełomowym, niesamowitym, rzadko się to działo i to było takiego rodzaju oficjalne namaszczenie, że zapraszamy do naszego mainstreamu. No i przyszedł czas na Bad and Bougie, czyli numer, no, który nie tylko trafił na miejsce Billboard Hot 100, ale stał się totalnym internetowym fenomenem. Do dzisiaj usłyszycie go w oryginale, w remiksach, na setkach imprez, w radiu, może niekoniecznie polskim, ale chociaż też, no przecież puszczałem niejednokrotnie. Ale w Stanach gra to bardzo, bardzo często. No i podczas gali Złotych Globów Donald Glover nazwał go potem najlepszą piosenką w historii, Bad and Bougie. No nie wiem, może bym się z nim troszkę pokłócił. Nie wiem, czy aż tak jest tutaj duże legacy, żeby nazywać to najlepszą piosenką w historii, bo wiecie, wydaje mi się, że mamy dużo

bardziej ambitnych numerów, przede wszystkim jeśli chodzi o treść, ale zdecydowanie jeśli weźmiemy, wyrwiemy sobie z tych wszystkich piosenek sam gatunek trapu, no to na pewno Bedem Bougie będzie w top 10, może nawet 5. Album Culture od Migosów z 2017 do dziś jest chyba uznawany za jedną z najważniejszych trapowych płyt XXI wieku.

0: gatunkiem kultury, który też ma coś do przekazania, jakąś wartość, treść, bo nawet sama nazwa albumu była nieprzypadkowa, bo migosi twierdzili, że nie podążają za kulturą, tylko że oni ją tworzą, tworzą swoją własną trapową kulturę. No stąd się w ogóle od migosów na dobrą sprawę dopiero zaczęliśmy mówić o zjawisku trap jako osobnym gatunku i raperzy zaczęli na przykład mówić, że oni nie są raperami, tylko że są traperami. No i wydaje mi się też, że mało kto pamięta, no ale migosi mieli ogromny wpływ na język internetu, bo to oni spopularyzowali wiele adlibów, okrzyków, jakichś konkretnych zwrotów, no które do dziś są standardem w rapie. No i do tego jeszcze dochodzi słynny dub. Nie wiem, czy pamiętacie, jak pół internetu i w ogóle pół świata dabowało, piłkarze dabowali, koszykarze dabowali, wszyscy dabowali. No dzisiaj zdecydowanie troszkę niemodna sprawa, no ale to właśnie migosi wymyślili dub i to właśnie oni go spopularyzowali. Zdecydowanie trio, które miało przeogromny wpływ nie tylko na kulturę muzyczną, nie tylko na trap, nie tylko na hip-hop, ale również na lifestyle po prostu. I wydaje mi się, że jeśli słuchacie rapu, no to na pewno migosów znacie. Dla mnie migosi, no jedna z najciekawszych w ogóle grup, już sobie pozwolę dla uproszczenia powiedzieć, hip-hopowych w historii i myślę, że można ich na pewno umieścić w tym panteonie obok innych wielkich grup. A jeśli mówimy o wielkich grupach, no to chciałbym powiedzieć, że migosi się inspirowali moją ulubioną grupą, czyli 3-6 Mafią. I teraz sobie posłuchamy. 3-6 Mafia, Slop on my knob. Zapraszam.
1: Slop on my knob, like corn on a cob. Check in with me and do your job.

Kid Cudi, Do What I Want. No, zdecydowanie przedstawiciel trapu, ale ja teraz się skupię na tym, co zaraz, bo zaraz posłuchamy sobie A$AP Mobu. No a to co, to zdecydowanie coś znacznie więcej niż grupa rapowa. Powiedziałbym, że to kolektyw cały założony na Harlemie w 2006 roku. Więc no, wtedy w Polsce było próżno szukać kogoś, kto zna pojęcie trapu. Chociaż muszę na swoją, ale muszę tutaj wyróżnić. Polski raper Getz w 2006 roku nagrał pierwszą swoją płytę i ona była zdecydowanie trapowa i prawdopodobnie jako pierwszy użył w Polsce wtedy autotuna właśnie na tej płycie. Jak sobie posłuchacie jednego z jego popularniejszych utworów, czyli Kosmita, no to tam właśnie wspomina, że kiedyś mówili, że wstyd, teraz mówią, że styl. Zdecydowanie odnosi się do tego, że jako pierwszy zaczął robić trap ten taki autotunowy. Wracamy do A$AP Mobu, czyli no kolektywu, który połączył nie tylko raperów, ale też producentów, projektantów mody, reżyserów i no ogólnie ludzi od kreowania wizerunku, a ich celem było stworzenie własnego movementu, własnej kultury, nie tylko nagrywania muzyki. Muzyka była jednym z elementów tego wszystkiego, co oni tworzyli. Sam skrót A$AP nie oznaczał początkowo słynnego as soon as possible, czyli tak szybko jak to możliwe, tylko w ekipie rozwijano go jako always strive and prosper, czyli hasło, które miało motywować do ciągłego rozwijania się i było mottem całego składu. Muzycznie A$AP Mob odegrał ogromną rolę w zmianie całego brzmienia nowojorskiego rapu. Sam A$AP Rocky określany królem nowojorskiego rapu, ale znamy bardzo dużo raperów, którzy sami siebie namaścili jako króla nowojorskiego rapu. No to pewnie też dlatego, że po prostu Nowy Jork jest niezwykle płodny, jeśli chodzi o raperów. Kiedy zdecydowana większość sceny trzymała się takiego klasycznego East Coastu, no to chłopaki z Nowego Jorku zaczęli bardzo dużo czerpać z Atlanty, a w Atlancie dominował ten wczesny trap. Dużo mieliśmy wtedy też cloud rapu i tych psychodelicznych brzmień z Houston. Mamy też ogrom wpływów 36 Mafia, co już wcześniej wspomniałem. 36 Mafia prawdopodobnie zainspirowała połowę albo większą połowę dzisiejszych raperów do tworzenia takiej, a nie innej muzyki. No ale zdecydowanie dzięki A$AP Mob Harlem no, zyskał zupełnie nowe, takie nowoczesne oblicze. No i ich styl bardzo szybko zaczęli kopiować inni raperzy, a za nimi cały świat. No i wspólny mixtape A$AP Mob, Lords Never Worry, pokazał, że kolektyw może działać jako taki rapowy odpowiednik Wu-Tang Clanu. Wiecie, każdy członek miał własny styl, ale razem tworzyli taką spójną całość. Później przyszły inne albumy, ale to już jest ogromna historia do opowiedzenia, a nas czas troszkę goni, więc może posłuchajmy od właśnie A$AP Moba utworu Raf. Gucci Mane LaFleur. Yeah, where your eyes at? Where your chain and your rings at?

Za nami Black Beatles od Ria Sermunda i no, wydaje mi się, że to taki już trochę post-trapowy raper, mocno śpiewany, mocno melancholijny, mocno cloudowy, ale zaraz przed nami Travis Scott, no, którego uwielbiam. Z wielu powodów, ale wydaje mi się, że Travis Scott, wiem, że w Polsce autotune przez wielu jest znienawidzony, no ale ja wychodzę jednak z podejściem, że jest to jeden z instrumentów, który można wykorzystywać, jeśli robi się to świadomie, jeśli on nie służy w jakimś stopniu do wyciągania waszej nieumiejętności wokalnej śpiewu, a jest właśnie, tak jak powiedziałem, świadomym instrumentem do używania, no to można z nim zrobić świetne rzeczy i zdecydowanie opanował to Travis Scott, który jest w tym genialny. Jego takie falujące flow na tym autotunie robi niesamowitą robotę. No i chyba Basement Freestyle, którego zaraz posłuchamy, jest jednym z moich ulubionych jego utworów i przy okazji jednym ze starszych, więc posłuchajcie sami.

Skepta, That's Not Me. No i jeśli jest jedna osoba, która wyniosła grime z londyńskich osiedli na światowe sceny, no to bez wątpienia jest to właśnie Skepta. Zaczynał jako DJ i producent, dopiero później został raperem, no i dzięki temu od początku miał ogromny wpływ nie tylko na teksty, ale też na samo brzmienie swojej muzyki. Skepta na dobrą sprawę był jednym z filarów legendarnego kolektywu Boy Better Know i to właśnie ta ekipa pokazała, że ten brytyjski rap nie musi kopiować Stanów Zjednoczonych, tylko może robić coś swojego, co w ostatnich latach jest tak bardzo widoczne, że to właśnie angielska scena przejmuje trochę pałeczkę trendów i to oni wyznaczają je jako nowe. Sam Skepta na przykład będzie w tym roku do usłyszenia na Klaucie i tym tematem zgrabnie przejdziemy do drugiej godziny. Już zaraz porozmawiamy o nadchodzących festiwalach i ciekawych nazwiskach, które będziecie mogli usłyszeć, ale również nieciekawej sytuacji festiwalowej w Polsce. Posłuchajmy teraz w tym momencie Outta Here. Posłuchajmy w tym momencie, dokładnie tak, od Richie Amiri.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
1: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
1: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

Axt Pirlab. Axt Pirlab. Axt Pirlab.

0: Dzisiaj minęła 21.
1: Pogoda.
0: Zachód słońca już za minutkę i dzisiejszy dzień kończymy z temperaturą 27 stopni, natomiast jutro zapowiadane 31, w sobotę 34, a w niedzielę 38. Te temperatury mogą się utrzymać nawet do przyszłej środy. Dopiero w środę zapowiadane burze i zdecydowane ochłodzenie do 20 stopni. Niezwykle ciepłe temperatury jak na czerwiec. Uważajcie na siebie.
1: Autopromocja.
2: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
3: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
2: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
3: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo wam jest za dobrze teraz.
4: To był rok.
5: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
6: Hejterska 4. Już jutro po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Słuchasz Czwórki.

0: W sumie rap. Zaprasza Adrian Suma.
1: Za nami Kanye West z utworem Jezus nadchodzi, Jesus Walk. No jest to zdecydowanie jeden chyba z moich w ogóle ulubionych utworów Kanye Westa. Ale pozostając w tym temacie, no wiecie, że w tym roku miał się odbyć koncert Kanye Westa w Polsce. Nie doszło do tego, była nawet ingerencja rządowa w tym temacie. Objuszyło to wiele ludzi, objuszyło to też pana Krzysztofa Stanowskiego, cały Kanał Zero, który komentował tą sytuację, że to niedopuszczalne. No wydaje mi się, że zdecydowanie poruszyło to za wiele ludzi, których nie powinno to ruszać, jednak jest to tylko artysta, a nie jakiś propagator idei, może nie będę mówił nawet jakiej, bo jeszcze ktoś by się objuszył również. W każdym razie odnośnie tych koncertów, no dzisiejsza branża rozrywkowo-festiwalowo-koncertowa nie ma łatwo, jest ciężko i temu na pewno przyjrzymy się w drugiej godzinie, bo pomimo tego mamy w Polsce niezwykle ciekawe festiwale, ale wiecie, stawki artystów cały czas rosną, liczba festiwali rośnie, liczba w ogóle takich dużych korporacji, które inwestują swoje pieniądze w te festiwale rośnie, traktują je trochę jako taką marketingową platformę, w której mogą promować swoją markę. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie przełożenie ma na przykład przy sprzedaży, jak mamy Orange Warsaw Festival, jak bardzo to pomaga Orange'owi w sprzedaży produktów, taki festiwal, nie mam pojęcia. Szczerze, wydaje mi się, że chyba niewiele, ale jednak, no, wyznając zasadę, że gdyby się to nie opłacało, to by tego nie robili, no to jednak musi się to opłacać. W każdym razie, tych pieniędzy jest coraz więcej w tych festiwalach, tych festiwali jest coraz więcej. Wiecie, kiedyś jak chcieliście pojechać na festiwal, często wiązało się to z wycieczką 300-kilometrową. Trzeba było sobie zająć wcześniej konkretne mieszkanie, wynająć hotel, wyprawę całą przygotować. A teraz prawdopodobnie taki festiwal jest w promieniu 50 kilometrów od was, niezależnie gdzie mieszkacie. Chyba że mieszkacie w Suwałkach. Chociaż nie wiem, nawet pewnie w Suwałkach jest jakiś duży festiwal. Wiem, że przecież mamy festiwal Twierdza Giżycko, rapowo-hip-hopowy. To Suwałek chyba całkiem niedaleko. No i ta branża cały czas się rozszerza i te stawki artystów cały czas rosną, bo coraz to więcej festiwali chce ich bukować. No i pomyślelibyśmy sobie, że skoro festiwali jest więcej, skoro pieniądze są większe, no to żeby te festiwale jakoś ze sobą konkurowały, to te ceny powinny spadać, ale jest wręcz przeciwnie. Uczestnicy festiwalów płacą coraz to większe pieniądze. No i na przykład

Ostatnio pojawił się taki pomysł, aby zatwierdzić ustawowo cenę wody na takich imprezach rozrywkowych, bo wiele ludzi podczas koncertu Taco Hemingwaya zdenerwowało się faktem, że woda kosztuje 14 zł. No i coś w tym jest. Wiecie, organizatorzy na każdym kroku będą wam przypominać, że macie się nawadniać, żebyście przypadkiem nie mdleli i nie prowokowali jakichś problemów dla służb ratowniczych. Ale jednocześnie wody nie możecie wnieść na festiwal. Nie możecie, jeśli chcecie ją kupić, musicie zapłacić za nią 14 zł, co jest absurdalne, bo to jest cena porównywalna dla napoju alkoholowego. I nie wiadomo do końca, dlaczego tej wody nie można wnosić. No ja wiem, oficjalnie to są kwestie bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jaki płyn macie nalany w tej butelce. Sama butelka może komuś zrobić krzywdę. Ale jednocześnie wam się pod nogami walają kamienie, które jeśli bardzo chcecie, to też możecie wykorzystać i z tym już nikt afery nie robi. No, ta woda to jest wielka zagadka, ale jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Druga godzina naszej audycji będzie mijać pod wezwaniem właśnie festiwali rozrywkowych, a teraz posłuchamy sobie To Feel Love od Kitsy, Ghost i Pusha T. Posłuchajcie.

Painting od Nine Vicious i wielu z was może się czuć zdziwionych, zagubionych, nie wiecie, o co chodzi. No jest to totalnie nowe brzmienie, hyperpopowy, nie tylko trapowy raper, który swoją drogą wystąpi na Cloud Festiwalu. No i teraz sobie zwrócimy uwagę na Cloud Festival, bo to jedyny polski festiwal skupiony wokół światowej rap sceny. Próżno tutaj szukać polskich raperów. Mamy tutaj dwa dni wypełnione rapem, no nie... Być może dla wielu możecie się czuć zagubieni jakim rapem, ale jest to po prostu nowe brzmienie, którego słuchają bardzo dużo młodzi ludzi, są strasznie tym zajarani. No i mamy tutaj na Cloudzie, no na dobrą sprawę, najbardziej takich wpływowych raperów nowej sceny, bez podziału na kategorie. Cały line-up Clouda tworzą tacy artyści ze współczesnego hip-hopu, od headlinerów po newcomerów. No i podczas dotychczasowych trzech odsłon, bo jest to już trzecia odsłona festiwalu w Warszawie, wystąpił tam chociażby Playboi Carti, A$AP Rocky, Young Thug, Lil Uzi Vert, Offset, Yeet, Gucci Mane, Lil Tecca, Denzel Curry, Neta Spent, Nelly Choppa, dużo, dużo ludzi. O, teraz sobie przypomniałem, Jack Harlow, Ferg, Kodak Black, no dużo, dużo naprawdę ludzi z trapowej, z tej czołowej trapowej sceny. W tym roku mamy kolejną edycję, która się odbędzie 10 lipca i znowu mamy wielu, wielu bardzo ciekawych raperów. Mamy Kena Carsona,

Denzela Carego, którego dzisiaj już słuchaliśmy ich obu. Wiz Khalifa miał być, ale niestety się nie dostanie, bo stwierdził, że boi się podróżować po Europie, bo boi się aresztowania. Możemy zastanawiać się, dlaczego się boi tego aresztowania. Moim zdaniem chodzi o jego duchowe spadkobierstwo Snoop Dogga, które odziedziczył. Prawdopodobnie to jest problem w podróżowaniu po Europie. Gdyby ten koncert miał się odbyć w Holandii, pewnie by nie było takiego problemu. No i słuchajcie, jest to na pewno wyjątkowy festiwal nie tylko na skalę Polski, ale również na skalę europejską. Ja oglądając sobie chociażby TikToka widziałem multum nagrań twórców z Anglii, z Niemiec, z Hiszpanii, którzy są zajarani naszym właśnie cloutem, że po pierwsze ta cena jest dla nich niska biletu, po drugie możecie tutaj usłyszeć topowych artystów właśnie ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie tego nowego brzmienia. Być może nie wszystkim to przypasuje słuchaczom, ale mam nadzieję, że was tutaj jakoś do tego przekonam i wydaje mi się to nadmiernie ciekawe, bo w erze, kiedy te wszystkie festiwale mają tych samych wykonawców, usłyszycie, no akurat Sława to zebrała całą polską scenę, więc to oczywiste, że się powtórzą, ale mamy też Płock, który w tym roku przeżywa chyba jakąś zmianę, mamy ten rap w Siedlcach, Sun Festival odwołany, Cloud wychodzi cały na biało, tutaj w ogóle nie uderzając z tą polską scenę, tylko ściąga zagranicznych artystów, co jest nietypowe na skalę Polski, bo raczej nigdy tutaj nic takiego się nie działo. Wydaje mi się, że zasługuje to na uwagę, więc jeśli jesteście fanami nowego brzmienia, to na pewno wiecie już o tym i bilety macie dawno kupione. A my posłuchamy znowu sobie Pop Smoke'a z takim czołowym jego numerem, czyli Hello.

Za nami Nothing Changed, znowu w duo Takeoff i Quavo, niestety nie w trio. Nie wspomniałem o tym wcześniej, no trio Migosów zakończyło się w ten sposób, że jeden z Migosów umarł od postrzału po kłótni o grze w kości. Chłopaki się pokłócili, doszło do wystrzału z broni, jeden z nich niestety umarł. No znamy to w świecie rapu, szczególnie tego amerykańskiego, nie pochwalamy tego, pamiętajcie, broń jest zła, przemoc również. Tak się właśnie kończą takie zabawy. Szkoda, bardzo duża szkoda, ale wracamy do Polski. Rozmawiamy o festiwalach, jednakże musimy zrobić wtrącenie. Ostatnio wydarzyła się, no ciekawa rzecz, koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Narodowym i było tam wystąpienie gościnne Wojtka Sokoła. Postaci na pewno kontrowersyjnej, dla mnie przede wszystkim biznesmena, niekoniecznie rapera, chociaż na pewno postać ciekawa, jak sam mówi, no pradziadek Stanisław Wyspiański, samemu był przez 13 lat bezdomny, maturę zdawał w Gruzji. Wiemy, że na pewno ciekawa postać. Czy ciekawy raper? Tutaj już zdania są podzielone. No i słuchajcie, miał to właśnie wystąpienie Wojtek u Dawida Podsiadły i to wystąpienie było całe z promptera. To nie jest w świecie muzycznym nic nowego, że artyści używają go podczas swoich występów. Wiecie co, dla mnie to nie jest nawet dziwne. Często artysta zna teksty wszystkich swoich piosenek, ale kiedy macie koncert i musicie ich zarapować 15, no to lepiej faktycznie mieć jakieś wspomogę, bo za to zawsze lepiej przeczytać coś, niż się potem wywalić, zaczynać od nowa i przerywać show. No tylko, że tutaj sytuacja była zgoła inna, no bo Wojtek Sokół nie miał do zagrania 15 numerów, a zwrotkę. I potrzebował do niej prompt. I na tą sytuację zareagował Tede, który to powiedział, że jak to jest możliwe, że grasz koncerty, gościnnie jeden kawałek na Stadionie Narodowym pełnym ludzi i to nie jest tak, że Dawid Podsiadło mówi: ty Wojtek, wpadnij, jutro gramy koncert. To jest planowane rok, pół roku. Jak możesz się nauczyć jednej zwrotki swojego własnego kawałka? To jest dla mnie nieakceptowalna historia. To jest jak granie z playboku. To jest wyznacznik bycia łakiem. Dokładnie tak, Tede nazwał Wojtka Sokoła łakiem. No, mocne słowa. Czy zaowocuje to bifem? Pewnie nie, chociaż bardzo chciałbym zobaczyć bif Wojtka Sokoła i Tedziaka. Moim zdaniem wynik tutaj byłby jasny akurat ze stroną wygraną Tede. No bo o ile może faktycznie zagranie jednego utworu nie powinno sprawiać takich problemów, że potrzeba promptera. Tym bardziej, że Wojtek Sokoł leciał wszystko z promptera i to widać po prostu, że się gapi w niego. O tyle po prostu wydaje mi się, że ten występ był strasznie kwadratowy. I taki styl nawijki spodziewałbym się usłyszeć od

nie wiem, jakiegoś początkującego rapera, ale takiemu raperowi nawet bym nie wróżył dobrze. No, ja już nie będę się opowiadał więcej w tym temacie. Mam nadzieję, że spięcie od TD zaowocuje jakimś beefem, bo byłoby to na pewno ciekawe. TD ostatnio jest aktywny beefowo po beefie. Sami wiecie kim. No i to taka ciekawostka właśnie z polskiej sceny a propos koncertów. A teraz posłuchajmy Energy od Skepty, którego już dzisiaj słuchaliśmy.

0: Link up, daddy.
1: All right.
0: Yo, tomorrow I'm gonna come scoop you, eh? We'll go to business.
2: Yeah, for sure.
0: All right. Done, no?
3: Shutdown od Skepty, jeden z jego takich czołowych numerów, a my wracamy do polskiej sceny festiwalowej. Opowiemy sobie teraz troszkę o Płocku i o Polish Hip Hop Festival, czyli festiwalu hip-hopowym organizowanym od 2013 roku, to już bardzo, bardzo długo. No i słuchajcie, w tym roku hip-hop Polish przeżył mały problem. Na początku stwierdzili, że festiwal zostanie przeniesiony ze słynnej plaży przy Skarpie pod Stadion Wisły Płock. No i wywołało to ogromne poruszenie. Ludzie masowo zaczęli pisać, że po pierwsze, miejscówka jest nieporównywalnie gorsza, bo faktycznie ta plaża przy Skarpie jest wyjątkowym miejscem dla festiwalu. Sam Polish Hip Hop Festival bronił się, że ta miejscówka ich ograniczała do tworzenia nowych rzeczy, że chcieli zaimplementować jakieś nowe rzeczy w programie, a nie mieli tam możliwości. Ja tego nie do końca kupuję. No i wiele ludzi groziło anulacją biletów. Byli źli, że w ogóle to ogłoszenie wydarzyło się tak późno, że ludzie rezerwują hotele w Płocku, który ma bardzo małą bazę hotelową już rok wcześniej i planują ten wypoczynek właśnie pod miejsce na plaży, a potem się okazuje, że to będzie w kompletnie innym miejscu i na dobrą sprawę ich hotel jest nietrafiony. Ostatecznie Polish Hip Hop Festival uległ i faktycznie wrócili na plażę i to uważam za props, że słuchają jednak głosów swoich swoich klientów, chyba tak mogę powiedzieć, klientów, no bo jednak kupują bilety. No i ten festiwal się odbędzie. Uważam, że pomimo tego wszystkiego dalej jednym z ciekawszych festiwali w Polsce. Ja akurat w tym roku niestety nie planuję być, bo nie dam rady, ale byłem poprzednie 5 edycji i zawsze Płock robił na mnie bardzo dobre wrażenie. W tym roku wystąpią tam raczej większość raperów, których znacie. Do tego jeszcze jacyś lokalsi. Została zadedykowana scena The Locals i wydaje mi się, że to jest najciekawsze, bo będą tam raperzy właśnie z okolic Płocka i Płocka, czyli chociażby Off The Grind, Oscar Paloma, wielki shoutout dla Oscar, serdeczny kolega, Young Lemon, Efekt Motyla, Virto to ziomal, Dasiek, Gala i Gruby Bans. Gruby Bans również świetny ziomal, mieliśmy okazję razem zagrać seta, wielkie pozdro. No i słuchajcie, widziałem taką kampanię właśnie Polish Hip Hop Festival, gdzie mówią, że ten festiwal jest inny niż wszystkie, że tutaj będą się działy jakieś inne rzeczy, że tutaj będzie cały konwent tatuatorski. I ja tego trochę nie rozumiem. Wiecie, jednak ten festiwal zawsze będzie festiwalem. Jego całym clue zawsze będzie muzyka i artyści, którzy tam występują. I doszliśmy do takiego momentu w Polsce, że zawsze wygra festiwal, który ma ich więcej. Jest to napakowane od 16 do 3 w nocy, koncert po koncercie na 4 różnych scenach. Sława w ogóle z rapstacją przeszła samych siebie. Oni mają

0: jakieś 100 raperów przez 4 dni grających na 4 scenach po 8 godzin dziennie. Tego też nie do końca rozumiem, bo w jaki sposób chcecie usłyszeć to wszystko? No nie jesteście w stanie, musicie sobie wybierać, ale po prostu tym sposobem gwarantują sobie, że ludzie jak mają wybierać, to wybiorą coś od nich, bo będą mieli największy możliwy wybór. No i doszliśmy do momentu, że te stawki artystów są już duże, bardzo duże, bo są rozchwytywani przez wielkie marki i jednocześnie się to potem odbija na biletach. Mniejsze festiwale mają problem przebić się na tym rynku. Potem nie ma dwóch raperów na tym mniejszym festiwalu i ktoś wybiera po prostu ten ogromny festiwal. No i kręcimy się trochę w martwym kole wielkich 4-5 festiwali, którzy zbierają wszystkich artystów i to jest cały nasz wybór w Polsce. Mieliśmy też na przykład słynny Sun Festival, który próbował się przebić na scenie, ale no niestety nie udało się to. W tym roku Sun Festival się nie odbędzie. Zagadkowa jest ta scena, jeszcze wam opowiem ciekawostkę, ale to już może w następnym wejściu. Teraz posłuchajmy Rey Mysterio od The Alchemist.
1: Yeah. I swear to God, shit is real over here, nigga.

The Roots, Mellow My Man. Słuchajcie, nasza audycja dobiega końca, takiego końca definitywnego. Niestety jest to ostatnia audycja w Sumie Rap. Ja chciałem tak ostatnim swoim wejściem podziękować za półtora roku w czwórce. Bardzo miło mi było tutaj gościć przed mikrofonem. Mam nadzieję, że to dopiero początek takiej przygody i że jeszcze usłyszymy się. Jeśli nie tu, to gdzieś indziej. Mam nadzieję, że miło było wam słuchać mojej audycji i że dobrze się bawiliście z muzyką, którą tutaj prezentowałem, puszczałem i że była ona dla was miłą odskocznią i czymś nowym, może się czegoś dowiedzieliście, a jeśli nie, to że przynajmniej wam tutaj nie przeszkadzałem. Nie wiem, czy mogę coś jeszcze powiedzieć. Bardzo dziękuję za tą szansę i za wszystko, co mnie tutaj spotkało. Jestem bardzo wdzięczny, więc ostatni raz do usłyszenia wszystkim i życzę znośnego tygodnia. Dzięki, na razie, cześć!

0: Fúrka, rádio i podcast. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Czwórka.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień kończymy z temperaturą około 22 stopni na północy, 23 w centrum i 26 nawet na południu. Jutrzejszy dzień zapowiada się równie ciepły, a pojutrze i po pojutrze zdecydowanie przesada. Temperatura pod 40 stopni Celsjusza. Lepiej zostańcie w domu.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.
5: Ja mówią przy bejku masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyła się waluta.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie uwierzycie, kogo dziś gościła w poranku Dominika Płonka.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
4: Czwórki. A ze mną w studiu jest już MJ Deli. Cześć.
5: Siemanko.
4: Ile się wydarzyło od ostatniego naszego spotkania? Jak sobie przewiniesz sierpień 2025, jesteśmy w czerwcu 2026.
5: Sporo. Dużo przytyłem, potem dużo schudłem. Zrobiłem sobie pierwszą dziarę.
4: To co jeszcze w kontekście tych zmian? Słuchaj, ostatnio byłeś u nas, mówiąc o tym, że żyjesz między Nowym Jorkiem a Warszawą. Czy tutaj coś się zmieniło? Czy powróciłeś na dobre w polskie rejony?
5: Jeszcze nie. Same old. Jeszcze został mi rok. I to będzie dosyć intensywny rok, ponieważ no, planuję dalej już prężnie wydawać muzyczkę wtedy, a będzie dużo kursów informatycznych do zrobienia, więc będzie co robić.
4: Czyli jesteś już full time tutaj na stałe. No też gratuluję kontraktu z wytwórnią. Zaczynasz wydawać się w takim większym pędzie, jednocześnie cały czas szkoląc się w Nowym Jorku. Wróćmy w takim razie do tematu tego wiosennego jeszcze. Pojawiłeś się w ramach akcji Hidden Gems. Grałeś kilka koncertów właśnie na trasie wiosennej. Wydawałeś tam również utwory, no ale też twój pierwszy koncert się wydarzył, z tego co pamiętam z naszych rozmów we Wrocławiu, prawda?
5: Tak, razem graliśmy we Wrocławiu. Zdarzyła mi się

0: na topa pamiętam, że zagrałem swój koncert i myślałem, że Kini po mnie wychodzi i powiedziałem wszystkim, zróbcie hałas dla Kiniego i wszyscy, ja już schodzę, mówię dzięki, i nagle ktoś z pierwszego rzędu mówi, ale Dominika teraz gra, a ja mówię, co? Pytam się na backstage'u kogoś, kto teraz gra, Dominika, wychodzę z powrotem, przepraszam, zróbcie hałas dla Dominiki.
1: Nie dlatego o to pytam, bo zapomniałam w ogóle o tym momencie, bo ja, to co ja zapamiętałam z tego twojego pierwszego wyjścia, to jest jakaś niesamowita euforia i to, że ty sobie naprawdę świetnie poradziłeś i jak ja usłyszałam od kogoś rzeczywiście stojącego z boku, że to jest twój pierwszy koncert, to byłam w ogromnym szoku. Powiedz mi, jak wyglądają przygotowania przed pierwszym koncertem swoim? Jak to się wydarzyło, że to dopiero teraz?
0: No, przygotowania były dosyć śmieszne, bo po prostu zamykałem się w jakiejś sali prób i sobie puszczałem z playbacku instrumentale. Wycinałem sobie kilka linijek, żeby mieć jakieś miejsce na oddech. Trenowałem to sobie tam jakiś tydzień, dwa i potem z moim kolegą, który był na DJ-ce wtedy, mieliśmy całe pół dnia, żeby przećwiczyć sobie materiał, ale wyszło naprawdę spoko, bez żadnych wykopiertnięć.
1: A jakie emocje po w takim razie, bo ja pamiętam, że po swoim koncercie pierwszym nie byłam w stanie zasnąć.
0: No ja byłem w doskonałym nastroju, bo w doborowym towarzystwie też dane mi było spędzać wieczór później, przyjechało kilku przyjaciół z Warszawy i się bardzo dobrze bawiliśmy po... I też no, bardzo dużo pozytywnej energii otrzymałem po tym koncercie. Podchodzili ludzie, czy to po jakieś zdjęcie, czy to żeby szepnąć jakieś miłe słowo, więc czułem, że dobra robota została wykonana. Też jak już tak godzinę przed koncertem jeszcze no, był konkretny stres, ale tak już minutkę przed wejściem to już byłem kompletnie zajarany. Po zejściu szybko to raczej ze mnie zeszło, ale po prostu w dobrym nastroju.
1: To była rzeczywiście bardzo wdzięczna publika i wdzięczni słuchacze, tak zresztą jak słuchacze czwórki, dlatego teraz zaprezentujemy im twój najnowszy utwór, czyli Na chwilę od MJ Deliego, tam jeszcze Suwal, posłuchajcie.

0: Wychodzi dzisiaj do naszego czwórkowego studia. Zanim o tym utworze, to ja chciałam cię podpytać o taką rzecz, o której rozmawialiśmy ostatnio, ten rok temu. Ja ci komplementowałam, z tego co pamiętam, twoje okładki, że mi się bardzo podobało, że one są takie spójne, tutaj sepia, jakaś czcionka i nagle wchodzi singiel Na chwilę, cały w kolorze. Sprawdzajcie media społecznościowe Maxa, tam rzeczywiście klip, o tym też będziemy jeszcze rozmawiać. Mamy kolor, mamy te kolory bardzo jaskrawe, takie pastelowe. Czy to jest jakiegoś rodzaju rozgraniczenie, jakiś nowy rozdział twojej twórczości?
1: Myślę, że tak. Taki mały problem miałem z poprzednimi okładkami. Raz, że była długa przerwa i jednak z tą nową okładką mam troszkę większe pole do popisu też w kontekście kolejnych i też mam wrażenie troszkę lepiej odzwierciedla cały feel utworu niż gdyby była zrobiona w poprzednim stylu. No i też chciałem troszkę jednak zrobić taki fresh start i się tak kurczowo nie trzymać tego jednego stylu, bo ja też mam problem, o czym może już ci wspominałem, jeżeli chodzi o to takie ugruntowanie się w konkretnym stylu. Zawsze mi to sprawiało jakieś problemy, bo ja sobie lubię eksperymentować, skakać po gatunkach i tak dalej i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tę okładkę, to jest podobnie.
0: A jak to jest, jeżeli chodzi właśnie o wejście w szeregi wytwórni? Czy tutaj już stwierdziłeś, że to jest moment, w którym właśnie obierzesz jakiś jeden konkretny kierunek? Bo mam wrażenie, że, popraw mnie, jeżeli mówię źle, ale że te wcześniejsze single były trochę bardziej takie alt-rapowe, bezpieczniejsze.
1: Na pewno wizualnie były bezpieczniejsze.
0: Na pewno.
1: Od tego, co teraz
0: tak,
1: wyszło.
0: Tak, tak, tak. Tutaj idziesz trochę krok dalej i wizualnie jest trochę ciekawiej. Jest ciekawiej, no może nie tyle, że ciekawiej, ale jest trochę bardziej zaskakująco. O, może tak bym to ujęła. Trochę wodzisz słuchacza rzeczywiście za nos. To jest trochę taki flirciarski love song. Brzmieniowo też jest bardziej może cloud rapowo, bym powiedziała. Czy to jest wszystko celowy zabieg i przejście w jakieś właśnie nowe, do nowego pomieszczenia, czy bardziej zostawiasz furtkę otwartą i być może wróci stary MJ Deli, można tak już powiedzieć może.
1: Myślę, że stary będzie się miejscami pojawiać, ale rzeczywiście o tym utworze sobie myślałem, jak już finalna wersja powstała, że to jest taki fajny Bridging the Gap utwór, który jest reprezentatywny całkiem, jeżeli chodzi o moje stare rzeczy, ale też będzie dobrze zaczynać jakiś nowy etap i wspomniałaś o tym cloud rapie, dużo w szafie mam teraz utworów takich bardziej cloud rapowych i najprawdopodobniej lipcowy utwór też będzie w takim stylu.
0: A inspiracje też właśnie wokół tego podwórka się gdzieś tam pojawiają u ciebie?
1: Clams Casino, każdy go uwielbia. Lil B, shoutoutik oczywiście. Ale też zacząłem trochę więcej słuchać takiego, nie wiem jak to się nazywa, tego newgenowego rapu, czy to właśnie z jakiegoś tam brytyjskiego, bardziej underowego, teraz to już w sumie nie underowego podwórka, czy to jakieś Dom Corleo, czy Fimi właśnie, też bardzo sobie cenię produkcję BNX-a, więc takie klimaty ostatnio często u mnie na słuchawkach.
0: Rzeczywiście to słychać, ale jednocześnie w twoim brzmieniu, czyli słyszę te inspiracje, ale nie słyszę kopii, tylko słyszę właśnie takie przełożenie na zasadzie tego słuchałem Jay Deli, jednocześnie siada do studia i robi swoje i o tym studiu chciałabym trochę też porozmawiać. Jak to jest dzisiaj w ogóle z tworzeniem piosenek, utworów, muzyki właśnie w dobie tego, ile tych utworów dziennie nas zalewa, w dobie sztucznej inteligencji? Czy ty stawiasz sobie jakiś cel, jaki ma osiągnąć piosenka, którą tworzysz, czy z drugiej strony w ogóle o tym nie myślisz, tylko wiesz, chcesz się dobrze bawić przy tym procesie?
1: Raz tak, też myślę, że zależy na jakim etapie jest piosenka. Często jak zaczynam, to zazwyczaj with no expectations, a potem jak już jakiś szkic się utworzy, to zaczynam bardziej się skupiać na tym już, w którą stronę chcę popchnąć treść, bądź, no dobra, feel utworu to raczej na początku już jesteś w stanie wyczuć, ale bardziej jeżeli chodzi o treść, to zazwyczaj zaczynamy jakimś top-line'em czy coś takiego, potem złapie mnie jakaś jedna melodyjka i wtedy już zaczynamy się skupiać na tym, co to tak naprawdę ma znaczyć.
0: Czego możemy jeszcze się spodziewać, skoro tutaj
1: muzyka.
0: Już... Muzyka, skoro tutaj, no tak może jest. Nie na stałe, ale już na pełen kontrakt, że tak powiem, muzycznie jesteś w Polsce.
1: Tak jest. Singiel kolejny za miesiąc, w sierpniu kolejny, we wrześniu kolejny i już się nie zatrzymujemy. Już żadnych półrocznych

0: rocznych przerw, nie ma opcji, już po prostu cały czas praca w re.
1: A jeżeli chodzi o jakieś pełne wydawnictwo, czy tutaj stawiasz sobie jakiś deadline, jeżeli chodzi o debiut?
0: I tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam pojęcia.
1: Musimy się w takim razie jeszcze uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne single. Bardzo się cieszę, że wróciłeś z nową, świeżą muzyką. MJ
0: Dziękuję
1: Deli
0: bardzo.
1: Był moim gościem w poranku czwórki.
0: Dzięki.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
4: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Dla Zasięgu to audycja o trendach, które rodzą się w sieci szybciej niż zdążysz powiedzieć algorytm. Sprawdzamy, co właśnie wiralowo wybucha, co jest tylko chwilową modą, a co zostanie z nami na dłużej. Influencerzy, mikrotrendy, internetowe estetyki, cyfrowe dramy i wielkie powroty. Rozkładamy to na czynniki pierwsze. Bez spiny, ale z dystansem. Bo w świecie, w którym wszystko jest dla zasięgu, warto wiedzieć, o co naprawdę chodzi.
0: Na audycję Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
3: Cześć, cześć i jeszcze raz cześć. I dzisiaj trochę taka wyjątkowa audycja Dla Zasięgu, ponieważ
4: wielki będzie przegląd.
3: Wielki przegląd najbardziej absurdalnych trendów i treści, które ostatnio hulały i zyskały popularność w internecie.
4: Ja myślę, że ten absurd możemy rozumieć na naprawdę wiele sposobów, bo z jednej strony absurd może kojarzyć nam się z czymś, że myślisz, och, to jest absurdalne.
3: Co to w ogóle jest? Co to w ogóle
4: skąd
3: jest
4: pomysł? Ale z drugiej strony czasami taki fajny, jakiś taki bajkowy, pociągający absurd, śmieszny, to jest coś,
3: taki luzacki,
4: czego
3: wyluzowany humor, wychillowany.
4: To jest coś, czego też możemy często szukać w mediach społecznościowych, więc ja myślę, że przyjrzymy się też i tym dziwnym treściom AI, no bo tego nadal jest bardzo dużo w internecie. Mhm. Trochę zajrzymy do takiego świata kultury w internecie, ale też oczywiście nie zabraknie takich esencji naszej audycji, czyli po prostu trendy, dlaczego wszyscy akurat mówią w ten konkretny sposób, pokazują
3: albo
4: te
3: czymś,
4: konkretne rzeczy.
3: Albo właśnie w konkretnej estetyce. Tego jest sporo.
4: Już myślę, że większość z nas myśli o wakacjach. Mm-hmm. A czy ty pamiętasz, co było takim motywem przewodnim wakacji 2024 roku?
3: O rany, 2024 rok.
4: Kolor zielony.
3: Wakacje. No, Charlie XCX, brat.
4: Brat, czyli lato upłynęło nam pod takim właśnie hasłem trochę lekkomyślności, szaleństwa, spontaniczności. Rok 2025 już był trochę inny. Mam wrażenie, że wtedy clean girl aesthetic, czyli wszystko musiało być pięknie zaplanowane, czyli rano
3: też zielony, bo matcha, ale już zielone smoothie, czyli zielony sok z warzyw, a nie zielone szaleństwo.
4: Tak, i wtedy mam wrażenie, że też bardzo popularnym słowem, określeniem w mediach społecznościowych było określenie demure, które oznaczało trochę powściągliwość, kontrolę i taką minimalistyczną elegancję. W tym roku, słuchaj, już mówi się o słowie, które ma zdeterminować media społecznościowe w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No i przede wszystkim taki nastrój w społeczeństwie, który to pokazuje.
3: Co to jest za słowo?
4: To jest słowo whimsy. Nie wiem, czy słyszałaś już o tym określeniu whimsical, whimsy i co to w ogóle znaczy. Treści w mediach społecznościowych już jest naprawdę sporo. Posłuchajcie.
5: The whimsy aesthetic is highly inspired by subcultures that were formed in the 1970s.
6: I think 2026 is the year of whimsy and everything whimsical.
7: Whimsy clothing brands.
8: Color combinations that will always leave you looking whimsical this summer.
9: Whimsical besties, sit down.
3: Ale wiesz, z czym, Marta, mi się to kojarzy?
4: Z wróżkami.
3: Z tym takim bardzo popularnym, też no, trendującym dźwiękiem She was a fairy.
4: Tak, bo słuchaj, to wszystko się łączy. Specjalnie chciałam, żebyśmy usłyszeli wszyscy te melodie, które bardzo często są właśnie takim podkładem dźwiękowym albo do jakichś opowiadanych historii, albo do pokazywania swoich stylizacji, jak to oczywiście

0: w social mediach bywa, to już jest cała estetyka z tym związana. I te skojarzenia tej muzyki przenoszą nas właśnie do takiego bajkowego świata, do tajemniczego lasu, a samo określenie whimsy czy whimsical w zasadzie oznacza coś figlarnego, kapryśnego, lekkiego, nieco cudacznego i w zasadzie z tym też wiąże się cała estetyka, która ma być bardziej intuicyjna, bo oczywiście to też dotyczy trochę stylu życia i takiego przestawienia swojego myślenia, działania właśnie na ten kierunek emocjonalnego, odklejonego takiej presji efektywności, czyli intuicja, wróżki, jakieś w ogóle puszczenie wodzy fantazji, kreatywność, klimat taki trochę artystyczny. Mhm. I myślę, że w tym kryje się pewien absurd, bo też staramy się uciec właśnie od tej naszej
1: presji,
0: codzienności.
1: Od oczekiwań, od szybkiego życia i po prostu być wróżką, ale też mam poczucie, że to też jest taki nostalgiczny powrót do korzeni, czyli do dzieciństwa, bo jednak kiedy się dorastało, to były popularne różnego rodzaju, teraz można by powiedzieć, że domy wróżek, ekipy wróżek, czyli nie wiem, Witch, Wings i takie no, grupy, które faktycznie kojarzą się mi dzisiaj z tym nastawieniem whimsy.
0: To prawda, to jest mocno związane właśnie z dzieciństwem. Nie brakuje chociażby na TikToku takich filmów mówiących o tym, jak myślałam, że wygląda życie. No i tam wrzucamy zdjęcia z baśni, które każda z nas, czy każdy z nas miał kiedyś taką książkę, gdzie były jakieś takie właśnie wróżkowe obrazki,
1: karteczki,
0: historie, opowieści.
1: Jeszcze zbierałam.
0: Oczywiście, że tak. Więc tego jest naprawdę bardzo sporo i to ma zdefiniować właśnie nadchodzące letnie miesiące, przynajmniej w mediach społecznościowych. Ja myślę, że jeszcze warto wrócić do samego wątku whimsy, bo to bardzo dużo mówi o momencie, w którym znaleźli się dzisiaj przedstawiciele pokolenia Z. I tak jak ty zauważyłeś, że w zasadzie jest to coś, co przenosi nas trochę do dzieciństwa, to jest trochę takie nostalgiczne, no to słuchaj, wystarczyło spędzić kilkanaście minut na TikToku i to, co już tam się dzieje takiego właśnie współczesnego wokół tego hasła, czyli przewodnik. Słuchajcie, to jest 5 whimsical dźwięków, które możecie użyć w swoich filmach, w mediach społecznościowych. A to jest moja stylizacja, a to jest jak przyrobiłam pokój, żeby był właśnie w takim klimacie, więc słuchajcie, inspiracje w zasadzie dotyczące każdego możliwego poziomu części naszego życia i jedzenie, i stylizacje, i pokoje, i wszystko, co tam chcecie. Przede wszystkim dotyczy to takiej zmiany w myśleniu i myślę, że takiego przesunięcia ciężaru, czyli to, że ostatnio właśnie rozmawiałyśmy już jakiś czas temu o tym, że clean girl aesthetic, tak było nazywane takie właśnie idealny styl życia młodych dziewczyn, które chciały
1: bardzo
0: pokazywać...
1: bez skazy. Życie takie idealne, wyidealizowane, bez skazy.
0: Tak, i to właśnie były te pobudki o 5:30, zdrowa owsianka, matcha, pilates i wszystko było takie nienaganne, czyste, piękne, ułożone. To teraz jest jakiś taki duży społeczny odwrót, że właśnie nie ma być chaotycznie, ma być spontanicznie, ma być nieidealnie. Rozmawiałyśmy o powrocie Healthy Girl jakiś czas temu i że właśnie...
1: Chaos Maxing, pamiętamy.
0: Tak, tak, więc jak najbardziej to hasło musical nadal pasuje do tej zmiany. Jest to między innymi celebracja małych momentów. To są intuicyjne wybory, zabawa formą życia, spontaniczność. Myślę, że w najbliższym czasie możemy na jeszcze więcej tego typu treści trafiać w social mediach.
1: Czy zgodzisz się ze mną, że to jest trochę jednak powrót do tego brat? Po części, tak?
0: Oczywiście.
1: Szczyptę.
0: Myślę, że tak.
1: Czyli co dwa lata zataczamy takie koło, że z jednej
0: letnie
1: strony...
0: szaleństwo.
1: Letnie szaleństwo, bo to trochę jednak dotyczy też pór roku.
0: Wiesz co, ja też myślę sobie o tym, pamiętając ubiegłoroczne lato, wakacje, że jednak było chłodniej, nie było słońca, padał
1: czyli
0: deszcz.
1: Czyli parno to wróżki.
0: Na przykład, na przykład. Ale wiesz, przez to, że rok temu pogoda była trochę słabsza, no to wtedy mieliśmy właśnie tą powściągliwość, demiur i o tym, to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jakaś taka minimalistyczna elegancja, kontrola.
1: Chłodne.
0: A przynajmniej oczywiście tak wyglądało to w social mediach, bo to, co jest w prawdziwej rzeczywistości, a to, jak przedstawiane jest w mediach społecznościowych, często nie idzie ze sobą w parze, ale mam wrażenie, że naprawdę momentami świetnie pokazuje takie dominujące nastroje społeczne.
1: Najbliższy weekend naprawdę zapowiada się...
0: 37 stopni,
1: 38 nawet miejscami. Widziałam
0: będzie
1: prognozę chyba w Berlinie 41-42. To jest... No to fala upałów generalnie dostała się do Europy, jest naprawdę ciepło i jednak ta temperatura, no pozostaje.

zostaje bardzo mocno zauważona przez użytkowników mediów społecznościowych i dzieje się z nią dużo, między innymi do takiego utworu. Galopera.

0: Tak, i to jest dźwięk, który często jest wykorzystywany przy filmach, przy absurdalnych, bo dzisiaj przypominam, hasłem absurd przewodnim naszej audycji jest absurd, który absurdalnie rządzi naszą audycją i rządzi również mediami społecznościowymi. I ten dźwięk jest właśnie wykorzystywany do filmików, które są bardzo satyryczne i absurdalne, ponieważ można na przykład zobaczyć, że halo, udar dzwoni do ciebie, albo porównanie prognozy pogody w Bydgoszczy z prognozą pogody na pustyni Sahara. I ta prognoza pogody jest bardzo porównywalna, także...
1: Ale wiesz, o czym teraz myślę? Mhm. Że my w zasadzie te wysokie temperatury mamy od kilku dni. To jest jakaś, powiedzmy,
0: no, ale
1: mimo
0: nie
1: wszystko...
0: 37,8.
1: No tak, tak, ale po prostu ta rośnie. Prędkość reakcji i tworzenia się trendów pod konkretną muzykę jest naprawdę duża. Wiesz co, ja myślę, że to jest fajny trend, bo to jakoś tak pokazuje, że jesteśmy wszyscy z
0: razem,
1: tym razem.
0: Łączni.
1: Każdemu jest gorąco, każdemu chce się pić, a potrafimy obrócić to w ogóle w jakiś jeden wielki żart, znaleźć sobie muzykę, która po prostu będzie pasowała do tych wszystkich opowieści.
0: I która jest absurdalna i jest absurdalnym żartem po części.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
3: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
0: Obiady czwartkowe.
4: Jakub Kuroń jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, czołem.
4: I Kuba przynosi ze sobą książkę Street Food, historie i przepisy z ulic świata. Rzeczywiście bardzo interesująca pozycja, pokazująca

0: Zastanawiające, jak street food wygląda na całym świecie, ale w dużym uproszczeniu chyba można powiedzieć, że pomimo tych wszystkich smaków, pomimo formy, to jednak samo założenie street foodowe jest podobne na całym świecie. To znaczy coś szybkiego do ręki i najlepiej, żeby było i białko, i węglowodany, i trochę tłuszczu.
1: No pewnie masz rację tutaj, no bo jak patrzymy na te potrawy, to gdzieś to się wszystko razem zgadza. Taka była potrzeba, stąd wyszedł street food tak naprawdę, bo wraz jakby z uprzemysłowieniem społeczeństwa ludzie nie tylko chcieli gotować, wychodzili do roboty, gdzieś trzeba było zjeść po drodze, w przelocie, gdzieś pewnie przy jakiejś fabryce albo po prostu na ulicy, na targowisku, gdzie się robiło biznesy. No i ktoś sobie kiedyś pomyślał, a dobra, to ja sobie tam wystawię tam straganik, cokolwiek, będę kręcił te placki, bułeczki, nie wiem, kuleczki wszelkiego rodzaju i będę serwował to ludziom za niewielkie pieniądze. I jakoś tak to się przerodziło w naprawdę taki fenomen kulinarny, można powiedzieć, bo teraz wszelkiego rodzaju zlotów, food trucków i tak dalej, co też jest jakimś festiwalem z tytułu. O tym też możemy pogadać, bo to jest ciekawy fenomen. Zastanawiam się, jaka jest twoja opinia.
0: Ja nie jestem zwolennikiem. Jak to się zaczynało w Polsce, to oczywiście śmigałem, latałem, ale ja szanuję wszystkich właścicieli food trucków i rozumiem to, ale taki zlot jest moim zdaniem głupim założeniem. Bo ile możesz zjeść? No możesz dwóch, jak pójdziesz w trzy osoby, no to tam każdy pogryzie, coś weźmie. Ale nie jesteś w stanie tak dużo rzeczy spróbować. Bardzo często też mam wrażenie, że ceny są restauracyjne, a nie zawsze jakość jest dowieziona.
1: No ja mam wrażenie, że ta jakość właśnie jest gdzieś została chyba daleko w tyle. No i to mówisz, to ta cena, bo żeby się czasami, wiesz, ruszyć, przywieźć, zapłacić pewnie za jakąś miejscówkę, nagle się okazuje, że cena już jest jakby wywindowana. No, są takie memy, które mówią o tym właśnie, że wiesz, 65 zł i tam na talerzu jakiś kleks czy coś. No tak, to jest, to jak mówię, jak w tłusty czwartek najgorsze pączki, to na zlocie food trucków najgorsze żarcie street foodowe.
0: Chociaż z drugiej strony, bardzo często nawet nie na zlotach food trucków, ale na przykład na festiwalach. Jest jakiś food truck, który ja obserwuję na Instagramie i wiem, czego tam się spodziewać i tego tam jestem w stanie spróbować w różnych miejscach, bo nie wszystko jest akurat w mieście, w którym się mieszka, więc to jest spoko opcja, ale trzeba pójść przygotowanym na takie wydarzenie.
1: Tak, to prawda. Ja czasami obserwuję właśnie, więc wiem, że na jakimś festiwalem, że tam na Mystiku ostatnio patrzyłem, że właśnie był, nie wiem, Walenty Kania, który serwuje tam
0: takie
1: te swoje...
0: Takie kiełbasy z kozła chyba tam jakieś, były.
1: Takie gulasze kontrowersyjne rzeczy, ale chyba fajnie się wpisał jakby w konwencję tego festiwalu, co?
0: No kiełbasa, do tego złoty trunek, czego chcieć więcej na metalowym festiwalu.
1: On mi tam pasował, bo on jest takim trochę, wiesz, anarchistą kulinarnym i chyba tam pasował fajnie do tego klimatu festiwalu.
0: Ale z drugiej strony też sobie myślę, że albo może rzadziej pojawiam się w takich miejscach, że ta popularność food trucków trochę minęła, że teraz też za sprawą na pewno twórczości Książula. Numer jeden w ogóle kebaby. Ale też mam, kebab to jest taki sztandarowy przykład street foodu, ale z drugiej strony sobie myślę, co jeszcze w kebabie można osiągnąć?
1: No to jest właśnie ciekawe, bo cały czas jakby się otwierają nowe koncepcje kebabowe, natomiast gdzieś kręcimy się wokół tej samej utartej już ścieżki. Co nam się zmienia? No pojawił się kebab, wiesz, na opalany węglem drzewnym, prawda? Więc tutaj mamy sposób opiekania tego. Każdy ma kraftowe mięso, no to już jest tak oświechtany, że jak słyszę kraftowe, to już nawet nie zwracam na to uwagi, bo już każdy jest kraftowy w tym momencie. Wypiekają własne lawasze. Pojawiły się gemizy, kebaby. Są jakby różne formy troszeczkę, z czym to się podaje, jak się podaje. Czy jest większy przepych, czy mniejszy przepych tego kebaba, ale to jest jakaś formuła, bym powiedział, raczej zamknięta, gdzie już nie przeskoczymy pewnych sytuacji. I ja nawet powiem, że od wielu lat smakują mi najbardziej te same kebaby i czego by nie wymyślili, to udaje się w te same miejsca.
0: Jakość, powtarzalność, te przyprawy.
1: Chyba tak.
0: I to jest najważniejsze.
1: Że chcemy do tego wracać, że do czegoś to troszeczkę już znamy i to się nam chyba jakby pojawiło jako taki archetypowy kebab po prostu.
0: Tak, ale ja na tym trochę ubolewam, bo się zafiksowaliśmy w Polsce na punkcie tych kebabów, a sama kuchnia turecka jest bardzo bogata i ja czekam, jak zaczną pojawiać się inne elementy street foodu tureckiego. Kuba, jaki ty masz w ogóle stosunek do street foodu? Jak wyjeżdżasz gdzieś za granicę, też człowiek związany na co dzień z gotowaniem, czy street food to jest to,

0: Czego ty poszukujesz, czy raczej doświadczeń restauracyjnych, jak gdzieś wyjeżdżasz?
1: Nie, no myślę, że ten street food jest zawsze mi bliski, chociaż mam wrażenie, że to też jest takie uzupełnienie wyjazdu, bo trzeba powiedzieć, że my jak jeździmy, to smakujemy, nie? Że to nasze zwiedzanie to w 90% jest jedzenie, nie? Wokół tego jedzenia oczywiście całe te historie, też zwiedzanie, no bo restauracja gdzieś jest osadzona, ta budka, ten lokal też jest gdzieś osadzony, więc wokół tego się kręcimy, ale ten street food jest obecny praktycznie wszędzie. Z jednej strony wyszukuję te miejscówki, tego jedzenia chyba takiego najbardziej rdzennego, a restauracje są raczej takim czymś troszeczkę już może bardziej wyjątkowym, gdzie usiądę z rodziną, posiedzimy sobie i wiesz, możemy napić się czegoś dobrego i posiedzieć, nie wiem, 2-3 godziny powiedzmy, nie? No bo po street foodzie tego nie ma. To właśnie jest ta forma, wymusza jakiś taki jednak pęd, szybkie zmiany, przejście, dojście, gdzieś tam można przysiąść, ale raczej nie posiedzieć długo.
0: Użyłeś tego określenia rdzenne. Ja mam wrażenie, że to street food, który jest spotykany na południu Europy, w Hiszpanii, we Włoszech, a w Polsce, czy na przykład jak pojedziemy sobie do Berlina albo do Londynu, to tam nie ma takich, znaczy oczywiście są, ale nie ma ich tak dużo, takich rdzennych miejsc. Tam jest cały czas coś nowego, tam też bardzo dużo kultur się miesza i ludzie poszukują czegoś nowego i można tam znaleźć kuchnię z całego świata. Raczej to nie będzie babcia, która lepi te pierożki tam od kilkudziesięciu lat, prawda?
1: Nie, no to prawda, to tak. To też wynika z historii jednak danego kraju, że Anglia miała swoje kolonie i gdzieś ci ludzie przyjeżdżali i to się fajnie tam gdzieś zaadaptowało, jeżeli chodzi o kuchnię, czyli tak jak się mówi, że curry gdzieś tam można zjeść. Oczywiście jest ten fish and chips, ale azjatycka kuchnia jest tam wszechobecna i ona rzeczywiście też tak się troszeczkę robi, żeby znaleźć polski street food. Mam w ogóle takie hasło, które jest, to ciężko w ogóle coś takiego wymyśleć. Jakieś miałem koncepcję, żeby otworzyć. Z polskim street foodem wydaje mi się jednak jakiś rodzaj kanapki byłby pewnie, ale na pewno też pierogi, które tu są, nie? No, że w wielu miejscach na świecie możesz zjeść te pierogi, natomiast w Polsce, żeby pójść na polski street food, ale do Krakowa na kiełbachę na przykład,
0: dobrze,
1: nie?
0: Ale jeżeli pomyślimy sobie o Stanach Zjednoczonych, no to polisz kiełbasa tak. Jest dosyć popularna.
1: Tak, i pierogi też. Tak. Pierogi też są.
0: I nawet jest taki jakaś kultowa miejscówka sprzedająca ich hot dogi i burgery w Chicago i właśnie tam jest polisz dog i tam taka wielka kiełbasa z podsmażaną cebulą, więc no to się pojawia. No i ewentualnie jeszcze slap of bacon, taki tak. Gruby boczek, taki w polskim stylu grillowy.
1: No bo to jest właśnie ciekawe, że z jednej strony szukasz tej rdzennej kuchni, ale możesz też znaleźć właśnie historię ludzi, którzy przybyli tam i żeby zawiązać jakoś koniec z końcem, otworzyli swoją knajpę i serwują tam jedzenie, na którym oni się znają. I dla ludzi, którzy mieszkają na co dzień, chcą spróbować tego jedzenia, ale też dla własnych pobratymców, którzy się tam posprowadzali. Tak w Polsce chociażby, czy w Warszawie case Wólki Kosowskiej, czy Bakalarskiej. Tam przecież jeden wielki kulturowy tygiel, głównie Azja Południowo-Wschodnia, ale jeżeli gdzieś chcesz pewnie też dobrze zjeść, to należy udać się tam albo zakupić azjatyckie produkty, to jak najbardziej. Z ciekawostek byśmy w Splicie chcieliśmy burek. No to też nie jest do końca, powiedzmy, przekąska chorwacka, natomiast jest tam i najlepszy burek prowadzą chyba Azjaci, nie pamiętam, z Wietnamu chyba, najlepszy burek i nam zaprowadzili, powiedzieli, bez jakby krzty, wiesz, po prostu to nie Chorwaci, to nie Bośniacy, nie kto inny, tylko właśnie Wietnamczycy robią najlepsze burki.
0: I rzeczywiście to był najlepszy burek, jaki jadłeś w życiu?
1: Ja powiem ci, on mi się śni po nocach, ten burek, taki tłuściutki w tym cieście listkowym, z różnymi nadzieniami, ale on aż ciekło po prostu po ustach ten tłuszcz, ale to było tak dobre, że jedna z rzeczy, które mi się śni po nocach.
2: To był gość. To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać. Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

bardzo przeraziły, znów czuję, że ciśnie zasnę. Wow, jakbym wciągnął cały Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana.

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz, tworzymy.

0: Gramy
1: w czwórce.
2: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, cuchło tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach.

wojskowym. Zamiast wydać świat, lepiej kraść w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy ma wróg mądry. Hondy, które nie wy...

Mam bici się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chcę, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: nie Vito Bambino.
1: Ochłoń dziewczyno, Fabiański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, także

0: much coffee.
1: Way too much coffee, man.
2: Czwórka. Polskie Radio.
3: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
4: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać, pięknie.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana. Byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

0: also get lost in the sauce.
1: You can get lost. How you get lost in the sauce?
2: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w czwórce.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widział

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.